0: Anglia zagra z Francją o trzecie miejsce, a w niedzielę Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. W mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku uczestniczyło w sumie 48 drużyn. Była to największa impreza tej rangi w historii. FIFA poinformowała, że stadiony były praktycznie pełne na każdym z meczów. Łączna frekwencja na turnieju wyniesie 6 700 000 widzów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Ostrzeżenie przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru do 90 km na godzinę. Możliwy też grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W sobotę w wielu miejscach też przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Temperatura w dzień od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

rock'n'rollową energią weszliśmy, proszę Państwa, w trzecią godzinę audycji Jedynka w drodze, a to za sprawą Alberta Lee, genialnego, proszę Państwa, gitarzysty, ale także, jak się okazuje, zdolnego wokalisty. Albert Lee będzie gościem specjalnym tegorocznego pikniku country i folk w Mrągowie. Przypominam, że 24 i 25 lipca, czyli już za tydzień, będziemy gościć wspaniałych artystów. Będziemy także liczyli na obecność Państwa w tych koncertach, w tej uczcie, którą przygotowywali organizatorzy 45 już w historii festiwalu w Mrągowie. Albert Lee, tak jak już wspominałem tutaj, bliski przyjaciel Rodney Crowella, także z Rodney Crowellem był członkiem zespołu Emmylou Harris Hot Band w latach 70. A Emmylou Harris poświęcony będzie koncert sobotni pikniku country. Tribut to Emmylou Harris, występują tutaj świetne polskie wokalistki, Alicja Boncol, będą siostry Melosik, proszę Państwa, Karolina Buas. Będzie rzeczywiście warto posłuchać tego koncertu. Wspominałem Państwu, że w pierwszej godzinie tu przez szybę zobaczyłem Kajetana Tłokowskiego, który przed momentem zjawił się tutaj w studiu. Zapowiadałem, że zapewne przygotuję kilka odcinków w tej trzeciej godzinie poświęconych, proszę Państwa, motoryzacji jako żywo. Odczytam tutaj komunikat, który mi Kajetan wręczył. Synoptycy zapowiadają burzę z ulewnym deszczem, silnym wiatrem, a miejscami i gradem. No, takie wiadomości tutaj przeczytała przed chwilą koleżanka. W naszym kraju zdarzają się okresy niespokojnej pogody. Jak bezpiecznie podróżować w takich warunkach atmosferycznych? Do godziny trzeciej posłuchamy, co Patrykowi Kuniszewiczowi powiedzieli eksperci. Będziemy słuchali, ale będziemy słuchali także muzyki, bo i Albert Lee wystąpi pomiędzy tymi odcinkami i Emmylou Harris w tej takiej bardzo tradycyjnej odmianie jeszcze z lat 70. i Emmylou Harris w tej już takiej nowszej odmianie zapewne będzie tu śpiewała w duecie właśnie z Rodney Crowellem. No ale skoncentrujmy się też na tym, co mają do powiedzenia eksperci, ale zanim dopuścimy ich do głosu, raz jeszcze Albert Lee.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Nie dajmy się zaskoczyć. Łatwo oczywiście powiedzieć, trudniej w realizacji, kiedy przed nami podróż, a zbliża się potężny front, z nim ulewa, burza, grad i nie wiadomo co jeszcze. Teraz pytanie, czy rzeczywiście za każdym razem, kiedy nad naszymi głowami dzieją się ekstremalne rzeczy i doświadczamy wyjątkowych zjawisk pogodowych, powinniśmy przełożyć naszą podróż, zostać w domu, czy jednak ostrożnie, ale udać się w trasę? To wyjaśnia Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy, Automobil Klub Polski.
2: Pogoda jak jest zła, to zawsze nie sprzyja do jazdy i jeżeli nasze umiejętności są nie za mocne jeszcze według naszej subiektywnej oceny, no warto by było nie jechać. Ale już skoro jechaliśmy, czy wybieraliśmy się w drogę i widać było, że będzie słabo, no to warto byłoby się do niej przygotować. Dopompować koła, mieć dobre pióra wycieraczek, zobaczyć, czy jest to sprawne. No oczywiście ta jazda z zachowaniem szczególnej ostrożności jest bardzo potrzebna, ale pamiętajmy o tym, że najwięcej wypadków to wcale nie w ten deszcz jest, tylko w ładną pogodę, kiedy ładne słońce świeci. Statystycznie wtedy mamy najwięcej kolizji i najwięcej wypadków, bo jeżeli jest taka pogoda jak ta, człowiek po prostu uważa.
1: A jeżeli ja widzę, że za oknem zaczyna kropić, zapowiadają ulewy, to naprawdę lepiej przełożyć drogę? Przecież jestem w samochodzie. Nic mi nie zagraża, nie będzie na mnie padało.
2: Ale grozi nam inny uczestnik ruchu i on jest najczęstszą przyczyną, prawda? Inny, nieodpowiedzialny uczestnik ruchu. Wiadomo, że nawet jak pioruny strzelają, to samochód to czysta klatka Faradaya, więc nic nam się nie dzieje. Oprócz domu to druga najbardziej bezpieczna instytucja, jaka może być, to jest właśnie nasz pojazd. Ale jeżeli możemy przyłożyć i nie jest to związane z chorobą, z urlopem planowanym i tak dalej, no na urlop się nie musimy spieszyć, no to warto by było to przełożyć. Ale jeżeli już naprawdę musimy jechać, to zróbmy to rozsądnie, zróbmy to powoli, nie spieszmy się szybciej.

się szybko nie dojedzie, wolniej się zawsze dojedzie, prawda? Oczywiście nie jedziemy sami, więc pamiętajmy, że na pokładzie mamy inne osoby jeszcze, rodzina, czy tam ktoś inny może być, ale no zawsze ta sytuacja stwarza nam dodatkowy stres i trzeba będzie nad tym zapanować.

0: Ja już jestem w podróży niestety, w związku z tym jadę w tej ulewie i nie chcę się dać zaskoczyć.
1: Proszę Państwa, w Polsce sadzi się tak dziwnie lasy. Rosną, rosną, rosną i nagle jest przerwa. I to jest te miejsce, gdzie mocny wiatr przy dużym deszczu przerzuci mnie na lewy pas ruchu. Czyli wpadam ewidentnie pod prąd. Musimy zwrócić na to uwagę szczególną. Im wyższy samochód, im większa płaszczyzna, tym większy żagiel dmucha porządnie. Musimy uważać na to. Mniejszym samochodem jest troszkę lżej. No już bardzo źle mają motocykliści. Tu strefa zgniotu zaczyna się na jego łokciu czy nodze. I tutaj się dramat zaczyna. I słabo się jeździ motocyklem, jak tak strasznie pada.
0: A czy nie wystarczy przy mocnym wietrze zredukować prędkość o połowę? Z 90 nawet do 50.
1: Nie wiem, czy warto. Ja myślę, że trzeba nawet, prawda? No są takie sytuacje, że nawet trzeba albo nawet w ogóle jechać mniej, a najlepiej się zatrzymać. Jeżeli widzimy, że przenosi się już w inną strefę gdzieś tam, po prostu odczekać ten moment, niech ta ulewa przejdzie.
0: Przestało padać, ale zostały kałuże. Co z nimi? Omijamy za każdym razem takimi esami, floresami, czy jednak wjeżdżamy w nią? Ale musimy się liczyć, że zaleje nam auto.
1: Znaczy, my nie mamy takich aut, gdzie zalewa się dzisiaj znowu ten cały silnik, w świece tam się wlewa i nam staje.
0: Ale w miastach studzienki czasami nie wyrabiają.
1: No.

0: Studzienki nie wyrabiają w miastach czasami. No warto by było nie chlapać tych pieszych, którzy chodzą, bo oni też wyszli po tym deszczu. To nieładnie nawet. Natomiast przez te kałuże można przejechać wolniej troszkę, bo oczywiście tajemnica od lat i pytanie, jest dziura pod kałużą, czy jej nie ma, prawda? Ale jeżeli będziemy jeździli S-ami, Floresami, to jesteśmy ewidentnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla innych uczestników ruchu, ratując własny samochód, możemy uderzyć kogoś po lewej stronie.
1: Grozi nam poślizg w takiej kałuży?
0: Grozi nam poślizg. Wiemy o tym, że najbardziej śliska jezdnia to wtedy, kiedy zaczyna padać. Kiedy te brudy się z tą wodą, bo jak już obmyje ta woda, to już nam, jak to się mówi, klei opona, prawda? Mimo, że jest mokro. Ale no uważać trzeba zawsze. No zawsze możemy się poślizgnąć.
1: Albo zostać w domu i w ulewie po prostu nie jeździć.
0: Tak by było najrozsądniej, ale jak mówiliśmy, nie zawsze się da.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Pamiętajmy też, że w naszych autach, szczególnie tych nowszych, pojawiają się systemy bezpieczeństwa, takie jak ABS, ESP, a w niektórych autach montowane są już nawet autonomiczne systemy poprawiania bezpieczeństwa jazdy, jak na przykład automatyczne wyhamowywanie przez pojazd, a nie kierowcę. Pytanie, czy tym systemom możemy ufać i za każdym razem uchronią nas, kiedy wjeżdżamy w potężną burzę. O tym więcej Jacek Miklaszewski, kierownik Laboratorium Badań Pojazdów, sieci badawczej Łukasiewicz Państwowego Instytutu Motoryzacyjnego.

0: Pimot.
1: Każdy zamontowany w pojeździe system, który ma wspomagać kierowcę, należy oceniać pozytywnie. Jednak należy również pamiętać, że do czasu prawnej i technologicznej możliwości użytkowania pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym to odpowiedzialność za zachowanie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa spoczywa i będzie spoczywać zawsze na kierowcy. Systemy wspomagania mają jedynie pomagać kierowcy w krytycznych przypadkach, ale nigdy go nie zastępują. W założeniu systemy wspomagania kierowcy powinny działać poprawnie w trudnych, ale przewidywalnych warunkach atmosferycznych. Mam tu na myśli częściowe oblodzenie powierzchni drogi, nagły podmuch bocznego wiatru, czy silny, ale chwilowy opad deszczu. Nie można jednak zapomnieć, że żaden system nie może diametralnie poprawić przyczepności opon pojazdu do nawierzchni drogi, może jedynie zoptymalizować proces hamowania lub zmiany kierunku jazdy pojazdu. Ostatnio zaistniałe ekstremalne warunki atmosferyczne wywołały dyskusje nad zachowaniami się kierowców i możliwości ich wsparcia w tak trudnych sytuacjach. Moim zdaniem część systemów wspomagania nie ma możliwości wspierania kierowcy w tak ekstremalnych warunkach. Mówimy tu o ostrzeganiu o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Trudno też liczyć na skuteczność wykrywania przeszkód i awaryjnym hamowaniu, nie mówiąc już o poprawnym działaniu systemu ESP. Wydaje się, że ostatnie zdarzenia pogotowe powinny uświadomić kierowcom, że to oni są najważniejszym elementem zapewniającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Odnosząc się do serwisowania i monitorowania poprawności działania systemów wspomagania kierowcy, należy zawsze stosować się do instrukcji i zaleceń producenta pojazdu. W mojej opinii należy jednak zawsze, przede wszystkim, pamiętać o sprawdzaniu stanu i skuteczności działania takich układów pojazdu jak układ hamulcowy czy kierowniczy oraz oświetlenie. Najbardziej zaawansowany system typu ABS, BAS czy ESP nie zadziała prawidłowo przy niesprawnym układzie hamulcowym czy zużytym ogumieniu. Oczywiście bardzo miło się jedzie autostradą przy włączonym aktywnym tempomacie, ale do czasu możliwości korzystania z pojazdów autonomicznych należy zawsze pamiętać, że najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za bezpieczne poruszanie się pojazdów w ruchu drogowym jest jego kierowca. Zdrowy rozsądek, sprawny pojazd, prawidłowa ocena własnych umiejętności w odniesieniu do panujących warunków na drodze na dzień dzisiejszy to jest jedyny gwarant mogący podnieść poziom bezpieczeństwa.

0: Do tej pory zajmowaliśmy się autami osobowymi. Trudniejsza sytuacja wydaje się w przypadku większych pojazdów. Czy to zestawów, czy autokarów, którymi podróżujemy z miasta do miasta. A skoro synoptycy zapowiadają, że te ekstremalne warunki pogodowe mogą nam towarzyszyć i do końca lata, a nawet i jesienią, bo przecież to jest czas burz, bo proszę zdać sobie sprawę, że w przypadku potężnego wiatru powierzchnia boczna autokaru dwupoziomowego to nawet 60 metrów kwadratowych, czyli prawie 4 razy więcej niż w przypadku ożaglowania popularnego jachtu, jakim jest Omega. A zatem czy taka podróż autokarem, kiedy zbliża się wichura, potężna ulewa, jest bezpieczna? Czy kierowca jest na nią gotowy? O tym więcej Paweł Hanula, dyrektor do spraw przewozów i taboru Polonus.
1: Jak jesteśmy przygotowani? Musimy te kursy wykonać, bo pasażerowie na nas liczą, a kierowcy poruszający się autobusami mają zawodowe prawo jazdy, więc to samo z siebie powoduje, że te wymagania wobec nich są trochę wyższe niż od kierujących, posiadających prawo jazdy na przykład kategorii B. Taka odpowiedzialność, jak spoczywa na kierowcach przewożących ludzi, działa też i na podświadomości. Świadomość kierowców, oni się utożsamiają z firmą i dbają o to, aby ten pasażer był dowieziony bezpiecznie.
0: Bo tak zastanawiam się, czy tacy kierowcy, oni oczywiście mają badania okresowe, ale czy na przykład czasami kierują się na jakieś kursy doszkalające technikę jazdy, bo jednak autokar, autobus, no przewyższa gabarytami samochód osobowy i zupełnie inaczej reaguje na takie warunki pogodowe, na przykład na boczny wiatr.
1: Jeżeli wchodzą nowe modele autobusów do firmy, wtedy organizujemy szkolenia dla kierowców z bezpiecznej jazdy i w ogóle z użytkowania tych pojazdów i z reguły jest to przy udziale dostawcy autobusów.
0: Jak rozumiem, kierowcy są gotowi na trudne warunki, a co z taborem? No bo jeżeli chodzi o maszyny, czy mają wszystkie systemy bezpieczeństwa na pokładzie, te, które gwarantują, że i tor jazdy będzie utrzymany, i w razie poślizgu to auto zachowa się odpowiednio.
1: Muszą mieć, mają systemy ABS, ASR, ESP. Jak wiemy, autobusy są poddawane kontroli na stacji kontroli pojazdów i to się odbywa 2 razy w ciągu roku. Są serwisowane nasi pracownicy zajmujący się naprawami autobusów. Są przeszkoleni pod tym względem.
0: Jako pasażer czuję się bezpieczny, ale czy zdarzają się takie sytuacje, że ta pogoda jest naprawdę tak ekstremalna, że kursy są na przykład odwoływane albo opóźniane?
1: Nie było takiej sytuacji. W związku z tym, że te ekstremalne sytuacje czy sytuacje drogowe zawsze mogą nas zaskoczyć, realizujemy szkolenia z ratownictwa drogowego dla kierowców. Gdyby była sytuacja taka, która wymagałaby pomocy osobie poszkodowanej, to nasi kierowcy są przeszkoleni. Zresztą nawet mieliśmy taki przypadek, że nasz kierowca uratował człowieka.

0: Na takie gwałtowne zmiany pogodowe nie zawsze jesteśmy przygotowani. W związku z tym warto też doskonalić swoją technikę jazdy. Myślę tu o kierowcach aut osobowych, ale tym bardziej o kierowcach zawodowych. Tym bardziej, że możemy to zrobić w bardzo bezpiecznych warunkach, w specjalnym symulatorze. Więcej o tym opowie Adam Romański, instruktor techniki jazdy z grupy Cargo.
1: Podczas szkolenia na symulatorze samochodu ciężarowego możemy jeździć w różnych warunkach atmosferycznych. Mamy również wpływ na to, jakim samochodem się poruszamy, może to być również autobus. Mamy wpływ na to, w jakim stopniu jest załadowany. Możemy również zmieniać nawierzchnię, po której jeździmy, a nawet siłę wiatru, która później ma wpływ na zachowanie naszego pojazdu. Jestem przekonany, że wszyscy instruktorzy doskonalenia techniki jazdy pracujący z ludźmi widzą, jak duży wpływ na zachowanie kierowców mają ćwiczenia na symulatorze czy też szkolenia na płycie poślizgowej. Każdy rodzaj takiego szkolenia buduje w kierowcy świadomość zagrożenia oraz poprawia jego technikę jazdy. Tym samym wpływa na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.
0: Bądźmy zatem przygotowani na te trudne warunki pogodowe, chociaż my całą redakcją życzymy Państwu samych pogodnych dni, dużo słońca i bezpieczeństwa na drodze. Szerokości i

Emil Harris, proszę Państwa, ma wyjątkowy głos, taki krystaliczny, czyściutki. Te wcześniejsze piosenki, które nagrywała w latach 70., są bardzo urocze i one chyba w większości właśnie będą stanowiły repertuar tego koncertu poświęconego jej twórczości podczas sobotniego, podczas soboty festiwalowej w Mrągowie. Przypomnę, 24-25 to są dwa dni festiwalu Picnic Country. Już w najbliższym tygodniu, w lipcu, ale w ogóle w Mrągowie imprezy festiwalowe rozpoczynają się już w czwartek i kończą się w niedzielę, bo też jest wiele scen w mieście, na których te aktywności muzyczne się odbywają, między innymi taki mały amfiteatr przy Domu Kultury, ale także scena specjalna, która w tym roku ustawiona będzie przy Molo. Na wszystkich tych scenach pojawią się wspaniali artyści, w większości ci, których można będzie obejrzeć również w amfiteatrze, ale także inni, którzy zaproszeni zostali specjalnie na te koncerty dodatkowe, uzupełniające główny program. Proszę Państwa, pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, nie tylko tych, którzy są w drodze, ale także tych, którzy dziś w nocy pracują. Pracują w różnych miejscach, także w szpitalach. No, tych pozdrawiam szczególnie. A teraz, proszę Państwa, jeszcze dwa utwory w wykonaniu Emil Harris. W obu tych piosenkach wystąpi razem z nią Rodney Crowell.

Pani Dominika Jens zrealizowała dzisiejsze nasze spotkanie. Wydała je pan Tomasz Cieślak, je zrealizował, a ja nazywam się Jerzy Głuszek i słuchaliście państwo audycji i jedynka w drodze. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
2: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
1: Przecież nie tylko.

0: I nie tylko spiczkowa na smetanie.
1: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę. Dziś po 16:00. Tomasz Prangę-Barczyński
0: i Łukasz Modelski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wojska amerykańskie 7 noc z rzędu atakują Iran, poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Ataki mają osłabiać irańskie zdolności wojskowe i są prowadzone na polecenie Białego Domu. Irańska telewizja państwowa informuje o 3 eksplozjach w rejonie portowego miasta Sirik na południu kraju. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi natomiast, że zaatakował skład amerykańskich bezzałogowych statków powietrznych w Bahrajnie. Tymczasem ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program ceny paliwa niżej obowiązywał tylko do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
4: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
3: Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina otworzy wszystkie archiwa dotyczące zbrodni na Wołyniu. Każda zgoda na ekshumację to szansa, by po ponad 80 latach jakaś rodzina mogła wreszcie poznać los swoich bliskich. Dlatego z nadzieją przyjmuje zapowiedź prezydenta Zełenskiego, tak napisała na Platformie X szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto tymczasem ekshumację kolejnej zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
5: W tym momencie trwa eksploracja wierzchniej warstwy tego dołu śmierci i dotychczas ujawniono szczątki kilkunastu osób. Ciała są pogrzebane bez strumien, wrzucone do dołu śmierci w nieładzie. Wiele z nich nosi ślady uszkodzeń mechanicznych.
3: Sejm przyjął wczoraj uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. W dokumencie oddano hołd ofiarom zbrodni na Kresach Wschodnich. Wspomniano też Ukraińców, którzy ratowali swoich polskich sąsiadów. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, zablokowane drogi. Strażacy usuwają skutki burz, które przeszły nad zachodnią Polską, szczególnie Wielkopolską. Prewencyjnie ewakuowano ponad 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Była to ewakuacja prewencyjna jeszcze przed nadejściem frontu burzowego. Apelujemy do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie przebywania pod drzewami podczas burz oraz stosowania się do zaleceń służb.
3: W całym kraju strażacy odnotowali już prawie 500 zgłoszeń. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szpitala na Banacha w Warszawie. Chodzi o doniesienia portalu Onet o tym, że rodziny zmarłych miały być namawiane do korzystania z prywatnego zakładu pogrzebowego, mówi prokurator Agnieszka Małyszka.
7: W sprawie przyjęcia korzyści majątkowych nieustalonej wartości w czasie dokładnie nieustalonym, nie później niż 17 lipca 2026 roku w Warszawie, przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z pełnieniem przez powyższe osoby funkcji publicznych, to jest o czyn z artykułu 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
3: Onet napisał, że pracownicy prosektorium szpitala mieli namawiać rodzinę zmarłego do skorzystania z jednego zakładu pogrzebowego. Dzięki temu miała zyskać zniżkę na przetrzymywanie ciała w chłodni.
2: To są aktualności jedynki.
3: Kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską dziś w Chełmie. Kultową audycję radiową będą prowadzić od godziny 9 w Parku Miejskim Dagmara Kowalska i Roman Czejarek.
8: Będą konkursy, będą zabawy, będzie potańcówka, będzie wiele okazji do wygrania różnych nagród, choć wiem,

0: że to, na co czekacie najbardziej, to oczywiście nasze maskotki, czyli Kundelek, lata z Radiem 2026.
1: Wieczorem na Placu Niepodległości koncert. Na scenie pojawią się m.in. Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, zespół Demono i Tatiana Okupnik. Wstęp jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. W sobotę w wielu miejscach przelotny deszcz i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich. 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

mentalnego przeboju Sydneya Bechetta z 1952 roku miała bardzo duży wpływ na karierę Henri Salvadora. Czy pamiętamy jeszcze tego fantastycznego piosenkarza z Francji? Dziś mija 109. rocznica jego śmierci. Henri Salvador był jednym z najważniejszych i, jak wieść niesie, najbardziej pogodnych artystów francuskiej muzyki rozrywkowej. Łączył nadsekwańską piosenkę kabaretową z jazzem i bossanową. Salvador, jak słyszeliśmy, miał urzekający, ciepły, zmysłowy głos. Współcześnie brzmi zarówno nostalgicznie, jak i nowocześnie. Pełen wdzięku i paryskiej elegancji głos Salvadora brzmiał równie subtelnie w pierwszych rock'n'rollowych nagraniach nad sekwaną. Salvador uchodził za pioniera rock'n'rolla we Francji, a jego wykonania współczesnej muzyki rockowej miały być parodią rodzącej się nowej amerykańskiej muzyki i mody na nią. Pomimo zapisania się na kartach historii muzyki, Henri Salvador do śmierci deklarował, że rock'n'rolla nie lubi i nie chce rozmawiać na temat tego gatunku.

Bard Henri Salvador słynął z łączenia klasycznej francuskiej piosenki z jazzem. Wyjątkowym przykładem jest pośmiertny duet Salvadora z Céline Dion.

0: Dziś 109. rocznica urodzin barda francuskiej piosenki, parodysty rock'n'rolla Henri Salvadora.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Henri Salvador nigdy nie wystąpił w Polsce. Willis Canover podziwiał, był przyjacielem i gościem naszych artystów, muzyków. Audycja archiwalna.

Chciałbym, abyście posłuchali fantastycznego basisty. Może słyszeliście go przedtem w radiu, na płytach czy osobiście. Ja słuchałem go osobiście kilkakrotnie, po raz pierwszy w 1965 roku. Powiem wam więcej o nim, ale najpierw niech on coś zagra. Cały kontrabas to on.

To był węgierski basista nazwiskiem Aladar Pege. Grał swoje wariacje na temat węgierskiego motywu ludowego. Po raz pierwszy zobaczyłem i usłyszałem Pege w Budapeszcie w 1965. Napisałem o nim artykuł w Downbeacie, oceniając go bardzo wysoko, a także głosując na niego w ankiecie czytelników Downbeatu. A kiedy byłem mistrzem ceremonii na indyjskim festiwalu Jazz Yatra w 1979 w Bombaju, były tam trzy polskie grupy: Namysłowski, Niemen i Laboratorium. Niranjan Javeri, producent festiwalu, powiedział: Willis, czy znasz innych dobrych muzyków? Powiedziałem: oczywiście, weź Aladara Pege. I tak zrobił. Aladar był sensacją festiwalu w roku 80. Wszyscy się zachwycali. Co więcej, w międzynarodowej ankiecie krytyków jazzowych w Downbeacie Aladar Pege otrzymał pierwsze miejsce jako basista w kategorii talentów zasługujących na szersze poznanie. We wrześniu tego roku uczestniczyłem w Dniach Jazzu w Debreczynie na Węgrzech. Pege tam był, grając w różnych składach muzyków, i dał mi swoje dwa najnowsze albumy. Chciałbym, byście ich posłuchali.

Pierwsze nagranie było z jednego, teraz z drugim. Oto nagranie dokonane na koncercie węgierskiego międzynarodowego jazzowego weekendu w roku 76 w Nagykonyszó. Grał na basie, a z nim Leo Wright na saksofonie altowym, Béla Sokcsi Lakatos na fortepianie i Vilmos Javori na perkusji. Kompozycja Pege, tytuł Nie wyprzedzać, czyli nie wyprzedzać innych samochodów na drodze.

0: Well, that was Oladar Pegge.
1: To był Oladar Pegge, bas, jego utwór. Grali z nim Leo Wright, Bela Sokci Lakatos i Vilmos Javori
0: w Nagy Konizsó
1: Festival na Węgrzech w roku 76. Rok 78, Debrecen. Inny utwór Pegge'ego, tym razem wolniejszy, spokojniejszy. I znowu Lakatos gra na fortepianie. Jest też Art Farmer oraz Polak Czesław Bartkowski na perkusji. Oto jesienna pieśń.

0: Autumn Song.
1: Jesienna pieśń.
0: Olad
1: Arpege oraz Art Farmer i Czesław Bartkowski. Debreczyn 78. Wcześniej w tym samym roku na festiwalu Alba Regia w Székesfehérvár na Węgrzech Big Band austriackiego radia wystąpił z Benny Bileyem na trąbce i Hansem Salomonem na saksofonie i zagrał utwór Aladara Pege z solem kontrabasowym zatytułowany Chochlik drukarski.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Zbliża się godzina czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia Aktualności Jedynki. Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk pozytywnie ocenił zapowiedź prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że otworzy archiwa związane ze zbrodnią wołyńską. Mają też być kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Ten temat zbiegł się w czasie z odnalezieniem w Woli Ostrowieckiej szczątków kolejnych ofiar. Z kolei w lesie niedaleko cmentarza w Ostrówkach odkryto mogiłę ze szczątkami jednej osoby, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
1: Ujawnione szczątki zostały podjęte, zabezpieczone i przekazane do oględzin. Ze wszystkich szkieletów, które zostaną podjęte, zostanie pobrany materiał kostny do badania.

0: badań genetycznych.
1: Do tej pory odnaleziono szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Sejm opowiedział się za wyborem Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym odrzucił kandydaturę Adama Borowskiego, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.
2: Decyzję posłów poprzedziła burzliwa debata. Rządzący i opozycja wzajemnie podważali kompetencje konkurencyjnych kandydatów. Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że Adam Borowski nie ma kwalifikacji do tego, aby zostać rzecznikiem.
3: Nie ma po pierwsze wykształcenia prawniczego i nie ma też wiedzy prawniczej.
2: Sebastian Kaleta z PiS zarzucał kandydatce koalicji rządowej, że będzie działać w interesie władzy przeciwko obywatelom.
4: Jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram ostrożnie komentowała decyzję Sejmu.
5: Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością.
2: Teraz nad wybraną przez Sejm kandydaturą będzie głosował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie zakończyło sporu o stowarzyszenia wewnątrz partii, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. 31 lipca Mateusz Morawiecki zaprasza zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem Rozwój plus Wy.
6: Spotkanie trwało 2,5 godziny, jednak decyzja o ultimatum, które wystosowało prezydium PiS, nie została cofnięta. Rafał Bochenek w mediach społecznościowych napisał, że parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń do czwartku. Do prezesa Kaczyńskiego list skierowało 45 posłów i europosłów PiS. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zaapelowali o jedność, ale też ponowne dotarcie do tych grup wyborców, które w ostatnich latach utraciły zaufanie do partii i odeszły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Ponad 5 tysięcy osób zginęło w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca. Rannych zostało prawie 17 tysięcy osób, a drugie tyle nie ma swoich domów. Według oficjalnych rządowych danych w kraju funkcjonuje ponad 100 obozów przejściowych. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych wciąż znajduje się 30 tysięcy nazwisk osób, z którymi nie ma kontaktu. Coraz więcej zwierząt trafia do schronisk w wakacje. Pod koniec czerwca w opolskiej placówce były 34 psy, a teraz jest ich 51. Pracownicy przytuliska nie odpoczywają w wakacje, mówi Aneta Dominik z opolskiego schroniska.
7: Znajdują ludzie w różnych miejscach, nie wiem, w lesie, w fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła i była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. Potrzebujemy wsparcia. Mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro. Jest to karma gastro i mokra, i sucha dla psów. I karma paszteciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów.
1: Schronisko zachęca również do regularnego wyprowadzania psów na spacery, poświęcania im czasu i pomocy w socjalizacji. Poza tym zapasy jedzenia dla zwierząt szybko się kurczą. Informacje na temat, jak wesprzeć zwierzęta, można znaleźć w mediach społecznościowych schroniska w Opolu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Te ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 rano. A w dzień w wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie, będzie padać i przejdą burze. Temperatura od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich, 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: I przyszło lato.
0: I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską.

0: Polską w hełmie. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja.
1: Tak to bywało.
2: Jedynka. To jest radio.

Zespół Dub, piosenka w moim ogrodzie, największym polskim przebojem reggae. Mija dziś 51 lat od opublikowania jednej z najbardziej znanych na świecie piosenek reggae, Boba Marleya i zespołu The Wailers, No Woman, No Cry. Wokół tego utworu ta godzina jedynkowego muzycznego poranka.

Pierwsze dźwięki tego utworu nie budzą żadnych wątpliwości. To Marley i jego ważny przekaz w piosence No Woman, No Cry. Piosenka o dorastaniu w bardzo biednej dzielnicy Kingston na Jamajce, o zmaganiu kobiety z trudną codziennością życia w slumsach, ale i z pocieszeniem, nadzieją na przetrwanie. Mimo biedy, trudności trzeba wierzyć w lepszą przyszłość, śpiewa Marley. Niewłaściwe jest tłumaczenie słów No Woman, No Cry jako nie ma kobiety, nie ma płaczu, ponieważ tytułowa fraza pochodzi z jamajskiego dialektu i powinna być tłumaczona jako nie płacz, kobieto. Artyści, którzy sięgają po tę piosenkę, składają przy okazji hołd Marleyowi i powtarzają jego manifest wiary w lepsze jutro. Mija dziś 51 lat od premiery piosenki No Woman, No Cry. Wrócimy do coverów tego marlejowskiego hymnu. Tymczasem poranna kawa z radiową jedynką i współczesnymi pop-regowymi przebojami. Sean Paul z Saszą, syn Marleya, Ziggy i Sean.

zaskakujących wersji w 2007 roku uznany pianista i kompozytor muzyki filmowej Mark Chait uczynił z No Woman, No Cry subtelną kołysankę.

Marley przypisał prawa autorskie do piosenki No Woman, No Cry swojemu przyjacielowi, który prowadził jadłodalnię dla ubogich. Marley stawał też w obronie sprawiedliwości i także piosenką walczył z niesprawiedliwością. Gigantyczny międzynarodowy sukces odniósł jego utwór w wersji rockowej, którą nagrał Eric Clapton.

I kolejny cover piosenki Marleya, klasyk muzyki reggae, tym razem w rytmach zmysłowej brazylijskiej bossa nowy.

Porno Woman No Cry. Bob Marley jest legendą klasycznego reggae. Pionierami muzyki reggae są także Jim Cliff i Burning Spear.

cover piosenki No Woman, No Cry w wykonaniu Lauryn Hill i zespołu Fugees stał się gigantycznym międzynarodowym przebojem. Warto pamiętać, oryginalna wersja No Woman, No Cry wydana była równo 51 lat temu. Danuta Kryńska, dobrego dnia.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Istnieją w życiu takie momenty, dzięki którym otwieramy się na świat na nowo i patrzymy jakby nowymi oczyma. Zwykle zdarzają się one, co ciekawe, nie w wyniku jakichś nadzwyczajnych zdarzeń, ale w codzienności, nieoczekiwane, przychodzą jak gdyby nieproszone. Pada na nas jakiś promień i w jednej chwili czujemy się napełnieni. I wtedy przez ten jeden krótki moment wydaje się, że rozumiemy, czym jest życie. Kto wie, może właśnie na tym polega prawdziwe szczęście. Pytamy, czym jest szczęście, a szczęścia nie da się jakoś zdefiniować. Ono po prostu należy do tego jednego krótkiego momentu. Szczęście polega na cieszeniu się po prostu z powodu istnienia świata, w którym raptem, ni stąd, ni zowąd, odkrywamy jakąś zwyczajną niezwyczajność albo niezwyczajną zwyczajność –

0: Świat jest zwyczajny, bo przecież stale w nim żyjemy. Jesteśmy w nim jak ryba w wodzie. Nawet go często nie zauważamy wokół siebie. Mówimy o szarej codzienności. Zwykle większość dni naszego życia przeniknięta jest rutyną. Wiemy, czego się spodziewać. Łatwo się zresztą przyzwyczajamy do tego, co mamy, do tego, co nasze. Ale to wszystko jest w samej swej istocie niezwyczajne, bo przecież idąc za intuicją filozofów, mogłoby niczego nie być. To jest to pytanie słynne. Dlaczego jest raczej coś, niż nie ma niczego? A jednak coś jest, a jednak jest świat, a jednak istniejemy. Istnieje coś, a już samo to jest niesłychanym cudem. Tym bardziej, że istnienie okazuje się tak niezwykle różnorodne. Dzisiaj sporą karierę przeżywa słowo uważność, dostrzeganie tego, co tu i teraz, wychodzenie poza schematy myślenia i przyzwyczajenia, po to, żeby wrócić do czystego, dziecięcego zachwytu nad rzeczywistością, tak jakby widziało się ją po raz pierwszy. Przypominam sobie jedną z najlepszych piosenek grupy amerykańskiej The Grateful Dead, Shakedown Street. Mowa w niej o ulicy, kiedyś tętniącej życiem, a teraz ciemnej i opuszczonej. Ale mamy też w tej piosence taki tekst. Może ciemność jest raczej w twoich oczach? Może ciemność jest tylko w twoich oczach, bo masz przecież takie ciemne oczy. I dalej, nie mów mi, że ta ulica nie ma już serca. Wystarczy się tylko trochę poszwendać. Ale ten kierunek myślenia był znany od zawsze, niekoniecznie pod nazwą właśnie uważności. To ciekawe, bo kiedy spojrzymy na dzieje myśli ludzkiej, literatury i sztuki, to zdamy sobie sprawę, że do tego szczególnego doświadczenia dążyli zarówno antyczni filozofowie, jak i poeci i święci. Pisał o nich Walt Whitman, słynny amerykański poeta, pozujący na wędrownego mędrca, kogoś na kształt Sokratesa, ale pisał o nich również święty Jan od Krzyża. Jak wiadomo, mistrz ascezy, mistyk, wielki teolog, znany z wewnętrznych ciemności, ale też z głębokich dotknięć łaski. W jednym z pism świętego Jana od Krzyża znajdziemy na przykład taką krótką medytację. Gdy zatrzymujesz się nad czymś, przestajesz dążyć do wszystkiego. Aby dojść do całkowicie wszystkiego, musisz zaprzeć się siebie całkowicie we wszystkim. Zaprzeć się siebie, czyli innymi słowy wyjść poza to, co wydaje mi się, że dobrze znane. Wyjść poza to, co ja zaskarbiłem sobie w swoim umyśle, w swojej wyobraźni, w swojej pamięci. Odsunąć na bok moje przekonania i przyzwyczajenia i spojrzeć na to wszystko tak, jakby zostało stworzone właśnie teraz. Jakby właśnie dziś zaczęła się historia stworzenia świata, każdego dnia na nowo. Dziękuję Państwu za uwagę. Michał Gołębiowski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską i zapowiada otwarcie archiwów zbrodni wołyńskiej. Wołodymyr Zełański napisał też w mediach społecznościowych, że ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar. Wczoraj Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą zbrodnię wołyńską. W komunikacie opublikowanym przez ukraińskie MSZ zaapelowano o wzajemny szacunek i dialog.
4: Jak czytamy w nocie ukraińskiego resortu dyplomacji, 11 lipca, czyli w rocznicę Krwawej Niedzieli, strona ukraińska na najwyższym szczeblu oddała hołd, jak to określono, wszystkim ofiarom tragedii wołyńskiej. Na Ukrainie oficjalnie używany jest właśnie termin tragedia, a nie zbrodnia. Ukraina, jak napisano w dokumencie, liczy na konstruktywny i merytoryczny dialog oraz kontynuację wspólnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Prawda o przeszłości może zostać ustalona wyłącznie w oparciu o podejście naukowe, stwierdził ukraiński MSZ. Jak dodano, ból przeszłości nie powinien dzielić narodów, które dziś łączą wspólne wartości, wspólny wróg oraz wspólna europejska.

0: europejska przyszłość. Między Warszawą i Kijowem doszło do znacznego pogorszenia stosunków po tym, jak Wołodymyr Zełenski pod koniec maja przyznał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Tymczasem w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto ekshumację zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace potrwają do 7 sierpnia. Program ceny paliwa niżej na razie nie będzie powtórki, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uzależnia decyzję od wprowadzenia obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że podwyżek już nie będzie.
2: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
3: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
2: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
4: Myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało jak na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
5: Odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, i cóż, nic nie mogę więcej zrobić.
2: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Wojska amerykańskie 7 nocy z rzędu atakowały Iran. Tamtejsza telewizja państwowa poinformowała o 3 eksplozjach w rejonie portowego miasta Sirik na południu kraju. Organizacje wspierające społeczności LGBT spodziewały się weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Projekt zakładał wprowadzenie dostępu do informacji medycznej, przyznawał prawo do decyzji o pochówku czy prawo do zasiłku. W ustawie nie było nawet wzmianki na temat wspólnej opieki nad potomstwem, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
6: Także na poziomie symbolicznym była ona różna od małżeństwa, bo przecież te związki nie mogły być zawierane w urzędach stanu cywilnego. Z perspektywy społeczności osób LGBT+, ta ustawa była absolutnym minimum i nie ma tutaj pola do dalszych ustępstw.
1: Organizacje społeczne zwracają uwagę, że obecnie najłatwiejszym sposobem na zawarcie formalnego związku przez pary jednopłciowe jest ślub za granicą i transkrypcja aktu małżeństwa w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po 3 tygodniach rejsu po Bałtyku i Zatoce Botnickiej żaglowiec generał Zaruski zacumował w Finlandii. Uczestnicy Gdańskiej Szkoły pod Żaglami zakończyli wyprawę, mówi kapitan żaglowca Marcin Dobrowolski.
7: Oczywiście zaczynamy od ich wyszkolenia i powtarzalność tych manewrów, zwrotów, klarów portowych powoduje, że oni umieją coraz więcej. I z czasem dostają coraz więcej odpowiedzialności. Dostaje młody człowiek radio, dostaje takie zadania jak oficer, dostaje instrukcje, idzie na dziób i opiekuje się na przykład cumowaniem statku na dziobie. Staje na sterze i jest moim sternikiem manewrowym. Staje na manetkach silnika i manewruje statkiem pod moją komendą. Dostaje do postawienia żagle przednie i idzie postawić żagle przednie. Oni robią coraz więcej samodzielnie.
1: Teraz na pokład Zaruskiego wsiądą naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich rejs po Zatoce Botnickiej potrwa 2 tygodnie. Dziś mecz o 3 miejsce piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Francja zmierzy się z Anglią, a w niedzielnym finale zagra broniąca tytułu Argentyna z mistrzem Europy Hiszpanią. Jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, Zbigniew Boniek, uważa, że nieco większe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania.
8: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej, co wtedy znaczy, że musi wygrać.
1: Dzisiejszy mecz Francja-Anglia o 3 miejsce o godzinie 23, a finał Hiszpania-Argentyna jutro o 21. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. Lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Do tego silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę i możliwe też opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują do 10 rano. Temperatura w dzień od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich przez 26 w centrum do 29.

0: na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Ira.
4: Nad dachami miast nieśmiertelni, jak się życzy.
2: Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja.

0: prosto z rynku.
1: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji Prosto z Rynku powiemy o cenach ropy, bo tu znowu niestety mamy duże wzrosty, a

0: To już przekłada się na ceny na naszych stacjach.
1: Tutaj koniec tygodnia przynosi nam ceny, średnie ceny benzyny Eurosuper 95 na poziomie około 7 zł 9 groszy. Olej napędowy kosztuje średnio około 7 zł 33 grosze.
0: Powiemy też więcej o cenach peletu, bo te poszybowały. Będzie też o tym, że rząd przyjął ważne zmiany dla rolników. Biogaz i biometan będą z większym wsparciem. Obornik ma przynosić rolnikowi zysk.
2: Zamiast traktować te rzeczy jako problem, można je przekształcić w energię. Dla rolników może to oznaczać dodatkowe i bardziej przewidywalne źródło dochodu. To także rozwój miejsc pracy oraz większe bezpieczeństwo energetyczne dla gospodarstw, ale także całych regionów.
0: Dziś powiemy też więcej o zmianach w najmie krótkoterminowym, bo te są coraz bliżej. Zajrzymy też jak zwykle na giełdy i sprawdzimy nastroje inwestorów. To wszystko do godziny 6. Zapraszam, proszę z nami zostać.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 18 lipca, a to jest audycja...
1: Prosto z rynku.
0: A na początek naszego dzisiejszego spotkania powiemy więcej o ważnej zmianie dla rolników. Rząd w tym tygodniu przyjął projekt ustawy o wsparciu rynku biometanu. Obornik jako energia ma przynosić zysk dla rolników, ale też zwiększać bezpieczeństwo energetyczne państwa. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
2: Projekt ustawy zakłada uruchomienie w Polsce pierwszego systemu aukcyjnego wsparcia dla rozwoju rynku biometanu. Ma to dotyczyć instalacji powyżej 1 MW. Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska powiedziała, że ta ustawa to przełomowy projekt w rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Po raz pierwszy wprowadzamy konkurencyjne aukcje z ceną gwarantowaną dla inwestorów, na przykład polskich rolników, na okres aż 20 lat dla dużych inwestycji biometanowych. Dzięki tej ustawie inwestorzy zyskują stabilność rynkową potrzebną do podejmowania wieloletnich decyzji inwestycyjnych. Jednocześnie dzięki aukcjom będą oni konkurowali ceną i dzięki temu ich odbiorcy, gospodarstwa domowe będą mogły cieszyć się gazem nie tylko polskim, krajowym, ale również o konkurencyjnej cenie.
2: Projekt ustawy spotkał się z aprobatą sektora rolniczego. Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska zaznaczyła, że rolnicy mogą wiele na niej zyskać.
4: To realna szansa na zagospodarowanie gnojowicy, obornika, pozostałości po produkcji rolnej, ale także odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Czyli zamiast traktować te rzeczy jako problem, można je przekształcić w energię. Dla rolników może to oznaczać dodatkowe i bardziej przewidywalne źródło dochodu, to także rozwój miejsc pracy oraz większe bezpieczeństwo energetyczne dla gospodarstw, ale także całych regionów. Trzeba jednak zadbać o to, aby rolnicy byli rzeczywistym beneficjentem tych zmian i rzeczywistym partnerem tych inwestycji, a nie tylko dostawcami taniego surowca.

0: Szczególnie ważne będzie wspieranie spółdzielni energetycznych, grup producenckich i wspólnych projektów kilku gospodarstw.
1: Urszula Zielińska podkreśliła, że projekt ustawy to krok od uniezależnienia się od importu gazu ziemnego.
2: Potencjał tak zwany techniczny, czyli gdybyśmy wszystko, co jest dostępne w tych krajowych substratach, odpadach spożywczych, dziś przetworzyli na biometan, mogło to by być prawie 8 miliardów metrów sześciennych rocznie. To wobec 14 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego importowanego częściowo z Norwegii, częściowo z innych krajów, częściowo z krajów arabskich, częściowo z innych kierunków. W ten sposób moglibyśmy zastąpić co najmniej 1/4 tego importu, a być może nawet do 57% dzisiejszego importu gazu ziemnego.
1: Resort klimatu szacuje, że do 2030 roku w ramach pierwszego etapu systemu aukcyjnego uda się rozwinąć co najmniej 53 nowe instalacje biometanowe. Ich przeciętna moc ma sięgać prawie 3 MW energii elektrycznej.
3: Projekt ustawy po przyjęciu przez Radę Ministrów trafił już do dalszych prac parlamentarnych.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

To jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz powiemy więcej o wsparciu dla producentów trzody chlewnej. Ministerstwo Rolnictwa stawia na odbudowę produkcji trzody chlewnej, rozwój eksportu i uskutecznienie walki z ASF. W resorcie odbyła się w tym tygodniu konferencja prasowa poświęcona sytuacji w sektorze. W trakcie tego spotkania minister Stefan Krajewski między innymi odpowiedział na zarzuty części środowisk rolniczych. Jego zdaniem kryzys branży trzody chlewnej wymaga konkretnych działań, a nie

0: politycznych rozgrywek. Tomasz Matusiak.
1: Minister Krajewski zaznaczył, że sytuacja jest trudna, jednak resort nie chce gasić pożarów benzyną i marnować pieniędzy podatników na jednorazową pomoc.
2: Te pieniądze nie mogą być marnowane, bo są to pieniądze podatników, a sektor trzeba bezwzględnie uzdrowić. Chcemy wypłacić wcześniejsze zaliczki w tym roku w związku z tą trudną sytuacją, poprawić płynność polskich gospodarstw. I tu chcemy wykorzystać przepisy unijne, które pozwalają na wcześniejsze wypłaty. Nas determinuje dzień 30 września, kiedy jest ustalany kurs euro, ale jesteśmy w tej chwili w kontakcie z Komisją Europejską.
1: Stefan Krajewski wskazał, że obecnie resort rolnictwa stawia na rozwiązania długofalowe, które zwiększą bezpieczeństwo produkcji i poprawią warunki prowadzenia hodowli.
2: Musimy dokonać gruntownej zmiany w funduszach promocji tak, aby one faktycznie służyły poszczególnym branżom i w trudnej sytuacji wspierały przede wszystkim hodowców i przetwórców. Nie tylko wypłacanie tych pieniędzy i organizowanie różnych wydarzeń, ale też rozliczanie z efektów działania.
1: Oprócz długofalowej pomocy, branża zdecydowanie oczekuje też pomocy doraźnej, tu i teraz, ponieważ sektor jest w głębokim kryzysie, zwraca uwagę Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig.
3: Jestem daleki od tego, żeby mówić, że sektor sam sobie poradzi. Jestem daleki od tego, żeby mówić, że mamy wszystko pod kontrolą, jest dobrze i właściwie możemy teraz siadać do stołu i rozmawiać o rozwiązaniach systemowych. Wydaje mi się, że jakaś pomoc doraźna też powinna mieć miejsce. Jeżeli przepisy unijne zabraniają, to w takim razie należałoby interweniować na szczeblu unijnym, żeby taka pomoc była dostępna.
1: Minister Krajewski zobowiązał się również do przedstawienia szczegółów zapowiedzianego wsparcia dla producentów trzody chlewnej do końca lipca. Wtedy będzie miał okazję do podsumowania roku pracy na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
0: A systemowe wsparcie jest tu bardzo potrzebne, bo rolnicy rezygnują z hodowli świń. I tylko w całym pierwszym półroczu tego roku liczba zarejestrowanych stad w kraju spadła o blisko 2,5 tysiąca.

0: A teraz czas na rozmowę gospodarczą. Dziś o cenach ropy powiemy więcej, o tym, jak sytuacja na Bliskim Wschodzie przekłada się na ceny ropy, a także na ceny na naszych stacjach paliw. O tym wszystkim rozmawiałam z Urszulą Cieślak, ekspertką do spraw rynku ropy i paliw w łódzkim biurze Reflex.
1: Prosto z rynku.
0: Ceny ropy jak zwykle reagują na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No i w tym tygodniu ropa znacznie zdrożała. Niepokój o dostawy przybiera na sile.
2: No niestety tak. Eskalacja konfliktu, a w zasadzie powrót do, można powiedzieć, pełnoskalowej wojny w Zatoce, przekłada się na wzrost cen paliw, cen ropy naftowej i generalnie na taki wzrost.

0: Wzrost niepewności i wzrost premii na ryzyko geopolityczne.
1: To powiedzmy, jak bardzo ta ropa zdrożała w tym tygodniu? Jakiego rzędu to były wzrosty?
0: W skali tygodnia ropa Brent podrożała już o około 8 dolarów za baryłkę. Duże wzrosty notowaliśmy także w przypadku paliw gotowych i teraz one były nawet większe niż w przypadku ropy naftowej, bo o ile ropa drożała 8 dolarów na baryłkę, to w przeliczeniu na baryłki benzyna drożała o 17 dolarów, a olej napędowy o ponad 24 dolary na baryłkę. Więc widzimy, że znowu, tak jak na początku po wybuchu wojny w Ukrainie, czyli jeszcze w marcu, bardziej drożeją nam paliwa gotowe niż sam surowiec. I to właśnie ze sprawą tych wzrostów paliw gotowych my obserwujemy tak znaczące podwyżki na krajowym rynku paliw.
1: Właśnie o to chciałam panią zapytać, co się dzisiaj dzieje na naszych stacjach paliw, jak bardzo te paliwa na stacjach już zdrożały.
0: Tutaj koniec tygodnia przynosi nam ceny, średnie ceny benzyny Eurosuper 95 na poziomie około 7,09 zł. Olej napędowy kosztuje średnio około 7,33 zł. I ceny autogazu kształtują się na średnim poziomie 3,17 zł. To jest jedyne paliwo, które kolejny tydzień z rzędu tanieje i jeszcze nie reaguje na podwyżki cen ropy naftowej, ale jednocześnie już warto w tym momencie podkreślić, że to może być niestety ostatni tydzień, w którym informujemy o tym, że autogaz tanieje, bo jego ceny nie pozostaną zupełnie obojętne na wzrost cen ropy naftowej, które odnotowaliśmy w ostatnim czasie, więc niestety też w kolejnym tygodniu, w kolejnych dwóch tygodniach ceny autogazu na stacjach mogą też zacząć rosnąć, ale tu chyba są dobre informacje dla kierowców, ponieważ tuż po wybuchu wojny, czy też przed wprowadzeniem pakietu CPN, tego jeszcze pierwotnego na koniec marca tego roku, autogaz kosztował ponad 3,70 zł. I dzisiaj mówimy o cenach 3,17 na dużej części stacji poniżej 3 zł za litr.
1: Czyli tu nie mamy dobrych informacji dla naszych kierowców. Od przyszłego tygodnia pewnie będzie drożej.
0: Tak. Jeśli chodzi o ceny benzyny i oleju napędowego, to te poziomy niestety za kilka dni ulegną zmianie i to będzie niestety zmiana na gorsze. One nie odzwierciedlają tej skali wzrostu na rynku hurtowym, więc nowe, droższe dostawy paliw będą powodowały, że i benzyna, i olej napędowy będą w przyszłym tygodniu drożeć. I w takim skrajnym scenariuszu, kiedy nie będzie uspokojenia na rynku ropy naftowej, kiedy ten poziom 85-86 dolarów za baryłkę i te notowania paliw gotowych nie obniżą się, to niestety cena benzyny Eurosuper 95 może wzrosnąć do poziomu 7,30, a olej napędowy do poziomu nawet 7,90 zł za litr.
1: Urszula Cieślak, ekspertka do spraw rynku ropy i paliw w łódzkim biurze Reflex, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my już za kilka minut powiemy więcej o tym, że pelet w środku lata nieoczekiwanie podrożał o ponad 30%. My sprawdzimy, jakie są tego przyczyny i czy takie ceny utrzymają się na dłużej. O tym wszystkim już za kilka minut. Proszę z nami zostać.

0: A teraz w audycji Prosto z Rynku powiemy o trudnej sytuacji na rynku peletu. Jego ceny ostatnio poszły w górę o 20-30% i obecnie za tonę peletu trzeba już zapłacić ponad 2000 zł. To sytuacja o tyle zaskakująca, że mamy przecież środek lata. Skąd te podwyżki i jak im zaradzić? O tym Błażej Prośniewski.
1: Dotychczas lato było okresem największej stabilizacji cen oraz najlepszym momentem na uzupełnienie zapasów przed sezonem grzewczym. W tym roku jest inaczej. Wpływ na to mają dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, jak mówi ekspert do spraw energetyki Daniel Krzyżewski, doświadczenia ostatniej długiej i mroźnej zimy sprawiły, że wielu klientów już teraz kupuje pelet na zapas przed kolejnym sezonem grzewczym, co winduje jego ceny.
2: Zwłaszcza właśnie ostatniej zimy wiele osób przekonało się, czy też może usłyszało w mediach, bo ja sam o tym mówiłem, że zakupy na sezon grzewczy trzeba robić w lato, jeżeli chodzi o źródła ogrzewania.
1: A osób ogrzewających swoje domy peletem jest coraz więcej. Według szacunków może to być już nawet około 450 tysięcy gospodarstw domowych. A zatem popyt rośnie, a podaż za nim nie nadąża. Zdaniem branży produkcję peletu ograniczają działania resortu klimatu i środowiska, w efekcie których mniej jest dostępnego drewna na rynku, mówi Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej i przemysłu drzewnego.
3: W efekcie ostatecznym na rok bieżący 26 mamy podaż surowca drzewnego na poziomie 37 niespełna milionów metrów sześciennych, a takim standardem, który byłby adekwatny do bieżących potrzeb, to byłaby podaż wielkości 41 milionów metrów sześciennych.
1: A mniej drewna na rynku to w konsekwencji mniej trocin, z których produkowany jest pelet. I to, jak mówi prezes Polskiej Rady Peletu Adam Sarnaszek, winduje jego ceny.
4: Patrząc na cenę surowca, która jest dostępna, czyli tak jak powiedziałem, metr przestrzenny trociny kosztuje w granicach 120-140 zł, a na jedną tonę peletu potrzebujemy 7 metrów, no to sama matematyka pokazuje, że ten pelet w granicach ceny w okolicach 2000 to jest taka odpowiadająca dzisiaj kosztom produkcji.
1: A te wspomniane 2000 to może nie być kwota ostateczna, bo jak przewiduje Katarzyna Byra z podwarszawskiego składu opału, ceny peletu mogą wzrosnąć jeszcze w najbliższych tygodniach.
5: Patrząc na branżę w zakupach hurtowych, aktualnie nie ma tendencji, że cena będzie stabilna. Cały czas są tendencje wzrostowe. Delikatne, ale jednak cały czas ta cena idzie do góry, więc możemy prognozować, że cena nie zatrzyma się, gdyż w sierpniu często fabryki mają przerwy technologiczne.
1: O sytuacji na rynku peletu w środę dyskutowano w Ministerstwie Energii. W trakcie tego spotkania przedstawiciele branży zaproponowali między innymi przygotowanie długoterminowej strategii, która zapewniłaby stabilną dostępność surowca. Aby ulżyć osobom, które ogrzewają nim swoje domy, przedstawiciele branży natomiast zaproponowali między innymi obniżenie stawki VAT na pelet.
0: Kwestii cen peletu na zawiadomienie Ministerstwa Energii ma przyjrzeć się także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK ma sprawdzić, czy te ostatnie podwyżki nie wynikają z czynników pozarynkowych.

0: A na naszej antenie ciąg dalszy tematów gospodarczych. Będą duże zmiany w najmie krótkoterminowym. Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich, który po raz pierwszy kompleksowo reguluje zasady najmu krótkoterminowego. Powstanie centralny rejestr takich lokali, a ich właściciele będą musieli spełnić nowe obowiązki. O szczegółach Izabela Kostyszyn.
1: Przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczące najmu krótkoterminowego mają, jak podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, charakter kompromisowy. Z projektu wykreślono przepisy, które pozwalały gminom tworzyć strefy z zakazem lub ograniczeniami najmu krótkoterminowego. Pozostawiono natomiast obowiązek rejestracji lokali. Wicepremier przekonuje, że takie rozwiązanie chroni zarówno prawa mieszkańców, jak i przedsiębiorców z branży turystycznej.
2: Myślę, że znaleźliśmy tą subtelną równowagę pomiędzy branżą turystyczną, która generuje kilka procent polskiego PKB, jedną z najważniejszych branż, które się rozwijają, pomiędzy działalnością i wolnością działalności gospodarczej, a ochroną praw mieszkańców i lokatorów. Rejestr, weryfikacja, zasady i regulamin.
1: Projekt przewiduje obowiązek wpisania lokalu do gminnej ewidencji przed rozpoczęciem działalności. Właściciel będzie musiał wnieść 40-złotową opłatę i uzyskać numer identyfikacyjny, który będzie umieszczany we wszystkich ogłoszeniach, także na platformach internetowych. Lokale trafią następnie do centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Każdy wpisany lokal będzie musiał mieć regulamin korzystania z najmu krótkoterminowego. Sąsiedzi będą mogli zgłaszać naruszenia jego zasad, a w skrajnych przypadkach mieszkanie będzie mogło zostać wykreślone z rejestru. Za prowadzenie działalności bez wpisu będzie grozić kara administracyjna do 50 tysięcy złotych. Jak podkreśla wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, większe kompetencje w zakresie kontroli tego rynku otrzymają samorządy.
3: To one będą wpisywać te obiekty do rejestrów, to one będą zatwierdzać regulaminy porządkowe tych obiektów, to one będą mogły kontrolować te obiekty, to one będą w końcu mogły wykreślać w wyniku powtarzających się zaburzeń, zakłóceń czy niestosowania się do regulaminów po wnioskach kogo? No właśnie, obywateli, wspólnot i spółdzielni.
1: Projekt przewiduje również, że najem krótkoterminowy, czyli wynajem lokalu na okres krótszy niż 30 dni, będzie traktowany jako usługa hotelarska. To oznacza konieczność spełnienia wymogów obowiązujących obiekty hotelarskie, między innymi przepisów przeciwpożarowych, zwraca uwagę adwokat Maciej Górski z Kancelarii Prawa Nieruchomości GPLF.
4: Jest to o tyle istotne, że w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących budynków oraz przepisach przeciwpożarowych określono wysokie wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego wobec obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, znacznie bardziej rygorystyczne niż dla obiektów mieszkalnych, co zauważa samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co to oznacza? To oznacza, że znaczna część lokali, w których dzisiaj jest prowadzony najem krótkoterminowy, może po prostu tych wymogów przeciwpożarowych nie spełniać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. W toku prac parlamentarnych jego przepisy mogą się jeszcze zmienić.
0: Przypomnijmy, że pozwolenie samorządom na wprowadzenie stref bez najmu krótkoterminowego postulowała Polska 2050. A my do tego tematu na pewno wrócimy, bo będziemy tą sprawę monitorować.
5: Prosto z rynku.

0: i powoli zbliżamy się do godziny 6, a to oznacza także, że zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, do końca naszego gospodarczego podsumowania tygodnia, ale zanim to nastąpi, to jeszcze tradycyjnie zaglądamy na rynki finansowe, na giełdy, a to był bardzo dobry tydzień na warszawskiej giełdzie. Mieliśmy historyczne wyniki, komentuje Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market Polska.
1: W tym tygodniu główne indeksy w Warszawie osiągnęły swoje nowe rekordowe poziomy, w związku z tym inwestorzy mają się z czego cieszyć. Dopiero piątek przyniósł ochłodzenie nastrojów i korektę, natomiast ona jest symboliczna w porównaniu do wcześniejszej fali wzrostów indeksów. Natomiast nieco inaczej wygląda sytuacja na polskim rynku walutowym, ponieważ euro podrożało do najwyższych poziomów od listopada 2024 roku, wynosząc 4,34 zł. Dolar z kolei zaliczył poziomy wynoszące powyżej 3,80 zł, co oznaczało, że dolar był najdroższy od 19 maja 2025 roku. No i tutaj akurat dzieje się najciekawiej. Z perspektywy wyjazdów wakacyjnych robi się troszeczkę drożej na wakacjach ze względu na droższe waluty obce. Natomiast z perspektywy rynku akcji na razie mamy bardzo dobre nastroje. Na światowych rynkach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, trwa sezon publikacji wyników kwartalnych spółek. Jak na razie jest on całkiem niezły, aczkolwiek cieniem kładzie się trochę sytuacja na Bliskim Wschodzie. Mamy tydzień z ponad 12% wzrostem ceny ropy naftowej, co może odbijać się na notowaniach na Wall Street, które właśnie też w piątek, podobnie jak i w Polsce, przynoszą lekkie schłodzenie.
0: I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję, nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia i pięknego weekendu życzę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
2: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
1: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko spiczkowe.

0: Kulturowa na smetanie.
1: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę. Dziś po 16:00. Tomasz Prangę-Barczyński
2: i Łukasz Modelski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
4: Dziękuję.
3: Reklama. Radio Kierowców.
6: Emilia Kleszczewska, zapraszam na pierwszy dzisiaj raport z dróg. Przed godziną 4:00 na drogach pojawiły się już dwa utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim i na samym Pomorzu. Na S7 po 3:30 w miejscowości Kiezmark. Na 24 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Niestety skutki tego wypadku są tragiczne. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne. Nie ma możliwości przejazdu w kierunku Elbląga. I kolejny, też niestety śmiertelny wypadek w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Brzoza, czyli między Toruniem i Ciechocinkiem. Tam osobówka uderzyła w drzewo. Też jedna osoba nie żyje, tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a dwie osoby są ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Służby także sugerują objazd przez odcinek autostrady A1 od węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Prace służby powinny zakończyć się tam przed godziną 7:00. Są też dobre informacje z autostrady A2, gdzie do północy zablokowany był odcinek między Kołem a węzłem Konin Wschód w województwie wielkopolskim na 264 kilometrze. Zapalił się bus i na czas akcji gaśniczej jezdnia w kierunku Poznania była zablokowana. Od 6:00 natomiast rozpoczną się prace na S7 w województwie mazowieckim między węzłami Lotnisko i węzłem w Głuchowie. Do godziny 17:00 trzeba tam zwolnić jeszcze do 90 km na godzinę. Jeżeli chodzi o prace, to także droga krajowa nr 79, Piaseczno-Tomice, tam także zaczynają się prace od 6:00 i potrwają do godziny 17:00. Jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Czekamy oczywiście cały czas na wiadomości od Państwa.

0: Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Otwarcie archiwów i kolejne ekshumacje to zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego w sprawie Wołynia. Ewakuacja obozów harcerskich i interwencje strażaków po burzach, które przeszły nad Polską.
1: W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynków.
0: Po Bielsku-Białej, Radomiu, Zakopanem i Ełku czas na Chełm. To piąty przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na zapowiedź prezydenta Ukrainy zareagował premier Donald Tusk z satysfakcją.

0: nadzieją przyjmuje słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, napisał szef rządu w serwisie X. Dodał, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą. Kilkaset interwencji strażaków po burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej pracy mieli na zachodzie kraju, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
0: Strażacy ewakuowali także prewencyjnie 10 obozów harcerskich. Jest decyzja Sejmu w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie opowiedzieli się za wyborem Sylwii Gregorczyk-Abram na to stanowisko. Odrzucono kandydaturę Adama Borowskiego, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Decyzję posłów poprzedziła burzliwa debata.
2: Rządzący i opozycja wzajemnie podważali kompetencje konkurencyjnych kandydatów. Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej przekonywała, że Adam Borowski nie ma kwalifikacji do tego, aby zostać rzecznikiem.
3: Nie ma po pierwsze wykształcenia prawniczego i nie ma też wiedzy prawniczej.
2: Sebastian Kaleta z PiS zarzucał kandydatce koalicji rządowej, że będzie działać w interesie władzy przeciwko obywatelom.
4: Jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
2: Sylwia Gregorczyk-Abram ostrożnie komentowała decyzję Sejmu.
5: Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością.
2: Teraz nad wybraną przez Sejm kandydaturą będzie głosował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szpitala na Banacha w Warszawie. Chodzi o doniesienia portalu Onet o tym, że rodziny zmarłych miały być namawiane do korzystania z prywatnego zakładu pogrzebowego. Dzięki temu miały zyskać zniżkę za przetrzymywanie ciała w chłodni. Śledztwo dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej przez osoby zatrudnione w szpitalu na Banacha. Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita dzisiaj do Chełma. To piąty przystanek na naszej wakacyjnej trasie. Od rana Park Miejski imienia Unii Europejskiej wypełni się atrakcjami. Od 9 do 12 Dagmara Kowalska i Roman Czejarek poprowadzą audycję Lato z Radiem. W południe wystartuje piknik edukacyjny Z życia wzięte. Będzie można odwiedzić m.in. mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne czy spróbować swoich sił w escape roomie, mówi Roman Czejarek.
7: Jest tam m.in. Polski Atom, który opowiada o tym tak na spokojnie. Dlaczego elektrownie atomowe to najbezpieczniejszy, najpewniejszy i wbrew pozorom także najbardziej ekologiczne źródło energii?
0: Na piknik zaprasza także Dagmara Kowalska.
8: Można połapać witaminę D, można poznać nowych ludzi i poznać słuchaczy na miejscu. To jest super fajne widzieć Was uśmiechniętych i szczęśliwych. No czego chcieć więcej? Proszę przybywać, będziemy na Państwa czekać.
0: O 14.00 Marcin Wojciechowski zaprasza na plenerowe wydanie audycji Muzyczne Lato z Radiem. O 16.00 międzypokoleniowa potańcówka, a o 20.00 na Placu Niepodległości koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Na początek bardzo dobre wieści z Chicago, gdzie w ostatnim turnieju grupowej fazy Ligi Narodów rywalizują polscy siatkarze. Biało-czerwoni wygrali z Brazylią 3-0 i zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Ningbo w Chinach, mówi libero Jakub Popiwczak.
10: Myślę, że możemy naprawdę być zadowoleni, bo Brazylijczycy widać, że zaczęli tak nabuzowani. Wiadomo było, że rzucą wszystko, co mają, natomiast wytrzymaliśmy ten dobry początek z ich strony. Wydaje mi się, że naprawdę dobra postawa dzisiaj naszej drużyny. W każdym elemencie byliśmy naprawdę całkiem dobrzy i to pokazuje też wynik.
9: Podopieczni Nikoli Grbicza mają 8 zwycięstw i 2 porażki, co daje im trzecie miejsce w tabeli. W wietrznym mieście zagrają jeszcze z Francją i Stanami Zjednoczonymi. Ich następca, a konkretnie drużyna do lat 18, awansowała do finału Mistrzostw Europy we Włoszech. W półfinale zespół prowadzony przez Jacka Nawrockiego wygrał z Bułgarią 3-2. Dziś o złoto zagra z Francją. Srebro imprezy tej rangi i w tej kategorii wiekowej, ale w lekkiej atletyce zdobyła kulomiotka Kinga Jackowska. Polka na zawodach w Rieti we Włoszech w najlepszej próbie uzyskała 17 metrów 50 centymetrów.
11: Teraz ja się cieszę, że

0: mam ten medal, bo no jak do tej trzeciej próby czekaliśmy, to już przez chwilę miałam takie zwątpienie, że jak do ósemki nie wejdę. Na szczęście tak się nie stało, wziąłam oddech i zrobiłam swoje.
1: W sierpniu w Birmingham odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów. Katarzyna Piter odpadła w półfinale debla tenisowego turnieju w Atenach, a w Gdyni zakończyły się setne Mistrzostwa Polski. Tytuły w singlu zdobyli Zuzanna Pawlikowska i Marcel Zieliński. Zwycięstwem Szwajcara Mauro Schmida zakończył się 13. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na odległych pozycjach zarówno na etapie, jak i w generalnej klasyfikacji. Fiński kierowca Sami Pajari jest liderem po pierwszym dniu rajdu Estonii. To 9. runda samochodowych Mistrzostw Świata WRC. W kategorii WRC 3 prowadzi Tymoteusz Abramowski. Zakończenie rajdu jutro, a za godzinę o piłkarskich Mistrzostwach Świata. Dziś wieczorem Francja zagra z Anglią o trzecie miejsce.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogoda.
5: Najwięcej pogodnego nieba na wschodzie kraju, przelotny deszcz od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę. Temperatura od 14 stopni na Podhalu, 18 na Pomorzu do 20 na Mazowszu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 995 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Klimat.
5: 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Niemal w całym kraju, za wyjątkiem północy Polski, obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka.

0: Hymn for the Weekend. Na początek weekendu w radiowej jedynce mamy sobotni poranek, 14 minut po szóstej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: No tak, przyszedł weekend i pogoda trochę się skiepściła. W Warszawie nieźle nam dolało w nocy, ale na deszcz nie narzekajmy, drodzy państwo, bo wciąż go potrzebujemy. Natomiast my w sobotni poranek, mimo tej deszczowej aury, zajrzymy na podwórka. No bo kiedyś przecież na podwórkach to się spędzało całe wakacje.
4: Piłka była podwórkowa gra, jak to się mówi, trzepak, no taki był ładny, no i to wszystko.
5: Była również pospolita gra w tak zwanego kiplaka.
0: I mamy krzyczące wieczorem przez okno: Antek, do domu, Basia, kolacja! Kiedyś to było, prawda? A dziś? Jak jest dziś na podwórkach w wakacje w 2026 roku? Zajrzymy i sprawdzimy, a państwo mogą powspominać swoje wakacje na podwórkach. Zachęcam, by dzwonić 22 139 2202 i można pisać na naszym Facebooku. Wśród wielu gier i zabaw na wielu podwórkach na pewno królowała piłka nożna, tak jak króluje oczywiście w ten weekend.
6: Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ser campeón mundial.
0: No taki, tylko nie wiem, którzy kibice to byli, bo jedno jest pewne już dziś, drodzy kibice, wygra drużyna hiszpańskojęzyczna. No ale czy to będzie Hiszpania czy Argentyna? To pytanie także do państwa, kibicek i kibiców. 22 139 2202. Jeszcze raz przypominam nasz numer telefonu. Jutro finał mundialu, dziś mecz o trzecie miejsce i my też o poranku za ocean zajrzymy. A ten krzyk kibiców i komentatorów... na pewno dla wielu jest jeden z najprzyjemniejszych dźwięków. Są jednak tacy, dla których każdy dźwięk jest tym najpiękniejszym, bo mogą go w końcu usłyszeć. Dlatego dzisiaj, akurat dzisiaj przypada Światowy Dzień Słuchania, spotkamy się też o poranku z naszym dobrym przyjacielem. Odwiedzi nas profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. A ja nazywam

0: Gra w kolarzy, kapslami z plastaliną, paletki, ping-pong, wieczorem zabawa wchowanego, podchody i jazda na Wigry 3. Tak wakacje na podwórku kiedyś, wspomina na Facebooku pan Przemysław. Mam nadzieję, że państwo dzisiaj też trochę powspominają. 22 139 22 02 można do nas zadzwonić albo napisać na Facebooku. My podwórka, wakacyjne podwórka odwiedzimy po godzinie 7. Sprawdzimy, czy życie dzisiaj w 2026 roku też się tam toczy i zajrzymy tam w ten deszczowy sobotni poranek, a co na kartce z kalendarza? 18 dzień lipca, 199 dzień roku, do końca 2026 zostało 166 dni. Słońce wzeszło o 4:36, zajdzie o 20:47, dzień zatem będzie trwał 16 godzin i 11 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 29 minut i krótszy od najdłuższego o 36 minut. A do tej kartki z kalendarza teraz dorzucamy kilka rocznic.
1: 18 lipca, kalendarz jedynki.
2: Bitwa była, jeżeli chodzi z mojego punktu widzenia, bitwa była ruchoma. My byliśmy, znaczy my kawalerzyści, na sprzęcie pancernym. To były dalekie zagony. Bardzo ciekawe rozpracowanie Andersa było, odcięcie Niemców.
1: Rok 1944. Drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobywa włoską Anconę.
3: Wiem, że z ust mych ta mowa

0: zdumienie wywoła w tobie, pani, lecz czyliż masz mnie za anioła. Toż jeżeli jak zbrodzień dziś przed tobą stoję, nie mnie potępiaj, pani, lecz powaby swoje.
1: W 1927 roku urodził się Tadeusz Łomnicki, jeden z najwybitniejszych aktorów zarówno teatralnych, jak i filmowych.
2: Pytanie podstawowe. Referendum i wybory. Czy w referendum powinien zająć takie stanowisko, jakie zajął? To znaczy spróbować oszacować swój elektorat, czy też nie? Nie ulega wątpliwości, że to był jedyny słuszny wybór. Wszyscy wiedzieli, że za Mikołajczykiem w referendum opowiedzieli się zapewne zdecydowana większość społeczeństwa.
1: W 1901 roku urodził się Stanisław Mikołajczyk. Działacz Ruchu Ludowego, premier RP na uchodźstwie, minister rolnictwa, wicepremier, zmarł w 1966 roku w Waszyngtonie. W 1898 roku Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polonu.
3: Po tych komunikatach dotyczących odkrycia na początku polonu, w tym samym 98 roku, w grudniu, stwierdzili, że istnieje jeszcze jeden pierwiastek promieniotwórczy, rad. I podzielili się badaniami w ten sposób, że Piotr badał właściwości promieniotwórczości wysyłanej przez te nowe pierwiastki, a Maria postanowiła wyodrębnić rad, ponieważ wydawało się, że rad będzie łatwiej oddzielić.
4: Wynikało to właśnie z tego, że cała potęga papieża zaczynała być potęgą duchową. To jest też kwestia wyczucia, że trzeba ten autorytet budować na czymś innym. Po drugie, oczywiście ta kwestia nieomylności papieża jest w różny sposób kontestowana i także i dzisiaj.
5: Praktyczni Włosi, którzy mają ze stolicą apostolską od wieków do czynienia, wymyślili taką formułę, że papież się nie mylił, ale był źle poinformowany.
1: Rok 1870. Podczas pierwszego Soboru Watykańskiego ogłoszony zostaje dogmat o nieomylności papieża.
6: A urodzinowe 100 lat, dziś nieraz pewnie usłyszy, Magda Grabowska-Wacławek, bardziej znana nam wszystkim jako Bowska, czyli piosenkarka, autorka tekstów i ilustratorka także, tworzy sama różne grafiki i ilustracje, a teraz nam zaśpiewa w Wolnej Sobocie z Jedynką.

0: Mam nadzieję, że Bowska dzisiaj absolutnie nie będzie płakać. Jeśli tak, to tylko z radości. Najlepsze urodzinowe życzenia dla piosenkarki. Bo tak się składa też, że Bowska w ostatnią sobotę zagrała razem z Latem z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Natomiast dzisiaj przystanek naszej wakacyjnej trasy w Chełmie na Placu Niepodległości wieczorem wystąpią m.in. Lanbery, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, Michał Szpak, zespół Wideo, zespół Big Cyc. Koncert od 20:00. Ale wcześniej, bo o 9:00 z Chełma Lato z Radiem zapraszają Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. I my też jeszcze przed 9:00 będziemy Państwa do Chełma zapraszać. A na razie 27 minut po 6:00.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Skoro byliśmy też przy rocznicach, przy kalendarium, to kilka dni temu przecież obchodziliśmy rocznicę jednego z najważniejszych zwycięstw w naszej historii. 15 lipca 1410 roku wojska Polski i Litwy rozgromiły Krzyżaków pod Grunwaldem i z tej okazji dziś rekonstrukcja Wielkiej Bitwy. Na pola grunwaldzkie zjechało ponad 3000 rekonstruktorów, którzy stworzyli tam prawdziwy średniowieczny gród. Są cieśle, płatnerzy, tkacze, zielarze, garncarze, średniowieczny peeling także i oczywiście kuchnia.
2: Chorągiew księstwa cieszyńskiego. Tworzymy tutaj coś dobrego według XIV-wiecznej receptury. A to akurat jest przepis z dworu Ryszarda II, króla Anglii. 1390 rok została spisana pierwsza angielska książka kucharska. To jest Sauce Madame. To jest gęś, która była oczywiście specyficznie doprawiana. I tam stosowano takie przyprawy jak galangal, hyzop.
3: Na potrzeby rekonstruktorów to my farbujemy, stemplujemy, tkamy wszystko ręcznie.
4: Jakie materiały?
3: Len i to najbardziej ukochany szary len, a najlepiej ręcznie tkany len. Wełny rozmaite i z takim widocznym splotem i takie gładkie sukna to były najdroższe. No i jedwab. I tu się zaczyna wyższa półka. Jedwab w tamtych czasach był potwornie drogi.
5: Średniowiecze uwielbiało kolory, uwielbiało kontrasty. Im bardziej kontrastowo, tym lepiej.
4: Glina była popularnym tworzywem w średniowieczu?
5: Oczywiście, że tak. Gotowano w garnkach glinianych i to jedzono z misek, z kufli, z kubków.
6: My zajmujemy się drewnem, wikliną, także wyposażamy kuchnie średniowieczne w to, co jest niezbędne, to, co każdemu w obozowisku się musi przydać. Drewno było ogólnodostępnym materiałem. Oczywiście były też naczynia ceramiczne i szklane, ale na szklane sobie nie każdy mógł pozwolić. Więc my robimy, można powiedzieć, naczynia dla biedoty.
4: O co tu chodzi? Olejek relaksujący, uspokajający, lawendowy, solny, peeling do zniszczonej, zrogowaciałej skóry. Peeling w Grunwaldzie, w średniowieczu.
7: Dziewczyny w dawnych czasach również brały swoje ciało i wykorzystywano zioła, sole różnego rodzaju. Nie jest dziwne, że sól była również wykorzystywana w dawnych czasach, bo już królowa Jadwiga, próbując zajść w ciąży, jeździła do wód mineralnych, zażywała kąpieli solnych, żeby począć potomka.
4: No ja rozumiem, ja tutaj nie w tym celu przyjechałem, ale zasadniczo oprócz mydła, to co jeszcze mamy tutaj takiego, co sprawi, że ruszymy na to pole bitwy zrelaksowani, odświeżeni?
7: No akurat na moim kramie głównie mam dla kobiet artykuły, oczywiście mężczyźni również korzystają z mydeł, ale robię tutaj prezentację średniowiecznego mydła wytwarzanego z popiołu drzewnego i tłuszczu ze smalcu z gęsi.
4: Czyli tego, co było pod ręką.
7: Dokładnie tak.
8: Każdy myśli, że kowal to jest przede wszystkim podkuwanie koni i robienie ogrozy. No nie, niestety, to my tego nie wykonujemy. No i jeszcze miecze, wszyscy mówią miecze, też tego nie robimy. Mamy taką swoją niszę, fragment tej całej sztuki kowalskiej i wykonujemy elementy uzbrojenia i elementy wyposażenia obozowego.
9: Walka!
10: Ideały rycerstwa średniowiecznego powinny nam towarzyszyć w dniu codziennym, tak jak na przykład ochrona słabszych, pomaganie słabszym.
11: Z chorążem, z herbem, z gryfem Mateusz Zajkowski, w jace zielonej, w szachownicy na piersi czerwono-białej Patryk Zielichowski.
0: Średniowieczne spa przed dzisiejszą rekonstrukcją bitwy pod Grunwaldem odwiedził Andrzej Pawlik, a start samej bitwy dziś o 15:00. No akurat w tym przypadku wiadomo, kto wygra, wciąż nie wiadomo, kto wygra. Jutro o 21:00 start bitwy o tytuł Mistrza Świata w piłce nożnej. Jakie nastroje za oceanem na dzień?

przed finałem mundialu. Czy ten finał też w ogóle się odbędzie? Bo podobno w Białym Domu odbyło się nadzwyczajne spotkanie w tej sprawie. W Nowym Jorku nie oddycha się najlepiej. No to wszystko sprawdzimy już za chwilę.

0: Nasz specjalny wysłannik na Mundial, Kacper Merk, teraz z nami w Wolnej Sobocie z Jedynką. Dzień dobry, Kacprze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No na początek cię zapytam, jak się oddycha w Nowym Jorku, bo w ostatnich godzinach to z tym najlepiej nie było.
1: A coraz lepiej, muszę powiedzieć, że ten smog troszeczkę, nie wiem, czy smog się rozpuszcza, ale zniknął w każdym razie, kiedy wjechałem na szczyt Rockefeller Center, tego słynnego centrum, pod którym wiadomo Kevin, choinka i tak dalej zimą. No to już było bardzo, bardzo przejrzyście i piękny widok na Empire State Building, piękny widok na taką panoramę Nowego Jorku. Tak trzeba powiedzieć, że się wyczyściło powietrze, oddychało się już po południu bardzo przyjemnie, a teraz powinno być jeszcze lepiej albo jeszcze gorzej, w zależności od tego, co kto uważa za dobre, a co kto uważa za złe, bo od 10 czasu lokalnego, czyli od 16 czasu polskiego w Nowym Jorku zapowiadają ulewy, burze. Nawet dostałem taki alert na telefon z ostrzeżeniem
0: alert
1: przed
0: RCB.
1: Możliwymi lokalnymi powodziami. Tak, tak, tak. Lokalne powodzie są tutaj możliwe. I burmistrz zastanawia się, czy te wszystkie sobotnie imprezy związane z meczem o trzecie miejsce, publiczne pokazy, bo tu w każdej dzielnicy jakieś wielkie ekrany, zbiorowiska ludzkie są planowane, żeby kibice mogli oglądać w parkach, w Central Parku na przykład, czy pod mostem bruklińskim. Nie wiadomo, czy to dojdzie do skutku, no bo jeżeli te najgorsze prognozy deszczowo-burzowe się sprawdzą, no to raczej

0: trudno będzie w burzy stać tysiącom kibiców i oglądać to, jak Francuzi z Anglikami w Miami walczą o brązowe medale.
1: No chociaż mecz o trzecie miejsce i mecz o finał Mistrzostw Świata odbędzie się tylko w ten weekend, nie będzie powtórki, więc myślę, że kibice dadzą radę. Czyli z tego, co mówisz, to rzeczywiście czuć w Nowym Jorku, że ten finał, że ten mundial zbliża się do końca i to, co najważniejsze, przed nami. Ale miałem cię właśnie zapytać o to, czy w Nowym Jorku czuć, że ten finał już jutro. Natomiast chyba warto zapytać, czy w ogóle on się odbędzie, bo w Białym Domu podobno jakieś nadzwyczajne spotkanie w tej sprawie wczoraj.
0: Nie. To myślę, że troszeczkę różne media, mówisz, różni dziennikarze podkręcają, bo owszem, odbyło się spotkanie, tam był pan Giuliani, Donald Trump i tak dalej, ale później po południu już tutaj w Nowym Jorku w Trump Tower Donald Trump i Gianni Infantino wystąpili na takiej konferencji prasowej, kuriozalnej notabene, bo Gianni Infantino właściwie składał hołd lenny Donaldowi Trumpowi, dziękował mu za wszystko związane z tymi Mistrzostwami Świata i że mówił, że gdyby nie Donald Trump, to w ogóle te Mistrzostwa Świata by tak super nie wypadły. I nie było mowy o tym, żeby cokolwiek tutaj złego miało się dziać. Ja tak sobie nawet myślałem o tym, czy jest jakakolwiek ewentualność, żeby ten finał się nie odbył, i szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę fakt, ilu ludzi tutaj przyjeżdża z całego świata, ile gwiazd, ilu kibiców, ilu artystów, ile transmisji na całym świecie jest zaplanowanych, no to chyba tylko jakiś Armagedon mógłby spowodować, żeby ten finał się nie odbył, a to, że gdzieś tam trochę popada, czy że troszeczkę będzie gorsze powietrze, to akurat na działaczach FIFA po tym mundialu mieliśmy wiele przypadków w ciągu ostatnich 6 tygodni. Na nich takie rzeczy wrażenia absolutnie nie robią.
1: No myślę, że Donald Trump też nie pozwoliłby sobie na to, żeby nie przypieczętować tego ogromnego sukcesu, jakim był mundial w Ameryce, i ten finał jakoś przekładać, coś kręcić. Też tak sobie o tym myślę. Natomiast no dzisiaj mecz o trzecie miejsce, o tym też musimy wspomnieć. Francja-Anglia, choć ono nie wzbudza chyba wśród kibiców także takich wielkich emocji.
0: Oj, w ogóle. Powiem państwu szczerze, że przez ostatnich kilka tygodni codziennie widziałem mnóstwo amerykańskich kibiców w koszulkach Kyliana Mbappé, Ousmane Dembele, Harry'ego Kane'a czy Jude'a Bellingham'a. A wczoraj w Nowym Jorku spotkałem dosłownie dwie osoby. Jedną ubraną w koszulkę reprezentacji Anglii, jedną ubraną w reprezentacji Francji. Gdzieś zniknęli ci kibice tych dwóch drużyn, no ale ten mecz jest tylko finałem pocieszenia. Oni tutaj przyjechali po coś znacznie większego. Przyjechali tutaj po to, żeby zostać mistrzami świata, i fakt, że nie ma ich w tym finale Mistrzostw Świata, powoduje, że ani dla piłkarzy, ani dla kibiców, z którymi się rozmawia, to spotkanie nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To są za duże reprezentacje. Kiedy na przykład o brązowy medal grało Maroko, grała Chorwacja, grały takie kraje, dla których ten brązowy medal to był największy sukces w historii ich piłki, albo reprezentacja Polski przed laty, tam w 82 i 74, no to dla takich reprezentacji to miało znaczenie, a dla Francuzów, którzy są mistrzami świata sprzed 8 lat, wicemistrzami sprzed 4 lat, czy dla Anglików, którzy też regularnie grają w finałach wielkich imprez, to czy będziesz trzeci czy czwarty, no, ma już troszeczkę mniejsze znaczenie, mam wrażenie.
1: Też mam takie wrażenie. Posłuchamy zresztą, co mówią rodacy obu reprezentacji, i Francuzów, i Anglików, po godzinie 7, bo ich o to zapytaliśmy. Natomiast tyle z Nowego Jorku, nasz specjalny wysłannik na mundial Kacper Merk. Bardzo ci dziękuję, Kacprze, za to spotkanie o poranku. Tobie dobrej nocy. Tobie dobrej nocy. Wyśpij się, bo pewnie jeszcze dużo pracy w ten weekend przed tobą. Tyle o piłce, drodzy państwo. Na ten moment oczywiście w wolnej sobocie z Jedynką. Natomiast jeszcze powiedzmy na koniec relacji Kacpra, że Polska też wygrała za oceanem, i to z Brazylią. Wczoraj w Chicago polscy siatkarze wygrali z Canarinhos 3-0 i zapewnili sobie udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach. No dobrze, że chociaż sukcesami naszych siatkarzy za oceanem możemy się bardzo cieszyć.

0: Miłosny ma nam w wolnej sobocie z jedynką za 16 minut siódma.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A ta sobota, tak się składa, to Światowy Dzień Słuchania. I warto w taki dzień przypomnieć, że słyszenie i słuchanie to są dwie różne czynności. Na przykład słyszenie radia i słuchanie radia. Czują Państwo różnicę? Bo jest tak, że gdy tylko słyszymy, to często przerywamy, oceniamy albo myślami jesteśmy już przy własnej odpowiedzi. Tymczasem uważne słuchanie buduje relacje, pomaga lepiej zrozumieć drugiego człowieka i sprawia, że naprawdę zauważamy drugą osobę. Z psychologiem i psychoterapeutką Sylwią Osadą rozmawia na ten temat Izabela Kostyszyn.
2: Co tak naprawdę znaczy słuchać?
3: No właśnie, dobrze to rozgraniczyć. Słyszenie, a słuchanie. Słyszenie to jest taki tak naprawdę proces biologiczny. Słyszymy uszami naszymi. A słyszeć, usłyszeć, to już jest proces psychologiczny. To jest to drobne, ale bardzo ogromne rozróżnienie.
2: I ten proces psychologiczny, z czego się składa?
3: Z takiego, po pierwsze, przygotowania w ogóle do tego, że chcemy wysłuchać tą drugą osobę. Chcemy tak naprawdę dowiedzieć się, co ona czuje, co ona przeżywa, o czym myśli, jak odbiera świat. Na to trzeba mieć taką wewnętrzną swoją gotowość i otwarcie na drugiego człowieka. To nie jest za każdym razem proste.
2: Dlaczego tak wielu z nas słyszy, ale nie potrafi naprawdę słuchać? Z czego to wynika?
3: Myślę sobie, że obecnie na pewno tutaj ogromną barierę stanowi cała masa zagłuszaczy, którymi karmimy się codziennie, tak naprawdę od podcastów, muzyki, przez cały chaos, cały zgiełk, który nas otacza. I żeby móc wykroić z tego jakąś chwilę ciszy, jakąś chwilę refleksji i gotowość na spotkanie z drugą osobą, wysłuchanie jej właśnie, to naprawdę to wymaga czasami dużego poświęcenia.
2: Czym różni się słuchanie empatyczne od takiego zwykłego wysłuchania drugiej osoby i dlaczego jest tak ważne dla naszych relacji?
3: Tutaj mogę się odnieść do mojej pracy w gabinecie terapeutycznym. Mówimy o tym aktywne słuchanie, czyli tak naprawdę zatrzymanie się, czasami nawet chwila ciszy, która pokaże naszą gotowość na wysłuchanie tego, co siedząca przed nami osoba ma do powiedzenia. To jest również cała komunikacja niewerbalna, potakiwanie głową, nawet przechylenie całej postury ciała ku rozmówcy, żeby podkreślić, tak, jestem tutaj dla ciebie.

0: Ciebie, tak, jestem bardzo zaciekawiona tym, co chcesz powiedzieć. Sama obecność drugiej osoby, czasami wcale nie trzeba wymieniać żadnych zdań, po prostu ze sobą być, ale pokazać, że jesteśmy gotowi na słuchanie, na odbiór tej drugiej osoby, już ma bardzo duże znaczenie.
1: Gdyby z okazji Światowego Dnia Słuchania miała Pani zachęcić ludzi do jednej zmiany w codziennej komunikacji, co by to było?
0: Zachęcam, żeby przez jeden dzień spróbować nikomu nie przerwać wypowiedzi, żeby spróbować wysłuchać do końca to, co ta druga osoba ma nam do powiedzenia, zastanowić się tak naprawdę, co ta osoba do nas powiedziała i dopiero wtedy ewentualnie jej coś odpowiedzieć. Naprawdę to może być duża zmiana.
1: Coraz rzadziej wsłuchujemy się nie tylko w ludzi, ale też w dźwięki natury. Czy kontakt z odgłosami przyrody, na przykład śpiewem ptaków, szumem drzew czy płynącej wody, może wpływać na nasze samopoczucie i pomagać w regeneracji psychicznej?
0: Oczywiście, że tak. Zachęcam za każdym razem, żeby naprawdę dać sobie czas na wyciszenie się w ogóle, żeby spróbować na przykład w taki sposób zaczynać dzień. Dać sobie 10-15 minut na albo muzykę relaksacyjną, albo właśnie dźwięki lasu, tudzież jakiś szum morza, żeby oczyścić tą głowę z tych różnych myśli, które nam przebiegają tutaj w polu świadomości i od tego zaczynać dzień. Taka czysta karta, którą po kolei w danym dniu będziemy zapełniać, żeby ona nie była naprawdę już zabazgrana na samym początku.
2: Ale sygnały dnia, czy wolna sobota z jedynką, to też dobry wybór i dobre dźwięki na początek dnia. Myślę, że przyznają mi Państwo rację. Teraz przyjemne dźwięki od Barbary Wrońskiej.

0: Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
3: Dziękuję.
5: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.

0: Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowe wiadomości. A zakończyły się prace na S7 między węzłami Cedry Małe i węzłem Dworek. W pobliżu miejscowości Kiezmark na 25 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany był jeden pas w kierunku Elbląga i tutaj konieczna jest korekta. Nic nikomu się nie stało, nie ma osób rannych. Patrząc na mapy, można jechać spokojnie zarówno do Elbląga, jak i w kierunku Gdańska. Natomiast wydłuża się czas prac służb na drodze krajowej nr 91 w województwie kujawsko-pomorskim. Między Toruniem i Ciechocinkiem w pobliżu miejscowości Brzoza samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby są ranne, a jedna zmarła. Droga jest zablokowana już tam od godziny 4. Jeśli planują Państwo przejazd w tamtych okolicach, to drogowcy sugerują objazd przez odcinek autostrady A1 od węzła Ciechocinek do węzła Toruń Południe. Większe utrudnienia spotkają już teraz przejeżdżających przez drogę wojewódzką nr 215. To trasa od Helu w kierunku Karwi. Przypominamy, że w Rozewiu zablokowana jest częściowo wspomniana trasa, dlatego w kierunku Karwi mogą pojawić się większe utrudnienia. Blokadę drogi wojewódzkiej można ominąć na przykład przez ulicę Garnizonową. Jeżeli chodzi o pracę, to wiemy, że po 6 zaczęły się takie na S7 w województwie mazowieckim między węzłem Lotnisko i Głuchowem. Od godziny już właśnie 6 do godziny 17 trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Także przejezdna jest autostrada A2, gdzie do północy zablokowany był odcinek między Kołem a węzłem Konin Wschód w województwie wielkopolskim na 264 kilometrze. Zapalił się bus i na czas akcji gaśniczej jezdnia w kierunku Poznania była zablokowana. 22 513 11 11 czekamy cały czas na wiadomości od Państwa.

0: Minęła siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Jest weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Decyzję Karola Nawrockiego krytykuje premier.
1: Ja jestem bardzo zły.
0: Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło porozumienia w sprawie działalności stowarzyszenia byłego premiera. Żądają całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Dziś manifestacja obrońców praw zwierząt na popularnym tatrzańskim szlaku. Pary w związkach nieformalnych nie będą miały ułatwień, tak zdecydował prezydent. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. W uzasadnieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent wyjaśnia, że nie będzie jego zgody na przepisy, które dają zbyt dużo praw związkom nieformalnym, czym zrównują je z małżeństwem.
2: Prezydent Karol Nawrocki uważa, że to, co przygotował rząd, to nic innego jak quasi-małżeństwa i takie rozwiązania nie mogły liczyć na jego poparcie.
3: Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa.
2: Nie rozumiem argumentacji prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk. Przypomina, że ustawa o statusie osoby najbliższej była wynikiem ogromnego kompromisu.
1: Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy.
2: Rząd zapowiada walkę o pary żyjące w związkach nieformalnych. Ma być twarda bitwa o odrzucanie weta. Do tego potrzeba 3/5 głosów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Odnaleziono szczątki kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Rozpoczęto ekshumację zbiorowej mogiły, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u.
4: Trwa eksploracja wierzchniej warstwy tego dołu śmierci i dotychczas ujawniono szczątki

0: kilkunastu osób. Ciała są pogrzebane bez trumien, wrzucone do dołu śmierci w nieładzie. Wiele z nich nosi ślady uszkodzeń mechanicznych.
1: Prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Wczoraj prezydent Ukrainy poinformował w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Do czwartku członkowie partii mają czas na rezygnację ze stowarzyszenia, by nie zostać wykluczonym z PiSu. Wczoraj w tej sprawie spotkali się prezes partii Jarosław Kaczyński z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, który założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Spotkanie nie doprowadziło do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.
2: Spotkanie trwało 2,5 godziny, jednak decyzja o ultimatum, które wystosowało prezydium PiS, nie została cofnięta. Rafał Bochenek w mediach społecznościowych napisał, że parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń do czwartku. Do prezesa Kaczyńskiego list skierowało 45 posłów i europosłów PiS. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaapelowali o jedność, ale też ponowne dotarcie do tych grup wyborców, które w ostatnich latach utraciły zaufanie do partii i odeszły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program ceny paliwa niżej przestał obowiązywać pod koniec czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr.
4: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
1: Zdaniem analityczki w weekend ceny paliw powinny pozostać stabilne, jednak już na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się kolejnych podwyżek. Turyści powinni spodziewać się utrudnień na trasie do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt planują całodniowy protest. Żądają całkowitego zakończenia transportu konnego na tym odcinku. Pytany o ten postulat starosta tatrzański Andrzej Skupień odpowiada, że konie na tej trasie to tradycja i nie ma mowy, by starostwo zgodziło się na zlikwidowanie takiej formy transportu.
5: Zgadzam się z tym, że należy tak jak do tej pory mieć regulamin, kontrolować ile te konie powinny ciągnąć i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce, to nie może być tak, że ktoś sobie tutaj przyjedzie z zewnątrz i będzie narzucał nam, jak my mamy żyć. Jesteśmy u siebie.
1: Protest rozpocznie się o 9 i potrwa do godziny 21. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Polscy siatkarze pokonali Brazylię 3-0 w swoim drugim meczu turnieju grupowej fazy Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni wcześniej wygrali z Bułgarią, także bez straty seta, mówi środkowy bloku Jakub Nowak.
7: Trochę nie spodziewaliśmy się, że to tak szybko te dwa mecze nam zlecą. To nie znaczy, że z tego się nie cieszymy. Cieszymy się, bo 2 razy 3-0 to jest dla nas dobry wynik. To też pokazuje, że jesteśmy mocną grupą i rywale z nami nie mają łatwo.
6: W Chicago podopieczni trenera Nikoli Grbicza zagrają jeszcze z Francją. Dziś od 23 czasu w Polsce i Stanami Zjednoczonymi w nocy z niedzieli na poniedziałek. Polacy z dorobkiem 8 zwycięstw i 2 porażek zajmują 3. miejsce w tabeli i zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo w Chinach. A dziś w Miami na Florydzie Francja i Anglia zagrają o 3. miejsce piłkarskich Mistrzostw Świata. Kibiców obu drużyn w Nowym Jorku, gdzie jutro w finale wystąpią Hiszpanie i Argentyńczycy, poszukiwał Kacper Merk.
8: Znaleźć w Nowym Jorku fanów Anglii i Francji było niezwykle trudno. Mimo że do tej pory właściwie w każdym amerykańskim mieście spotykałem mnóstwo ludzi w koszulkach Mbappé czy Bellingama. Teraz wyparowali, nie ma ich na ulicach, a ci najzagorzalsi mówią, że wieczorny mecz, uwaga, nie ma dla nich większego sensu. Słyszałem, że nawet nasz trener mówił na konferencji, iż w ogóle nie dba o to spotkanie. Dla mnie to jak mecz o ostatnie miejsce. Jesteś rozczarowany odpadnięciem z turnieju.

0: Pewnie wystawimy rezerwowy skład tych zawodników, którzy dotąd nie grali i obawiam się, że atmosfera na trybunach też będzie przygnębiająca. Po raz pierwszy nie jestem przekonany, że Francja wygra. Wydawało się, że jesteśmy w znakomitej formie, ale mecz sprzed 4 dni mocno nas obnażył. Dlatego, mimo że to spotkanie o medal, bilety są cały czas dostępne i to w niewielkich, jak na ten mundial, cenach od $500. Obie drużyny i ich kibice po prostu planowali być tu, na Manhattanie. Kacper Merk, Polskie Radio, Nowy Jork.
1: A ponownie o sporcie już za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pogoda.
5: Od rana pogodnie na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 14 stopni w Zakopanem, 19 w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu, do 21 w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Na barometrach w stolicy 995 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Stawy kości cerę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: I tak przyjaźnie zaczynamy kolejną godzinę naszego porannego spotkania w radiowej jedynce.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: Futbol, futbol, futbol, w to dzisiaj gra cały świat. Być może pamiętają państwo, przynajmniej niektórzy, jak śpiewała tak Maryla Rodowicz w refrenie, to było, prawda? No i dzisiaj cały świat będzie śledził Hiszpania czy Argentyna.
4: Tu jestem za Hiszpanią, bo jako Europejczyk, ale podejrzewam, że wygra Argentyna. Zobaczymy, jak to jutro będzie.
0: Zobaczymy, jak to jutro będzie, bo finał oczywiście jutro o 21:00, dziś o 23:00 mecz o trzecie miejsce. Jutro też specjalna sportowa audycja. Już teraz zapraszamy o 21:00. Poprowadzą ją Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. A pan Jarek, który do nas zadzwonił i obstawia, że wygra Hiszpania, wspomina też, jak kiedyś wyglądały wakacje na podwórkach.
4: Kiedyś były te trzepaki, no teraz trzepaków już tak nie ma faktycznie. Dzieci przy tych trzepakach też nie ma, tak kiedyś. Czasy się pozmieniały. Teraz dzieci przeważnie w komórkach siedzą. Znaczy wpatrzone w komórki.
0: No tak, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ale czy na pewno?
5: Bawimy się razem z Sofią na fontannie, idziemy na górkę, na siłownię czasem.
6: Gramy w siatę, wychodzimy, gramy na boisku po prostu, rozmawiamy sobie.
7: Po prostu wychodzimy gdzieś grupą.
8: A gdzie, to nieważne w sumie.
0: No pewnie, nieważne gdzie, ważne z kim. Czy dziś podwórka tętnią też życiem w wakacje? To sprawdzimy już za chwilę. A jak państwo wspominają swoje wakacje na podwórkach? 22 139 22 02. Zachęcam, żeby zadzwonić, powspominać i można też napisać na naszym Facebooku. A po 7:30 odwiedzi nas także profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Patryk Michalski, zapraszam. Cicho.

0: I zaśpiewała Sanach, to jej najnowsza piosenka w wolnej sobocie z jedynką w swoim stylu Sanach cały czas. 18 minut po 7, wielka piłka za oceanem oczywiście w ten weekend, ale ile razy w wakacje na podwórkach też rozgrywały się ważne finały. Grali Lato i Smolarek, bo przecież każdy chciał być jak oni. I pan Michał bardzo pięknie to wspomina na naszym Facebooku. Pan Michał pisze tak. Przez całe wakacje piłka była od rana do wieczora. Boiska asfaltowe przy szkołach były oblegane. Jeśli były zajęte, to graliśmy na drodze. Słupki były z kamieni. Nie było samochodów, jedynie stada krów gonione na wypas przerywały grę. Koszulki idoli były malowane farbą, a rękawice robocze na wzór rękawic ulubionych bramkarzy. Trampki zużywały się w ekspresowym tempie. Dziury trzeba było zatykać kawałkiem grubego materiału. Piłkę mieli nieliczni. Dobra kosztowała sporo. To był inny świat przed erą internetu. Tak wspomina pan Michał, no i można powiedzieć, że kiedyś to były czasy, teraz czasów nie ma, no bo kiedyś podwórka tętniły życiem. A jak jest dzisiaj? Czy współczesne podwórka w wakacje naprawdę opustoszały, czy po prostu trochę zmieniły swoje oblicze? Na podwórka wybrała się w tej sprawie Anna Zakrzewska.
1: Jak wyglądały takie osiedlowe podwórka tuż po wojnie, w pana dzieciństwie?
2: No, to piłka była... Podwórkowa gra, jak to się mówi, trzepak, no taki był ładny, no i to wszystko. Nie było nawet piłek, przymacianki żeśmy grali.
1: Mama szyła?
2: Nie, no sami żeśmy to robili, a nawet od rzeźnika pęcherz świński, to też było. I graliśmy w taką piłkę, no i szmacianka, tam wodę w parwach, to była ciężka, no ale to była atrakcja.
1: Jak wyglądały podwórka w latach 50.
3: Trzepaki, przede wszystkim grupa chłopców się zorganizowała, bawiła się sama w piłkę, nie w piłkę. Była również pospolita gra w tak zwanego kiplaka. Polegało to na tym, że normalnie ustawiało się w pewnej odległości 3 metry, 2 metry, ustawiało się monety jedna na drugą i wtedy się podchodziło, bo każdy miał swój kolej i uderzało się, to było przeważnie wykonane z ołowiu. I moneta się przewróciła na rewers, awers i wtedy miał wygrać. No to była popularna gra w tym czasie, tak.
1: Piątkowe popołudnie, przedmieścia Warszawy, trzeci tydzień wakacji. Na termometrach 30 stopni. Wydawać by się mogło, że to idealne warunki do spędzania czasu na dworze. Przemierzam więc okoliczne osiedla i sprawdzam, czy tętnią one życiem tak jak w opowieściach moich rozmówców. Przed jednym z bloków spotykam 7-letnią Sofię i jej rówieśniczkę, Darię. Obserwowałam was tutaj, dziewczyny, i widzę, że wy sobie takie kreatywne zabawy znajdujecie.
4: Tak, bawimy się razem z Sofią na fontannie, idziemy na górkę, na siłownię czasem i jeszcze się bawimy z psami.
1: Co jest dla was takiego fajnego w zabawie na osiedlu, na podwórku, przed blokiem?
4: Że można się bawić różne zabawy i robić gimnastyczne rzeczy.
5: Czasem robię gwiazdy, czasem stanie na rękach.
1: A co ze starszą młodzieżą, nastolatkami, którzy także odpoczywają od szkolnych ławek?
6: Dzisiaj byliśmy, na rowerach też jeszcze wczoraj byliśmy. Idziemy też do parku jeździć, z góry jeździć i z kolegą.
1: Opowiada mi 13-letni Michał. A jak dużo czasu spędzasz na podwórku, na osiedlu, przed blokiem?
6: No, kiedy byłam mały, to z około z 10 do 22 czy tam.

0: mamy trzeciej, a teraz to około 6 godzin na dworze chodzimy.
1: No to też pół dnia.
0: No tak.
1: Na kolejnym osiedlu spotykam 13-latki, Kaję, Nelę i Natalię.
2: Staram się wychodzić, bo jakby w domu nie ma co robić.
1: A jak już wyjdziesz z tego domu, to co robisz?
2: W ogóle gdzieś chodzimy.
3: Częściej to się spotykamy po prostu z znajomymi, z koleżankami. Po prostu wychodzimy gdzieś grupą. A gdzie, to nieważne w sumie, żeby być po prostu w grupie.
4: Gramy siatę, wychodzimy, gramy na boisku po prostu, rozmawiamy sobie.
1: A 12-latki, w co się bawią 12-latki na podwórku w czasie wakacji?
5: Ja ogólnie no to wychodzę ze starszymi. No, przeważnie no to gramy w siatkówkę, no.
1: Czyli to nie jest tak, że trudno was z tego domu wygonić sprzed komórek, komputerów?
4: Nie, właśnie łatwo. Od razu jak ktoś do mnie pisze, to ja od razu mówię, że no dobra, dawaj, o której.
1: By zachęcić nieco bardziej oporną młodzież do wyjścia na dwór, powstają różne inicjatywy. W wielu miastach organizowane jest na przykład lato w mieście, ale są także mniej formalne, a bardziej lokalne inicjatywy, takie jak na przykład Skok w Blok, organizowana przez Jeleniogórskie Centrum Kultury.
6: Spotykamy się na podwórkach, placach zabaw, w parkach, czyli tam, gdzie na co dzień toczy się życie lokalnych społeczności. Łukasz Duda, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Do tego projektu może dołączyć każdy w ciągu kilku godzin. Zwykłe podwórko jesteśmy w stanie zmienić i zmienia się w przestrzeń pełną teatru, muzyki, warsztatów, gier, wspólnego działania podwórkowego.
1: I choć symboliczny trzepak przed blokiem nie jest już centrum wszechświata dla współczesnej młodzieży, to najważniejsze nie jest to, gdzie spędza się wakacje, ale wspomnienia, z którymi wraca się do szkolnych ławek.
7: I też mam taką obserwację ze swojego osiedla, że chyba nie jest jeszcze tak źle, że sporo dzieciaków w wakacje bawi się na placach zabaw, jeździ na rowerach, a ciekawą dyskusję też ucięliśmy sobie z wydawcą Arturem o tym, że kiedyś rzeczywiście na podwórkach rządziła piłka nożna, a dzisiaj mnóstwo młodych ludzi gra na podwórkach w siatkówkę. Ja przyznam, że za każdym razem, kiedy rowerem przejeżdżam obok osiedlowego boiska, to boisko do siatkówki jest właśnie zajęte i stawiam taką odważną tezę, że ci, którzy odnoszą naprawdę wielkie sukcesy na arenie sportowej, inspirują młodych ludzi. Jak jest z piłkarzami, to wiadomo, a nasi siatkarze, wicemistrzowie olimpijscy, też za oceanem, wczoraj wygrali z Brazylią 3-0 i zapewnili sobie udział w turnieju finałowym Ligi Narodów, ten już na przełomie lipca i sierpnia w Chinach. Co państwo na to? Zgodzicie się? 22 139 2202 można zadzwonić, można się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Natomiast zadzwonił do nas pan Piotr i pan Piotr wspomina, jak to kiedyś właśnie na podwórkach w piłkę się grało.
8: Oczywiście dominowała piłka nożna, bo owszem, były kapsle z sklejonymi koszulkami różnych państw, ale piłka nożna dominowała, a bramkami były drzwi garażowe, a budowało się wtedy garaże z blachy falistej. Więc jak ta piłka trafiła w bramkę, czyli uderzyła w drzwi te garażowe z blachy falistej, to reakcje naszych mam i ojców, których traktowaliśmy jako kibiców, były takie, że podbiegali do okna i wrzeszczeli, żebyśmy przestali łomotać w garaże. Oczywiście pomijam to, że po kilku takich meczach ta blacha falista w garażu już nie była falista, bo no, niestety gole robiły swoje, czyli prostowały blachę.
7: No znaczy była falista, tylko tak trochę inaczej.
9: Polskie Radio. Jedynka.

0: Sane i Cher w wolnej sobocie z jedynką i taki klasyk I Got You Baby. 29 minut po siódmej. Kibice oczywiście czekają na jutrzejszy wielki, można powiedzieć, latynoski finał mundialu Hiszpania-Argentyna. Jedno jest pewne, że wygra drużyna hiszpańskojęzyczna. Natomiast dzisiaj przecież mecz o trzecie miejsce. Anglia zagra z Francją. Wielu kibiców uważa jednak, że takie mecze nie mają sensu, że żaden piłkarz nie chce grać o brązowy medal, bo w piłce liczy się tylko zwycięstwo. No ale czy na pewno, co o tym dzisiejszym meczu mówią rodacy obu reprezentacji? Posłuchajmy.
1: Nazywam się Anne-Sophie, mieszkam już 25 lat w Polsce, jestem francuską. Fakt, że mieszkam wiele lat w Polsce, zawsze z takimi ogromnymi emocjami oglądam mecze reprezentacji Francji. Kibicowanie u nas we Francji jest czymś ważnym. Wtedy niezależnie od tego, skąd pochodzisz, to sportowe rywalizacje, to łączy ludzi. Przez cały turniej Francja prezentowała się bardzo dobrze. Grała odważnie, no jednak to nie wystarczyło, żeby wygrać z Hiszpanią. Francuzi nie wykorzystali właśnie okazję, a na przykład Mbappé był mniej widoczny niż zwykle. A Hiszpania zagrała bardzo dobrze i zasłużyła na zwycięstwo. No ale jako kibic Francji trudno było mi się pogodzić z porażką, także troszkę przeżywałam wtedy. Teraz mam nadzieję, że Francja zakończy turniej zwycięstwem z Anglią. Ja oglądam w domu na spokojnie. Mam też tutaj kilku Francuzów. No i zamierzamy właśnie oglądać ten mecz razem. Nasze małe społeczeństwo będzie się spotykać i będziemy razem oglądać mecz.
0: No, trzeba przyznać, że słychać, że Anne mieszka już w Polsce 25 lat, bo naprawdę piękna polszczyzna. Max mieszka z kolei w Polsce zdecydowanie krócej, bo od 4 lat. Oryginalnie jest z Londynu. Posłuchajmy, co Max sądzi o tym dzisiejszym meczu.
2: Oczywiście będę to oglądać i kibocować, ale nie wiem, czy to będzie cała moja energia teraz, bo widziałem, że byliśmy tak blisko i boję się trochę, że oni będą grać, w sensie, że trochę taki na luz, nie z pełną energią teraz, bo to nie jest finał. Oni byli smutni, tylko smutni i jest bardzo ciężko, żeby to zmienić, to odwrotne, żeby być pełna energię. Jeśli miałeś tak super możliwość i nie dałeś rady, i co, 48 godzin później musisz być całą pełną energię znowu, żeby to wygrać dla siebie, dla całego kraju? Nie wiem.
3: A w jaki sposób w ogóle Anglicy kibicują?
2: To jest nasza gra, cały nasz kraj kibicuje. W moim życiu nie widziałem, że wygraliśmy coś jeszcze, ale to był pierwszy raz od dawno, jak pamiętam, że cały kraj był razem. W sensie, że mamy dużo takich problemów teraz w Anglii, zmian, polityka i takich rzeczy. I sport zawsze jest okazji, żeby być razem. No, trzymam kciuki na przyszłość.
0: No jak na 4 lata w Polsce, trzeba przyznać, też niezła polszczyzna. Z Ann, francuską Ann i londyńczykiem, anglikiem Maxem rozmawiała Weronika Puszkar. Mecz o trzecie miejsce dziś o 23 polskiego czasu, ale tak jak powiedziałem, ten mecz nie budzi tak wielkich emocji jak jutrzejszy finał. Hiszpania czy Argentyna? No ten mecz zapowiada się arcy ciekawie.

0: Warszawie i wzbudza zdecydowanie większe emocje także wśród polskich kibiców.
1: Ja kibicuję Messiemu, ja nie przypadam za Hiszpanią.
2: Ja bym kibicował Hiszpanii.
3: A dlaczego jej?
2: Ponieważ nie lubię Argentyny, nie lubię Messiego, bo się ciągle obraża.
3: Hiszpanii? Nie wygrali również od długiego czasu i mają dobrych zawodników takich jak Lamine Yamal i tak dalej, więc uważam, że powinni wygrać, a Messi no ma szczęście, no jest trochę pod niego to ustawione wszystko.
4: No Hiszpanii, ale no właśnie chyba Argentyna wygra raczej.
5: A to w takim razie co jest złego w Argentynie?
4: No nie, jakoś jestem team Ronaldo, nie Messi. No wydaje mi się, że Messi to taki trochę gbur.
6: Ani temu, ani temu. Nie chcę, żeby Hiszpania wygrała, a też nie chcę, żeby Argentyna wygrała. Bo nie jestem kibicem ani tej, ani tej drużyny.
5: Jaki przewidujecie wynik na ten finał?
7: 2-1 dla Hiszpanii.
3: Również 2-1, natomiast wiem, że Argentyna lubi grać pod presją. Gdy grają pod presją, to strzelają gole, ale no mam nadzieję, że w tym razem się nie okaże tak, jak było ostatnio z Anglią.
4: Myślę, że może być 2-1 dla Argentyny niestety.
8: 2-1 dla Hiszpanii. Hiszpania to dobra drużyna, dużo strzelają goli, mają dobre zgranie. Argentyna to tak zazwyczaj już pod końcówkę gra.
0: No co pokazała w półfinale z Anglią. O finał mundialu pytał Michał Szarek, a jak będzie? No to okaże się tak mniej więcej za jakieś 40 godzin, jeśli wszystko rozegra się w regulaminowym czasie gry. Natomiast my zapraszamy na specjalną audycję z okazji finału mundialu o 21:00 w niedzielę. W studiu będą dwaj przyjaciele z kabiny komentatorskiej, czyli Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk, i trzej przyjaciele z boiska: Andrzej Janisz, Olaf Lubaszenko i Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy reprezentacji Polski. Będą też relacje naszych korespondentów i ze Stanów Zjednoczonych, i z Hiszpanii, i z Argentyny. Tam też będziemy mieć swojego człowieka. Zapraszamy serdecznie.

0: Kasztanowce i Martyna Wrochna w Wolnej Sobocie z Jedynką. Jest 7:37. Przed chwilą zachwycałem się polszczyzną francuski Anne i Anglika Maxa, którzy mówili o swoich emocjach przed dzisiejszym meczem Francja-Anglia. No to teraz specjalnie dla nich.
1: Sekund polszczyzny.
0: I doktor Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka.
2: Pani doktor, jest lato, pełnia lata, lipiec, a my tu dzisiaj chcemy mówić, chyba dla ochłody, o dużej sieci rybackiej stosowanej głównie do połowów pod lodem na jeziorze.
3: Ale taką rybkę to by się chętnie zjadło.
2: Tak czy inaczej o tej porze też.
3: Tak, czyli o niewodzie chcemy mówić. Słowo niewód jest bardzo stare, odnotowane po raz pierwszy w XVII wieku. W mianowniku liczby pojedynczej jest u, oskreską, no a dalej we wszystkich dalszych formach to oskreską wymienia się na o. Dzisiaj jest niewód, nie ma tego niewodu. Kiedyś ten niewód, nie ma tego niewoda. Kiedyś ten rzeczownik odmieniał się inaczej.
2: No a teraz niewód, niewodu, przyglądam się niewodowi. Widzę niewód, niewodem się zachwycam i
3: pod,
2: tak dalej.
3: Niewodem
2: i tak
3: pod
2: dalej.
3: Tym lodem się zachwycam.
2: Tak, tak.
3: Pochodzenie tego słowa jest niepewne. Nie wiemy dokładnie, czy chodzi o to, że nie wodzimy czegoś. Czy
2: a może z wodą?
3: A może z wodą. Słownik podaje informacje, pochodzenie niepewne i tego się trzymajmy, nie fantazjujmy. To jest duża rzeczywiście sieć rybacka, którą się rozpina, rozciąga właśnie pod lodem, na jeziorze. No i typowe połączenia to wielki niewód, skrzydło niewodu. Ta sieć jest tak duża, że nawet ma skrzydła. Ten niewód się ciągnie i zapuszcza po to, żeby ryby tam wpadły właśnie zimą. Ale czasami odnoszę takie wrażenie, nawet latem jemy te ryby złapane w niewód.
2: W starym słowniku można przeczytać niewód albo niewodka.
3: Tak.
2: Sieć rybacka mająca najmniej kilkadziesiąt sążni długości, złożona z matni i skrzydeł i ciągniona na dwóch łódkach.
3: Jeżeli sobie przypomnimy, że sążeń to jest około 2 metrów, no to ten niewód ma kilkadziesiąt metrów długości, dlatego musi być ciągniony na dwóch łódkach. Wszystko się zgadza.
2: No i matnia, uwaga, to workowate zakończenie sieci gromadzące złowione ryby, czyli ta matnia to jest
3: taki worek, w który wpadają ryby.
2: No i ciekawe, że od tej matni mamy zupełnie inną matnię, ale to jest już zupełnie inna historia.
3: I zupełnie co innego w nią wpada. To znaczy my wpadamy.
2: Matnie.
3: Tak.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A już za chwilę do naszego studia wpadnie nasz dobry przyjaciel profesor Henryk Skarżyński. Porozmawiamy m.in. o 12. już festiwalu Ślimakowe Rytmy.

0: Żadna dobranoc. Dzień dobry, mówię naszemu gościowi w studiu, profesor Henryk Skarżyński, otolaryngolog, dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Panie profesorze, tak się składa, że spotykamy się w Światowym Dniu Słuchania. Takie nietypowe święto mamy dzisiaj w kalendarzu. Co dla pana znaczy słyszeć, a co znaczy dla pana słuchać?
1: Słyszeć to możliwość móc komunikować się ze światem, a dzisiaj komunikacja międzyludzka decyduje o rozwoju współczesnych społeczeństw świata. W związku z tym dla każdego z nas jest to niezwykle ważne, bo to pokazuje naszą pozycję w otoczeniu.
0: I dzięki pana pracy i dzięki pracy Światowego Centrum Słuchu setki pacjentów rocznie znów mogą dowiedzieć się, co to znaczy słyszeć, co to znaczy słuchać. No i tak się składa też, że...
1: Dodam setki tysięcy.
0: Setki tysięcy, dobrze, że pan dodaje. A tak się składa też, że dwa dni temu minęły 34 lata od tej pierwszej udanej operacji wszczepienia implantu ślimakowego w Polsce, którą pan przeprowadził.
1: I przywrócenia osoby całkowicie niesłyszącej, która kiedyś słyszała wcześniej do świata dźwięków. Następnego dnia, czyli wczoraj, była taka sama rocznica w odniesieniu do pierwszego dziecka. W ogóle cały ten tydzień jest taki mocno rocznicowy, bo wracamy do wspomnień, do różnych wydarzeń na miarę krajową, na miarę światową, bo też odbyły się pierwsze w świecie operacje w 2002 roku.
0: To było otwarcie zupełnie nowego rozdziału w tej dziedzinie medycyny w Polsce?
1: Tak, całkowicie. Całkowicie niezrozumiałe nawet dla środowiska medycznego, że można coś takiego przeprowadzić, że u nas na to stać, że możemy zorganizować, że taki mamy poziom otochirurgii, a następnie, że możemy zapewnić wielospecjalistyczną rehabilitację wspólnie z psychologami, logopedami, inżynierami. Tak, to było wielkie wyzwanie i rzeczywiście pasmo sukcesów, ale przede wszystkim to są sukcesy naszych pacjentów. My tylko im pomagamy.
0: No ale dał pan też nadzieję tym setkom tysięcy pacjentów, bo czytałem pana takie wspomnienie, że już dzień po tej pierwszej udanej operacji dostawał pan telefony od kolejnych pacjentów. Czy oni też mają szansę ten słuch odzyskać?
1: Tak, nie wiedziałem, że otwieram taką prawdziwą puszkę Pandory, mimo że byłem zorientowany o potrzebach w naszym kraju. To do tych potrzeb poszczególnych pacjentów dołożyli się bliscy, rodziny, zatem ogromne grono osób, które się zainteresowało i strasznie mi zależało, żeby to nie był taki akcent medialny, że coś zrobiono operację i wszyscy poszli do siebie, zajęli się swoimi sprawami, w związku z tym intensywna praca natychmiast, żeby stworzyć zespół wielospecjalistyczny, żeby stworzyć zaplecze, no i po roku udało się z panią premier Hanną Suchocką otworzyć drugi w Europie ośrodek specjalistyczny w tym celu.
0: No i mamy 2026 rok. Co przez ten czas się zmieniło? Jak dzisiaj wygląda leczenie osób z wadami słuchu?
1: Wszystko się zmieniło. Po pierwsze badania przesiewowe, które zaczęliśmy w 1993 roku, czyli roku pierwszej operacji u dzieci, u noworodków, u niemowląt, potem u dzieci starszych. Wczesne wykrywanie, wczesna możliwość leczenia, nowe technologie, do których mieliśmy dostęp i tutaj muszę z dumą powiedzieć, że przez te lata bardzo często polscy pacjenci mieli dostęp do najnowszych technologii jako pierwsi albo pierwsi w świecie. Od ponad 20 lat wykonujemy rok do roku najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. To pokazuje skalę tego, co udało się zrobić i co jest naszą codziennością. To nie jest okazjonalnie przy okazji święta.
0: Wytłumaczmy w ogóle słuchaczom, na czym polegają te operacje, na czym polega działanie też implantu ślimakowego?
1: Implanty są bardzo różne. Pacjenci zwykle kojarzą to z tymi implantami wszczepianymi do niesłyszącego całkowicie albo częściowo ucha, ale są jest sama rodzina implantów, które wspierają słyszenie resztek słuchowych, czyli pacjent ma częściowo zachowany słuch na któryś częstotliwościach i my go uzupełniamy.

0: uzupełniamy za pośrednictwem implantu albo wzmacniamy. Są też implanty pasywne, czyli takie, które łączą elementy zniszczone bądź niewytworzone w obrębie ucha środkowego. Więc tych możliwości rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo i to, co jest najważniejsze, my je codziennie wykorzystujemy w praktyce klinicznej, czyli to jest dostępne i to daje te ogromne szanse, stąd takie liczby niecodzienne, które wzbudzają i zainteresowanie i podziw dla nas w całym świecie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo to chodzi o nasz kraj, o poziom naszej nauki i naszej medycyny krajowej.
1: Tak, i te lata zbierania doświadczenia też sprawiają, że ta technologia jest bardzo skuteczna, ten sposób leczenia.
0: Tak, a poza tym jesteśmy bardzo atrakcyjnym partnerem do wprowadzania nowych technologii. W związku z tym, jeżeli ktoś coś wymyśla w świecie, to natychmiast zgłasza się do nas, bo wie, że przy naszym profesjonalizmie, przy naszym ogromnym materiale klinicznym my możemy bardzo szybko zweryfikować, stąd w ciągu tych 30 paru lat wdrażaliśmy jako pierwsi w świecie cały szereg nowych rozwiązań, które no, decydowały o jakości tej komunikacji, o której zaczęliśmy na początku mówić.
1: To oznacza, że Światowe Centrum Słuchu, które pan założył i które pan prowadzi w Kajetanach, ma swoją markę. No a w ten weekend trwa w Kajetanach 12 już festiwal Ślimakowe Rytmy, który też ma swoją markę i przyciąga ludzi z całego świata.
0: Tak, w ciągu tych 12 lat gościliśmy plejadę artystów. Ja ich nazywam ambasadorami współczesnej nauki i medycyny, bo to nie są tylko artyści, to są ludzie, którzy niosą dobrą nowinę, pokazują, co można, pokazują, że grają, śpiewają, komponują, a zatem czują się często znacznie lepiej i bardziej profesjonalnie niż my, którzy, o których sądzimy, że ponieważ słyszymy, to możemy wszystko. No nie, nie zagramy każdego utworu na takim poziomie, jakim oni grają dzisiaj. Też wysłuchamy ludzi z Australii, z Japonii, z Tajwanu, z Argentyny, z Ekwadoru, z Europy. No to cieszy nas. Właśnie jadąc tutaj dostałem od taty jednego z dzieci moich pacjentów taką rymowankę. Wczoraj nie słyszeli wcale, dzisiaj mają festiwale.
1: Piękne. Ten festiwal tak wpisał się na pewno w kalendarz pracy centrum w całym roku. W tym roku jego hasło to Symfonia Życia. I to, o czym pan wspomniał, że my słyszący na co dzień chyba nie doceniamy też tak bardzo tej symfonii dźwięków, którą dźwięki tworzą nam na co dzień i tworzą nam to życie. Ci, którzy ten słuch odzyskali i znów mogą tę symfonię usłyszeć, no chyba doceniają to znacznie bardziej i doceniają też to, że właśnie mogą rozwijać na przykład swoje pasje, komponować, śpiewać, tworzyć
0: tak,
1: muzykę,
0: no jeżeli ktoś komponuje, to jest traktowany, że ma słuch absolutny. W związku z tym mogę powiedzieć, że część moich pacjentów, przynajmniej część, ma odzyskała albo uzyskała słuch absolutny.
1: Zresztą też dzisiaj odbędzie się konferencja naukowa przy okazji festiwalu i będziecie tam państwo rozmawiać o znaczeniu muzyki w ogóle w rozwoju słuchowym
0: tak,
1: człowieka.
0: Wykorzystujemy ją w codziennej rehabilitacji, wspomagamy w innych schorzeniach naszych pacjentów, wykorzystując odpowiednio skomponowaną muzykę. A dzisiaj będziemy pokazywali też film dokumentalny Implant Przyjaciel Powsze Czasy, pokazujący no, takie radosne historie naszych pacjentów i zakończymy to musicalem Powrót Beethovena.
1: No właśnie, może pan powiedzieć dwa zdania o tym musicalu, bo to jest musical, który miał premierę, swoją premierę dwa miesiące temu w maju.
0: 9 maja dla przyjaciół, gości krajowych, a 12 gościliśmy prawie 3000 gości z całego świata podczas Światowego Kongresu i oni to obejrzeli, byli zachwyceni. W jaki sposób pokazaliśmy całą ideę leczenia, rozpoznawania i leczenia różnych zaburzeń słuchu na tle tego, co się działo z Ludwikiem Beethovenem, który tracił słuch i jego przesłanie, niezwykle ważne jego przesłanie, jak zachowywać się w życiu, kiedy są problemy w tym wypadku w odniesieniu do słuchu, ale tych problemów różnych mamy wiele w odniesieniu do różnych innych naszych narządów.
1: Ten musical jutro też finałowe przesłuchania uczestników 12 festiwalu Ślimakowe Rytmy. Natomiast a propos tego musicalu, to pan też przy nim pracował?
0: To jest libretto złożone z prawdziwych historii moich pacjentów. W związku z tym nie pisałem tego jako wytwór mojej wyobraźni, tylko tego, co widziałem, co przeżywałem z pacjentami, z ich rodzinami, jak się rozwijali, jak wykorzystywali muzykę w rozwoju swojego słuchu, jak zdobywali kolejne etapy wtajemniczenia i no i stali

0: Następnie przed Grudziądzem autostradowa jedynka korkuje się w Lisewie, gdzie także od rana trwa przebudowa kolejnego odcinka autostrady. No i ostatni odcinek, gdzie jest przewężenie, to Nowa Wieś pod Toruniem. Utrudnienia są w obu kierunkach. A pozostając jeszcze przy Toruniu, więcej samochodów przemieszcza się także drogą ekspresową numer 10. To południowa obwodnica miasta i sytuacja tyczy się jadących zarówno do Bydgoszczy i w kierunku Łodzi. Przypominamy, że przywrócony został ruch na drodze krajowej numer 91 w Brzozie koło Torunia, która była zablokowana po wypadnięciu z jezdni samochodu osobowego. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 91. Samochodem podróżowały trzy osoby. Kobieta zginęła na miejscu, a dwaj mężczyźni z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Jeżeli chodzi jeszcze o informacje, mamy wiadomość od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która ostrzega przed burzami w prawie całym kraju. W Bieszczadach wydano ostrzeżenie drugiego stopnia, w pozostałej części Polski z wyjątkiem województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz zachodnich powiatów Wielkopolski, Dolnego Śląska i Pomorza obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Apelujemy o ostrożność na drogach.
1: Minęła godzina 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Chciałem powiedzieć, że będę pisał reklamację na początku.
5: Dlaczego?
4: Do IMGW. Aha. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak, bo ja się przygotowałem. Mamy tu prognozę. Za chwilę będziemy opowiadać. Owszem, było, że bardzo przelotny, słaby deszczek. Parę kropelek po 22, jak
5: wieczorem.
4: Się koncert skończy. Wieczorem.
5: No
4: po koncercie.
5: Ale my dbamy o to, żeby nie było nam ani za gorąco, ani za zimno. Tak powinno wyglądać lato w Polsce. Trochę chmur rzeczywiście jest. Ale ja myślę, że nie odstraszy.
4: Pogłaskałaś biszkopta?
5: No właśnie nie, ale słyszałam, że ma nowe imię. Przynajmniej dla ciebie.
4: Tak, nieoficjalnie. Ale biszkop to jest ten duży.
5: Tak.
4: Bo jeszcze są te mniejsze
5: psiaki.
4: Tak, a to jest biszkop, to jest pies przez duże P i to jest nasza maskotka Lata z Radiem 2026. Bez względu na pogodę zapraszamy Państwa do nas, jesteśmy w hełmie.
5: Tak, to Jadek, Mara Kowalska.
4: I Roman Czajarek. I dużo się będzie działo, co będziesz robiła tutaj na przykład?
5: Oj, będę dużo z Wami, drodzy Państwo, przebywać na świeżym powietrzu. Gwarantuję na pewno świetną zabawę, bo będziemy uczyć się tańczyć z Marcinem Koneckim, będziemy potem tańczyć z zespołem Lazy Swing Band, ale będzie też DJ set DJ-a Sarno.
4: To ja powiem za chwilę, co ja będę robił, bo teraz powiem, że Maria Furdyna i czas na nasze aktualności. Zapraszamy.
6: Pary w związkach nieformalnych nie będą miały ułatwień, tak zdecydował prezydent. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Ukraińskie drony zaatakowały Moskwę i kilka innych rosyjskich regionów. Są zabici i ranni. Co dziesiąta kontrola zakończyła się mandatem. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu. Prezydent Karol

0: Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Miała ona pozwolić dwóm osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej partnera. Przyznawała prawo do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu umowy u notariusza. Projekt zakładał również możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego. Prezydent wyjaśnia, że nie będzie jego zgody na przepisy, które dają zbyt dużo praw związkom nieformalnym, czym zrównują je z małżeństwem.
1: Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa.
0: Decyzję prezydenta krytykuje premier. Donald Tusk mówi, że ustawa miała ułatwić życie osobom w związkach nieformalnych.
2: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
0: W związkach nieformalnych żyje około 2 milionów Polek i Polaków. W rejonie Moskwy płoną magazyny z paliwem i centrum logistyczne. Ukraińskie drony zaatakowały stolicę Rosji i kilka innych regionów. Są zabici i ranni.
3: Niezależne serwisy internetowe podały, że w nocy doszło do zmasowanego ataku na obwód moskiewski. Portal Meduza podał, że w miasteczkach, satelitach Moskwy płoną magazyny z paliwem i centra logistyczne. Łącznie w kilku podmoskiewskich miejscowościach rannych zostało ponad 50 osób. Bezzałogowce uderzyły także w centrum logistyczne w Kotowsku w obwodzie tambowskim. Zginęło 7 pracowników nocnej zmiany, a ponad 20 osób jest rannych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Przeterminowane produkty, bałagan i brak dokumentów to najczęstsze grzechy nadmorskiej gastronomii. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu. Co 10. kontrola zakończyła się mandatem.
4: Sanepid już na starcie wakacji wystawił ponad 30 mandatów przekraczających łącznie 9 tysięcy złotych. Najczęściej za, łagodnie to ujmując, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.
5: Ale zdarzyły się również takie sytuacje, że w jednym z lokali wafle i mieszanki do produkcji lodów po upływie terminu przydatności.
4: Inspektorzy przypominają, by zwracać uwagę na to, gdzie jemy, czy w środku i na zewnątrz jest czysto, ale też jak zachowują się pracownicy.
5: Czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki.
4: Wszelkie nieprawidłowości można od końca czerwca zgłaszać do sanepidu przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Coraz więcej zwierząt trafia do schronisk w wakacje. Pod koniec czerwca w opolskiej placówce były 34 psy, teraz jest ich już 51. Zapasy jedzenia dla zwierząt szybko się kurczą. Aneta Dominik z opolskiego schroniska mówi, że pracownicy mają dużo pracy.
7: Znajdują ludzie w różnych miejscach, nie wiem, w lesie, w fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła i była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. Potrzebujemy wsparcia. Mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro i karma, paszteciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów.
0: Informacje na temat potrzeb schroniska w Opolu można znaleźć w mediach społecznościowych placówki. To będzie wyrównane spotkanie rozczarowanych drużyn. Tak o meczu Francja-Anglia mówią były gwiazdy reprezentacji Polski w piłce nożnej. W Miami zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce na tegorocznym mundialu. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Były napastnik reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski uważa, że dla obu drużyn będzie to trudny mecz.
8: To jest taki pojedynek gladiatorów, którzy są ranni, którzy cierpią. To jest bardzo duża zagadka w ogóle ten mecz. Moim zdaniem Francuzi mają więcej atutów i stawiam na Francuzów.
0: Mecz Francja-Anglia o 23:00. Jutro finał mundialu, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. A w radiowej jedynce specjalna audycja. Ruszamy jutro tuż po 21:00. Zapraszamy w imieniu Filipa Jastrzębskiego i Tomasza Kowalczyka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Pogoda.
3: No niestety dzisiaj lato będzie z nami trochę pogrywać w chowanego. Raz słońce się będzie pojawiało, potem znowu przyjdą chmury i będzie przelotnie padać i będzie trochę burz. Najwięcej pogodowych emocji na wschodzie, czyli tu, gdzie dzisiaj Polskie Radio stacjonuje i Lato z Radiem, i południe kraju. Tam też się będzie działo. Więcej deszczu, lokalnie wiatr i grad. Temperatura, no cóż, zobaczymy na termometrach od 22-23 stopni nad morzem i w górach. Tam będzie najchłodniej, 26 stopni w centrum. 29 na południowym wschodzie. Będzie się działo, może zagrzmieć, może popadać, a na ten moment najcieplej jest w Terespolu, 23 stopnie i 17,9 stopnia w Zielonej Górze. Nigdzie na mapie nie widzę zielonego koloru. To dobrze, bo to znaczy, że jest ciepło.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Klimat.
5: Ja chciałem tylko dodać, że te 23 stopnie to koło nas jest. Tak naprawdę hełm i Terespol to prawie dwa rzuty naszą maskotką. Barometr w centrum Polski 995 hektopaskali. Ciśnienie spada jeszcze i to dość szybko. Jeżeli chodzi o jakość powietrza w całej Polsce, dobra albo bardzo dobra. Najlepszą pokazują czujniki na Górnym Śląsku i w Małopolsce. 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Do 18 ten prąd będzie ekologiczny. W całym kraju ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną z wyjątkiem północy Polski.
6: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

0: Czy ja dobrze widzę, że przestało? Że nie tak?
1: Przestało, ale tak się umawialiśmy.
0: Bo, ale wiesz co, oni sobie siedzą pod parasolami, zobacz, na tych takich pufach i na leżaczkach. My mamy tutaj daszek, w sumie nie jest tak źle.
1: Nie, będzie
0: jak
1: bardzo
0: było
1: dobrze.
0: 40 stopni, to narzekaliśmy, że jest 40.
1: Bo w sumie pod naszym daszkiem na naszej scenie było z 55.
0: Ale teraz mamy termometr, który jest tutaj koło nas postawiony i na tym termometrze 23,9, nawet 24 w tej chwili wskoczyło.
1: Tak, 24 stopnie
0: mamy. Nie czuć
1: mamy.
0: Cieplutko.
1: Jest bardzo przyjemnie, więc zapraszamy do nas. Będziemy tutaj do godziny 12, jeśli chodzi o naszą audycję, ale przecież piknik Lata z Radiem do godziny 18.
0: Tak, i tam jest jedna ważna rzecz wśród wielu innych ważnych rzeczy. Jest koło fortuny, które obsługuje Dagmara i to jest koło fortuny, którym każdy wygrywa. No czyli bo nie ma przegrywających. I to jest taki rzadki przypadek, gdzie nie ma takich innych kół fortuny.
1: Tak, i dlatego zapraszamy chętnie na naszą scenę i wy też chętnie do nas dołączacie. Słuchaj, ja chciałam dopytać o twoją marynarkę. Czy ty się dzisiaj umówiłeś, dogadałeś
0: się z Bigcycem? Wiem, do czego pijesz. Skiba i Bigcyc. Mm-hmm. On ma takie same kolorowe marynarki. Raz nam się zdarzyło, że wyszliśmy w dwóch takich samych na scenę i on się w ostatniej chwili zorientował i zawrócił, bo ja na tej scenie byłem szybciej. I mówię, trzeba było wchodzić. Słuchaj,
1: bracia syjamcy.
0: Byśmy to ograli. Mówi, nie, wiesz, tak nie można. I w ogóle na szczęście miałem inny. Mam 3 zapasowe. Mm-hmm. Więc jakby co mam... Tak, mam nadzieję, że się nie zgra. Jeżeli chodzi o tą dużą scenę, to będzie tak. Będzie Paweł Stasiak i Papa D, będzie Andrzej Krzywy i Demono, będzie Michał Szpak. Ło, to się będzie działo. Mm-hmm. Małgosia Ostrowska, będzie Bigcyc oczywiście, będzie Lambery, będzie Tatiana Okupnik, Krzysztof Cugowski, senior znaczy się z zespołem mistrzów. No i będą chłopcy z Placu Broni. To też wszystko będzie.
1: I będzie bardzo, bardzo przyjemnie i w ogóle się nie boimy pogody, więc zapraszamy do nas. My na pewno mamy też w zanadrzu kilka niespodzianek, o których nie będziemy wam mówić, no bo jakby niespodzianka jest...
0: Zagrajmy Polkę, to jest Lato z Radiem, niech zabrzmi.

0: I teraz tylko nie wiem, czy ta piosenka Lambery będzie dzisiaj na tej dużej scenie, czy ona jest tylko u nas w audycji, a na dużej scenie będą inne, bo jeszcze nie było próby, więc nie znam
1: ale
0: dokładnie.
1: Mówisz o planie awaryjnym? No tak. Zawsze trzeba jakiś mieć.
0: Dobrze, to my teraz zagramy. Mamy plan awaryjny w wersji A, B, C, D i E, mhm. A za chwilę nasz pierwszy gość.
1: Zapraszamy.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Zerkałem na Państwa pierwsze wpisy tutaj na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Te smsy pod 71-151. Widzę, że ten biały miś Państwu się spodobał. Biały to on jest tak naprawdę trochę sztucznie, bo podobno on był pomazany kredą. No bo w takiej tam jaskini kredowej, gdzie tam kredę wydobywali był. No ale wyszedł cały na biało. Oni się wystraszyli. W ten sposób ta historia się potoczyła w dobrym kierunku. Krzysztof Opas, przewodnik PTTK. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. W królewskim mieście Chełmie, i to powtórzę kilka razy, królewskie miasto Chełm, bo mieliśmy tutaj kilku ważnych królów, którzy tutaj zrobili dobrą robotę.
1: Powiem więcej, przez moment nawet stolicą Polski byliście. Krótka to była chwila, ale była taka.
2: Tak, była to...
1: Nie każdy się przyznaje, rozumiem, do tego fragmentu historii.
2: Różnie to jest, natomiast dzisiaj na bazie takich resentymentów jakiś czasami ludzie pytają się, czy mogą zobaczyć ten słynny chociażby mural z 22 lipca, który jeszcze gdzieś tam, jeszcze gdzieś tam czasami widać.
1: A myśmy chcieli o tym niedźwiedziu, czy o tym
2: niedźwiedziu?
1: W ogóle niedźwiedź, miś, biały, co mu było?
2: A no właśnie, w ogóle po pierwsze, ile mamy białych niedźwiedzi w Chełmie? No mnóstwo, a jeżeli mamy białych niedźwiedzi w Polsce, w herbach, jednego, w Chełmie. Chełm jest miastem szczególnym. A dlaczego? Dlatego, że musimy się cofnąć do wieków średnich. Jest wiek XIII. W XIII wieku są trzy napady na Chełm. Są to Tatarzy zwani Mongołami albo Mongołowie zwani Tatarami. I oni napadają na Chełm. Chełm się broni. Ale Chełm się również broni dlatego, że właśnie ten miś się pojawia, ten miś ututłany w kredzie, czyli brunatny.
1: Brązowy,
2: brunatny, tak.
3: Czyli taki nasz polski miś.
2: Nasz polski miś, tylko taki uszlachetniony tą kolorem białym. Zresztą,
3: ale jakby się wyrywał ktokolwiek inny do bronienia swojego terenu, to też by się
1: on cały na biało,
2: tak. Zresztą biały w ogóle, wiadomo, to jest taki szlachetny kolor bardzo. I dlatego po prostu został już w naszym herbie i od wieku XV, kiedy już istniejemy jako ziemia chełmska, biały miś jest naszym po prostu tutaj wyróżnikiem, naszym herbem, naszej ziemi chełmskiej. Ale wszystko zaczęło się w wieku XIII, za czasów, i tutaj powtarzam, króla Daniela. Król Daniel, król Rusi, pierwszy król Rusi.
3: Co pokazujesz? Trzy?
1: Trzy, bo za misiem były trzy drzewa jeszcze.
3: Ach, tak.
1: I to są jakieś drzewa, czy są jakieś konkretne drzewa?
2: To są konkretne drzewa. To są trzy konkretne drzewa, czyli to są dęby. No, dąb jest prastarym polskim drzewem. Drzewem, które po prostu chroniło, tak? Drzewem, które po prostu daje siłę, moc, potęgę. I to tutaj można sobie jeszcze dopowiedzieć, kto ile... chcę.
3: Panie Krzysztofie, gdyby miał pan powiedzieć, zaskoczyć mnie i przekonać do Chełma, nie używając słów, które się z Chełmem kojarzą, czyli bez niedźwiedzi, bez kredy, bez góry chełmskiej, to co by pan powiedział?
2: To bym powiedział, spytał się pani, czy pani była w Gdyni?
3: Byłam.
2: I jak się pani podoba Gdynia?
3: Bardzo lubię Gdynię.
2: No to Chełm jest drugą Gdynią.
3: Właśnie, też o tym słyszałam i już się przekonałam.
1: Nie, to odwrotnie, to Gdynia będzie drugim Chełmem, bo Chełm jest starszy przecież, nie?
2: Właśnie, Gdynia jest drugim Chełmem. Proszę państwa, kwestia jest taka, że...
1: Ale zaraz jak to, niech pan wyjaśni, o co chodzi.
3: O co chodzi z tą Gdynią?
2: Jest 25 rok. 1925 rok, cofamy się 100 lat, 101 dokładnie, i mamy takiego wspaniałego prezydenta, nazywa się Masztalerz, i ten prezydent po prostu ma wizję budowy nowego miasta.

0: miasta. Przekonuje wspaniałych architektów warszawskich, aha, Paprocki, Papużyński. I oni po prostu organizują taką akcję projektowania nowego miasta właśnie tutaj na terenach dawnego starostwa Obłonie.
1: Czyli parę razy większego niż w ogóle to stare miasto. Od razu mieli rozmach.
0: Rozmach mieli ogromny, bo to stare miasto miało wtedy 60 hektarów, a to nowe miało mieć 450 z ogromnym rozmachem. Piękne miasto ogrody. Miasto nie ogród, tylko miasto ogrody, gdzie po prostu miały być ogrody, miało być zieleń, miało być wszystko w stylu modernistycznym, ale z nutami szlacheckimi. Czyli takie po prostu a la dworki szlacheckie. Wszystkie mieszkania bardzo jasne, wszystkie bardzo ładnie ustyłowane, z własnymi właśnie, tak jak mówię, ogrodami, dużo zieleni i to wszystko
1: ile
0: miało być do kolejarzy.
1: Ile z tego wyszło? Schodzimy na ziemię.
0: Z tego
1: tak?
0: Ile wyszło? Z tego wyszło? No, wyszło jakieś 75%, 80% gdzieś wyszło.
1: To nieźle.
0: No niestety, wojna, a wcześniej jeszcze mrozy, 29 rok mrozy, a wcześniej, a później jeszcze kryzys, pamiętajmy kryzys ten 29-33, taki, który bardzo mocno dotknął Europy, ten amerykański, tak, który później w Europie się tutaj przetoczył przez Europę, spowodował, że się wszystko opóźniło. Przeniesienie tej dyrekcji, bo to miała być dyrekcja kolei, miało być planowane na grudzień 39 roku. My już wiemy, co było tutaj.
2: Mm-hmm. Do mikrofonu, do mikrofonu. Właśnie,
0: przepraszam bardzo. Tak, i nie często występuję z mikrofonem, więc...
1: To moment, żeby słuchacze też wiedzieli, o co chodzi, bo powiedział pan przeniesienie tej dyrekcji. Z Radomia przenoszono tak. Dyrekcję kolei tak. Na wschód.
0: Na wschód. Tak.
1: I po to nowe miasto, po to ten rozmach. Ale 80% to jest niezły wynik. Wie pan, teraz czasami obiecują cuda, wychodzi 5% i uważają,
2: no
1: że
2: właśnie.
1: Jest nieźle. 80-70 to jest wynik.
2: Jest się czym chwalić,
0: jest
2: zdecydowanie.
0: Się chwalić. Tak.
2: No dobrze, ale mówimy o tym, co było kiedyś, jaki hełm był kiedyś i dlaczego ta historia jest taka ważna, wszyscy wiemy, no bo to są podwaliny.
1: Bo niedźwiedź na biało.
2: No między innymi i duchy i tak dalej. Ale ja bym chciała się dowiedzieć, jak to wpływa teraz na dzisiejszy hełm. W sensie, czy jest coś takiego, co was wyróżnia? I szłabym tropem misia, hełmisia.
0: Znaczy, trop misia hełmisia jest bardzo dobry, bo mamy już prawie 30 tych misiów hełmisiów, w tym 3 pary są. Mm-hmm. W ogóle chyba tutaj pozazdrościliśmy trochę temu miastu na W, które ma 800 krasnali, tak?
2: Tak.
0: To wiemy, takie wspaniałe miasto też jest.
1: Ale one małe są.
0: No to są małe. Nasze
1: a
0: mają,
1: wasze są jakich rozmiarów?
0: No nasze mają dokładnie 51 centymetrów.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. A dlaczego 51? To... A tak wyszło
0: tak
1: po prostu.
0: Wyszło. Natomiast faktycznie są po prostu bardzo
2: ale
0: ciekawe.
2: Ale jaki skrupulatny, nie? 51.
1: Ja mam muzyczne skojarzenie, kolejny konkurs. Jaki słynny polski zespół 51? Piszcie państwo. Będę prywatnym nagrodą.
2: Tak?
1: Pan mi opowiada dalej. Tak.
0: No to ja znam ten zespół.
1: Niech pan nie zdradza.
0: Dużo słucham muzyki. Z tamtych również lat. W każdym razie, jeżeli chodzi o te misie, one są po prostu rozstawione w miejscach newralgicznych, nie tylko związane z historią, ale również z dniem dzisiejszym. Na przykład aha. Pojawił się taki miś przy jednym z producentów okien, na przykład na mojej ulicy i trzyma okno na przykład. I
2: już ulica jest, na H.
0: Już jest na, ulica na H. Widzę, że fajnie, dobrze zapamiętała.
1: Samo H.
0: Świetnie. Więc w razie, a te trzy pary, no to my domyślamy się. Jedna para, no to pod pałacem ślubów, tak?
1: O,
0: wiadomo, no... Para młoda.
1: Droga na porodówce pewnie, pod szpitalem.
0: Tak.
1: Trafiłem poważnie?
0: Tak.
1: Wow.
0: Tylko, że po prostu dokładnie nie na porodówce, ale obok i obok. Z noszami.
1: No dobrze, ale trzecia gdzie?
0: A trzecia właśnie tutaj, gdzie siedzimy.
2: Poważnie?
0: No przecież w parku się można spotkać z dziewczyną.
2: A no tak, no i tutaj.
0: I tutaj jest bardzo romantycznie. Przecież to jest park bardzo romantyczny, zrewitalizowany kilka lat temu i wydaje mi się, że chyba dobrze się czujemy.
2: A to za nami, po lewej, po prawej,
0: a to tutaj, jak my siedzimy, to będzie tak przed nami, po lewej stronie. Tam
2: będziemy szukać.
1: Krzysztof Obas, przewodnik PTTK i nie tylko ten umazany białą kredą miś, który tutaj wchodził cały na biało, ale także masa innych historii, także te pary. Od razu państwu dopowiem, jesteśmy umówieni potem na rozmowę. Będzie bonus o różnych innych tematach również, ale to na podcastowej stronie Polskiego Radia. Pięknie dziękujemy panie Krzysztofie.
2: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję również bardzo za zaproszenie na tę scenę i życzę wielu, wielu wrażeń miłych w naszym dzięki. Królewskim mieście Chełm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Habemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Autopromocja.
14: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie.

0: Zupełnie odmienny.
1: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
0: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko spiczkowa na smetanie.
1: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę. Dziś po 16:00. Tomasz Prangę-Barczyński
0: i Łukasz Modelski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: Wiesz co? Mm. Ale mogłabyś wysłać pocztówkę z Chełma na przykład.
4: No mogłabym.
3: Że pozdrawiamy Państwa gorąco, jest piękna pogoda, słonko świeci. No może tak nie do końca, ale nie, generalnie no to... w prognozie jest ładna pogoda.
4: Prognoza dla Polski jest niezła.
3: A pocztówka ale... na stronie pocztówka.polskieradio.pl możecie Państwo wysłać taką elektroniczną. Z jedynką.
4: Można, ale najlepiej od nas. Tak będzie.
3: Dobrze,
4: najprzyjemniej.
3: Mów teraz całą prawdę, bardzo proszę.
4: 24,8 stopnia w Rzeszowie. To jest najcieplejszy punkt w tym momencie. W Resku 18 jedynie, ale temperatura w ciągu dnia będzie rosła nawet do 29 stopni. No tyle tylko, że na naszym niebie będą się pojawiać i chmury, i słońce, i tak naprawdę przemian i trochę będą się z nami bawić w chowanego,
3: ale my wygramy.
4: Tak, no pewnie. No i tak jak, wiesz co, właśnie, no teraz bardzo dobre pytanie. Bo...
3: patrzę, jaka jest maksymalna temperatura dzisiaj tutaj. Około 16 termometry powinny wskazywać 28 stopni.
4: No to całkiem zacnie.
3: To jest całkiem nieźle. Natomiast w czasie koncertu tego potem wieczorem tam 20, 22, tak 20, 19 mi super pogoda, super temperatura.
4: Tak,
3: weźcie to... parasolki na wszelki wypadek ze sobą.
4: Ja bym wzięła albo coś na kształt peleryny, bo tak będzie pewnie łatwiej uczestniczyć w naszym koncercie. Ale rzeczywiście dużo słońca około godziny 14, 15 i 16 i tutaj później troszkę opadów. Ta amplituda
3: będzie tęcza.
4: Będzie
3: jak są opady i słońce, zmienić. Będzie tęcza. Jeszcze ciśnienie w centrum Polski. 995 hektopaskali. Spada, spada.
4: Mało, mało. No to kawa i lecimy. Lato z radiem trwa.

0: to już chłopcy.
1: Tu nie mam żadnych wątpliwości. To będzie na pewno dzisiaj na naszym koncercie, bo specjalnie było z nimi umawiane. Czyli wychodzą na scenę chłopcy z Placu Broni.
0: Wolność.
1: Tak.
0: Kocham wolność.
1: Tak.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Koncertowa wersja Chłopców z Placu Broni. Kocham wolność. Wolność.
2: Ale to ładny utwór jest, nie?
1: Bardzo, no. Bardzo. I będzie brzmiał także na naszej dużej scenie.
2: Czekaj, to od razu powiem uwaga, fanki Szpaka. Po tej rozmowie on. A potem wieczorem na naszej scenie. I ja już widziałem tę kreację na dziś.
1: Tak?
2: Love is love. Okay. Więcej nie zdradzę.
1: A będą pióra?
2: Nie zdradzę.
1: A okej, okay, dobrze. No, ale będą, będziemy zdradzać.
2: Będą.
1: To wszystko już wiemy. Natomiast nie wiemy zbyt wiele na temat tego, że Chełm jest takim miastem, które ma dwa miasta w sobie tak naprawdę. I troszkę będziemy schodzić pod ziemię, tym razem z panią Alicją Wojcieszek.
3: Wojcieszuk.
1: Wojcieszuk, przepraszam, to pomyłka w naszym scenariuszu. Przewodniczką chełmskie podziemia kredowe. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
1: No dobrze, no to powiedzmy w takim razie o tym, jak to wyglądało, że mieszkańcy schodzili pod ziemię i kopali pod ziemią. Po co to robili i gdzie to konkretnie robili w Chełmie?
3: Podziemia kredowe pochodzą z XVI wieku. Chełmianie kredę kopali, a kopali ją bezpośrednio przez loch i piwnice swoich kamienic.
2: Po co?
3: Sprzedawali ją, nieźle się na niej bogacili, nawet mówili, że jest to dla nich białe złoto. A ciekawość tego miejsca też polega na tym, że przez wieki nie zabezpieczano tych korytarzy. Aczkolwiek patrząc na to, że przetrwały tyle lat, można przypuszczać, że to górnictwo kredowe zostało nieźle opanowane przez mieszkańców Chełma. A sprzedawali ją w XVI wieku po prostu jako puder bielidło.
2: Zaraz, moment. Pani Alicjo, czyli pani miała, załóżmy, dom. Ja miałem dom, Dagmara miał bok dom i teraz ja schodziłem do piwnicy, kopałem w tej piwnicy, bo tam była kreda, sprzedawałem.
3: Dokładnie.
2: Pani też kopała, Dagmara też kopała i w pewnym momencie się przekopywaliśmy do siebie, tak?
3: Tak, no z czasem te korytarze połączyły się ze sobą.
2: A nie waliły się im te domy, jak nie zabezpieczali?
3: Okazuje się, że nie, to znaczy współcześnie tych zapadlisk na terenie miasta było zdecydowanie więcej. Może takie najpoważniejsze to 1965 rok. Mhm. No i generalnie to taki sygnał dla ówczesnych władz miasta, że należy zająć się tymi wyrobiskami kredowymi. Aczkolwiek najstarsze korytarze pod miastem kredowe to wiek XIII. One są pod Wysoką Górką, pod Górą Katedralną. Skąd początek wzięło nasze miasto? Tamte służyły zupełnie do innych celów, do celów obronnych, ochronnych, nawet do celów religijnych, do pochówków.
1: My dzisiaj jechaliśmy ulicą Krzywą. Romek jechał przede mną, ja jechałam za Romkiem, cała nasza ekipa.
2: To ta wyboista była, tak?
1: Tak, tak. I właśnie tam sprawdzaliśmy zawieszenie samochodów naszych. Pytanie, czy to jest możliwe, że tam właśnie też są takie zapadliska, bo rzeczywiście było trochę dołków.
3: To znaczy, tak, podziemia kredowe szczególnie pod Starówką się ciągną, ale są sugestie takie, że kiedyś miały łączyć się z najstarszym zabytkiem w powiecie chełmskim. Jest to wieża w Stołpiu, miejscowość od strony.
2: Kawał drogi.
3: No, że nie mówimy o ciągłości, niemniej jednak w Stołpiu nadal są prowadzone albo bez przerwy są prowadzone badania archeologiczne i są sugestie, że tam są jakieś korytarze kredowe. Zresztą, jak powstawała nasza chełmska cementownia w latach 60. ubiegłego stulecia, tam również natrafiono na wyrobiska kredowe. Czyli, no, ale podziemie jest dużo, tylko żeby tą kredę kiedyś pozyskać, to trzeba było nieźle się napracować. Praca nie była łatwa, sucha kreda mocno pyliła, oświetlano sobie kagankami i żeby wydobyć na powierzchnię, bo tych lochów, powiedzmy, pod kamienicą mogło być

0: kilka kondygnacji, trzeba było się nieźle po prostu napracować.
1: Właśnie, bo tam były labirynty.
0: Były labirynty.
2: A w sumie ile wykopali, tak jak w kilometrach? Jak znam życie, policzyliście na pewno w kilometrach. No,
0: my oprowadzamy... Ile tego jest? Trasa, no? Trasa do oprowadzenia to jest około 1 kilometr. Natomiast kiedy pierwsze poważne badania tutaj w latach 70. Ubiegłego stulecia prowadził profesor Zin ze swoimi studentami, on przebadał aż 8 kilometrów tych korytarzy kredowych. Generalnie nie wiadomo, ile ich jest, ale coraz miasto jest zaskakiwane tym, że pod kamienicą, która jest albo która powstaje, są właśnie korytarze kredowe.
1: No i właśnie czyta pani w moich myślach, bo kolejne pytanie, które przyszło mi do głowy, czy są jeszcze jakieś nieodkryte korytarze?
0: Są, bo wycieczki wychodzą przez budynek, który powstał kilka lat temu, to jest nowa inwestycja i kiedy on powstaje, to tam również natrafiono na korytarze kredowe. A legenda tutaj głosi, że w tych korytarzach jest ukryty skarb. I kiedyś jeszcze zanim trasa powstała, to ci, którzy tutaj wchodzili, byli nazywani lochołazami. Pewnie dlatego, że wchodzili do lochów. No i kiedy budynek powstaje, to nie tylko nowe korytarze, ciekawa piwnica, ale również garniec starych srebrnych monet.
2: I nawet to ma być ten skarb, tak, te monety.
0: No, być może jeszcze więcej jest tego skarbu.
2: Niech pani nie mówi, że srebrny, tylko niech pani mówi, że złote monety i będzie jak złoty pociąg.
0: A tak, dokładnie.
2: Dolny Śląsk ma złoty pociąg, a wy macie swoje własne tam...
1: I wszyscy go szukają.
2: Duch Bieluch już go dawno znalazł, tylko on nie chce nikomu powiedzieć. Kto się zaprzyjaźni, to no powie. No,
0: tak, Duch Bieluch chyba, no władca tych podziemi kredowych. I generalnie, skoro mówimy o białym niedźwiedziu, który bronił naszego miasta, no to dokończenie legendy jest u nas w chełmskich podziemiach kredowych, bo tak naprawdę... Duch Bieluch, no to potomek tego białego niedźwiedzia.
2: A ja powiem jeszcze inaczej, że wy macie, bo niech pani zwróci uwagę, pani Alicjo, każde miasto, gdzie jesteśmy, czy każda miejscowość, nawet wioska, jak mają jakiegoś ducha, to jak ten duch jest przedstawiany? Białe prześcieradło, że on jest, biała dama wychodzi i straszy. Biały duch i straszy. Ale oni to robią sztucznie. Wy jesteście jedynymi, którzy mają papiery na to, wasz jest naprawdę biały, on jest biały, bo on jest od tej kredy.
1: Był
2: tak, żadne
1: jest.
2: Udawanie.
0: Dokładnie.
2: Żadne prześcieradło z wyciętymi tam oczami, nic i tak
0: dokładnie.
2: Dalej.
0: Dokładnie. Tak, on po prostu od tej kredy się wybielił, no a przez lata i myślę, że dalej będzie bronił naszego miasta i chyba przyciąga rzesze turystów do naszych chełmskich podziemi.
2: A jeszcze ktokolwiek,
0: kredowych.
2: Gdziekolwiek tą kredę wydobywa tutaj, czy już koniec? Czy to
0: no,
2: już tak?
0: Cementownia chełmska.
2: Jeszcze tylko oni, tak?
0: Mamy kopalnię odkrywkową,
1: chyba,
0: która
1: że ktoś w tajemnicy
0: jest
1: to robi.
0: Największą kopalnią w Europie, no bo kreda jest głównym składnikiem do produkcji cementu. Mhm. Także u nas kredę nadal się wydobywa, a tak może pokrętnie, przekornie, przy ulicy Kredowej jest punkt widokowy, gdzie odkrywkę można zobaczyć.
1: To jeszcze tak na koniec. Wiemy, że nasz gość, pani Alicja, słyszała pierwszą audycję Lata z Radiem. Pamięta pani?
0: Tak, słyszałam i po prostu, że dzisiaj występuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Naprawdę wzruszenie niesamowite. Jestem waszą fanką i myślę, że tak zostanie do końca świata.
2: Bardzo, bardzo pięknie. Dziękujemy pani
0: Alicjo
2: za te miłe słowa.
0: Do Chełma.
2: Jak najbardziej. To jeszcze tylko jedno dopytam. Te korytarze można zwiedzać tak normalnie. Przychodzę, kupuję bilet, zwiedzam.
0: Tak,
2: czy muszę się jakoś umawiać wcześniej?
0: Przez
2: cały tydzień, czy tylko w weekendy? Jak to wygląda w praktyce?
0: Jesteśmy cały tydzień, 7 dni w tygodniu.
2: Czyli
0: zapraszamy.
2: Dzisiaj też na przykład, jak ktoś przyjedzie,
0: też,
2: to może...
0: Ja za chwilę tam idę, bo muszę powiedzieć, że to miejsce to i sentyment, i historia, i wiele osób, które przewinęły się przez te korytarze. I muszę powiedzieć, nie chwaląc się, że te surowe korytarze podobają się wszystkim, no szczególnie Duch Bieluch.
1: I świetnie konserwują, co widać po
0: dokładnie,
1: naszym gościu.
0: Dokładnie, bardzo dziękuję.
1: Piękne dzięki.
0: Dziękuję
1: ja
0: bardzo.
1: Swoją drogą bardzo ciekawa, czy jeszcze są mieszkańcy, którzy schodzą do piwnicy i coś tam skrobną
2: czekaj,
1: sobie.
2: Czekaj, teraz nie piwnica, teraz szpak, kolorowy ptak polskiej sceny. Jest Estrady Lata z Radiem i Telewizją Polską dziś wieczorem w Chełmie. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska,
1: czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz. Wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
16: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
15: Bez cukru i glukozy.
16: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
15: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
16: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
15: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
16: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
15: Dziękuję.
0: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
17: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
19: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Po 9 doszło do 3 zdarzeń drogowych, o których informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najpoważniejsza sytuacja jest na drogach krajowych. W województwie wielkopolskim w Kotowie, czyli między Ptaszkowem i Granowem, zderzyły się 3 samochody osobowe. Już teraz wiadomo, że 2 osoby są ranne. Droga krajowa nr 32 jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby. Wprowadzony został objazd drogami lokalnymi. Tam ustalanie szczegółów wypadku potrwa dłużej.

Krajówka będzie zajęta przynajmniej do 13. Na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim w Baranowie samochód osobowy wpadł do rowu. Jedna osoba jest ranna.

0: Ekspresową numer 79. Teraz można już jechać w kierunku Terespola. Odblokowany jest także odcinek ekspresowej 8 w województwie łódzkim, gdzie w Szczonowicach na 398 kilometrze motorówka wypadła z przewożącej ją przyczepy i blokowała prawy pas w kierunku Warszawy. Zdecydowanie więcej samochodów natomiast ustawia się na kilku odcinkach autostradowej jedynki w drodze do Trójmiasta. Korki są za Toruniem w drodze do Grudziądza. Kilkukilometrowy zator jest także na wysokości Grudziądza. Utrudnienia kończą się za Warlubiem. 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości od Państwa.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00.

0: No i co, umówiliście się w końcu, czy się nie
1: zadzwonił?
0: Nie,
1: miał zadzwonić, nie. Tak? I nie zadzwonił. Skiba nie dzwoni w sprawie marynarki.
0: No to wyszli SMS-a.
1: Ale ty się umówiłaś, widzę, z tą firmą od samochodów.
0: Tak.
1: Bo on wjechał, teraz nowy samochód. Nazwy nie mogę użyć, bo to by była reklama. Kolor jak jedynka,
0: no,
1: pomarańczowy.
0: Oczywiście, bo tak się umawialiśmy od samego początku.
1: Nie, ale
0: jest,
1: ja myślałem, że to żart. Oni naprawdę pomalowali na pomarańczowo. Kto przyjdzie, ten zobaczy na własne oczy. Zapraszamy.
0: No i nawet może się przekonać, co to za kolor. No dobrze, ale skoro mamy godzinę 10, to teraz na aktualności zaprasza Maria Furdyna.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Grzmieć i padać będzie od Pomorza przez Mazowsze, Podolny, Śląski, Małopolskę. Rząd analizuje sytuację na rynku paliw po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie, ale na razie nie planuje przywrócenia pakietu CPN. Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze w Drammen na południu Norwegii. Kilkaset osób zostało ewakuowanych. Trwa akcja gaśnicza. Kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całym kraju. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od Pomorza przez Mazowsze, Podolny, Śląsk, Małopolskę i Lubelszczyznę. Na południu Podkarpacia ostrzeżenia drugiego stopnia. Już wczoraj strażacy mieli dużo pracy, interweniowali prawie 600 razy. Usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę z zalanych posesji i zabezpieczali uszkodzone dachy. W Wielkopolsce ewakuowano 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Była to ewakuacja prewencyjna jeszcze przed nadejściem frontu burzowego. Apelujemy do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie przebywania pod drzewami podczas burz oraz stosowania się do zaleceń służb.
2: W sumie w całym kraju ewakuowano 10 obozów harcerskich. Ceny paliw rosną. Rząd na razie nie planuje powrotu do programu CPN, ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT-u i akcyzy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że podwyżek już nie będzie.
4: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
5: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta trzymałość budżetu też ma swoje granice.
4: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
6: Nie, no myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało jak na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
7: No odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, no i cóż, nic nie mogę więcej zrobić.
4: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze, który wybuchł w Drammen na południu Norwegii, około 50 km na zachód od Oslo. Ogień pojawił się w jednym z szeregowców, a następnie szybko objął kolejne budynki i pobliskie tereny leśne. Ewakuowano kilkaset osób. Strażakom nadal nie udało się opanować pożaru. W akcji bierze udział około 80 strażaków wspieranych przez policję. Do gaszenia skierowano również 6 śmigłowców. Jeden ze strażaków odniósł lekkie obrażenia i trafił do szpitala.
8: To są aktualności jedynki.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański zapowiedział udostępnienie archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Tymczasem według informacji Polskiego Radia Ukraiń

0: warszawskie archiwa NKWD są otwarte dla badaczy już od 10 lat. Obecnie, zgodnie z zapewnieniami ukraińskiego IPN-u, dostęp do nich będzie o wiele łatwiejszy. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Sowieckie archiwa z lat 1917-91, a więc również te dotyczące zbrodni wołyńskiej, a będące w gestii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, oficjalnie otwarto dla badaczy już dekadę temu, w lipcu 2016 roku. Potwierdził to w rozmowie ze mną szef ukraińskiego IPN. Oleksandr Ofiorow podkreślił jednak, że obecnie korzystanie z nich jest skomplikowane. Jak dodał, zapowiedź prezydenta Zełenskiego ma spowodować, że to się zmieni. Opublikowane mają być specjalne indeksy ułatwiające pracę w archiwach. Pozwoli to całkowicie samodzielnie prowadzić badania dotyczące nazwisk, a także wyszukiwać według indeksów nazwy geograficzne. To zwiększy otwartość archiwów i ułatwi pracę badaczom. Wczoraj Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte mają być wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące, jak się wyraził, tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów w centrum Katowic. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, mówi Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
2: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem.
0: Do jutra włącznie zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Została uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
4: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. Coraz mniej niewiadomych na piłkarskim mundialu. Dziś w nocy poznamy drużynę, która zajmie trzecie miejsce. W Miami zagrają Anglia i Francja. O szczegółach Filip Jastrzębski.
5: Mecz o trzecie miejsce to nietypowa sytuacja dla sportowca. Zazwyczaj po porażce wraca się do domu, na tarczy rzecz jasna. Tymczasem piłkarze Francji i Anglii muszą rozegrać jeszcze finał pocieszenia. To piłkarska tortura, tym bardziej dla takich potęg, które celowały w złoto. Żaden z nas i żaden z Francuzów nie chce grać w tym meczu. To słowa niemieckiego trenera Anglików Thomasa Tuchela. A historia polskiego futbolu opiera się właśnie na meczach o trzecie miejsce. Oba wygraliśmy z Brazylią w 1974 roku oraz 8 lat później z Francją.
6: Przed meczem w Alicante, kiedyśmy wygrali z Francuzami, tośmy tak się usiedli razem z chłopakami i puściliśmy sobie takie hasło. Panowie, to był dobry mundial, zrobiliśmy wszystko dobrze, ale jak nie wygramy tego meczu o trzecie miejsce, to tak jakby nas tutaj nie było.
5: Wspomina Zbigniew Boniek, największa gwiazda drużyny Antoniego Piechniczka. Polacy wygrali wtedy właśnie z Francją, która dziś po 46 latach znów jest drużyną rozczarowaną. Wtedy wystąpiła w rezerwowym składzie. Dzisiaj również spodziewamy się licznych zmian, podobnie jak w kadrze Anglii. Początek meczu w Miami o 23.
4: A jutro o 21 w finale w Nowym Jorku spotkają się broniąca tytułu Argentyna i mistrz Europy Hiszpania. Już teraz zapraszam na audycję specjalną poświęconą ostatniemu spotkaniu mundialu. Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski oraz ich goście w studio. Dziennikarz sportowy, wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz, trener kilku pokoleń bramkarzy Andrzej Dawidziuk oraz aktor i reżyser, pasjonat futbolu Olaf Lubaszenko. Oglądać będą finał, analizować to, co wydarzyło się w całym turnieju w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wspominać poprzednie finały Mistrzostw Świata, zastanawiać się nad tym, jak zmienia się futbol i co ma na to wpływ. Do tego dobra muzyka. Wszystko na antenie radiowej jedynki. Finał piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Hiszpania. Audycja specjalna jutro tuż po 21.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Pogoda.
10: Chciałem o pogodzie, ale spojrzałem na tę parę tam naprzeciwko nas. Zobacz, jak się trzymają za ręce, jak ładnie, no. Widzisz? Brawo wy! Tak, machamy do was. W sprawie pogody to najcieplej w Rzeszowie ciągle 25 stopni. Prawie, że pokazują termometry. Najchłodniej w Resku, czyli nad samą prawie, że wodą na północy zachodniopomorskiej 18. Ta temperatura będzie dzisiaj rosła. A potem będzie takie bum. I chodzi o to, żeby to bum nie było zbyt gwałtowne, bo w niektórych miejscach to bum zamieni się w burzę, proszę uważać.
11: Słuchaj, to się może jeszcze zmienić, bo w tej chwili muszą to sobie państwo wyobrazić. Romek siedzi na skraju kanału.

0: Napy po prawej stronie, a w lewej stronie słońcu pełnym. No.
1: Dagmara siedzi po drugim skraju tej kanapy po lewej stronie w cieniu.
0: I tak dokładnie wygląda też nasze niebo, czyli naprawdę
1: są przejaśnienia. Odsunęła się ode mnie, zapamiętam. W porządku, taki żarcik tylko. Wracając do pogody, ciśnienie 990, czekaj, żebym się nie pomylił, 5 hektopaskali, tak. I idzie w dół gwałtownie, co nie jest dobrą informacją. Od jutra wyraźnie w Polsce chłodniej. W tej chwili w Chełmie na termometrze ile?
0: 25,8 stopni.
1: Można.
0: Da się.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
4: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

0: No i jak? To jest przebój sprzed lata, ciągle świeży, choć przerabiany przez różnych artystów na różne sposoby, a ja wolę oryginał.
1: Ale wiesz co, dobrze to robią. Dobrze to robią, bo bardzo dobrze to brzmi nawet w takich wersjach współczesnych. Zresztą podobnie
0: do nóżka
1: jest...
0: sama chodzi.
1: Tak, no i właśnie chyba o to chodzi.
0: Do nóżka sempre sempre, tylko i wyłącznie głoś.
1: Wiesz co, ale ja myślę sobie, że w ogóle
0: samochodzie.
1: Te dobrze nagrane...
0: Badania były.
1: Tak?
0: Tak. I wyszło, że przy sempre sempre najwięcej.
1: Wszyscy.
0: Oczywiście.
1: Ale są takie utwory, które nawet po latach wracają. Dobrze napisane. Wiadomo, że będą nas cały czas cieszyć.
0: Nie wiem, czy nie przesadziliśmy.
1: Czym?
0: Bo już się nie trzymają za ręce. Zobacz, powiedzieliśmy, że się trzymają za ręce, to się puścili teraz.
1: To teraz z powrotem się trzymają.
0: Mówimy o parze fanów Lata z Radiem. Oni przyjechali na rowerach, mają specjalne stroje. Rowery ustawione dalej. Mm-hmm. Stosowna czapeczka pomarańczowa jedynki już tam na jednej z kierownic jest rozłożona i to takie, powiedziałbym, widać, że przemyślane rowery.
1: Tak, przemyślane
0: rowery. To nie są
1: rowery
0: przypadkowo kupione, tylko takie wiemy, po co kupujemy, wiemy, co chcemy robić, jeździmy.
1: Na pewno tą trasą Green Velo, o której za chwilkę będziemy rozmawiać.
0: Więc w tej godzinie o trasach rowerowych, ale nie tylko.
1: I zobacz,
0: Lato
1: co się
0: z Radiem,
1: hełm, temperaturą.
0: 27 stopni.
1: Wow.
0: Można?
1: Nieźle się porobiło, naprawdę. Przybywajcie.

0: lata z Radiem i Telewizją Polską, Małgorzata Ostrostka. Gigant polskiej sceny, gigantka można powiedzieć.
1: O po Ameryce prostu, tak,
0: o Ameryce. I ona od tylu lat, padają pytania w wywiadach, a o kim ona śpiewa? Kto jest tym ten Mister Ameryka tak naprawdę? I wiesz, że nie zdradziła do dziś?
1: Może dzisiaj zdradzi.
0: Czy ktoś z Państwa wie? Jak wiecie, piszcie szybko, przyda mi się wieczorem do zapowiedzi na tej dużej scenie. 71-151 albo Facebook.
1: Wysyłajcie. Tak. Pamiętajcie o pocztówkach.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tylko ona, tylko Małgorzata Ostrawska potrafi tak wyciągnąć ten dźwięk.
2: Ja myślałem, że mówisz o tej pani, która tam siedzi naprzeciwko ciągle z tym panem, bo oni, zobacz, już wiedzą, że jak się kończy piosenka, to się trzeba złapać za rękę, bo być może ci prowadzący na tej scenie znowu nawiążą. Mm-hmm. A oni nam teraz idealnie pasują, bo przyjechali na rowerach.
1: Tak,
2: a będziemy rozmawiali o rowerowych ścieżkach, najlepszych miejscach, więc teraz wyobraź sobie takie zadanie do odrobienia. Romantyczna wyprawa we dwoje na rowerze.
1: Mm-hmm. Ale w mieście czy poza?
2: A ja bym zrobił jedno i drugie, ale żeby było romantycznie. Że on jej może powiedzieć, zobacz kochanie, ale wymyśliłem ścieżkę. On mówi, a ona mówi wtedy, nikt nie zabierze mnie w takie miejsce, tylko ty naprawdę. Ale ty to potrafisz, jak to wymyśliłeś. Pojechałem do Chełma i oni mi opowiedzieli na estradzie. Tak.
1: I właśnie teraz to będą robić nasi goście. Krzysztof Suski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I Robert Wróblewski z Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Cześć panowie.
3: Dzień dobry.
4: Witamy. Witamy.
1: No dobrze, to słuchajcie, mamy tę parę, która jest tutaj naszą parą przykładową.
2: Wzorcową.
1: Wzorcową, absolutnie. Mają rowery. Dokąd ich zabrać? Najpierw po mieście, żeby nam nie uciekli. Wiecie, lato z radiem w Chełmie trwa.
4: No to może ja zacznę. Jeżeli chodzi o taką trasę, która pierwsza przychodzi mi do głowy, teraz mogę tak polecić jako bierny niestety rowerzysta, pasjonat bierny wycieczek rowerowych, bo niestety z braku czasu. Kiedyś było go więcej i się jeździło tutaj okolicami miasta i po samym mieście mnóstwo czasu, teraz troszkę rzadziej, ale kilka tych ścieżek jeszcze się pamięta dobrze z własnych wojaży. Więc pierwsza taka, która na myśl przychodzi, no to na pewno ta, która się rozpoczyna w tym parku, w którym teraz jesteśmy, czyli bulwar, on się tak dokładnie nazywa, bulwar spacerowo-rowerowy wzdłuż rzeki Uherki. I to jest fajna trasa taka na początek, jeżeli chce się może nie tyle poznać miasto same, bo ona się zaczyna w parku i parkiem wyprowadza z miasta, ale jeżeli o taką, można powiedzieć, romantyczną,
2: czas, tak?
4: Właśnie, romantyczną propozycję, tak jak już tutaj zapowiedzieliście, no to jest to fajna opcja, bo wyjeżdża się takim, no można powiedzieć, malowniczym parkiem, dojeżdża się do doliny rzeki Uherki i właśnie wzdłuż tej rzeki, nad którą nasze miasto jest położone, jedzie się raz jedną stroną rzeki, przejeżdża się mostkami i później po drugiej
2: Chciałem
4: stronie.
2: Chciałem dopytać o jedną rzecz, ta Uherka to duża, mała rzeczka?
4: Nie, to
2: taka,
4: nie jest,
2: tak
4: to można powiedzieć
2: zna,
4: tak precyzyjnie się już tak wyrażając, no to bardziej rzeczka, wzdłuż rzeczki Uherki. Jest to wąziutki ciek wodny, ale mimo wszystko atrakcyjna przyrodniczo. Ścieżka wyłożona kostką prowadzi właśnie wzdłuż jej brzegu. Dojeżdża do granic miasta, cały czas wzdłuż rzeki prowadząc i łączy się po około 3 kilometrach, troszkę ponad 3 kilometry, łączy się z dalszą częścią ciągu komunikacyjnego rowerowego wzdłuż tej samej rzeki, tylko że już z gminnym odcinkiem.
1: A ile kilometrów można zrobić po mieście?
4: Po samym mieście 3,5 kilometra.
1: Aha.
4: Tak około.
1: No
4: zaczynając tutaj z samego parku.
1: Radę.
2: Jedno mnie zaniepokoiło, ale to może nie będę już brnął. No bo powiedział pan wyłożona kostką. Ścieżka rowerowa kostką.
4: No niestety, ona jest akurat kostką wyłożona, tak było projektowane. Jeszcze ona już była...
2: Brawo projektant!
4: Była realizowana kilkanaście lat temu. Z tego co pamiętam, 2012 rok chyba została oddana do użytku. No i właśnie jeszcze wracając do tego przebiegu jej, łączy się ze ścieżką gminną i dalej wzdłuż tej samej rzeki Uherki doprowadza do malowniczego zalewu w Żółtańcach, w takiej sąsiedniej miejscowości pod miastem.
2: Plaża jest...
4: Zalew właśnie z kąpieliskiem, z całą infrastrukturą, z gastronomią, z pomostami, z kąpieliskiem, zabezpieczonym oczywiście ratownikami.
2: Rowerek wodny jest?
4: Rowerki wodne, jakieś tam inne sprzęty, kajaczki. Wiem, że były jeszcze w poprzednich latach, pewnie w tym roku podobnie jest możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Jakieś tam zjeżdżanie dla dzieciaków, pracy zabaw, więc jeżeli chodzi o taką romantyczną propozycję, no to szczególnie gdzieś popołudniowy wyjazd i tak na zachód słońca, żeby
2: to
4: dotrzeć.
2: Oni jeszcze
4: to
2: nie,
4: raz.
2: Oni tylko we dwoje romantyczni, ale wie pan, plaża,
4: a może zostawili w domu?
2: Stroje kąpielowe.
1: Trójkę.
2: Czekaj, bo pani pokazała trzy palce, a pan pokazał prawie jak cztery i teraz
1: czyli
2: czwórkę.
1: No to gdzie reszta?
2: To ustalcie, czy czwórkę, czy trójkę między sobą.
1: Śpią jeszcze. Dobra.
2: Wyjechaliśmy dalej na Green Velo, jedziemy sobie.
1: Aha, tak.
2: Gdzie to Green Velo dokładnie leci?
1: Robercie.
2: I jak to jest?
3: No ciekawą propozycją byłyby południowe

0: Panoramy Chełma, to jest trasa nieco dłuższa niż tutaj Krzysztof opowiadał o
1: ile?
0: Niej, bo
1: szczerze,
0: to jest 32,5 kilometra, ale tutaj państwo, którzy siedzą naprzeciwko, przygotowani są, także myślę, że nie byłoby najmniejszego problemu pokonać taki odcinek. Generalnie Green Velo to jest, w województwie lubelskim to jest około 351 kilometrów różnych tras. No i w Chełmskim Ośrodku Informacji.
1: Ile?
0: 351 kilometrów. Cała trasa.
2: 351 kilometrów.
0: Cała trasa ponad 1880 kilometrów ma. W Chełmskim Ośrodku, tak jak wspomniałem, informacji turystycznej dostępne są mapy tutaj etapów poszczególnych. U nas w Chełmie to jest Polesie, Dolina Bugu i Roztocze. No to są zróżnicowane na takim poziomie zaawansowania trasy, także no, warto wybrać się i tam pracownicy pomogą jakąś marszrutę wymyślić.
3: No właśnie, ja tak się zastanawiam nad tym, co powiedzieć ludziom, którzy skończyli jeździć na rowerze w podstawowej szkole jakiś czas temu i chcieliby jednak tym Green Velo sobie pojechać. To jaki ten odcinek pokonać, żeby sobie krzywdy nie zrobić, złapać bakcyla, połknąć bakcyla, no i jednocześnie wrócić do domu bez zakwasów?
0: No to zdecydowanie te południowe panoramy Chełma to jest taki dosyć mało wymagający technicznie odcinek i 32 kilometry jesteśmy w stanie zrobić.
2: Zakwasy to
0: godziny?
2: Wcale nie jest taka zła rzecz. Wyobraź sobie, ona wraca z zakwasami, mówi do niego, ja już nie mam siły w ogóle, nie tam. On mówi, chodź, wniosę cię na rękach do mieszkania.
3: Pomasuje.
2: Zobacz, to się wszystko da. To jest tylko kwestia, jak przekuć te rzeczy negatywne w pozytywne.
3: Okay, no, czyli mamy, się tak zafrasowałeś.
2: To już nie setki, ale dosłownie tysiące kilometrów Green Velo przygotowane, może być po mieście, może być dalej. Czy jest jakieś takie fajne miejsce, które warto polecić ludziom z daleka, którzy tu nigdy na przykład nie byli? Że nie mówię o Chełmie, a gdzieś w okolicy na przykład, żeby coś fajnego zobaczyć jadąc tym rowerem, na coś zerknąć. Ten zalew, no to już wiemy, tak, z plażą.
4: Tak, jeżeli ktoś się nastawia na taką, można powiedzieć, no jak ktoś przed wyjściem na rower chce pobiegać i taki triatlon sobie zrobić, no to jest kilka propozycji z Chełma, bo właśnie ta jedna nad zalew Żółtańce, więc najpierw krótka jakaś przebieżka biegowa, później rowerkiem na Żółtańce i na koniec troszkę pływania, ale są jeszcze dwie inne możliwości z samego miasta takiego połączenia, bo można sobie wyjechać z samego Chełma wzdłuż trasy prowadzącej na Chrubieszów i wzdłuż niej, wzdłuż samej szosy też jest poprowadzona ścieżka wylotowa z miasta.
2: Przebiegana przez wzdłuż ciężarówek jedzie.
4: No częściowo tak, no ale
2: co
4: mimo
2: prawda,
4: wszystko nie po samej
2: wzdłuż,
4: szosie.
2: Tak.
4: No właśnie, nie po samej szosie, ale też ciekawa propozycja, bo wyjeżdża się kompleksem leśnym Lasu Borek, na którym kończy się miasto i dalej wzdłuż właśnie tej szosy przejeżdża się przez miejscowość Kamień do Natalina i w Natalinie jest kolejny zbiornik wodny, też w okresie letnim funkcjonujący jako kąpielisko, też jest plaża, też jest jakaś gastronomia, także kolejna taka podobna propozycja jak na Żółtańce. No i trzecia możliwość też ścieżką rowerową, komfortowo teraz się wyjeżdża z miasta wzdłuż szosy na Włodawę, no to ona też jest ruchliwa, ale zaraz później się z niej zjeżdża. I wzdłuż takiej mniej uciążliwej trasy drogowej też jest ścieżka poprowadzona nad kolejny zbiornik wodny w miejscowości Staw. Tam też jest takie niewielkie kąpielisko, więc też można taki sobie trzy sporty w jednym zafundować.
2: Dziękujemy.
3: Wszystko tutaj ze sobą gra. Bliskość wschodniej granicy, dzika przyroda, cisza. Wszystko jest na miejscu w Chełmie, o czym informowali nas nasi goście. Bardzo dziękujemy panowie. Proszę uważać na siebie podczas jazdy na rowerze.
4: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
4: I zapraszamy na rowerze.
2: Za parę minut będzie wyprawa w czasie.
3: A teraz będziemy mambo uprawiać. Tańczyć.
2: Mambo?
3: A tak, number five nawet.

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
14: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
15: I teraz nie wiem, co zrobić, bo mamy tu własny termometr. I to, co wskazuje ten termometr, który do tej pory działał dobrze, rozjeżdża nam się z tym, co pokazuje mapa IMGW.
16: Może mapa nie nadąża.
15: Może tak być, bo na mapie IMGW najcieplejsze miejsce w Polsce teraz to jest co?
16: Rzeszów, 26,6.
15: A najchłodniej?
16: A najchłodniej jest w Koszalinie, 18,1.
15: Wiadomo, tam nad morzem, no prawie, że nad
16: trochę
15: morzem.
16: Wieje.
15: Tak. Natomiast tutaj, ale on trochę w słońcu stoi ten termometr nasz. Momentami w słońcu, momentami w cieniu, bo to się przesuwa. 30.
16: 30,5 powiedziałabym nawet. Rzeczywiście jest nam dość ciepło, ale naprawdę bez przesady.
15: Mhm.
16: Czyli na naszej scenie i w naszej audycji jest po prostu gorąco, ale nie przesadnie.
15: A jak będzie dzisiaj w Polsce, czyli do ilu?
16: A dzisiaj w Polsce będzie do 29 teoretycznie, ale oczywiście mówimy o temperaturach, które badane są w cieniu, bo w słońcu będzie znacznie cieplej. Proszę pamiętać o nawadnianiu się i proszę pamiętać o tym, że w międzyczasie może padać i może być burza.
15: Uwaga, te burze najbardziej gwałtowne w południowo

0: wschodniej części Polski. Nie hełm, proszę się nie obawiać, my nie jesteśmy objęci tym ostrzeżeniem, ale tak w dół na mapie, czyli Bieszczady tam, Ustrzyki, już w kierunku Rzeszowa, to też niestety także Przemyśl, on jest, to tam się może dziać, uważajcie bardzo. No i jeszcze barometr, ale też w centrum Polski, 995 hektopaskali i to ciśnienie w tej chwili przestało nam spadać.
1: Ale zaczęło coś wiać.
0: No troszkę.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: To co? Teraz lata 20, lata 30.
2: Oj, będziemy.
1: Schody, pióra, rozumiesz, wiesz. Mam skojarzenie z pewnym filmem. Jest taki film lata 20, lata 30, prawda?
2: No jest, jest.
1: I taki musicalowy. Mm-hmm. I tam jest naprawdę bajer, wiesz, tam są te stroje, tam są te przepiękne kreacje, panowie elegancko ubrani, tam szarmanscy i w ogóle te panie w tych toaletach. I dokładnie tak samo robią oni,
2: tak?
1: Kiedy jest festiwal. To teraz sobie o tym porozmawiamy.
2: Pan i Bartek właśnie tęsknimy.
1: Bartek Kazimierczak, dzień dobry panie Bartmieju.
3: Dzień dobry państwu.
1: I pani Basia Szarwiło, dzień dobry panie Basiu.
4: Dzień dobry, witam państwa.
1: Retrofest, tak to się nazywa. Tłumaczcie, o co chodzi.
3: Chodzi po prostu, tak jak już to zresztą zostało wspomniane, o lata 20 i lata 30, czyli muzyczny i nie tylko muzyczny wehikuł czasu, który cofnie nas o mniej więcej 100 lat do wspomnianego świata rewiowych teatrzyków, a z drugiej strony kapel podwórkowych, pań w etolach z lisów, ułanów i panów w cylindrach.
1: Ułanów! Zapomniałem o mundurowych, a przecież...
2: Przecież wiadomo, tak, że za mundurem pan
1: pułkownik Wareda, to z innego filmu, ale wiemy
3: tak,
1: też o co
3: no
1: chodzi.
3: Jest taka piosenka przedwojenna, jak całować to ułana.
2: Mm-hmm. O, tak, tak było.
5: Bo
2: rzeczywiście.
5: Naturalnie w tym jest rzecz.
2: Popatrz, i nawet jeszcze potrafią śpiewać. To niesamowite. A słuchajcie, jak to jest? Jak się wraca do tamtych czasów? I jak namówić tych współczesnych, dziś żyjących w Chełmie, żeby chcieli wrócić tym wehikułem do tych 100 lat wcześniej?
4: Chełmianie bardzo chętnie przebierają się, więc już od 2 miesięcy w Chełmie trwa akcja Ciuchlandy, gdzie po prostu panie bardzo poszukują kostiumów, nawet

0: powstały w niektórych sklepach specjalne wieszaki, na których przygotowane są właśnie kostiumy na Retrofest. Tak jak powiedziałam, i panowie, i panie przebierają się, dzieci, młodzież, nawet pieski przychodzą w kapelusikach niektóre przygotowane na nasz Retrofest. Także jest naprawdę magicznie, świetnie to wygląda. Hełm zamienia się właśnie...
1: To jest jeden dzień, to są dwa dni? Ile to?
0: W tym roku będziemy się bawili aż przez 3 dni. Jest mnóstwo atrakcji.
1: Kiedy dokładnie?
0: 7, 8, 9 sierpnia. Mhm.
2: Tak, i będzie to czas naprawdę pełen atrakcji, bo nie tylko koncerty zespołów, które dzisiaj kultywują te tradycje przedwojenne, takich jak chociażby Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Warszawskie Kombo Taneczne Janka Młynarskiego, kapela Nicponie, taki nasz bardzo istotny dla nas lokalny element, czyli Orkiestra Skina Corso, to jest taka właśnie orkiestra, w której wykonujemy te utwory z dwudziestolecia międzywojennego w dużych takich musicalowo-rewiowych aranżacjach, gdzie są kilkoro wokalistów.
1: Orkiestra z kina Corso.
0: Tak.
1: Czy przed wojną istniało kino o tej nazwie tutaj w Chełmie, tak? Corso?
0: Tak. I ja chciałabym o tym powiedzieć, ponieważ całkiem niedawno byłam w tym kinie, w którym aktualnie znajduje się kościół, ale faktycznie był kinoteatr Corso, gdzie taka orkiestra grała. Jak się okazało, ta orkiestra miała skład 8-osobowy i kiedy przekazywano kolejnym właścicielom ten budynek, to z całością inwentarza i z tą orkiestrą. I to nawet jest zapisane, że ta 8-osobowa orkiestra przeszła dalej. My też taką orkiestrę mamy.
2: To w ogóle była dość ciekawa historia, bo myśmy na początku stworzyli 8-osobową orkiestrę, wiedząc oczywiście, że takie kino Corso istniało przed wojną, i mój serdeczny, nieżyjący już przyjaciel Wojtek Zakrzewski, taki miłośnik kina z Chełma, właśnie nagle powiedział: słuchaj, ale przecież w kinie Corso był dokładnie według artykułów prasowych z lat 30. 8-osobowy jazz band.
3: Czyli to nie był przypadek, to po prostu jest. Wy nawet nie wiedząc wiecie, że tak powinno być. A ja bym chciała dowiedzieć się na pewno, czy Romek ze swoim outfitem pasowałby do waszych imprez. Średnio coś trzeba
1: zakończyć. Nie do końca.
0: Nie do końca. Musielibyśmy go wystylizować specjalnie.
3: Co byście dodali?
0: Dodalibyśmy
1: Co
0: na pewno...
1: zabrali?
0: Zabralibyśmy na pewno marynarkę, spodnie, buty, koszule, bo panowie raczej nie chodzili okulary. W czarnych koszulach. Okulary. Wszystko byśmy zabrali.
3: Co zamienimy?
0: Obrączkę byśmy zostawili. Nałożylibyśmy na pewno kapelusik jakiś, dodali jakąś fajeczkę, powiedzmy, albo laseczkę, jakiś fraczek, prawda? Ponieważ
3: szulakierki...
0: Kamizelkę, szelki.
1: Aha.
3: Czyli jak rozumiem, Bartek jest bardziej wystyliwany.
2: To znaczy my mamy w ramach orkiestry Skina Corso mamy tak zwane stroje służbowe. Ja akurat go nie wziąłem, ale wyglądamy tak jak właśnie te takie przedwojenne jazzbandy, te takie słomkowe brytyjskie kapelusiki,
0: jasne kamizeleczki.
1: Czy żeby wejść na ten festiwal, ja muszę jakiś bilet kupić, czy po prostu przychodzę i to jest takie, to są takie 3 dni, kiedy miasto się bawi?
2: Powiedzmy, że jedynym biletem jest uśmiech i chęć wspólnej zabawy
0: i
2: wraz
0: kostium.
2: Z nami. Znaczy, kostium nie jest konieczny, nie przesadzajmy.
3: Słuchajcie, a kto najmłodszy do was zagląda i kto najstarszy? I w jakim wieku osoby?
0: Na pewno taką dużą, zaangażowaną grupą jest Uniwersytet Trzeciego Wieku z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Oni przychodzą zawsze świetnie wystylizowani, naprawdę, od góry do dołu w parach. Przygotowani już właściwie dzisiaj nawet po mieście się przechadzali. Ale tak jak mówiliśmy, przychodzą całe rodziny przygotowane do wspólnej zabawy.
2: Tym bardziej, że no, ten festiwal ma element nie tylko muzyczny, on jest oczywiście dla nas bardzo ważny, tak? bo przygotowujemy ten koncert w taki sposób, że on jest obudowany scenografią nawiązującą do tych właśnie teatrzyków rewiowych. Mrugają różne żarówki, wszystko jest w kolorze bordo, panie
0: są
2: schodzą
0: choreografie,
2: po schodach.
0: Tak. Są choreografie, jest do tego specjalny scenariusz napisany, jest prowadzona cała narracja i dramaturgia.
2: Ale muzyka to nie jedyna atrakcja, bo mamy dodatkowo, oczywiście są stragany, kiermasze, wycieczki po przedwojennym Chełmie, koncert kapel podwórkowych, lokalne smaki, zabytkowe auta i motocykle.
0: Filmy.
2: Pokazy mody, pokazy przedwojennych rowerów, właśnie mamy seanse w Starym Kinie, czyli po prostu przenosimy się na te 3 dni sierpniowe.
1: 7, 8, 9 sierpnia. Basia Szarwiło, Bartek Kazimierczak, Retrofest w Hełmie.
3: To już
1: dziękujemy.
3: Wiemy, co robimy w sierpniu.
2: Czekamy na w sierpniu.
1: No właśnie, miałem inne plany, ale będę zmieniał w takim razie.
3: No właśnie, no już wiemy, co robimy.
1: Tylko te ciuchy trzeba zmienić zupełnie.
3: Damy radę.
1: Ciekawe, co Big Cyc na to.
2: Przebierzemy pana, jak będzie taka potrzeba.
1: Dzięki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jak to było, dajcie tu Alfę bliżej i zachodził teraz do szczekania.
2: No coś niesamowitego wydarzyło się na naszej scenie.
1: Pani Edyta tak mówiła przed chwilą.
2: Tak, mamy czworonogów bardzo wiele i są to seniorzy. I o seniorach czworonogach będziemy...
1: seniorzy.
2: Rozmawiać. Mm-hmm. Dokładnie tak. Migotka ma tylko 2 lata, Gacuś ma lat 10, ale tych psiaków z nami jest tutaj dużo, dużo więcej. O czym więcej opowiedzą pani Edyta Kister.
1: Dzień dobry.
2: Znana
1: dzień
2: jako dobry. Psia mama. Dzień dobry. Oraz
1: pani Agata Mil. Dzień dobry, pani Agato.
3: Dzień dobry.
1: Pani...
3: Witam wszystkich. Mm-hmm.
1: Pani Edyto, co to za zwierzaki?
4: Są to zwierzaki, które są pod opieką hospicjum. Hospicjum mieści się w moim domu. No i przede wszystkim właśnie opiekuję się psami starymi, niechcianymi, wyrzuconymi, czyli takimi, które są dla niektórych ludzi balastem, obciążeniem i ludzie niestety stwierdzają, że nie chcą się opiekować starymi psami. No i często te psy są wyrzucane do lasu, wywożone na pole, oddawane do schroniska, bądź generalnie porzucane tak, żeby sobie umarły.
1: Niech mi pani wytłumaczy jedną rzecz, bo ja wiem, że tak jest. Ale cały czas ciężko mi to wszystko zrozumieć. Patrzę na te psy, to są super psiaki, pięknie słodziaki. Wyglądające, słodziaki, dokładnie. A rozumiem, że sytuacja jest taka, że ktoś sobie takiego psa bierze, po czym wszystko jest fajnie, dopóki pies jest młody, a potem dochodzi do wniosku, że już ma te 8 czy 10 lat, to ten słodziak słodziakiem już dla tego kogoś nie jest. Przecież ten pies jest dalej takim fajnym psem.
4: Przede wszystkim powinien być członkiem naszej rodziny.
1: No właśnie.
4: Więc jak można członka rodziny wywieźć do ciemnego lasu i zostawić samemu sobie? Szczeniaczki się łatwo kocha, bo są to puszyste, podskakujące kulki przy naszych nogach, które zapewniają dużo radości. No a stary pies, tak jak stary człowiek, dla niektórych śmierdzi, może nie trzyma moczu, ma choroby przewlekłe. Dla mnie to nie jest nic, co miałoby mnie zniechęcić, wręcz przeciwnie, zachęca do tego, żeby dać dom takim pieskom.
1: Kto się odezwał?
4: I tu jak pan mu... Kto się odezwał? Nie wiem. Kto?
3: Lila.
4: Przemówiła.

0: Lila.
1: Tak,
2: Lila powiedziała po prostu, słuchajcie, psich seniorów trzeba kochać, bo my was kochamy bardzo, więc wy nas też kochajcie, no co?
3: A psi seniorzy potrzebują zwłaszcza miłości w tym swoim już podeszłym wieku, kiedy są najbardziej zależne od człowieka.
2: No właśnie, a czy stary pies gorzej znosi samotność, porzucenie?
3: Oczywiście, że tak, każdy pies znosi źle taką sytuację. Natomiast stary, który przeżył z człowiekiem przykładowo 13 lat i raptownie ląduje za kratami schroniska, no to przeżywa straszną traumę. I niestety zdarza się, że te psy przepłacają życiem taką sytuację nawet.
1: Znaczy pies tego pewnie kompletnie nie rozumie.
3: O, tak, on nie wie, co się wydarzyło. On bardzo długo czeka na swojego
1: właściciela.
3: On myśli,
1: właściciela. Że może coś się stało złego, że może ten właściciel jest chory, nie żyje już nawet, a to jest dokładnie odwrotnie. Tak.
3: Tęskni i czeka. To tak jak psy wyrzucone z samochodów na jakiejś trasie, stoją przy tej trasie, bądź biegają wzdłuż tej trasy i czekają na swojego właściciela z nadzieją, że zaraz ten samochód wróci i mnie zabierze. A on już nie wraca.
2: A czy psi seniorzy potrafią się zaprzyjaźnić z nowym właścicielem?
3: Tak, oczywiście.
1: I czy w ogóle oddaje się do adopcji takie psy?
3: Ja nie oddaję do adopcji starych i schorowanych psów, dlatego że wiem, jak duże koszty takie psy generują. I obawiałabym się, że nowy właściciel w pewnym momencie tych kosztów nie udźwignie i nie wiem, może wyrzuci, a może po prostu ten pies wróci do mnie, więc nie chcę też psom fundować na stare lata takich sytuacji. Generalnie wszystkie staruszki zostają w hospicjum dożywotnio.
1: Mhm. Pani Agato, ten pies tam koło pani, to co to jest za psiak? Bo...
4: To jest piesek typu migotka. Piesek Korgi, nasza reprezentantka. Często z nami jeździ na różne wydarzenia, bo także organizujemy taką dogoterapię w szkołach. Opowiadamy, po prostu uczulamy, także staramy się od dziecka uczulać, bo nawet jeździmy do żłobków. Jak się opiekować takimi psami, jak dbać, i uczulamy na to, że małe pieski są fajne, ale staruszki też potrzebują tego.
1: Jak wam pomóc? Co można zrobić?
3: Przede wszystkim nas nagłośnić. Bardzo bylibyśmy wdzięczni. Niestety mamy bardzo małe zasięgi.
2: Fundacja Hospicjum Starego Psa, proszę sprawdzać na mediach społecznościowych.
3: Zapraszamy właśnie do obserwacji. W tym roku też uzyskaliśmy statut OPP, czyli organizacji...
1: Czyli 1,5%, czyli można was odpisać od podatku.
3: Tak, bardzo zachęcamy. To dopiero w tym roku nam się udało przejść wszystkie procedury, a można się starać o to OPP, czyli o 1,5% po 2 latach działalności fundacji. Nasza fundacja działa od 3 lat. Rok czasu zajęły nam te wszystkie, kompletowanie wszystkich dokumentów i przejścia wszystkich procedur.
1: Fundacja Hospicjum Starego Psa u psiej mamy. Jeżeli możecie państwo zapamiętać i odliczyć ten podatek, chociażby rozliczając kolejny następny PIT, to w imieniu tych wszystkich psiaków przecudnych mówimy dziękujemy. Dziękujemy państwu.
3: Dziękujemy także.

0: Krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
1: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
0: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko spiczkowa na smetanie.
1: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę. Dziś po 16:00. Tomasz Prangę-Barczyński
0: i Łukasz Modelski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklama. Radio kierowców.
20: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Mamy utrudnienia na ekspresowej piątce. To województwo wielkopolskie, węzeł Łubowo do węzła Gniezno-Południe w pobliżu miejscowości Iwno. Tam jest kolizja samochodu osobowego z barierami energochłonnymi. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bydgoszczy. Zakończyły się prace na drodze krajowej nr 16 Mrągowo-Mikołajki w pobliżu Baranowa w województwie warmińsko-mazurskim na 215 kilometrze, a tam pojazd osobowy wjechał do rowu po godzinie 8. Pomorze. Bardzo duży ruch jest na trasie wojewódzkiej nr 216 prowadzącej od Władysławowa do Rozewia, a także na drodze wojewódzkiej nr 215 przez Puck, Gnieżdżewo i Swarzewo. Najwięcej samochodów ustawia się w tym momencie we Władysławowie, gdzie jest zator. Mowa głównie o rondzie imienia świętego Jana Pawła II i o trasach, którymi państwo do tego ronda dojeżdżają. Na miejscu działają także służby i policja, bo na mapach widzimy dwie informacje o zdarzeniach drogowych właśnie we Władysławowie, a pozostając na Pomorzu jest przewężenie trasy S6 od węzła Gdynia Wielki Kac w kierunku Gdańska. Ta sama ekspresówka przewężona jest w tym samym kierunku na kolejnym węźle, czyli Gdańsk-Karczemki. I podobna sytuacja

Sytuacja za węzłem Gdańsk Południe w Rusocinie. To nitka w kierunku Łodzi. Na autostradzie A1 jest zator, zaczyna się w Nowej Cerkwi, kończy się za Pelplinem i to w kierunku Grudziądza. To nie wszystko. A1, kolejne utrudnienia są także za samym Grudziądzem, w Rólewie, gdzie trwają prace służb i tam także jest zdecydowanie ciasno. To odcinek w stronę Gdańska.

0: Śledczy ustalili, że jeden z poszukiwanych przebywa za granicą i przyleci do Warszawy samolotem. Na miejscu czekali już na niego stołeczni policjanci oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji i Portu Lotniczego Okęcie oraz Nadwiślańskiego Działu Straży Granicznej. 36-latek został zatrzymany zaraz po wylądowaniu, natomiast 41-latek i 29-latek zostali zatrzymani w mieszkaniach.
1: W listopadzie ubiegłego roku na autostradzie w okolicach Gracu grupa pseudokibiców wracających z wyjazdowego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Napastnicy zdewastowali pojazd i dotkliwie pobili i okradli obcokrajowców. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami. Tuż po napadzie austriacka policja zatrzymała 25 osób. Wyroki w tej sprawie usłyszało już 8 pseudokibiców. Kijów otwiera się na historyczny dialog z Warszawą. Tak część ukraińskich blogerów komentuje decyzję prezydenta Zełenskiego o otwarciu archiwów Ukrainy dotyczących zbrodni wołyńskiej. Komentarze w tej sprawie przejrzał Maciej Jastrzębski.
2: Był ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w rozmowie z Polskim Radiem nazwał oświadczenie Zełenskiego elementem komunikacji strategicznej. Jak dodał, nie wiadomo, czy za deklaracjami pójdą czyny.
3: Cieszy to, że ekshumacje nie padły ofiarą napięcia politycznego, że będą kontynuowane. Archiwa są już dostępne, ale jeśli mogą być jeszcze szerzej dostępne, to też tylko dobrze. Martwi taka sugestia, gdzieś niedopowiedziana, że można się czegoś innego dowiedzieć z dokumentów, które mają być ujawniane, niż to, co już wiemy. My o zbrodni wołyńskiej wiemy dostatecznie dużo, by jednoznacznie stwierdzić, kto za to ludobójstwo był odpowiedzialny.
2: Wołodymyr Zełenski, mówiący, że jego decyzje mają poprawić stosunki z Polską, wskazał na podjęcie działań na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Zapowiedział także zwiększenie środków dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej na prowadzenie badań i działania edukacyjne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Lekarze rozczarowani decyzją prezydenta o podpisaniu ustawy PESEL-owej nie wykluczają, że zaskarżą ją do unijnych instytucji. Jakie mają zastrzeżenia, tłumaczy rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski.
4: Poza ustalaniem wycen ministerstwo może użyć do innych celów te dane. My się cały czas zastanawiamy, co są za inne cele i ministerstwo nie jest w stanie nam powiedzieć, po co jest ten zapis. Też zastrzeżenia co do tych zapisów ma UODO, więc to nie jest tak, że tylko my sobie wymyśliliśmy, że nie do końca tej ustawie jest wszystko tak, jak być powinno. Chociażby to, że najsłynniejsi obecnie w Polsce neurochirurdzy to ustawą nie będą objęci, bo ona nie obejmuje spółek.
1: Dane o zarobkach pracowników medycznych na podstawie numerów PESEL będzie zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz przekazywać do Ministerstwa Zdrowia.
5: To są aktualności jedynki.
1: Pogodowych kłopotów Nowego Jorku przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata ciąg dalszy. Przez ostatnie dwa dni problemem był smog spowodowany pożarami lasów w Kanadzie. Nasz specjalny wysłannik Kacper Merk donosi, że dziś nad miasto nadciąga fala burz i ulewy.
6: Co prawda we wszystkich 5 dzielnicach nadal obowiązują ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza, ale dziś powinno się to zmienić. Teraz sen z powiek lokalnych władz spędzać będą burze i ulewy. Według prognoz ma zacząć padać o 10 lokalnego czasu, czyli o 16 w Polsce i nie przestawać aż do niedzieli. Wszyscy przebywający w Nowym Jorku dostali wczoraj wieczorem telefoniczne ostrzeżenie o możliwych podtopieniach, gwałtownych burzach, a nawet pojedynczych tornadach. Bądźcie elastyczni względem swoich planów. Apeluje w mediach społecznościowych burmistrz miasta Zoran Mamdani, wiedząc, że w każdej z 5 dzielnic zaplanowano na weekend duże, publiczne pokazy 2 najważniejszych meczów piłkarskiego mundialu. Kacper Merk, Polskie Radio, Nowy Jork.
1: Pogoda w Nowym Jorku w czasie finału mundialu ma się poprawić. Relacje z meczu Argentyna-Hiszpania w specjalnej audycji radiowej jedynki. Początek jutro o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Pogoda.
11: I jak na termometrze?
12: No jest nieźle, bo wróciła nam temperatura powyżej 30 stopni. 30 z małym haczykiem i 1.
11: Najcieplej w Rzeszowie 26, najchłodniej w Koszalinie 18. To się nic w Polsce nie zmienia. To są temperatury w cieniu.
12: Tak.
11: Ostrzeżenia meteo, jeżeli chodzi o te najbardziej gwałtowne burze południowo-wschodnia Polska, czyli ten rejon Rzeszów, Przemyśl, Ustrzyki.

0: Lesko. O, to tu jesteśmy mniej więcej.
1: Tak, tam będzie ten, padać i burzyć.
0: I to tak mocno może być. Mm-hmm. A u nas w Chełmie powinno być całkiem nieźle. Może drobny, przelotny deszczyk w środku dnia i potem spokój. Czyli od 12 do 17 piknik, od 22, od 20 do 22 koncert na tej wielkiej estradzie.
1: I będzie pięknie i tylko ciśnienie nam spada, ale u nas na scenie i na antenie rośnie.
0: To ciśnienie wynosi w tej chwili w centrum Polski 995,5 hektopaskala.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

0: No i teraz się zastanawiam, bo widziałaś tego gościa z zielonymi włosami, który przyszedł.
1: Tak.
0: Czy to jest bieluch, czy to jest jakoś inaczej? Bo skoro on ma twarz na biało, to może to coś z bieluchem ma wspólnego.
1: Nie, ale
0: a tu wszyscy
1: jest...
0: o tym bieluchu mówią.
1: No tak, ale
0: i wtedy wchodzę ja cały na biało, no.
1: Tak.

0: się ten niedźwiedź.
1: Nawet
0: czyli
1: niedźwiedź,
0: duch.
1: Tak. Nie, wydaje mi się, że to bardziej filmowo.
0: Filmowo?
1: Hollywood.
0: Też mam takie skojarzenie, ale...
1: Nie?
0: Nie.
1: Czy tak?
0: Tak. Ale tak, tak mi tak... horrorem trochę zabrzmiała. To w Lecie z Radiem wszystkie rzeczy są możliwe. W tej godzinie za chwilę będziemy rzeźbili w różnych dziwnych rzeczach. Tak. I to jest taki przykład rzeźby, którą da się po wyrzeźbieniu, po tym jak się ją podziwiamy, nafotografujemy, selfiaki polecą.
1: Zjeść. I jest to zdrowe, pyszne, nie tylko dobrze wygląda, ale też przepysznie smakuje.
0: I jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że potem jak będzie koncert, na tym koncercie Michał Szpak, czyli barwny ptak polskiej estrady, Małgosia Ostrowska, Big Cyc, Landberry, Krzysztof Cugowski, zespołem mistrzów, chłopcy z placu broni, Tatiana Okupnik i teraz
1: zabij...
0: Nie, to miałem na myśli. Teraz będzie Polka i zaraz wszystko wyjaśnię. Uwaga.

0: No i teraz proszę, no, no proszę, mów to swoje J.
1: Że będzie J-Lo?
0: Nie no. Nie no. Krzywy i demon, no. Ale statki na niebie odpalają. Statki na niebie odpalają teraz, a tam na scenie będą dwa zupełnie inne utwory.
1: Ja Kochać wiem, jak... inaczej, między innymi.
0: Też, ale jeszcze ten, który bardzo lubię. Jestem z Andrzejem Umówiony, my sąsiedzi. Teraz nam kanalizację podłączają. Pozdrawiamy panów, którzy kopią. Do zobaczenia wieczorem o 20:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Tak się patrzę na to, z czego to jest zrobione. Arbuzik jest na pewno w tym wszystkim. Dobrze
2: melon.
1: Myślę, prawda? Melon. Mm-hmm. Dynia myślisz, że jest?
2: Winogrono.
1: A to żółte?
2: Bardzo dobre pytanie.
1: Zapytajmy
2: do naszego gościa.
1: Zapytajmy panią Agnieszkę. Agnieszka Mielniczuk, dzień dobry, pani Agnieszko. Mistrzyni w carvingu, tak to się nazywa fachowo, tak?
3: Dzień dobry. Tak. Carving jest to sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach.
4: A skąd się wywodzi i dlaczego przybyła do Chełma za pomocą pani?
3: O, to było mocno dawno, dawno temu. Przybyła przez przypadek, a skąd się wywodzi? Z Dalekiego Wschodu. A u nas się pojawiła, no dzięki mnie, złapało mnie, trzyma, także jesteśmy obie.
1: A to jakiś kurs się kończy, jakąś szkołę, czy w ogóle jak się tego nauczyć?
3: To znaczy tak, ja jestem samoukiem.
1: Aha.
3: Wiele lat temu przyszedł do mnie właśnie nóż, przyszedł do mnie czas na to, żeby złapać tego bakcyla takiego, tak? No i jest. Jestem samoukiem, rozwijam się sama. Uczę się sama.
4: A to jest trudne? Łatwe? Średnio
1: jakby
4: trudne?
1: Jakby było łatwe, to by wszyscy tak robili. Ile takich rzeczy widzisz w życiu? Raz na parę lat zobaczysz coś takiego.
4: To prawda, ale chodzi tutaj pewnie o cierpliwość też. Nie tylko te umiejętności manualne, tak myślę.
3: Cierpliwość przede wszystkim, bo taka rzeźba, no nie oszukujmy się tutaj, to jest przedział 5, 10, czasami 15 godzin, tak? Więc potrzebna jest ta cierpliwość. No i nie ukrywam, siła w palcach.
1: Bo tutaj, siła?
3: Tak, fizyczna siła, taka wiecie, jak z siłowni.
1: To, moment, weźmy na przykładzie tego, co tu stoi. Pani Agnieszka przyniosła ze sobą, to jest w ogóle duże. Myślę, jak opowiedzieć słuchaczom, żeby sobie wyobrazili wielkość tego wszystkiego, do czego to można...
4: Na bazie arbuza?
3: 12 kilo.
4: 12 kilogramów
1: to
4: waży?
1: To jest jak parę arbuzów obok siebie. To nie, jest mniejsze od pralki automatycznej, żeby państwo nie myśleli, to nie ten. Nie jest płaski jak telewizor.
4: Ale jest większy od naszego laptopa i większy od naszego zegara.
1: Tak, jest dużo większy od laptopa. To jest jak parę laptopów połączonych razem. Inaczej, jakbym tak powiedział, 3-4 piłki takie do gry piłkarskiej, gdyby obok siebie tak złożyć.
3: To taka lekarska.
1: O, świetnie! Dobrze, i teraz jakie warzywa i owoce w tym są tutaj?
3: Dzisiaj postawiłam na kolory lata, no bo z racji dnia, gdzie jesteśmy i pory roku, więc przewagą jest biała rzepa, natomiast mocno podkręciłam tutaj barwnikami spożywczymi, żeby wydobyć to lato. Z naturalnych kolorów mamy tutaj żółte papryki, marchew jest niesamowicie
1: pomarańczowy.
3: Tak. To jest papryka, mamy też czerwoną paprykę. Z tamtej strony jest też zielona papryka.
4: Szkoda, że państwo tego nie widzą, naprawdę.
1: Uważaj, bo tam już osy do tego lecą wszystkie z okolicy, ale to nic.
4: A to pomarańczowe, bo to w kolorach jedynki radiowej, to co to jest?
3: Więc tutaj mamy marchew, tak? Jeżeli chodzi o taką naturalną, prawdziwą tutaj w kolorze. No jest twarda, więc jest wymagająca do rzeźbienia, ale tulipany wyszły przepiękne. I oczywiście kalarepa, również ta, którą przyniosłam państwu w prezencie na ząb.
4: Będziemy chrupać?
3: Tak, proszę śmiało.
4: I tak normalnie
3: z
4: można?
3: Z koprem.
1: To znaczy,
3: oszczepiłyśmy się.
1: Chwila. Te kwiatki, które ma pani w ręce, chce pani powiedzieć, że to jest do zjedzenia przez nas.
3: Śmiało.
1: Poważnie?
4: Słuchaj, tak. Bardzo dobre.
1: A to jest ciężkie, ja myślałem, że to jest lżejsze.
3: Nie no, kalarepa jedna. Czekaj. Soli nie zorganizowałam, wybaczcie.
1: Gdzie jest nasz Maciek, który nie kręci potrzeba. I filmuje, bo on to powinien sfilmować, żeby to w świat poszło. Zjedzenie takiego prezentu, to jest szkoda zjadać.
4: Słuchaj, ale można to jest ukisić. Drugie śniadanie nasze.
1: Pani Agnieszko, ile to wytrzyma, gdybym na przykład coś takiego, w ogóle ile to się robi? Czy pani zaczęła w styczniu, żeby teraz zrobić na początek lipca, czy pani tak naprawdę, to żart oczywiście, robiła to 5 dni, tydzień, 6 dni, no ile?
3: Więc, żeby było taką adekwatną prawdą, wczoraj zaczęłam z Holandii, bo okazało się niesamowitym wyzwaniem zorganizowanie rzepy, tej białej rzepy, podstawy do naszych tutaj kolorowych kwiatów. Bo co się okazało? Że niestety u mnie w Chełmie w żadnym sklepie rzepy nie było. Stąd też telefon do Holandii, czy mogę wejść na czyjś ogród. Także słuchajcie, dzisiejsza tutaj kompozycja jest takim niesamowitym wyzwaniem europejskim.
4: Słuchajcie, a co powiedzmy jeszcze, co możemy z tego zjeść? Czy tylko kwiat?
3: Patryka, się nie czepiajmy gumki.
4: Nie.
1: Połowę zjadłaś już.
4: No tak, a wiesz, jakie to pyszne.
1: Wiem,
4: spróbuj przecież.
1: Przecież ukryzłem, nie widzisz?
3: Tak, a jeżeli chodzi o godziny, słuchajcie, zaczęłam wczoraj o 14 i skończyłam pierwszej w nocy.
4: Ojej, czyli jednak trochę to trwa.
1: A ten napis lato z Radiem i Telewizją Polską, to jest z czego? Bo to jest na...
3: Skórka. To jest skórka arbuza, natomiast tutaj użyłam markerów olejowych.

0: żeby nam to nie zeszło.
1: I tak samo hełm, tak samo, herb miasta Chełm.
0: Tak, żeby było wszystko spójne i zachowane, prawda,
2: z białym
0: pięknie.
2: Niedźwiedziem też. Musi no i oczywiście dęby w tle.
0: Tak, tak, tak.
1: Ile to wytrzyma? Czyli teraz gdyby to...
0: Do zjedzenia?
1: Gdyby to wstawić do lodówki, to tydzień, parę dni czy...
0: Nie. Najczęściej jest to 24 godziny od momentu ekspozycji i tutaj możemy wtedy, prawda?
2: Żeby nie zaczęło fermentować, bo to też o to chodzi.
0: Powiedziałabym, na co fermentowane.
1: Niektórzy by się ucieszyli, tak.
0: Ale już to zaczęłam dla siebie, dobra?
2: Dobrze. Natomiast potrzebujemy też podstawy, bo mamy tutaj taki pieniek, no, na pieniek, którym to wszystko stoi.
1: I pewnie jakiś bolec i na to wszystko nadziane po prostu.
0: No nie.
1: Nie?
0: Nie, to jest luzem tylko postawione, żeby było wygodniej w tym momencie obracać, tak? I tak.
1: To jest tak jak na tacy po prostu położone, no tak. I się tak trzyma. To się tak trzyma
0: pionowo,
1: nie,
0: ma wyjścia,
1: nie, że
0: musi się trzymać. Jest tak ciężki, że dociska do blatu.
1: 12 kilogramów, tak?
2: To jest artystą, no myślę, że około. Przyszło. Musi się jej słuchać. Dużo jest takich osób jak pani?
0: W takich kolorach, które pracują, no, pracują realnie na co dzień, no to chyba jestem jedna. Bo mocno mamy florystycznie perłę. Mnie ciągnie w tej przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o rzeźbienie w owocach i warzywach, no my mamy mistrzów świata w Polsce, także...
2: O, wow, to tak. O tym nie wiedziałam na przykład.
0: Mamy, oczywiście, pozdrawiam kolegów. Ja swoją przygodę z konkursami zakończyłam dawno, dawno temu. Miałam
1: czemu?
0: Tą przyjemność.
1: A to czemu pani? Ja na miejscu, widząc to, tam spokojnie się pakował na te mistrzostwa.
0: To znaczy
1: dalej,
0: tak, zdobyłam to, co miałam wtedy zdobyć.
2: Aha. Ja nie mogę się zdecydować, czy do galarepy, czy do mikrofonu.
1: A bo chciałabyś znowu jeszcze ugryźć, tak?
2: Trochę tak. Pyszne to jest. Naprawdę przepyszne. I nawet nie potrzeba ani soli, ani oliwy, niczego.
1: Czyli no pani Agnieszko, rozumiem, że puchary na półce ustawione, tak?
0: Tak, one stoją. Zrobiły swoją przestrzeń wiele lat temu, ponieważ ja... wtedy, jak to było, jak pojechałam, zostałam zaproszona w ogóle na konkurs. I tak się okazało, że po prostu pojechałam w takim mundurku pomocy kuchennej jeszcze wtedy, tak? Natomiast debiuty udało mi się wygrać i tak nie.
1: To ja mam teraz takie praktyczne pytanie, bo myślę sobie o zastosowaniach. Bo oczywiście wygląda to pięknie, więc do ozdoby super, ale tak... Tylko nie wiem, czy dobrze myślę. Pewnie jak są jakieś wesela wielkie, śluby, czy jakieś tego typu uroczystości, to wtedy przychodzą do pani i mówią: Agnieszka, zrobisz to. Ile by to kosztowało, bo my byśmy chcieli na przykład, żeby u nas na ślubie, bo na młodej parze stołu. Coś takiego na środku stołu, tak?
0: W tym momencie jest coraz rzadziej, jeżeli chodzi o ekspozycję rzeźb. Raczej idziemy w przestrzeń funkcjonalności, czyli owoce podawane, serwowane w takiej formie konsumpcyjnej, żeby można było poczęstować się, to tutaj ja z tego słynę. Natomiast jeżeli chodzi o rzeźby, to już tak powolu są osoby, które chciałyby, pragną, aga, tylko ty. Super. Ale to jest różnie, tak?
2: Które z owoców, warzyw, które z owoców, warzyw jest najbardziej wymagające? Patrzę na tę marchewkę, myślę, że ona może być trudna. I chyba arbuz. Obstawiam, tak, ale nie wiem.
0: Ja wiedziałam, że to pytanie padnie. Słuchajcie, ja to czułam w kościach, tak? Jeżeli chodzi o marchewkę, jest wymagająca, bo jest twarda, krucha przede wszystkim. Natomiast dla mnie, największym wyzwaniem jest seler, ale go tak mocno kocham. Bardzo dużo...
1: Czemu seler jest trudny?
0: Jest tępy. Jest po prostu twardy.
1: Że tępy jest
0: tępy
1: seler.
0: Jest i się dogadać z nim nie ma.
2: Czyli to seler.
1: Mamy kolejny kod redakcyjny. Jak chcesz komuś, wiesz, tylko żeby inni nie wiedzieli, o co chodzi, to możesz powiedzieć: ty selerze. I my wiemy, o co chodzi, a on nie wie, tak mi się wymsknęło tylko.
2: Będzie zabawnie. No
1: dobra,
2: będzie mocno
1: mamy to,
2: zabawnie.
1: Mamy to. Dobrze, seler, bo jest tępy, tak?
0: To jest twardy, nawet jeżeli ktoś gotuje rosół w niedzielę, może niekoniecznie, ogólnie rosół, jeżeli go trzeba przekroić, to tej siły fizycznej trzeba naprawdę solidnie użyć, tak?
1: A które jest najprostsze? To teraz, żeby, bo na jednym biegunie jest ten seler, jest trudny i tępy, a taki inteligentny, miękki, fajny, sympatyczny, w ogóle do rany przyłóż, to jest to z czego się robi najlepiej.
0: Wbrew pozorom te owoce miękkie wcale nie są takie proste, dlatego że one się poddają, mogą się szybciutko wykruszyć, wyłamać, odpaść, prawda? Ja kocham i tutaj najczęściej zachęcam do pracy, do początku pracy z paprykami.
2: Właśnie tak myślałam, że papryka jest najbardziej wdzięczna.
1: Czyli mówię: ty papryczko, i to jest to pozytywne teraz, tak? A ty selerze to...
0: Tylko do papryczki trochę lodu trzeba. Do lodu, wody zimnej, żeby ona...
2: Mm.
0: tutaj nam rozkwitła.
2: A no właśnie, ostatnio słyszałam, że kwiaty najpierw parzymy, a potem dopiero
1: kończymy, bo jedzenie stygnie.
2: No właśnie,
1: się czeka.
2: Mamy nadzieję, że zrobiliśmy wam smaka.
1: Agnieszka Milniczuk, chełmska mistrzyni carvingu ze swoją fantastyczną, rewelacyjną pracą, z dumnym napisem

0: tylko ja.
1: Reklama.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
2: Dziękuję.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację

0: śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
7: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
8: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
7: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
8: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
7: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
8: Filip Jastrzębski,
7: Tomasz Kowalczyk
8: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
7: Czyli Andrzej Dawidziuk,
8: Andrzej Janisz
7: i Olaf Lubaszenko.
8: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
9: W naszym radiowym studiu, plenerowym radiowym studiu, w tej chwili 30, prawie 32 stopnie Celsjusza.
10: Nie, to jest niemożliwe, to jest zepsuty jakiś ten termometr.
9: Nie, chucham na niego.
10: Ale naprawdę pokazuje 32 bez żartów.
9: To od tych owoców.
10: W stacjach pomiarowych i MGW, oni wiesz, tak na poważnie mają te swoje białe skrzyneczki, takie tam pochowane w tych takich ogrodzonych ogródkach. Najcieplej w Rzeszowie, 27,2, to teraz.
9: Niemożliwe.
10: To jest pomiar 11,30, a najchłodniej w Koszalinie, 18,2. I nic nie chce być cieplej.
9: No tak, ale myślimy o tym, że temperatura mierzy się
10: Warszawa
9: w cieniu,
10: 25,
9: a w słońcu różnie bywa.
10: Chełm tak 26-27 w cieniu, czyli w słońcu mamy 31-32. 17-18 to jest ten moment maksymalnej temperatury w Chełmie. Potem widzę ochłodzenie w prognozie, ale nie widzę jakiegoś mega deszczu na szczęście, więc mam nadzieję, że to po prostu temperatura spadnie, taki ten chłodny front przyjdzie i tyle. Jakby co, to ty jesteś tu na scenie od 12 do 18, a tam od 20 do 22 ja na tamtej scenie.
9: Dobrze.
10: Damy radę.
9: Będziemy na pewno próbować od jakoś radzić sobie z tymi chmurami, które do nas nadciągają,
10: ale chmury?
9: One są jasne, nie są ciemne, więc na razie nie ma tego złego. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Nasza mapa świeci w kolorach żółto-pomarańczowych, czyli jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Oczywiście, że będą burze, ale raczej nie w Chełmie.
10: Chciałbym powiedzieć, że jutro bardzo podobna pogoda do dzisiejszej. W poniedziałek wyraźne ochłodzenie. Na zachodzie Polski temperatura spadnie tak do 18-19 stopni maksymalnie w ciągu dnia i cały przyszły tydzień to będzie taki chłodny tydzień.
9: Ale
10: poza sobotą,
9: ma być.
10: Kiedy się znowu zrobi gorąco, bo będzie koncert lata z Radiem i Telewizją Polską. No,
9: i jesteśmy umówieni.
10: Tak.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Rozbujała mnie ta muzyka, tylko potem ten pan, który powiedział Polskie Radio, powiedział znowu takim tonem Polskie Radio.
2: To zawsze musisz powiedzieć Polska na tak.
1: Tak, Polska na tak, jestem jak najbardziej tak, bo ja tam się załapałem do grona ambasadorów. Jest, wiesz, to jest poważna sprawa, już parę miast parędziesiąt. Ale teraz uważaj.
2: Tego się nie liczy.
1: Od czego zaczyna współcześnie człowiek pracujący w mediach dzień? Od włączenia tam Facebooka, Instagrama i tak dalej. Włączam wczoraj. I kto mi się wyświetla wszędzie, gdzie tylko Miłka mi się wyświetla.
2: Aha, i Mirek.
1: I to jest, nie, była Miłka Sobczeka, była ona sama.
2: Okay.
1: I to jest peron dworca, tak mi się wydaje. I ona jest specjalnie ustawiona, ale to jak jest wypozowane, rozumiesz, jak to jest wystudiowane. I stoi pod takim napisem, jak to na dworcach kolejowych, jest tam nazwa miasta. I tam jest Chełm. I ona pisze, nareszcie, jestem po prostu ona. Zobacz, Miłka Skalska koło nas, Mirek Cichy też, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witamy
4: jak to jest miło być z wami razem, bo ja wam powiem tak, to zdjęcie z hełmem, to pomyślałam sobie, że nareszcie jestem w hełmie i tu jest wiele treści w tym wszystkim, bo jestem po raz pierwszy w tym mieście i je odkrywam.
1: Nie żartuj, tak. Nie byłaś nigdy wcześniej.
4: Nie, ale po drugie, odkrywamy je razem, ale poza tym być w hełmie ma tyle znaczeń. Jednak to jest takie poczucie bezpieczeństwa. Mamy nakrycie głowy, coś nam przypomina o tym, że powyżej nas jest coś jeszcze. Taka jest przecież myśl w noszeniu tego nakrycia głowy. Więc bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu razem z Mirkiem Cichym, ale powiem wam jedną rzecz i muszę wam to powiedzieć. Jak słyszę Polkę Lata z radiem, to robi mi się tak ciepło na sercu i od razu tak czuję się szczęśliwym człowiekiem, bo to mi się kojarzy z wakacjami i z najcudowniejszymi momentami życia.
3: A mnie się to kojarzy tylko i wyłącznie z plażą. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem. Tak, jak byłem na plaży, słuchajcie, z każdego radio. Nie, to Świnoujście.
1: Nie, to jest ważne, tak? Akurat w przypadku plaży chałupy jest ważne. Inna. Dobrze, okej.
3: Okay. Była inna, tak, ale z każdego radioodbiornika leciał właśnie ten sygnał. No, coś pięknego. Lata młodości przypominają się w ułamku sekundy.
1: Jeszcze chodził taki gość i lody sprzedawał zwykle po tej plaży.
3: Lody Bambino.
4: Lody Bambino, oczywiście.
2: Coś tam grał. U nas też dzisiaj gra i gramy do wspólnej bramki, bo chodzi nam i o zdrowie, i o Polskę na tak, i o bezpieczeństwo.
4: No i tak właśnie.

0: Gramy na to bezpieczeństwo razem z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA. Będziemy dzisiaj mówić w programie Polska na Tak o alarmach, o sygnałach alarmowych.
1: Co zrobić? Jak się zachować? Jaki alarm czego dotyczy? Bo to jest niestety od parunastu miesięcy już informacja numer jeden.
2: I to nie są żarty, to jest poważna sprawa. Wiem, bo to jest pewnie tak, u mnie była próba w gminie. I oczywiście ludzie się zorientowali, o jakiś alarm, ale nikt nie wiedział, co to oznacza.
0: Bo są na przykład alarmy, kiedy nie należy uciekać i opuszczać domu, kiedy trzeba w nim wręcz zostać, bo na zewnątrz jest zanieczyszczenie, jest to na przykład atak chemiczny i wtedy taki alarm konkretny, odpowiedni oznacza, że trzeba zamknąć wszystkie okna i się odizolować, jak najmniej korzystać z tego, co jest na zewnątrz.
3: Ale wiecie, jaki to alarm?
0: No właśnie, dziś będziemy to wszystko... Dziś będziemy to wszystko trenować, ale będziemy mówić też o zdrowiu, bo w Chełmie przy placu Łuczkowskiego jest miasteczko zdrowia, to jest z kolei współpraca z NFZ-em i z Ministerstwem Zdrowia, tak aby pokazać ludziom, że ta profilaktyka działa, że
2: Plac
0: można skorzystać.
2: Łuczkowskiego, tak? Nie ma żadnych biletów, żadnych opłat
0: bezpłatnie.
2: Za wstęp.
0: Na razie nie ma jeszcze kolejek. Można wykonać mammografię, można wykonać badanie krwi, będą porady dietetyka. Jest onkolog, jest dermatolog. To jest bardzo ważne latem, kiedy jesteśmy wyeksponowani na słońce, aby zadbać o swoją skórę.
3: I zadbać o mężczyzn, bo panowie mają chyba największy problem.
1: Oczywiście, jak najbardziej, ale dla mężczyzn poza badaniami będą też różne ciekawostki. Będą konie mechaniczne, będą stare samochody, to co Dagmara lubi najbardziej. Będą stare samochody, ale będą też służby mundurowe, jak policja, straż pożarna. Będą kontrterroryści. Oni pokażą, na co ich stać. Oni pokażą, dlaczego nie warto z nimi zadzierać. Oni są w pełni umundurowani, z nimi nie wolno rozmawiać. Ich tak naprawdę poza ich oczami nie widać, bo oczywiście trudno, żeby kontrterrorystę na ulicy poznał jakiś bandzior.
2: Czekaj, moment, czyli oni przyjdą do was, ale będą...
0: A będą niewidoczni.
1: Tak.
0: To jest magia telewizji,
2: serio?
0: Romek.
2: To nie jest żart, będą zamaskowani, tylko wycięte na oczy.
1: Fantastycznie, słuchajcie, i przywiozą wszystkie te służby mundurowe sprzęt, który będzie można dotknąć, zobaczyć, na czym pracują, jaki mają nowoczesny ten sprzęt. To są fantastyczne zabawki dla prawdziwych mężczyzn i dla fantastycznych
0: Ale
1: kobiet.
0: Ale będzie też coś dla prawdziwych kobiet. Będzie tango. Porozmawiamy o retrofeście, bo Chełm szykuje się do wyjątkowego wydarzenia, które zamienia rynek.
3: 7, 8, 9.
0: Dwudziestolecie wojenne. Będą tańce z tamtych czasów. Będzie oczywiście kabaret, będzie wszystko to, co się wiąże z tamtym czasem. Będziemy rozmawiać o dzisiejszym Chełmie, a dzisiejszy Chełm to jest na przykład nowoczesne, współczesne w dzisiejszym pojęciu koło gospodyń wiejskich.
1: Kobiet, ja to muszę powiedzieć, to jest coś fantastycznego, bo koło gospodyń wiejskich przygotowało niespodziankę. Będą robić bułkę z fasolą. Jedliście kiedyś bułkę z fasolą?
3: Z fasolą?
1: Ja
3: to
1: nigdy
3: do siebie
1: nie jadłem, ale jestem
3: ale
1: tak ciekawy, jak to będzie smakowało, że nie mogę się już doczekać
0: tego spotkania. Wszystko wskazuje na to, że to jest bardzo pożywna, odżywcza potrawa, więc spiszemy przepis. A to będzie nie jedyny przepis. Dadzą dziewczyny z koła gospodyni wiejskich. Nie, nie, nie. One go właśnie ujawniają i chcą wpisać na listę dziedzictwa po to, żeby ten przepis przetrwał dla kolejnych pokoleń także. Więc to musi być coś specjalnego. Ale powiem wam jedną rzecz.
1: Z fasolą.
0: Współczesne koło gospodyń wiejskich to nie jest tylko folklor. To jest pewnego rodzaju także współczesne siostrzeństwo. Takie... jakby to nie zabrzmiało, braterskie wspieranie się kobiet.
2: I międzypokoleniowe. Polska
0: na tak, od morza do Tatr, a my jesteśmy w Chełmie na trasie w Bieszczady.
2: Ale zobacz.
3: Ja muszę to powiedzieć, bo mówi się o tym, że dziennikarze telewizyjni wyglądają, ale potem
2: nie, to oni są wygadani, ale oni w radiu też się pojawiali nieraz, więc nie.
0: Chciałam wam powiedzieć, że wy jesteście tak
1: wspaniali, cudowni, macie fantastyczne to miejsce, w którym jesteśmy. To jest wasze radiowe studio, ale naprawdę warto tutaj przyjść.
2: I mamy naszą ciocię Marzenkę, która jest najważniejszą osobą tutaj, bo ciocia Marzenka rządzi i ona też pilnuje naszego magazynu z maskotkami. Ale zarobiliśmy piękne kółeczko, bo zaczęliśmy od tego, że dziennikarz zaczyna od patrzenia, wiesz co, rano tam Facebooki, Instagramy. Jest Miłka, jest Chełm, jest w porządku, więc jest okej. Jest Mirek obok też, więc jest okej. Ale znowu, nauka mojego szefa, jak przyszedłem do pracy i jechałem gdzieś na teren jakiś wyjazd. I on mnie pytał, a koło gospodyń masz tam jakieś zaproszone?
3: Musi być.
2: Ja mówię, czemu? Zaproś, to się dajesz, będzie dobrze. Czyli podstawowa rzecz została tak spełniona, Mirek tego przypilnował.
1: Koło gospodyń macie. Wiejskiej
2: brawo wy,
1: bułka
2: a my nie mamy tutaj.
0: Ale to słuchajcie,
2: mają.
0: Chciałam tylko powiedzieć, że to jest bardzo niedaleka przestrzeń i rzut Żabi Skok nas dzieli od Placu Łuczkowskiego tutaj do parku, więc

0: można się nawzajem odwiedzać i wymieniać doświadczenia.
1: Nasza Agnieszka, której nie widzicie, a my ją słyszymy w uszach, krzyczy do nas już od paru lat. Koniec!
0: Uściski dla Agnieszki!
1: Ale żeście się rozgadali.
2: Teraz Polska na tak.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: I czekamy.

0: Będziemy wysyłać pocztówki. Tak. Wysyłamy pocztówki, do tego Państwa namawiamy.
1: Pocztówka.polskieradio.pl. Tam się Wam pojawią różne propozycje. Wypełniamy dymki. Jak czymś mądrym wypełnicie, wiem, że będzie mądre, ale chodzi o to, żeby było mądrzejsze od innych. To macie nagrodę od nas po prostu. Pocztówka.polskieradio.pl.
0: A my za dzisiaj pięknie dziękujemy i zapraszamy na piknik.
1: Na dalej zapraszamy. I na koncert wieczorem.
0: I na kolejne koncerty. Tak.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 500.

0: 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia w województwie dolnośląskim na Krajowej Ósemce między Wrocławiem a Łagiewnikami. W pobliżu Pustkowa Wilczkowskiego na 90 km na jezdni w kierunku Płocka dachowało auto osobowe i z tego też tytułu wprowadzono tam ruch naprzemienny. Na Mazowszu problemy z kolei na Krajowej Dziesiątce na odcinku Drobin-Płońsk w pobliżu miejscowości Góra. Na 430 km bus wypadł z jezdni, 4 osoby zostały ranne i w obu kierunkach wprowadzono ruch naprzemienny. Kłopoty także w Wielkopolsce na Krajowej 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyły się 3 auto osobowe. Droga jest zablokowana na 139 kilometrze i obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia w województwie pomorskim na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Lutnicko a węzłem Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu Klukowa pojazd osobowy uderzył w drzewo i od rana na jednym pasie w kierunku Gdyni-Ruch był zablokowany, ale teraz już na 329 kilometrze w obu kierunkach jedziemy bez przeszkód. Problemy skończyły się też w województwie wielkopolskim na trasie S5 między węzłem Łubą a węzłem Gniezno Południe, po tym jak w pobliżu Iwna po kolizji auto osobowego z barierami energochłonnymi jezdnia w kierunku Bydgoszczy była zwężona. Teraz już jedziemy tam wszystkimi dostępnymi pasami jezdni.
5: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał punktualnie godzinę 12. Można regulować zegarki. A po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hej now z Wieży Mariackiej.

0: piesek jest.
1: Kolagen, elastyna i jeszcze ostatnio bardzo mocno podkreśla się rolę macierzy zewnątrzkomórkowej. Czyli to już nie chodzi o to, żeby tylko dbać. To jest ta przestrzeń, w której znajdują się rusztowanie właśnie włókien kolagenowych, włókien elastynowych. Czyli my nie możemy tylko stymulować do produkcji kolagenu, elastyny. Zawsze podkreślam, elastyna też jest bardzo ważnym składnikiem, ale musimy również dbać o tą przestrzeń, w której te włókna są zawieszone. Jeszcze tylko powiem, że technologia high-techu, różnego rodzaju lasery, to jest świetne też narzędzie do dbania o jakość skóry. Komórki macierzyste, osocze bogatopłytkowe. W tym kierunku generalnie idzie współczesna medycyna estetyczna, medycyna regeneracyjna.
0: Staramy się, o ile to się udaje, ten czas na chwilę zastopować, zatrzymać. Pani doktor, a czy panowie też korzystają z zabiegów medycyny estetycznej?
1: Tak, coraz więcej. I u mnie jest akurat tak, że najczęściej to są mężowie moich pacjentek.
0: Bo nie mogą wyglądać gorzej od swoich żon, no to
1: dokładnie.
0: Trzyma się to jakiejś logiki.
1: I to jest szalenie miłe, bo pacjenci, mężczyźni widzą, że te żony wyglądają ładnie.
0: To dlaczego ma nie być tak dobrze u mnie?
1: Dokładnie.
0: Pani doktor, gdyby nam pani jeszcze podpowiedziała, jak w ogóle dbać o skórę twarzy, co zrobić, gdy zacznie się na przykład robić nam podbródek, czyli ten duży mięsień, ta platyzma.
1: Jest na to wiele sposobów. Ja zacznę od takich najprostszych, typu ćwiczenia regularne w domu, które możemy wykonywać, bo coś, co jest powtarzane regularnie, codziennie, z dużą częstotliwością, odpowiednią może częstotliwością, przyniesie nam najlepsze efekty.
0: Czyli co, otwieramy, zamykamy buzię?
1: Między innymi masaże, rollerami, czy też dłońmi naszymi własnymi. Chodzi o to, żeby zmniejszać napięcie w tych mięśniach, bo i tutaj znowu wspomnę do stresu, w którym żyjemy i tempa, które nam towarzyszy i wzrostu kortyzolu, to wszystko powoduje, że w naszej twarzy tworzy się coraz więcej napięć, więc oczywiście redukcja tego stresu, ćwiczenia oddechowe, wszystko co będzie wpływać na aktywację bardziej układu przywspółczulnego, czyli aktywujemy nerw błędny zamiast przewagi tego układu współczulnego.
0: Czyli chodzi o to, żebyśmy się trochę wyciszyli.
1: Absolutnie tak.
0: No, a takie już ćwiczenia, które stymulują...
1: To robię ćwiczenia napinające do góry brodę. Również aktywujemy, robimy taką minkę podkówki, robimy dziubek. Bardzo lubię te rolery takie, którymi też możemy masować okolice przyczepu platyzmy. Tutaj przy obojczykach możemy się też masować.
0: Skórę myć wodą czy jakimiś specjalnymi płynami micelarnymi?
1: Obserwuję taki trend niestety zbyt dużej ilości używania produktów kosmetycznych czy preparatów, czy kosmetyków w ogóle w takiej pielęgnacji. Musi być to dobrane indywidualnie do potrzeb.
0: I to są też wskazania dla panów, którzy się golą, bo wtedy następuje naturalne podrażnienie tej skóry i jeżeli mamy skórę wrażliwą, to rzeczywiście z tym może być problem. No i o tym, jak ładnie wyglądać, proszę państwa, jak dbać o skórę i co można ewentualnie poprawić, jak to zrobić bezpiecznie. Dzisiaj opowiedziała nam w Pigułce na Zdrowie dr Karolina Mołas, która jest lekarką medycyny estetycznej, no i ja, Artur Wolski. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
4: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
3: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko spiczkowa na smetanie.
4: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę. Dziś po 16. Tomasz Prangę-Barczyński
3: i Łukasz Modelski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest

0: To naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Kamil Olak. Problemy na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim między Włocławkiem Północ a Ciechocinkiem. W pobliżu Kozłowa auto osobowe uderzyło w barierę i na 180 km jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Na autostradzie A1 problemy także w Śląskiem między węzłem Świerklane a węzłem Żory. Na 23 km tej trasy auto osobowe uderzyło w barierę i jezdnia w kierunku Łodzi jest z kolei zwężona. Trwają problemy w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 134 km zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. W województwie zachodniopomorskim z kolei problemy pojawiły się na trasie S6 między węzłem Kołobrzeg Wschód a węzłem Ustronie Morskie w pobliżu Stramniczki. Z powodu awarii auta dostawczego na 91 km zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Na trasie S7 z kolei w Pomorskiem problemy trwają między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Gdańsk Pork. W pobliżu węzła Gdańsk Lipce na 3 km zderzyły się cztery auta osobowe i zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku stolicy. A w samej Warszawie nadal problemy na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Marymącka w pobliżu węzła Wisłostrada na 15 km. Po zderzeniu dwóch aut osobowych z busem zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Poznania. Na Mazowszu na Krajowej 10 nadal cierpliwość przyda się między Drominem a Płońskiem. W pobliżu miejscowości Góra na 430 km auto typu bus wypadło z jezdni i poruszamy się tam naprzemiennie w obu kierunkach. Województwo wielkopolskie, tu z kolei problemy wciąż na Krajowej 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyły się trzy auta osobowe i na 139 km droga nadal jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi.

Jest 14:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Szczelna granica z Białorusią. MSWiA podaje najnowsze dane o próbach jej przekroczenia. Apel do mieszkańców gminy Jerzmanowa na Dolnym Śląsku. Służby wciąż szukają pumy, która ma w okolicy grasować. Mieszkańcy Chełma bawią się razem z latem z radiem. Na miejscu jest nasza reporterka. Za chwilę się z nią połączymy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chwali się skutecznością działań na granicy z Białorusią. Nie powiodła się żadna z prób jej przekroczenia w tym roku. W pierwszej połowie było ich ponad 230. To niewiele w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Wtedy takich prób było ponad 15,5 tysiąca. Nowe informacje w sprawie pociągu, którego wykolejone wagony wpadły do Popradu. Wiadomo już, że maszynista był trzeźwy. W jego organizmie nie wykryto też środków odurzających. Pociąg wykoleił się w okolicach Wierchomli w Małopolsce. Wciąż nie wiadomo dlaczego. Na miejscu pracują służby. Trasa na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój jest zablokowana. Kolej uruchomiła zastępczą komunikację autobusową. Ceny paliw rosną, a eksperci ostrzegają, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program ceny paliwa niżej obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk na razie

0: wyklucza jego powrót, ale zaznacza, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie. Analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr.
1: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
0: A zdaniem Urszuli Cieślak kolejnych podwyżek na stacjach możemy spodziewać się już na początku przyszłego tygodnia. Pozamykajcie drzwi, bramy i furtki, apelują do mieszkańców władze gminy Jerzmanowa. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania pumy, którą ktoś widział w okolicy. Leśnicy próbują potwierdzić te doniesienia i ustalić, gdzie zwierzę się znajduje, a jak zachować się w razie spotkania z pumą, radzi Barbara Matyjasik z Nadleśnictwa Głogów.
2: Absolutnie nie próbujmy do tej pumy podchodzić, nie próbujmy jej łapać na własną rękę, nie próbujmy jej straszyć. Postarajmy się tylko w miarę spokojnie od tego zwierzęcia oddalić i od razu powiadomić służby.
0: A najlepiej unikać miejsc, w których można pumę spotkać. Moc atrakcji, świetna zabawa w Chełmie to już piąty przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. W Parku Unii Europejskiej trwa piknik edukacyjny z życia wzięte. Na miejscu jest nasza reporterka Małgorzata Abgarowicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I jakie atrakcje czekają na mieszkańców i turystów?
3: No, można tutaj między innymi zagrać w radiową grę Audionauci, bez kolejki sprawdzić swój słuch, wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami czy porozmawiać z robotem.
4: Ami, przywitaj się z panią redaktor.
5: Cześć, pani redaktor. Miło mi panią poznać. Jak się pani miewa?
3: Dziękuję, wspaniała dzisiaj pogoda.
5: To świetnie, że pogoda dopisuje. Idealny dzień na piknik i rozmowy.
3: Jak wrażenia? Robot, który rozmawia z nami?
6: Coś ciekawego i nowego, tak?
4: Nie widzieliśmy czegoś takiego jeszcze, jest to po prostu fenomenalne.
3: W parku znajduje się też mobilne laboratorium, gdzie przeprowadzane są efektowne doświadczenia chemiczne. Jest wystawa edukacyjna, na której zobaczymy m.in. kołyskę Newtona czy wagę kosmiczną. A za 2 godziny rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, której towarzyszyć będzie Lazy Swing Band.
0: Prosto z Chełma Małgorzata Abgarowicz. Dziękuję za relację.
7: To są aktualności jedynki.
0: Niski poziom Wisły znów zaskoczył. Na warszawskim odcinku rzeki odnaleziono motykę i topór sprzed 1000 lat. Jeden z odkrywców, Jacek Boborycki, mówi, że to pierwsze tak znaczące odkrycia w tym miejscu.
8: Badaniami Wisły zajmujemy się od 5 lat. Kości obrabiane przez ludzi znaleźliśmy do tej pory przez te lata 2, czyli narzędzie przypominające nóż i zawieszkę składzika. Natomiast w tym roku jest sezon na narzędzia neolityczne właśnie. I znaleźliśmy tak zwaną motykę, a wcześniej topór. Po pierwsze bardzo ciekawe artefakty, po drugie zachowane w rewelacyjnym stanie, a po trzecie bardzo ciężkie do wypatrzenia, bo znalezione w wodzie wygląda jak kawałek kory.
0: Wszystkie znaleziska przekazywane są do Warszawskiego Konserwatora Zabytków. Potem mają trafić do Państwowego Muzeum Archeologicznego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Pogoda.
0: Popołudnie w Polsce pochmurne z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotnie popada i zagrzmi, zwłaszcza na południu i wschodzie. Są ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Na termometrach od 21-22 stopni nad morzem, przez 25 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, do 28 w centrum i na Podkarpaciu.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Reklama. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczne Lato z Radiem.

życzę wielu artystom takich powrotów, jak wtedy, w tym 2014 roku wróciła grupa Daft Punk z piosenką, którą przed momentem Państwu zagrałem w radiowej jedynce, Get Lucky. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, dzień dobry, kłaniam się nisko, Marcin Wojciechowski, jestem w Chełmie, w parku, w samym centrum miasta, w parku Unii Europejskiej i stąd poprowadzę dzisiaj dla Państwa muzyczne lato z radiem z gośćmi. Dlaczego to się tutaj dzieje, dlaczego w Chełmie i co tak naprawdę zdarzy się wieczorem? No dużo dzisiaj o tym mówimy, bo trwa lato z radiem, trwa nasza letnia kultowa akcja. Dzisiaj jesteśmy w Chełmie, na scenie wystąpią m.in. Landberry, m.in. Tatiana Okupnik i wielu, wielu innych artystów. Część z nich pojawi się w naszym studiu, więc kto z Państwa chciałby przyjrzeć się, pobyć z nami tutaj, pobyć, zobaczyć jak wygląda audycja na żywo, ale przy okazji skorzystać z wielu atrakcji naszych partnerów w naszym miasteczku. Pogoda piękna, jak na razie, choć duszno. Delikatnie, to zapraszam. A za chwilę pojawi się na naszej scenie Landberry, która teraz zaśpiewa swój wielki przebój.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A dzisiaj jedynka w hełmie, na żywo, prosto stąd, muzyczne lato z radiem. Właśnie wstaję, żeby zapowiedzieć Państwu pierwszego gościa, gościnie, którą jest Lanbery. Proszę o brawa. Mikrofon, proszę bardzo, niech to będzie Twój
2: Dzień
1: mikrofon.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco.
1: Przyjemna letnia atmosfera.
2: Och, tak.
1: Lepiej się udziela wywiadów latem.
2: Dzisiaj jeszcze i tak aura jest łaskawa. Te upały, które mieliśmy parę tygodni temu, były o wiele gorsze, więc cieszmy się latem, bo jest piękne.
1: A ty tak zawsze szklanka do połowy pełna?
2: Tak.
1: Tak? Za tak. Każdym razem starasz się widzieć świat w kolorach, nawet jak jest szary, to kolorujesz go?
2: Staram się kolorować, bo inaczej nie miałoby to sensu.
1: No, to prawda. Jednak chyba rzeczywiście zgadzam się z tobą w pełni. Jesteśmy teraz w hełmie, jesteśmy latem. Powiedz mi, czy ty, pracując tak ciężko, scena, próby, możesz przy tym odpoczywać? Do czego zmierzam? Do tego, że jak ktoś kocha swoją pracę, to tak jakby nie pracował, więc ma trochę lżej. Jak jest u ciebie?
2: Podpisuję się pod tym cytatem. Doskonale definiuje to, jak się czuję na scenie i kiedy przemierzam Polskę wzdłuż i wszerz busem z moim zespołem, to zmęczenie oczywiście jest fizyczne po prostu.
1: Tak.
2: Wiadomo, ale kiedy wracam, czuję ogromną satysfakcję po takim weekendzie koncertowym.
1: Szczególnie kiedy widzisz, że to, co robisz, działa na ludzi w jakiś sposób. Ja przed momentem obserwowałem naszych słuchaczy, którzy są tutaj młodszych i nieco starszych, którzy śpiewali twoją piosenkę na blachę, dzięki, że jesteś. To chyba
2: cudowne.
1: Miłe. To chyba przyjemne uczucie.
2: Cudowne uczucie, zwłaszcza podczas koncertu, kiedy ta wymiana energii następuje. Skaczemy, śpiewamy. To jest naprawdę bezcenne uczucie.
1: Spotykamy się, proszę Państwa, z Małgosią z Lanbery tak mniej więcej od Twojego debiutu, od 10 lat. Obserwuję Twoją karierę z dużym zaciekawieniem i za każdym razem starasz się czymś zaskoczyć. I dowiedziałem się, tak mówią na mieście, że dużo czasu spędzasz w studiu, tworząc nową muzykę, która ma być delikatnie ozdobiona.
2: A tak.
1: Chciałem powiedzieć inna, ale pomyślałem sobie, że ta inna to może przesada.
2: Tak, inna to zbyt duże słowo, ale... Tak jak powiedziałeś, każda płyta chce, żeby był jakiś element zaskoczenia, żeby się nie powtarzać. I faktycznie teraz jestem non-stop właściwie w studiu, pracuję nad 6. już albumem. Chciałabym, żeby ten 6. był na maksa wyjątkowy, po prostu, żeby zaskoczył brzmieniowo, produkcyjnie, ale też tekstowo oczywiście, wiadomo, bo chcę się cały czas dla moich słuchaczy rozwijać. I pokazywać im, serwować im w obrębie popu, który jest tak pojemnym gatunkiem, nowe rzeczy, nowe doznania muzyczne.
1: A to jest tak, że łapiesz jakąś inspirację i przez swoje filtry ją przesiewasz później i tworzysz to, czy jakby szukasz cały czas czegoś nowego, podglądasz,
2: tak.
1: Podsłuchujesz?
2: Bardzo często tak jest, że filtruję nieustannie muzykę, która wychodzi, która jest świeża, ale też wracam do tego, co już było, bo to jest niewyczerpalna studnia. Zwłaszcza moja ulubiona dekada, czyli lata 90. Ale z każdej dekady czerpię garściami. I myślę, że przefiltrowanie tych wszystkich motywów przez siebie, przez rok 2026, jest czymś naprawdę fascynującym.
1: Zaraz porozmawiamy o tym, co dzisiaj wieczorem przygotowałaś na tej scenie. Chciałbym zapytać cię też o twoje wakacyjne skojarzenia z latem, z radiem, ale teraz proponuję zagrać twoją ostatnią piosenkę, która ukazała się w marcu. Dobrze mówię? Marcu? 2026 roku. Kto jak nie my?
2: Kto jak nie my?
1: Posłuchajmy. Lanbery z nami.

0: muzyczne lato z radiem na żywo z Chełma. Pogoda? No, na razie mamy idealną. Jak będzie później, zobaczymy. A ze mną na naszej radiowej scenie w Parku Unii Europejskiej w samym centrum Landberry, którą przed momentem Państwo słyszeli, a wieczorem zobaczą ją Państwo również w telewizji oraz na scenie. Landberry z nami. Mogłabyś zdradzić, podejrzewam, że na tak dużym koncercie telewizyjnym to pewnie będą największe przeboje. Co zagrasz?
1: Dzięki, że jesteś. To na pewno mogę zagwarantować, ale...
0: No, ale sama widziałaś reakcję naszych słuchaczy przed momentem
1: na
0: tę
1: piosenkę. To jest cudowne, tak. Naprawdę. Dziękuję bardzo za to, że tak śpiewacie pięknie. Ale jeszcze będzie niespodzianka jedna muzyczna, więc może nie zdradzę. Zachęcę, żeby więcej ludzi było przed telewizją.
0: Czyli będzie to nieoczywiste. W pewnym sensie.
1: W pewnym sensie tak, bo aranżacje jak najbardziej live, więc trochę te piosenki zyskują nowy wymiar.
0: Proszę, proszę. No dobrze, a lato z radiem dla ciebie to?
1: Ja myślę, że dla wielu osób ten charakterystyczny dżingiel to wakacje u dziadków. To jest taki klimat nie do podrobienia. Myślę, że u wielu osób wzmaga to uczucie nostalgii i myślę, że z tym.
0: A czy Landberry zdarza się beztrosko wyjść na jagody do lasu?
1: Na grzyby.
0: Na grzyby.
1: Ja jestem grzybiarą, tak.
0: Serio? Teraz?
1: Serio.
0: A są w ogóle już grzyby?
1: Są grzyby.
0: Teraz już wakacje? Teraz?
1: Są, tak. Nawet na mojej działce, bo ja mieszkam w lesie prawie, właściwie no w lesie, znalazłam pięknego prawdziwka.
0: Znasz się na tym na pewno?
1: Trochę tak, no ale taki
0: jakby
1: podstawowy.
0: Jakby co, to jest internet, nie?
1: Oczywiście,
0: zdjęcie.
1: Ale trzeba uważać, więc myślę, że taka osoba sprawdzona z wiedzą wieloletnią się w grupie grzybiarzy przyda.
0: Dziękuję ci bardzo, że odwiedziłaś nas w tym studiu. Wiem, że jesteś w przerwie. Odpoczywaj. Do zobaczenia wieczorem.
1: Do zobaczenia.
0: Czekamy na nowy materiał, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, co wykombinujesz. Jak zwykle inspirująca pewnie będzie. Wszystkiego dobrego. Landberry z nami. Proszę o brawa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Dziękuję
0: Wrócę
1: Państwu.
0: Do Państwa za chwilę.

0: Bracia Gibb, Bee Gees z drugiej połowy lat 90. w radiowej jedynce. Za 28 minut będzie 15. Nie wiem, jak to jest. Proszę Państwa, jak powiedziałem, że piękna pogoda, to w tym momencie zaczął padać deszcz na chwilę. Ale to tak bywa. Państwo się skryli pod parasolami. Dziękuję, że Państwo stąd nie wyszli, tylko cały czas są Państwo z nami. A dołączył do nas teraz kolejny gość dzisiejszej sceny. Tatiana Okupnik, wieczorem na scenie, a teraz w naszym radiowym studiu. Wow, rozkręcam się, słuchaj.
1: Chciałam się przywitać.
0: A, proszę, proszę. Cześć, Tatiana. Wiesz co, ja nie miałem takie w ogóle w planach takiego wstawania i witania. To się wszystko dzisiaj narodziło, to jakieś show powstaje, także...
1: Bardzo dobrze, ja mam dla ciebie od razu na wstępie...
0: A ja już mam.
1: A masz? To dawaj.
0: Proszę.
1: To dawaj. To może zrobimy jakiś mini konkurs w takim razie, skoro już ta płyta jest.
0: Zaraz powiemy, co to jest, a to jest bardzo, bardzo wyczekiwana przez fanów i podejrzewam samą Tatianę płyta. Płyta ukazała się niedawno temu, ale najpierw tak na lekko. Jak się czujesz?
1: Dobrze, bo pada. Ja nie wiem, jak państwo, czy jesteście w tej grupie, że kochacie słońce i skwar, czy jednak chmury i deszcz.
0: Poprosimy,
1: chmury i deszcz.
0: Kto jest
1: team? Ja jestem w tym teamie parasolki, chmury. Ojej, parę osób jest jednak.
0: Jest,
1: no dobrze.
0: Ale wszyscy szczęśliwi. A kto jest za słońcem długim? No nie, no to Tatiana, nie masz szans. No tutaj słońce da nam zobacz.
1: Ale
0: tam
1: ja
0: po prawej.
1: Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast no, ja powiem szczerze, że liczę na to, że wieczorem, kiedy zaczniemy na scenie śpiewać, grać, to o tej 20 po prostu będą tylko chmury, ale nie będzie wody.
0: Oby nie padało, tak. Właśnie. Myślę, że po długiej przerwie wróciłaś do koncertowania. No tam, czy coś może w międzyczasie się działo, ale jakby no nie było chyba takich regularnych wyzwań.
1: Długa była ta przerwa.
0: Ile to? Kilka lat?
1: Wiele lat. Osiem lat. Oczywiście ta przerwa wynikała z tego, że stałam się mamą i świadomie podjęłam decyzję o tym, żeby wycofać się po prostu z rynku muzycznego i mieć czas dla swoich dzieci. A myślałam, że ta przerwa będzie trochę krótsza, ale tak się potoczyły moje losy, że no, potrzebowałam więcej czasu, żeby się pozbierać. Pozdrawiam wszystkie kobiety, wszystkie mamy, które wiedzą, że macierzyństwo nie zawsze jest różowe, pomarańczowe.
0: Może tak być.
1: Że bywa czasami... ma czasami inne odcienie i czasami po prostu taki słoń, ja parę razy mówiłam, taki wielki słoń z grubą pupką może nas przytrzasnąć i trochę ja tutaj żartuję, natomiast teraz jestem w genialnej formie psychicznej i fizycznej. Po tym, jak stałam się mamą, przez te pierwsze lata tak nie było. Ale jak już dostałam pomoc specjalistyczną i związaną z depresją w ciąży i poporodową depresją, ale też związaną z komplikacjami poporodowymi, kiedy już byłam po operacji, i moje ciało zaczęło normalnie funkcjonować, no to całe szczęście wróciła wena twórcza i ogromna potrzeba pisania tekstów, muzyki i potrzeba, żeby z powrotem wrócić do swojej pasji, która mnie też definiuje, po prostu.
0: To musiało być trudne dla artystki tak naprawdę na jakiś czas prawie odciąć się od muzyki. Czy mogę powiedzieć, że ty się odcięłaś de facto od muzyki?
1: Mnie całkowicie mój organizm odciął. Ja teraz sobie, jak analizuję sobie ten czas, to wydaje mi się, że to było bardzo potrzebne. Ja w tamtym momencie nie czułam tej potrzeby słuchania muzyki.
0: Bo było coś innego,
1: bo był
0: ktoś inny, ktoś ważniejszy.
1: Ważniejszy to raz, dwa. Ja naprawdę musiałam codziennie trochę też walczyć o siebie i o moje funkcjonowanie. To do kobitek z komplikacjami się uśmiecham, bo rzeczywiście to jest inna rzeczywistość, kiedy się po prostu z dnia na dzień budzisz w nowych realiach. I ja wtedy nie czułam jakiegoś smutku, że ja nie mam siły słuchać muzyki. Po prostu mój organizm musiał się skupić raz na

0: ogarnianiu siebie, a dwa na tych technicznych sytuacjach związanych z opieką nad dwójką paszczaczków małych. Kiedy, nie wiadomo, jest mało czasu dla siebie, jest to karmienie piersią, pieluchy i tak dalej i te wszystkie inne rzeczy. W związku z czym wtedy o tym zupełnie nie myślałam, natomiast liczyłam na to, że kiedyś to wróci, ta chęć słuchania muzyki, bo to zawsze mi to towarzyszyło.
1: No, musiało wrócić, zbierało się i jak się okazuje też pojawiło się w tej muzyce, bo pierwsza piosenka otwierająca ten album nosi tytuł Mama.
0: Tak. Mama idzie w długą. To czasami się nam przydaje i należy i warto o tym pamiętać. Moje dzieciaki czasami zmieniają ten tekst na tata idzie w długą, ale mówię nie. To właśnie ma być tak, żeby to ta mama. Tak jak powiedziałeś, to się zbierało i powiem ci szczerze, że pierwsza sesja z muzykami, kiedy zadzwoniłam do mojego basisty Macieja Magnowskiego, z którym grałam w czasach, kiedy jeszcze byłam nie mamą. Ta pierwsza sesja zaowocowała w ciągu dwóch wieczorów 6 utworami. To się po prostu, mówiąc, ulało, wylało.
1: Otworzył się wór.
0: Tak.
1: Jakiś.
0: Tak, tak, tych emocji, doświadczeń, a poza tym, no mówię, to były lata i pod wpływem tych dźwięków, które razem składaliśmy, 6 utworów z tej płyty, między innymi Mama właśnie powstała.
1: Zarówno słuchając tej płyty, wiesz, każda płyta jest osobista, najczęściej dla artysty, który jest wrażliwy, większość i każda jest tą najwrażliwszą, ale tutaj rzeczywiście poruszasz wiele ważnych wątków i tematów. Posłuchajmy utworu Rewolucja w sercach, który nagrałaś z Krzysztofem Zalewskim.
0: Tak.
1: A za chwilę wrócimy do rozmowy, zapytam cię, co zagrasz dzisiaj wieczorem, ale to później. Tatiana Okupnik z nami na naszej radiowej scenie i Tatiana Okupnik z Krzysztofem Zalewskim teraz z najnowszej płyty Od siebie do mnie. W radiowej jedynce.
0: Rewolucja w sercach.
2: Niepotrzebnie czekasz. Nie przywiozę zbawienia. Co najwyżej błyski, dreszczyk podniecenia. Coś jak komiks, serial, coś do jedzenia. Niepotrzebnie czekasz. Nie będzie wiatru przemian. Lata miłości, Hendrixa, rewolucji nie pokaże telewizja. Niepotrzebnie czekasz. Niepotrzebnie czekasz.

Trzeba było czekać. Miałem drzwi otwierać. Dźwięki klucza w zamku. Trzeba było czekać. Woda zapamięta.

0: czekać.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: No proszę pani, no nie było to do nieba, do piekła, za tobą będę szła. No, no nie było to. Mocniej. Tatiana Okupnik z nami.
3: Mocniej, mocniej. Ja chciałam podziękować tej tancerce. Wielkie brawa dla tancerki, która się wczuła. Czuję, że rockowa dusza.
2: To było coś nieprawdopodobnego. Opowiedzmy krótko. Ile masz lat? 5? Ile? Powiedz, ile masz. Dobra, idziemy na wywiad, Tatiana. Nie ma
3: łatwo. Chodź do nas, masz rację. Chodź, usiądź z nami. Oj, powolutku, chodź.
2: To będzie gwiazda, chodź, proszę państwa. Chodź. To będzie gwiazda. Cześć, jak, czyli ile? Dwa.
4: Dwa
2: lata.
3: A jak masz na imię?
4: Jusia.
2: Jusia?
3: Czy Lusia?
2: Lusia? Marylusia. Lubisz tańczyć? Niesamowita. Proszę państwa, dwuletnie, ja nie mam kontaktu z dziećmi, Tatiana, ratuj.
3: Ale cudownie, kurczę, ja wiesz co, ja coś dla ciebie mam. Dasz swojej mamusi? Dasz mamusi? Pięknie tańczysz. Naprawdę, wszystkim tu się podobało. Wielkie brawa dla Lusi, tylko ostrożnie, Marylusi.
2: To było. Ojej, ja jest... Specjalna maskotka lata z radiem, która jeszcze nie ma imienia, powędrowała. Ale nie, to trzeba było, proszę państwa, zobaczyć, bo ona ruszała się w tak fantastyczny sposób do tego utworu. Taki rockowy, lekko zblazowany, taki, nie wiem, czy widziałaś.
3: Tym, którzy nie widzą, a jest parę takich osób. Lusia ma piękne blond warkocze, tak, natomiast tak. Ruszała się trochę jak Manson.
2: Nie, no genialna była, naprawdę. Przy tej piosence jeszcze takiej mocnej, wiesz, jakby to wszystko...
3: Ale to prawda, to co powiedziałeś, że jest mocniej, bo emocje związane właśnie z pojawieniem się na świecie potomstwa, one są mocne i ja potrzebowałam takiej mocnej oprawy i też te moje doświadczenia, no zależało mi na tym, żeby teksty były na tyle prawdziwe, żeby ktoś po drugiej stronie mógł poczuć pewien rodzaj uwierania i niewygody. Producent płyty Marcin Bors zrozumiał, o co mi chodzi, co ja bym chciała przekazać. I ta warstwa muzyczna jest taka chropowata, brudna, ja tak ją określam. I myślę, że razem z tymi tekstami, które opowiadają o takiej sinusoidzie życiowej, że to się po prostu klei dobrze, ale masz rację. No nie byłam kojarzona z takim gatunkiem muzycznym i z takim rodzajem śpiewania. Ale po prostu się zestarzałam, poprzeżywałam różne rzeczy i
2: taki jest efekt. Taki jest stan rzeczy w tym momencie i oby jak najwięcej osób mogło się z tym identyfikować. Tego ci życzę. A co dzisiaj wieczorem, moja droga, na tej dużej scenie Lata z Radiem zaśpiewasz?
3: A dzisiaj będzie też z takim rockowym pazurem, bo sięgnęłam po breakoutów. Zagram Jimmy'ego na lepę, bo będzie tak, poszłabym za tobą w kombo z Hendrixiem Foxy Lady.
2: No co ty mówisz? Ja chciałem właśnie powiedzieć, bo przed tobą wcześniej graliśmy, zaraz dokończę, przepraszam, zagraliśmy Bee Gees i wiesz, co masz wspólnego z grupą Bee Gees?
3: Nie wiem.
2: No myślę, że to, i państwo się pewnie zgodzą, że jak się o 3 w nocy włączy Bee Gees, to wiadomo, że to jest Bee Gees. Tatianę też po głosie można o każdej porze dnia i nocy rozpoznać. To cenne jest. Nawet mimo zmiany stylistyki muzycznej, jednak głos cały czas jest ten, nie?
3: Też się cieszę.
2: Nawet może mocniej.

0: Mniejszy z czasem, na pewno.
1: No i to tak, na pewno, wiesz co, teraz mówimy o fizycznej stronie bycia mamą, ale ciąża i brzuch taki nisko osadzony na koniec robi swoje, że głos też schodzi trochę niżej.
0: Nie znam tego z doświadczenia.
1: A tak, ale powiem ci, ale schodzi.
0: A druga piosenka, którą zaśpiewasz dzisiaj?
1: Druga to Do Nieba, Do Piekła, czyli...
0: Trafiłem.
1: Tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak, będzie powrót do staroci, breakouci, Jimi Hendrix i Do Nieba, Do Piekła.
0: To jeszcze powiedz nam o swoich skojarzeniach z latem, z radiem. Proszę.
1: Zazwyczaj słonecznie, dziś, tak jak powiedziałam...
0: Ale już nie pada.
1: Dobrze, że te chmury się pojawiły, żeby trochę wytchnienia mieć. Te koncerty są specyficzne na tyle, że... Publiczność dostaje w pakiecie na scenie różnych artystów. Każdy jest z innej beczki. I ja trochę się boję zawsze tych koncertów, bo to jest tak, że ktoś przychodzi na Marylę, ktoś na Kasię Moś, ktoś przychodzi na, zespół wideo na przykład, a ktoś przyjdzie na Okupnik i nigdy nie wiesz, czego możesz się spodziewać. Całe szczęście te obawy, od razu jak się wejdzie na scenę, one się jakoś rozpływają, bo publiczność ciepło nas przyjmuje. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. I zawsze technicznej strony troszkę się obawiam, bo to jednak jest ekipa, z którą na co dzień nie jeździ się. Proszę Państwa, to obsługa techniczna, ilość osób, które są zaangażowane w tworzenie tych koncertów po to, żeby właśnie Mariola, Ziuta czy ktokolwiek inny, Andrzej, wyszedł na scenę i błyszczał w światłach reflektorów, to jest coś niesamowitego. Od akustyków, którzy nagłaśniają scenę, od tych, którzy nagłaśniają przody, czyli to, co Państwo słyszą, operatorzy. Tam jest masa ludzi, w związku z czym zawsze jest ten element ludzki, który może gdzieś tam po drodze coś, jakiś ząg się pojawić,
0: plus,
1: prawda?
0: Plus telewizja to jednak dyscyplina, inny czas, tak. Nieco mniej spontaniczności, być może,
1: Mniej czasu na kontakt z publicznością. Właśnie. Ja uwielbiam te momenty, kiedy już ta trema opada, jak nawiąże się pierwsze jakieś relacje, jakieś spojrzenie się wyłapie z publiczności, czy uśmiech. Ale jest to coś takiego, że wiesz, że masz mało czasu na to, żeby uśmiechnąć się do tej publiczności i spowodować, żeby oni się bawili.
0: Maskotka lata z radiem, która jeszcze nie ma imienia dla ciebie. Bardzo pożądana przez naszych słuchaczy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Również. A na zakończenie z twojej płyty zaskakująca wersja utworu grupy Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Krótko, twój ukochany utwór. Dlaczego akurat ten?
1: Wiesz dlaczego? On mi się kojarzy z moim dzieciństwem i z czasem spokoju, z niedzielami, kiedy mama piekła ciasto, tata był w domu
0: to
1: i byliśmy wszyscy razem.
0: Lato z radiem.
1: I w czerwonym telewizorze z anteną wyciąganą małym widziałam pierwszy raz teledysk do Here Comes the Rain.
0: Posłuchajmy twojej wersji. Tatiana Okupnik, także z najnowszej płyty. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję
0: bardzo. Do zobaczenia wieczorem.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
2: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
1: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko sficzkowa na smetanie.
2: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę. Dziś po 16:00. Tomasz Prangę-Barczyński
1: i Łukasz Modelski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
8: Dziękuję.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
17: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
17: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: O nie.
19: Co ja mam zrobić?
21: Dlaczego ja?
20: Gdzie mam teraz jechać?
21: Czy się zgłosić?
20: Skąd wziąć pieniądze?
19: To już teraz?
20: Rak. Ta diagnoza.

0: Diagnoza może brzmieć dla Ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Kamil Olak, trwają utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Włocławek Północ Ciechocinek. W pobliżu Kozłowa auto osobowe uderzyło w bariery i na 180 km jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Problemy nadal także w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 134 km jezdnia w kierunku Wrocławia jest z kolei zwężona. Tam zderzyło się dwa auta osobowe. Nowe utrudnienia na S7 w województwie warmińsko-mazurskim między Elblągiem a Pasłękiem. W pobliżu węzła Bogaczewo zderzyło się trzy auta osobowe i na 9 kilometrze zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy. A jeśli o Warszawie mowa, to problemy w dwóch miejscach na trasie S8 między węzłem Głębocka a węzłem Modlińska na 18 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych z dostawczakiem. Zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Na 15 kilometrze z kolei między węzłem Modlińska a węzłem Arymonska zderzyło się dwa auta osobowe z busem i tam także jest w kierunku Poznania zajęty jeden pas. Województwo Wielkopolskie, tu utrudnienia nadal na trasie S11 między Ostrowem Wielkopolskim a Strugami w pobliżu Trzcielin. Na 17 kilometrze dochowało auto osobowe i droga w kierunku Ostrzeszowa jest zablokowana. Policja kieruje na objazd drogami lokalnymi. W Wielkopolsce zablokowana jest także Krajowa 32 między Ptaszkowem a Gronowem w pobliżu Kotowa. Na 139 kilometrze drogę zamknięto po zderzeniu trzech aut osobowych. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. I jeszcze województwo mazowieckie, Krajowa 57, odcinek Przasnysz-Szczytno. Na 145 kilometrze zachowały trzy auta osobowe i droga w obu kierunkach jest zablokowana. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienie na trasie S5 między węzłem Łubowo a węzłem Gniezno Południe, na trasie S6 między węzłem Kołobrzeg Wschód a węzłem Ustronie Morskie oraz na trasie S8 między węzłem Marki a węzłem Zielonka.
1: Jest 15, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Wieczór nie przyniesie spokoju w pogodzie. Wciąż obowiązują alerty IMGW. Gorąca sobota na trasie do Morskiego Oka jest protest na obleganym przez turystów szlaku. Coraz większe piłkarskie emocje przed finałem mundialu. Jak do meczu szykują się Hiszpanie, sprawdza nasz specjalny wysłannik. Burze nie odpuszczają. Do 21 obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Alerty obejmują przede wszystkim wschodnią połowę kraju oraz część południa. Najgroźniejsza pogoda może być na Podkarpaciu. Synoptyk IMGW Anna Gryczman ostrzega, że burze będą najbardziej aktywne w godzinach wieczornych.
4: W rejonie Bieszczad spodziewamy się zwiększonych sum opadów i silniejszych porywów wiatru. Tam może spaść do 40 mm deszczu, a porywy mogą osiągać 90 km na godzinę. Na pozostałym obszarze spodziewamy się opadów rzędu 25 do 35 mm. Porywy wiatru powinny osiągać prędkości maksymalne do 70-80 km na godzinę. W burzach możliwy jest grad.
1: Jutro też burzowo na południu i w centrum kraju. Koalicja rządowa nie składa broni w sprawie uregulowania sytuacji Polaków żyjących w nieformalnych związkach. Wczoraj prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, o poszukiwaniach nowych rozwiązań. Michał Fabisiak.
5: Jednym z rozwiązań jest powrót do zawetowanej ustawy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że to możliwe, ale pod pewnym warunkiem.
6: Tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze.
5: Druga opcja to przygotowanie liberalnego projektu. Takiego ruchu spodziewa się porządzących opozycja.
7: Przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych.
5: Mówi poseł PiSu Jarosław Esselin. Taki projekt pewnie nie uzyskałby poparcia PSL-u. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie wierzy też w porozumienie z prezydentem. Dlatego, jak mówi, jedyną opcją może być transkrypcja związków zawartych za granicą.
8: Może to będzie jedyna możliwość, żeby legalizować związki partnerskie.
5: Prezydent powiedział, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wprowadzała quasi małżeństwa. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: W Kwasiągi puste, policja w gotowości. Na trasie do Morskiego Oka protestują akcje.

0: Aktywiści, którzy walczą o wycofanie stamtąd transportu konnego z powodu manifestacji w Jakszy, zawiesili dziś przewozy. Ta decyzja bardzo nas ucieszyła, mówi organizatorka protestu Joanna Marcinkowska. Podkreśla, że dzięki temu konie mogą dziś odpocząć.
1: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy. Zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne. Ale przede wszystkim, idąc tutaj, warto by było iść na własnych nogach. I to jest też nasz dzisiejszy przekaz. Nie przyjechali tutaj dzisiaj furmani, konie nie jeżdżą. Z tego się cieszymy, że chociaż dziś, tego jednego dnia, odpoczywają.
0: Na miejscu jest około 10 radiowozów. Aktywiści rozmawiają z turystami i zachęcają, żeby trasę do Morskiego Oka pokonali pieszo.
2: To są aktualności jedynki.
0: La Furia Roja zamierza sięgnąć po drugą gwiazdkę i przeszyć ją na reprezentacyjne koszulki. W jutrzejszym finale piłkarskich Mistrzostw Świata Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Atmosferze w stolicy Hiszpanii, Madrycie, przed tym spotkaniem przygląda się specjalny wysłannik, nasz specjalny wysłannik Michał Makowski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co przed meczem o tytuł najlepszej ekipy na planecie mówią kibice ekipy Luisa de la Fuente?
4: Wszyscy jak jeden mąż obstawiają zwycięstwo czerwono-żółtych, chociaż przyznają, że pokonanie Messiego i spółki będzie wyzwaniem. Usłyszałem takie prognozy zwycięstwa jak 2-1, 3-1, a nawet tak zwaną manitę, czyli prawdziwą deklasację 5-0. Między Hiszpanami nie ma jednak zgody, kto jest najlepszy na boisku.
5: Ahora mismo, Rodri.
4: Rodri może zrobić wszystko w środku pola, jeśli trzeba, z pomocą przychodzą Cucurella lub Pedro Porro. Oyarzabal to zawodnik, który potrafi odmienić losy całego mecza. Szczerze mówiąc, słabo zaczął Mistrzostwa Świata, potem zrehabilitował się w starciu z Arabią Saudyjską. Tysiące mieszkańców Madrytu będą oglądać starcie gigantów na telebimach przy Puente del Rey i Plaza del Colón. Sklepy wielkopowierzchniowe skracają godziny pracy, aby pracownicy zdążyli na mecz. Hiszpańska stolica praktycznie stanie w miejscu i co najwyżej będzie podskakiwać do rytmu wydarzeń na boisku.
0: No, rosnących piłkarskich emocjach z Hiszpanii Michał Makowski, dziękuję bardzo. A wyniki meczu Hiszpanii Argentyna i komentarze w specjalnej audycji radiowej Jedynki. Początek jutro o 21:00. To były aktualności Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Popołudnie w Polsce pochmurne z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotnie popada i zagrzmi, zwłaszcza na południu i wschodzie. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Na termometrach od 21-22 stopni nad morzem, przez 25 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, do 28 w centrum i na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: W niemal całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Wyjątkami są Wrocław, Piotrków Trybunalski, Mielec i Oława. Tam stan powietrza jest umiarkowany. 65% energii elektrycznej pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Największa country przygoda tego lata.
3: 23-26 lipca. 45. Piknik Country w Mrągowie.

0: Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama. Autopromocja.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
15: Muzyczne Lato z Radiem.

Czy naprawdę chcesz mnie zranić? Pytał Boy George i Culture Club w radiowej jedynce. Mamy 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu, tym, którzy dołączyli właśnie do nas, do słuchaczy jedynki. Jestem w hełmie, właśnie stąd prowadzę dzisiaj Muzyczne Lato z Radiem do 15.30, a to w związku z wieczornym koncertem i trasą Lata z Radiem. W każdą sobotę jesteśmy w innym miejscu. Dzisiaj na wschodzie. Bardzo miło Państwa gościć przed naszą sceną. Za moment pojawi się tutaj kolejny gość, który wieczorem zagra na tej ogromnej scenie. A po 15.30 zagramy Państwu piosenki tych artystów, którzy wieczorem również wystąpią. To będzie specjalny set. Wiem, że są tutaj takie, które czekają szczególnie na naszego gościa za chwilę, więc proszę o odrobinę cierpliwości. Najnowsza Jessie Ware teraz, a ja wrócę do Państwa za moment.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Z dużą przyjemnością zagrałem Państwu nową Jessie Ware. Wczoraj się ukazał ten singiel z najnowszej płyty, a piosenka nosi tytuł po polsku, jakby to powiedzieć, sauna. Więc zgadza się trochę z tym, co mamy na termometrze. 31 stopni, 51% wilgotności. Zmienia się to co chwilę, teraz słońce, więc zapraszamy wszystkich Państwa. A z nami na naszej małej scenie kolejny, trzeci gość. Proszę o brawa, Paweł Stasiak. Cześć Paweł, Kopelart. Dzień dobry, cześć. Widzieliśmy się ostatnio rok temu. Czekaj, muszę sobie przypomnieć w jakim mieście, chyba w Lublinie? Nie, gdzie myśmy się widzieli rok temu?
2: W Tarnowie. Tarnowie byliśmy, tak. Ale widzieliśmy się też w Opolu.
1: Tak, to prawda. W marcu napisałeś, że to będzie bardzo dobry rok koncertowy. Rozumiem, że nasze wydarzenie jest jego częścią. Dobrego roku koncertowego.
2: Tak jest i to bardzo taką ważną częścią, bo to są koncerty, które wprawdzie nie mamy takich możliwości zaprezentowania zbyt dużo, ale w takiej pigułce są to specjalnie wybrane utwory, które zawsze dobrze brzmią i z tego, co później widzimy w reakcji publiczności, są dobrze dobrane, bo wszyscy reagują wspólnym śpiewaniem i tym, że są po prostu z nami, bo to zdecydowanie czuć ze sceny.
1: To bardzo ważne. A jakie utwory zawsze dobrze brzmią?
2: Te, które dobrze zagramy.
1: No właśnie.
2: Przede wszystkim, ale mamy taką setlistę, ja to nazywam the best of, takich piosenek, które bez których właściwie nasz koncert taki tradycyjny, gdzie tam gramy około półtorej godziny, właściwie nie może się odbyć. To jest oczywiście Mona Lisa, Nietykalni, Nice Story, nasz Disneyland, gdzie jest Ola, Ocean Wspomnień. A można tam już maxi single mówiłem, nie wiem. No w każdym razie, która? A myślałem, że ktoś chce mi podpowiedzieć coś.
1: Ja myślę, że tutaj
2: bo ja powiedziałem Ola, a tam ktoś chyba powiedział Ala.
1: Nie no, to zdecydowanie była Ola, pamiętamy to.
2: Tak jest.
1: A czy ty czujesz popularność tych przebojów i tamtej dekady? Bo cały czas mówi się o tym, że ona wraca i już tak wraca, od lat mówimy, że ona wraca, ale ona tak się zatrzymała trochę, bo to ciągle, jak to mówimy, proszę wybaczyć, żre.
2: To prawda, bo to jest coś takiego, że ja pamiętam jak był taki pierwszy powrót słuchania piosenek z lat 80. i to było jakoś tak tuż po 2000 roku. I rzeczywiście, no wtedy to było takie dosyć niespodziewane i dla mnie, oczywiście byłem z tego ogromnie zadowolony, ale dziwiłem się, że tak intensywnie to zaczyna przebiegać. Akurat wtedy, w połowie tych lat 2000 wydaliśmy płytę Milion Fanek Nie Mogło Się Mylić.
1: Z Czarnym Śniegiem.
2: Między innymi właśnie. I to nam też pomogło, cała ta fala tego, że lata 80. wróciły w brzmieniu. Pomogło nam też wejść z powrotem po tak naprawdę bardzo długim okresie.
1: Całe lata 90. tak naprawdę milczeliście.
2: Całe lata 90. tak.
1: Właśnie. A jak wygląda dzisiaj twoje życie? Bo rok temu rozmawialiśmy o tym, że mieszkasz sobie gdzieś na północy, a jak jest teraz? Wszystko cały czas? Bez zmian?
2: Bez zmian. No na razie jeszcze myślę, że założyłem sobie kilka takich punktów, które cały czas realizuję, związane z nauką języka. Skończyłem kolejny jakiś kurs, kolejny jakiś egzamin państwowy, który jest za mną.
1: Uczysz się szwedzkiego?
2: Tak, oczywiście.
1: Trudny język?
2: Myślę, że tutaj jest właściwie tak jak w przypadku każdego obcego języka. No kwestia jest tego, że jasne, że w przypadku czy angielskiego, czy nawet niemieckiego pewne jakieś słowa gdzieś tam docierają do nas od dzieciństwa, prawda? A z tego szwedzkiego raczej nie.
1: Trudno skojarzyć, ale mówi się, że muzycy mają dobry słuch i łatwiej zapamiętują słówka, łatwiej uczą się
2: melodię, na pewno melodię języka, a to też jest bardzo ważne, żeby nie mówić i akcentować na przykład po polsku, bo to jest zupełnie co innego. Natomiast sam język myślę, że jest do nauczenia i co jest też fajne dla mnie, wcale nie jest zły do śpiewania. Bo ja nawet zaśpiewałem jedną piosenkę

0: świąteczną, Yule Song, czyli dokładnie piosenka na święta. I myślałem, że będzie bardzo trudno, nawet poprosiłem moją nauczycielkę od szwedzkiego, bo to było jeszcze tutaj w Warszawie, żeby towarzyszyła mi w studiu i poprawiała mnie na bieżąco i rzeczywiście było to potrzebne. Później nawet zostawiłem sobie na pamiątkę te wszystkie oznaczenia, które robiłem nad tekstem, żeby to w poprawny sposób wymówić. Teraz pewnie już bym tego nie potrzebował, natomiast rzeczywiście no, był to jakiś taki próg trudności, który musiałem zrealizować.
1: W maju ukazała się twoja piosenka Goń, Goń.
0: Goń, Goń.
1: I tym utworem chcielibyśmy zakończyć naszą rozmowę. Możesz krótko o tej piosence?
0: To jest piosenka, która tak naprawdę rozpoczyna nowy rozdział, jeżeli chodzi o zespół Papadę ze mną. I oczywiście wszyscy, jak posłuchają tego utworu, będą słyszeć, że niewiele w tym syntów i niewiele w tym lat 80., ale chciałem zapewnić, że jak się wsłuchają w tekst, to jest tam bardzo duży new romantic, jeżeli chodzi o samą historię, o emocje, o to, co tam jest przekazane. Także jeżeli nawet czasami gdzieś tam odejdziemy ze stylistyki lat 80., to jednak jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o ten New Romantic, to w sercu to mamy przez cały czas.
1: Paweł Stasiak, Papadę, bardzo dziękuję, Pawle. Do zobaczenia wieczorem na scenie.
0: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia oczywiście. Wszystkich zachęcam.

To Paweł Staszak. Bardzo dziękuję Państwu za spędzony czas. Zapraszam teraz na specjalny set, w którym usłyszą Państwo piosenki artystów, którzy wystąpią wieczorem na scenie. Marcin Wojciechowski, Anna Wil, dziękujemy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa Rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
13: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Podcast Polskiego Radia.
16: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedziały, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
16: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
21: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
23: Kamil Olak, skończyły się utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim między Włocławkiem a Ciechocinkiem przez miejscowość Kozłowo. Jedziemy już całą szerokością jezdni. Nie ma też problemów na autostradzie A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 134 km znów są w kierunku Wrocławia dostępne wszystkie pasy jezdni. Drogowcy odwołali też utrudnienia na trasie S2 w Warszawie między węzłem Wilan.

0: Ufa węzłem Puławska. W tunelu w kierunku Poznania są dostępne wszystkie pasy. Skończyły się także problemy w Warmińsko-Mazurskiem na trasie S7. Odcinek Elbląg-Pasłęk pokonamy więc bez przeszkód, bo odwołano utrudnienia na węźle Bogaczewo. Nowe problemy natomiast w Pomorskiem na Krajowej 20 między Egiertowem a Kościerzyną w pobliżu miejscowości Szymbark zdarzyły się dwa auto osobowe i z tego tytułu na 275 km poruszamy się naprzemiennie. Z trwających od dłuższego czasu utrudnień to województwo mazowieckie, Warszawa, trasa S8. W dwóch miejscach są kłopoty między węzłem Głębocka a węzłem Modlińska oraz węzłem Modlińska a węzłem Marymącka. To 15 i 18 km. W obu tych miejscach dwa wypadki i w obu tych miejscach, a to najważniejsze, zwężona jest jezdnia w kierunku Poznania. Poblokowanym jest jeden pas ruchu. Cały czas problemy też w Wielkopolsce na trasie S11 między Ostrowem Wielkopolskim a miejscowością Strugi. W pobliżu Trzcielin dachowało auto osobowe i na 17 km droga jest zablokowana w kierunku Ostrzeszowa. Obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Blokada drogi także w przypadku Krajowej 32 między Ptaszkowem a Granowem. W pobliżu Kotowa zderzyły się trzy auta osobowe i nie przejedziemy na 139 km. Także tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Zablokowana jest również w województwie mazowieckim Krajowa 57 między Przesnyszem a Szczytnem na 145 km. I także w tym przypadku obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
1: Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Prezydent chce referendum klimatycznego. Złoży w tej sprawie kolejny wniosek. Konie na trasie do Morskiego Oka zostają. Starosta tatrzański reaguje na protest aktywistów. Koniec amerykańskiej misji Daru Młodzieży. Żaglowiec rusza w powrotny rejs. Będzie kolejny wniosek prezydenta w sprawie organizacji referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złoży go do Senatu w nadchodzącym tygodniu. Zapowiada szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. We wpisie na platformie X zwrócił uwagę na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Pierwszy wniosek o referendum prezydent złożył w maju. Chciał, by głosowanie zostało zorganizowane 27 września, a pytanie miało brzmieć: czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ten wniosek Senat odrzucił. Już wtedy prezydent zapowiadał, że złoży kolejny, ale ze zmienionym pytaniem. Prokuratura bada nowe wątki w śledztwie dotyczącym znieważenia młodych Ukrainek w autobusie w Bielsku-Białej. Wszystko wydarzyło się w ubiegłą niedzielę. 54-letni pasażer obrażał grupę dziewczyn, a jedną z nich szarpał. Nagranie trafiło do sieci i pojawiły się opinie, że fragment był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Apelujemy o powstrzymanie się od rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, mówi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka.
2: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
1: 54-latek, który obrażał Ukrainki, usłyszał zarzut. Starosta tatrzański Andrzej Skupień zabiera głos w sprawie dzisiejszego protestu na drodze do Morskiego Oka. Podkreśla, że transport konny nie zostanie wycofany z tej trasy. Tego żądają protestujący dziś na Palenicy Białczańskiej aktywiści, m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Zdaniem Andrzeja Skupnia przewozy konne to część tradycji regionu.
3: Na pewno nie zgodzę się na to, że ma być ten rodzaj transportu, miałby stamtąd zniknąć. Na to na pewno mojej zgody, tak samo zarządu powiatu, jak i rady i tak samo mieszkańców Podhala nie będzie. Protestuję przeciwko takiemu traktowaniu, że ktoś przyjedzie i będzie te żądania rzucał na wiatr. Tym bardziej, że wiemy, te materiały mamy w posiadaniu, że te organizacje nie są zupełnie w porządku u siebie tak samo.
1: Z powodu protestów jakrzy zawiesili przewozy do Morskiego Oka. Aktywiści pikietują za szlabanem na Palenicy Białczańskiej i zachęcają turystów, by nad jezioro poszli pieszo. Chełm w pomarańczowych barwach radiowej Jedynki Miasto jest dziś gospodarzem lata z radiem i telewizją polską. Do południa trwała plenerowa audycja, a potem ruszył piknik edukacyjny z życia wzięte.

0: Łączymy się z Małgorzatą Abgarowicz, która jest na miejscu. Małgosiu, co teraz dzieje się w parku?
1: Właśnie teraz rozpoczęła się międzypokoleniowa potańcówka. Do niej trwały przygotowania już wcześniej podczas warsztatów tanecznych, które miały miejsce na małej scenie. Cały czas dostępne są również liczne atrakcje. Jest stanowisko Centrum Nauki Kopernik. Porozmawiamy tutaj z robotem, czy stworzymy własny film. Na pikniku można też bez kolejki zbadać słuch albo wziąć udział w radiowej grze Audionauci. Czy były panie może już w studiu zagadek?
2: Tak, byłyśmy.
1: Jak wrażenia?
3: Bardzo fajne.
1: A co ci się najbardziej podobało tutaj w tym studiu zagadek?
3: Muzyka i zapachy.
1: I zapachy?
3: Tak.
1: Udało się coś odgadnąć?
3: Tak.
2: No odgadłyśmy wszystkie zagadki. Dziewczynki zdobyły gadżety, otworzyły safe na koniec, także udało się rozwiązać wszystkie zagadki.
1: O 17.30 swój set zagra DJ Sarnula i tym akcentem zakończy się nasz edukacyjny piknik, a o 20.00 na Placu Niepodległości rozpocznie się plenerowy koncert.
0: Z parku, z hełma z parku Unii Europejskiej Małgorzata Abgarowicz. Dziękuję bardzo.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dar młodzieży kończy amerykańską misję. Fregata przygotowuje się do wyjścia w morze z portu w Bostonie. To ostatni etap wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie fregaty jest około 120 studentów. Komendant zapewnia, że kondycja załogi jest dobra, wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Rejs przez Atlantyk do Europy, a dokładnie do wyspy Wight, należącej do Wielkiej Brytanii, ma potrwać około 4 tygodni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Mecz Francji z Anglią rozstrzygnie, kto zdobędzie brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Oba zespoły miały większe aspiracje, ale poniosły porażki w półfinale. Francja przegrała z Hiszpanią, Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Na mundialu w 1982 roku w Hiszpanii brązowy medal zdobyła reprezentacja Polski, w której największą gwiazdą był Zbigniew Boniek. Jak przyznał, kluczowa w takim spotkaniu jest motywacja.
6: Przed meczem w Alicante, kiedyśmy wygrali z Francuzami, tośmy tak się usiedli razem z chłopakami i puściliśmy sobie takie hasło: panowie, to był dobry mundial, zrobiliśmy wszystko dobrze, ale jak nie wygramy tego meczu o trzecie miejsce, to tak jakby nas tutaj nie było. I wydaje mi się, że to dotarło do nas wszystkich i to spowodowało, że mieliśmy ten poziom adrenaliny jeszcze na bardzo wysokim poziomie i potrafiliśmy się jeszcze raz zmobilizować. Mecz o trzecie, czwarte miejsce to nie jest mecz, który mi się podoba. Według mnie ci, którzy przegrają w półfinale, powinni dostać brązowy medal i ja bym tego meczu nie robił.
5: Początek spotkania w Miami o 23, a jutro wielki finał. Argentyna-Hiszpania o 21. I wtedy na naszej antenie rozpocznie audycję specjalną. Piłkarze Legii Warszawa wygrali z pierwszoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki 2-1. Sparing rozegrano w ośrodku w Książenicach. Porażkę poniosła natomiast Wieczysta Kraków. Beniaminek Ekstraklasy uległ drużynie Maccabi Natania 0-1. W Londynie trwa lekkoatletyczny miting Diamentowej Ligi. Natalia Bukowiecka zajęła tam 5. miejsce w biegu na 400 metrów z czasem 50,10 sekundy. W konkursie skoków zwyż na razie znakomicie radzi sobie Maria Żodzik. Nasza wicemistrzyni świata skoczyła już 1,96 m i zajmuje 3. miejsce za Australijkami Ollie Slagers i Patterson.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
0: Na zachodzie deszczowo, na wschodzie i południu pochmurno z przejaśnieniami, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 18 stopni na Warmii, 23 na ziemi lubuskiej, 27 w Małopolsce, do 29 stopni na Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie 995 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.

0: Konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
9: Dziękuję.
4: Reklama. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Apetyt na Europę.
12: Tu program pierwszy Polskiego Radia i Apetyt na Europę.
13: Tomasz Prangę-Barczyński.
12: Łukasz Modelski.
13: A tym razem po prostu przekraczamy granicę Polski i trafiamy do Czech i Słowacji. A jest z nami Zbyszek Kmieć.
12: Bardzo mi miło. Zbyszek Kmieć, człowiek, który Czechy i Słowację zjeździł, ale także schodził, zdaje się.
14: Wydaje mi się, że przynajmniej Słowację może bardziej schodziłem niż Czechy. Czechy bardziej zjeździłem, chociaż oczywiście trasę szwejkowej anabazę przeszedłem. Na
12: oczywiście, oczywiście. No, to ta anabaza była, powiedzmy, bardziej może czeska niż słowacka.
14: Nie, ta anabaza była jak najbardziej południowo-czeska, południowo-iżno-czeska, prawda? Bo to...
13: Ale ja pamiętam, Zbyszku, że jednym z najwspanialszych słowackich dań, jeśli mogę je tak nazwać, były kanie znalezione przez ciebie gdzieś pod Świdnikiem, które przywiozłeś wprawdzie i ugotowałeś w Tokaju.
14: Tak.
13: I był to Tokaj już nie słowacki, tylko węgierski, ale...
14: Zwłaszcza we francuskim domu.
13: We francuskim domu, więc węgierska. Absolutna mieszanka. Tak. No dobrze. Czechy czy Słowacja, który z tych krajów jest ci kulinarnie bliższy?
14: Z jednej strony absolutnie fascynuje mnie czeski styl jedzenia, życia, biesiadowania. Z drugiej strony lubię na Słowacji miks przede wszystkim dwóch pni kulinarnych. Jeden to ten górski, łemkowski na wschodniej Słowacji, a drugi to nieco na południe od tego, ten rys węgierski, czego bardzo dużo w słowackiej kuchni zostało. Trzecim rysem takiej kuchni słowackiej, który ja bardzo lubię, to jest oczywiście ten rys z liptowskiego Mikulasza, z Orawy, z tych wszystkich właśnie miejsc tutaj po słowackiej
13: stronie.
14: Taki góralski. No i jest jeszcze

0: Trzecia rzecz, czyli tradycje mieszczańskiej kuchni Preszburga. Czyli Słowacja jest bardzo...
1: Czyli Bratysławy.
0: Czyli Poszoni.
1: Poszoni.
0: Tak. Słowacja jest dla mnie trochę kłopotliwym miejscem, bo jest tam tak ogromne bogactwo tradycji, z których można by korzystać, a z których się bardzo długo nie korzystało.
2: Bo takie wyprażany małe... syr wszędzie.
0: Wszędzie był wszędzie, wyprażany tak. syr, a w zasadzie wszędzie nie było niczego. Nie było niczego. Bo Słowacja dla mnie była przez lata taką, jeśli chodzi o gastronomię, pustynią kulinarną.
2: Tak było, no tak było. Przecież jeździliśmy na Słowację od bardzo, bardzo dawna i zjeść tam coś było bardzo trudno. Osobliwie na poziomie sałatek, warzyw, roślin. Był to kraj trudny. To...
1: Jak napisał wprawdzie o Czechach, ale to ten sam problem, Mariusz Szczygieł, który zgłębiał ten temat, Czechom i Słowakom, dopowiadając już od nas, warzywa po prostu nie smakują.
2: No chyba tak jest. Co?
1: Tak jest ciągle?
0: Tak jest, bo ja wiem. Jak sobie chodzę na przykład po targu w Koszycach, tam jest taki fajny targ, to warzywa są świetnej jakości. A jeszcze oprócz tego, no Słowacy mają też piękną rzecz i Czesi też. Grzyby. Na wiosnę w Koszycach no trudno się oprzeć smardzą. Bo tam
1: zdaje się,
0: tego,
1: że większość smarzów, które trafiają na polskie stoły, są właśnie ze Słowacji.
0: Ze Słowacji, dokładnie tak. Z kolei Czesi są absolutnymi szaleńcami, jeśli chodzi o grzyby. Zbierają je wszędzie i jedzą tego na tony i tak dalej, więc to jest akurat bardzo popularne. Po drugie, ta kuchnia, oczywiście trudniej jest z weganą niż wegetarianą, bo słowacka kuchnia, ta chłopska, prawda, północna, czyli pierogi z brędzą,
2: tak,
0: czyli
2: śmietana,
0: śmietana to wszystko właśnie makowe, jakieś kluseczki, tutaj łazaneczki, tu coś, tu z kuchni takie jakby te węgierskie różne strapaczki, tu takie bieda zupy, których jest dużo. Tego jest od groma.
1: Czyli zaprzeczasz, że Słowacy dali światu kulinarnie wyłącznie brędzowe haluszki?
0: Zwłaszcza, że to chyba właśnie,
2: nie tylko Słowacy. To jest w ogóle ciekawy problem z brędzowymi haluszkami, czy z haluszkami w ogóle i z ich miejscem pochodzenia, bo to jest bardzo dobra opowieść o kuchni tak zwanej środkowej Europy i o tym, że sukces ma wielu ojców. I
0: one są jakby
2: tylko...
0: przez całą smugę Karpat.
2: Tak.
0: Przez całą wielką smugę Karpat, przez ten zawijas taki ogromny, to mamy właśnie brędzowe haluszki. Nazywane tam
2: różne nazwy,
0: ale to jest wszędzie ta sama potrawa. I to jest dla mnie fascynujące, że prawie całkiem wyginęły w Polsce, tak jak wyginęło po głowie owiec przez lata.
2: No, ale w Polsce one funkcjonują czasami pod jakimiś barbarzyńskimi nazwami zupełnie technologicznymi.
0: Tak.
2: Muszę jedną przytoczyć, włos się jeży. Przecieraki. Słyszeliście o przecierakach?
0: Tak.
1: Ja słyszałem o przecierakach, bo moja babcia robiła przecieraki, ale to chyba było coś innego niż klasyczne haluszki.
2: No, jesteś
1: ale
2: bardzo
1: nie były brędzowe przecieraki.
0: Zwłaszcza, że fakt, tak przypomniałem sobie, że rzeczywiście ci wegetarianie to mają przerypane, bo to jednak brędzowe haluszki to trzeba ze słoniną. Wtedy są naprawdę takie prawilne.
1: No dobrze, ale przekraczamy granicę, lądujemy, nie wiem, w Koszycach, w Bratysławie, w Popradzie i co? Co najpierw?
0: W Mniszku nad Popradem.
1: W Mniszku nad Popradem, okej.
0: W Mniszku nad Popradem jest taka moja ulubiona knajpka u Dietricha, gdzie się menu zmienia dość często. Jest bardzo dużo sezonowych rzeczy. Jest pstrąg rzeczywiście z Potoka. Bardzo fajny. Jest świetnej jakości bryndza. Jest kiełbasa od jakiegoś bardzo zdolnego masaża z Podpradu. Są mielone kotlety baranie. O Boże drogi, za tymi kotletami...
2: Mielone kotlety baranie do mnie apelują, rzeczywiście.
0: To jest takie coś, co jakby tu powiedzieć, co każe mi jednak kochać trochę Słowaków.
2: Aha. No ale jeszcze słuchajcie, zupa czesnkowa, to jest jakiś idiom,
0: czesnkowa?
2: Który się tam roz... Czesnkowa, tak.
0: No tak, ale czesnkowa jest absolutnie po czeskiej stronie. Wydaje mi się, że się rozprzestrzeniła na Słowację za Czechosłowację.
2: Tak, tak.
0: Że to jest danie, jakby na Słowację jest to danie czechosłowackie.
1: uwielbiana tak zresztą samo przez jak Polaków.
0: Tak samo jak wyprażany syr, po prostu w Czechach jest też daniem czechosłowackim, które z kolei przyszło właśnie z okolic Liptowskiego.
1: Smażak,
0: które przyszło po prostu z okolic Liptowskiego Mikulasza, gdzie rzeczywiście takie rzeczy robiono.
2: Ale

0: Jeszcze o polewce czesnakowej, słuchajcie, dwa słowa. Dobra, niedobra, dobra, co?
1: Bardzo dobra, tylko że tak, w Polsce zapomina się o jednej rzeczy. Bardzo często, jak ludzie próbują często nieudanie robić tą polewkę czosnkową, że oprócz czosnku świeżego, siekanego, używa się koniecznie utartego czosnku z solą. Bez tego prawdziwej czesnakowej nie ma. Do tego musi być gotowana, najlepiej praszka szynka, bo to jest dodane zawsze do czesnakowej. To nie jest bieda zupa, tak jak polska wodzianka. To jest zupa na wypasie. Do tego musi być przyzwoitej jakości ser i do tego musi być koniecznie wpuszczone na stygnącą zupę surowe jajko. Inaczej ja tak czesnakowej to nie widzę.
2: No muszę powiedzieć ci, że jadłem dosłownie kilka dni temu na Morawach po raz pierwszy, przepraszam za słowo, fine diningową wersję zupy czosnkowej, która była zabielona, przetarta w formie kremowej. Nie była niesmaczna, natomiast w związku z tym, że była to fine diningowa wersja, to pozwalała na przykład na pocałunki po zjedzeniu tej zupy, bo była niezmiernie delikatna, czyli brakowało jej po prostu czosnku.
0: No ale skoro ty wspomniałeś o
1: to
0: Morawach,
1: była dekonstrukcja,
0: to przy tej okazji powiedzmy, że na Morawach wielkie zmiany, dlatego że winnice, winiarnie budują nowe lokale degustacyjne, czy nowe sale degustacyjne i bardzo często bardzo nowoczesne restauracje. To jest ostatnia dekada.
2: Mamy właśnie pierwszą gwiazdkę Michelina na Morawach, na prowincji, wreszcie poza Pragą, jeśli już przekraczamy tę granicę. I zmienia się obraz w ogóle tych miejsc. Już od wielu, wielu lat piwnice, sklepiki, do których byliśmy kiedyś przyzwyczajeni, gdzie wchodziło się tak jak w całej Europie Środkowej, trochę pachniało pleśnią, trochę było wilgotno. Natomiast rzeczywiście dzisiaj część tych lokali wygląda tak, jak że równie dobrze mogłyby stanąć gdzieś tam w okolicach Santiago w Chile.
0: Bez problemu.
2: Czy w Mendozie, czy w Australii.
0: To są bardzo, bardzo takie architektonicznie sprytne, wymyślone, dobrze zaprojektowane, wielka przyjemność.
2: Natomiast rzeczywiście ta kultura jedzenia również w naturze jest niezwykle silna, bo tak jak Mikulow zmienił się w taki trochę butikowy, turystyczny punkt, gdzie mamy niezwykle sympatyczny wine bar obok wine baru, lokale bardzo takie już międzynarodowe w swoim charakterze, ale naprawdę wystarczy pojechać do Pawlowa czy do Dolnych Dunajowic, gdzie bez żadnej prześności, to nie jest ten stary czas. Ja wiem, Zbyszek, że ty nostalgicznie wspominasz miejsca, gdzie trochę śmierdziało rozlanym winem, wino w szklankach i tak dalej.
1: Oczywiście, że tak, to jest esencja.
2: Przyzwoite jedzenie, bardzo dobre.
1: Tylko ja tą przyzwoitość mam wszędzie na świecie, ja wolę to właśnie nie przyzwoitość.
2: Ale widoki są jednak dunajowskie i palawskie i to wszystko
1: jest tak. Ale
0: masz i to, i to tutaj.
1: Wiem, że mam i to, i to. Natomiast jednak mi tak troszeczkę mi to skrzypi, bo dla mnie, jak ja myślę sobie o Czechach, to myślę sobie na przykład o jubileuszu tam polskiego zespołu w Jabłonkowie, prawda?
2: Oczywiście.
1: Gdzie są połączone te dwie kultury, góralskie święto i gdzie się na przykład idzie świętować i gdzie są placki, prawda, z blachy, gdzie jest bachora, gdzie jest jelitko porządne, gdzie zawsze dostaniemy fajnie jakby pocięty, upieczony boczek, gdzie mamy po prostu na korbce kręcone, prawda, prosiaki, inne rzeczy.
0: Plus kultowy hotel Bulawa w rynku.
1: Hotel Bulawa, wspaniały. Absolutnie, gdzie trzeba się zatrzymać.
2: No dobrze, ponieważ powoli przekraczamy granicę Słowacji i Czech, to za chwilę porozmawiamy, o Czechach, Morawach. Więcej, to jest audycja Apetyt na Europę. Za chwilę wracamy.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia, audycja Apetyt na Europę. Wracamy do stołu.
2: Jesteśmy w Czechach. No i co innego znajdziesz w Czechach, czego nie znajdziesz w Słowacji? Zupę czesnakową zjemy i tu, tak?
3: Czechy są krajem karpia. Słowacja nie jest krajem karpia.
4: To kraj Pstrąga.
3: Tak, czasem. Natomiast Czechy są absolutnie krajem karpia i to jest...
2: Ale czy to jest karp, który tak jak u nas je się niemal wyłącznie w grudniu, czy je się tego karpia rzeczywiście przez cały rok?
3: To zależy od regionu, bo na południu Czech je się go przez cały rok. Chyba najlepszy karp, jakiego w życiu zjadłem, to było w piwnicach browaru w Budziejowicach. Wspaniały karp po piwowarsku ze świetnym knedlikiem. No, absolutnie cudowne. I zaraz obok też, w jakimś małym miasteczku po drodze do Budziejowic, też w restauracji, bo Czesi mają jedną tą fajną...
4: Ale dotarłeś do Budziejowic.
3: Trzeba. Trzeba dotrzeć do Budziejowic. Nawet się zameldowałem w koszarach.

0: Nawet się zameldowałem w koszarach. Natomiast tam w jednym takim małym miasteczku, akurat w porze obiadu, bo Czesi i Słowacy w spadku po Czechosłowacji dostali jedną rzecz. Pracodawca tam miał obowiązek zapewnić posiłek pracownikowi, ponieważ nie każdy zakład pracy miał stołówkę, więc odbywało się to w ten sposób, że pracownicy dostawali bony do restauracji. I te takie dzienne menu w restauracjach czeskich i słowackich do tej pory właśnie obowiązuje i do tej pory za bardzo przyzwoite pieniądze można zjeść czasami ciekawe rzeczy.
1: Dodajmy, że kto zapomniał zjeść śniadania, może śmiało udać się na obiad już o 11:30.
0: Jeśli to
1: był najwcześniejszy posiłek środkowo-dzienny, który udało mi się akurat w Nitrze zjeść i było to klasyczne, znowu mam wrażenie, czechosłowackie Wepro Knedlo Zelo.
2: Tak.
1: Czyli mieszanka no, tego, co...
0: To znaczy kawałek świni, trochę kapusty kiszonej.
2: I trochę zela.
0: Tak.
2: Skoro przywołaliście świnkę, no to powiedzmy sobie jeszcze o zwyczaju, który w Czechach się kultywuje.
0: W Polsce.
2: Tak, zabijaczka. To jest coś, na co naprawdę ciągną pielgrzymki z Polski.
0: Ja wierzę. Jest taka wspaniała strona na słowacka strona na Facebooku o zabijaczka, gdzie przedstawiają właśnie, to są zdjęcia, za które u nas zostaliby wszyscy zlinczowani.
1: No dobrze, ale powiedzmy, co to jest? Bo to po nazwie możemy się domyślić oczywiście, ale jak to wygląda, jak to przebiega, opowiedz.
0: Jest to tak, że w jakiejś małej miejscowości umawia się kilka osób i bierze się jakiegoś wieprza i go się sprawia, prawda? A jak się sprawia wieprza, to robi się następujące rzeczy. Pierwsza rzecz, oczywiście to się odkrawa słoniny i tak dalej. Druga rzecz, to robi się wszystkie możliwe kiszki, czyli podgardlanki, jelitka, czyli kaszanki, prawda? Takie kiełbasy, śmakie kiełbasy. To się wszystko waży w jednym kotle. Kiszki mają to do siebie, że przy ważeniu czasami potrafią pękać. I to, co zostaje w tym kotle, czyli ten wywar z tych kiszek i ten pęknięty farsz i reszta farszu, która się nie zmieściła do jelit, bo no, każde zwierzę ma określoną długość tych jelit. Tam się nie dokupuje nowych, tylko się robi z tego, co jest, prawda? I to mniej więcej tyle i tyle, więc zawsze farsz dostaje, zwłaszcza ten farsz krwawy. Dodaje się do tego i powstaje wspaniała zupa zabijaczkowa. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy. A później te stosy właśnie kiszek, a później impreza, a w zasadzie cały czas impreza, bo no w Czechach prawo jest troszkę łagodniejsze niż w Polsce, więc Bogu dzięki mamy co pić, prawda, do tej zabijaczki. Tam jest też inna kultura, jeśli chodzi o piwo, bo piwo też nie służy do upijania się w Czechach, tylko jest elementem życia codziennego. Rzeczywiście się inaczej pije rano, inaczej się pije w południe, inaczej...
1: Desitka do 17, dwunastka dopiero po południu i wieczorem.
0: Dokładnie tak, właśnie. Jak ktoś ma upodobanie, to może sobie to przełamać, prawda, zrobić piwo rezane. I to jest cała masa w ogóle rytuałów właśnie piwnych z płaceniem i tak dalej i z innymi rzeczami. No teraz to niestety ta kultura gospódkowa zniknęła po pandemii, bo no, Czesi zaczęli pić w domu, przestali się spotykać i dużo tych gospodarstw.
1: Zapewniam cię po wizytach w Mikulowie i w Znojmie, że nie jest tak źle.
0: No ale ty mówisz o Morawach.
1: Okej.
0: To mówisz o Morawach, to nie jest takie proste. W Czechach to gorzej jakby to wyszło, zwłaszcza tutaj na północnych Czechach, tych takich wiejskich. Na południowych też właśnie widzę, że jest kęsim małych, lokalnych właśnie gospód.
2: Ale wróćmy do zabijaczki, no bo trwa przyjęcie, są zrobione kiszki, jest zrobiona zupa. Co jeszcze się je?
0: Co jeszcze się je? No Boże drogi, je się przede wszystkim gotowaną wieprzowinę, czego się rzadko je gdziekolwiek indziej, prawdę mówiąc, a to jest pyszna rzecz, właśnie z soli kawałki właśnie wieprzowiny. Je się oczywiście smażoną wieprzowinę, czyli można smażyć weprową panenkę, bo jest też coś takiego właśnie, czyli wieprzowa polędwica. Tak samo jak jest właśnie spiczkowa, która jest wołową polędwicą, to wieprowa panenka jak najbardziej smażona, która jest drigną. Też jest tak, że świnia, która waży nawet, bo tam się bije takie duże sztuki, 150-250 kg, to tych polędwiczek, prawda, polędwice ma raptem dwie, prawda? I to każda polędwica jest nie większa niż 1,5 kg. Nawet z bardzo dużej sztuki. Więc to jest absolutnie rarytas. Smaży się też nereczki, bo to jest bardzo ważna rzecz.

0: Smaży się oczywiście wątróbkę, prawda? Jatra w Czechach to jest w ogóle, to jest absolutnie no coś niewiarygodnego. Robi się gotowaną głowiznę, co jest też wspaniałe. Robi się kolena, prawda, duszone w kapuście. To jest golonki, tak. No, Boże, wytapia się duże ilości smalcu, bo Czesi uwielbiają smalec właśnie i tłuszcz właśnie brawcowy. To jest konieczne. I robi się tlaczenki, czyli salcesony. Salcesony to jest coś absolutnie pięknego. I oprócz tego trzeba było powiedzieć trochę o czeskiej szkole masarskiej.
1: Ja tylko dopowiem, że wzruszające jest to, że nawet w czterogwiazdkowym, niezwykle nowoczesnym hotelu można dostać tlaczenkę na śniadanie. Tak, czyli takie plastry grubo krojonego salcesonu.
0: Podawane zwykle z octem i cebulką.
1: No dobrze, ale skoro mówimy o tlaczence, to dla mnie taką absolutną kulinarną parą tych przekąsek czeskich jest utopenec.
0: Utopenec,
1: i tak. Teraz chciałbym, żebyś wytłumaczył naszym słuchaczom, że utopenec to nie jest zwykły serdelek zakiszony w occie, tylko to musi być bardzo specjalny rodzaj kiełbaski.
0: Jest to coś, co jest, nazywa się spekaczką. Spekaczką od szpikowania. Czyli w tym, że w tej kiełbasce z mielonej wieprzowiny, to najlepiej jest łopatka wieprzowa akurat tutaj, nie robi się tego tak jak serdelka, czyli nie kutruje się z lodem, robi się troszkę na takiej bardziej, mniej kremowej formie, ale szpikuje się słoniną. Szpikuje się słoniną. Czasami się podostrza trochę papryką, ale nie. Czasami pieprzem, ale też nie zawsze. No i ona musi być bardzo lekko uwędzona. I wtedy taką, że spekaczkę rozcina się na pół, żeby łatwiej do niej doszła esencja i marynuje się w occie z cebulą, z innymi rzeczami.
1: No i z papryką.
0: I z papryką czasem ostrą, z feferonami, jak to mówią właśnie Czesi.
2: Feferony, oczywiście.
0: Feferony muszą być. Natomiast ja nigdy nie zapomnę, który to mógł być rok. Musiałbym sobie przypomnieć po nazwie olimpiady, ale kiedyś jak przeszedłem na piechotę gdzieś tam w okolicach Liberca przez granicę i przyszedłem po granicznicy, bo jeszcze wtedy nie było paszportu, nie było Schengen. Nie było Schengen. Pogranicznik mówi, ale po co pan tam idzie, Polski, nie? To jest 23, tam już istnieje, jak to istnieje, proszę pana, nie? Tam 6 kilometrów dalej jest knajpa. Przyszedłem do knajpy, nigdy w życiu tylu smutnych Czechów nie widziałem i pytam się, czy jest coś do jedzenia. A taka właśnie bardzo smutna, bardzo piękna dziewczyna za barem, po prostu podparta łokciami, tak właśnie tak siedzi i mówi: oj, gdybyś przyszedł wcześniej, były takie dobre utopence, sama robiłam.
2: To piękne. Ja nie mogłem się nigdy rozsmakować w utopencu, jednak muszę powiedzieć. To jest
0: ale też
2: taki...
0: sęk w tym, że bardzo często utopence dostajemy z takich masarni masowych.
1: No są bardzo przemysłowe.
0: Są bardzo przemysłowe i one nie są smaczne. Natomiast, jeżeli się kupi dobrą spekaczkę, taką wiązaną sznurkiem jeszcze, ja mam na przykład jedną taką ulubioną masarnię koło Znojma. Tam jak się wyjeżdża ze Znojma na zachód, są koszary i zaraz za tymi koszarami jest masarnia.
1: Trzecia w prawo.
0: Uwielbiam. A druga masarnia, która robi najlepszą spekaczkową na świecie, nie znajduje się w ogóle w Czechach. Znajduje się na Ukrainie, na Huculszczyźnie i prowadzi ją czeska rodzina od 110 lat. Właśnie na Ukrainie maluteńka ma i takich szpekaczkowych, nie wiem, czy Szwejk jadł kiedykolwiek taką spekaczkową.
1: No takie... Słuchajcie, w związku z tym, że czasem trafiamy jednak do czeskiej karczmy również w towarzystwie przynajmniej wegetarian, bo z weganami to będzie zawsze bardzo trudno. To za chwilę porozmawiamy o nakładanym hermelinie i takich może mniej mięsnych potrawach, ale to dosłownie za moment. Apetyt na Europę.
3: Polskie Radio. Jedynka. Mam

0: apetyt na Europę. Jesteśmy w Czechach, jesteśmy na Słowacji i jeśli nie jemy akurat zupełnie przypadkiem tlaczenki, czyli salcesonu, albo utopęca, czyli specjalnych marynowanych w occie kiełbasek, no to wersją niemięsną jest na przykład nakładany hermelin. Tak? I co to jest? Bo to jest taki wynalazek, którego ja przyznaję poza Czechami i Słowacją, żebym widział...
1: W Polsce się zdarza.
0: No, w czeskiej knajpie.
2: Teraz już się zdarza. Teraz już się zdarza. Natomiast co to jest? To jest też ser wrzucony do oliwy z czymś ostrym. Ser taki typu, no hermelin jest typu camembertowego, tak, można powiedzieć. No, trochę przypomina camembert. To fakt właśnie. Nie wiem, czy smakiem, bardziej raczej kształtem i ideą.
1: Na poziomie masowej produkcji bardzo.
2: Na poziomie masowej produkcji, tak. I ten nakładany, jak to oni mówią właśnie, hermelin, czyli nakładany, czyli marynowany, jest też dość popularną przekąską. Natomiast to nigdy nie było pełnoprawne danie. Natomiast jeżeli ktoś jest wegetarianinem i potrzebuje w Czechach coś zjeść, no to koniecznie musi chodzić do lachutkowych barów.
0: W których nie ma już tak wiele, tak, jak było kiedyś.
2: Kiedyś,
0: niestety.
2: Tak, ale jednak te wszystkie właśnie jajeczka, te wszystkie sałateczki, kanapeczki, takie przekąski, śmakie przekąski, tego jest naprawdę bardzo dużo. I niektóre te bary prześcigają się z tym, żeby to wszystko ślicznie wyglądało i świeżo pachniało.
0: Prawdopodobnie dziś w związku z zmieniającą się jednak kulturą stołu tych opcji wegetariańskich pewnie będziemy mieli w lachutkach więcej. Ja jednak mam wspomnienie sprzed wielu, wielu lat, że większość tych sałatek bazowała na jakichś dodatkach mięsnych. Czy to
2: tak,
0: była posieka na szynka,
2: był zawsze
0: czy
2: ozu, jakieś parówki, albo ozorek ozur, na przykład. Ozorek, bardzo często.
1: I jakiś gęsty taki majonezowy
2: tak,
1: sos.
2: Tak. Ale było też bardzo dużo past rybnych w tamtym czasie. Też pasty oczywiście wątróbkowe, ale też pasty warzywne właśnie, które się trafiały. Fasolowa na przykład pasta właśnie. I pamiętam też jedno z moich takich ulubionych czeskich wspomnień, jak kiedyś się gdzieś włóczyłem po Czechach i wylądowałem pociągiem w środku nocy, może trzecia rano to była, ale to była zima, więc absolutnej ciemności, w Hawliczkowym Brodzie i wyszedłem ze stacji kolejowej, a tam obok stał taki wielki budynek z niewiarygodnym zapachem, który właśnie się szedł. To była wielka fabryka chlebiczków, czyli czeskich tych kanapeczek właśnie, które ta fabryka zaopatrywała te lachutkowe bary, lachutkowe, czyli takie śniadaniowe, takie przekąskowe w te kanapeczki.
0: Skoro mówisz o zapachu, a przed chwilą mówiliśmy o serze, który

0: że udaje inny ser, no to powiedzmy o czymś, to jest jednak...
1: Wiem, no nie udaje niczego.
0: Nie udaje niczego, czyli jesteśmy nie tak znowu daleko od Hawliczkowego Brodu, w Ołomuńcu, ołomunieckie twarożki. Ta nazwa jest bardzo myląca wobec sera bardzo mocno zgliwiałego, który dostajemy. No i o aromacie takim, że szczelnie zapakowany i tak...
1: W Europie są dwa miejsca, gdzie robi się podobne rzeczy, bo to są też sery herceńskie, które są robione w bardzo podobnej technice. W Polsce podobny ser robił świętej pamięci pan Pilch na Pomorzu. On gliwiał twaróg i dodawał do niego jeszcze troszeczkę bakterii Camemberta i go smażył. I wtedy wychodziło coś dość podobnego do tego wszystkiego, ale to jest prześliczny, taki trochę szklisty ser, bardzo pięknie... Jak użyć takiego słowa?
0: I czekam na to, co powiesz, naprawdę w napięciu.
1: Taki trochę liniejący, można powiedzieć, obszlombrany.
0: Obszlombrany. Zdecydowanie obszlombrany.
1: Obszlombrany.
2: A drugie miejsce, mówiłeś o dwóch miejscach, a drugie miejsce to?
1: Drugie miejsce to jest Herzen. To są Niemcy. Ale jeszcze oprócz tego w Czechach, oprócz tegoż sera, prawda, ołomunieckich twarożków, czy to w krążkach, czy to w kostkach, robi się również piwne serki, serki na właśnie takich limbu właśnie bakteria.
0: Ser rozgniatany.
1: Tak, rozgniatany z olejem, z cebulką podawany do piwa, który też wonieje w niewiarygodny sposób.
2: To prawda, ale połączenie jest rzeczywiście bardzo udane, muszę powiedzieć. Mm-hmm,
1: tak.
2: Z piwem proste i udane, dające satysfakcję. Musimy, wydaje mi się, też z kronikarskiego obowiązku trochę wspomnieć o knödlu, no bo to jest jednak coś, z czym
1: no, kuchnia
2: Polak
1: czeska jest absolutnie i bardzo słusznie.
0: Tutaj padło absolutnie tylko przelotem hasło Switchkowa na smetanie, jeden z filarów kuchni czeskiej, czyli mamy wołowinę tym razem, podawaną w oceanie zazwyczaj sosu. No, gdzie bez knedla ani róż.
1: No tak, bo czym ten sos zrobić? No i oczywiście knedel możesz do tego dodać dwojaki, prawda? Czyli albo bramborowy knedel z dodatkiem ziemniaków, albo możesz dodać chuskowy knedel, czyli ten bułczany właśnie. On jest zresztą najczęściej jakby najbardziej klasycznym. I to mi się bardzo podoba, że w całych Czechach te knedle można sobie kupić w dowolnym sklepie, w bardzo tanich pieniądzach, jakby po małych wioseczkach. Każda gmina ma przynajmniej dwóch czy trzech producentów knedli i nie ma siły. I to są bardzo... Oczywiście można to wykonywać w domu, ale to się absolutnie nie opłaca.
0: I rzeczywiście ten biały, klasyczny knedel najlepiej jest kroić żyłką wędkarską?
1: Nie, no to... Nie,
0: to mit.
1: To nie jest.
0: To mit.
1: To jest absolutnie przy tym... Oczywiście on jest dość delikatny, powinien być dość delikatny. Jego trzeba uparować właśnie, no, a nie, broń Boże, gotować. Ale piękne są też smażone knedle. Mm-hmm. I są knedle, gdzie do środka daje się troszkę kapusty. Są knedle, które się lekko faszeruje troszkę słoniną i właśnie takie podaje. Ale bardzo lubię jeszcze druga rzecz, prawda? Czyli te knedliki z kolei czeskie, i morawskie również owocowe, czyli te piękne, okrągłe.
0: Czyli to, co my kojarzymy bardziej z knedlem. Tak,
1: tak to co jest
0: w Polsce, się nazywa gelatem.
1: Ale tego jest dużo tego jest w każdym razie.
0: Słuchajcie, rzecz wspólna jeszcze, bo powinniśmy, wydaje mi się, o niej powiedzieć, my się teraz szczycimy od kilkunastu lat, że znowu staliśmy się na szczęście krajem gęsiny, ale przecież
1: husacie i kaczacie gody, to jest...
0: Czasy listopadowe, to są
1: w Czechach
0: szlaki.
1: Się nie przejedzie, to są całe to są szlaki
0: i na Słowacji zresztą też.
1: Na Słowacji też, na Węgrzech też, jakby tutaj akurat i Bogu dzięki do nas to też dotarło.
0: Tylko, że u nas to się właśnie odbywa w tej wersji najczęściej eleganckiej, restauracyjnej.
1: Tak, absolutnie.
0: A tutaj mamy rzeczywiście wiejskie karczmy,
1: gdzie rosły gęsi. Całe rodziny przychodzą na rosół gęsi, to jest tak miło popatrzeć. I tam są jeszcze diwokie gody oczywiście, czyli sezon na dziczyznę. W Polsce to nie wiem, czy by to przeszło w ogóle właśnie przy tym. Tam też jest, no i je się dużo podrobów. Je się gęsią wątróbkę w Czechach jak najbardziej. I to odróżnia też tą kulturę czeską, prawda, od polskiej, co mi się bardzo podobało właśnie, jak kiedyś tu wspominałem dawno temu, Łukasz, w rozmowie, że polski tłumacz, czyli Hulka Laskowski, nie mógł uwierzyć, że służący porucznika Łukasza połakomił się na atrakcyjną również bardzo właśnie dla porucznika Łukasza pasztetową. Więc w związku z tym

0: Hulka Laskowski dopisał, że to był pasztet strasburski. Bo nie wierzył, że oficer opasztetowo robił taką awanturę.
1: No tak, a myśmy dorastali w innej kulturze, czy w kulturze innej pasztetowej.
0: Tak, dokładnie. I to mi się tak podobało. Po prostu jak to, bo ja byłem ciekawy, czy to rzeczywiście pasztet strasburski, czy coś. No, trzeba po Szpejka przynajmniej raz w życiu sięgnąć w oryginale, nie ma siły. Nie? Dzielnie z tą moją czeszczyną, prawda, która prawie, że nie istnieje, ale no, trochę z nią jestem usłuchany. No są Bogu dzięki słowniki i inne rzeczy. Walczyłem, ale właśnie takie historie są. Na przykład bardzo mnie bawi warstwa lektorska do przygód dzielnego wojaka Szwejka. Jak jest scena na przykład na komisariacie w Putimiu, ewidentnie, prawda, zamawia sobie golonkę, prawda, tutaj komendant, a tu jest przetłumaczone, że gulasz dostał, czy coś w tym typie. I to jest niewiarygodne, jak bardzo niechlujnie tłumacze piszą.
2: Ja myślę, że to nie jest kwestia niechlujności, tak, to raczej ja kwestia myślę, zrozumienia. Że... Dla mnie, wiesz, zupełnie zmieniając kwestia na sekundę, rudy. ale kraj, dopiero Jarosław Mikołajewski przetłumaczył Boską Komedię Dantego, pisząc o Vernacci di San Gimignano, na której to San Gimignano zbudowało cały swój mit, że już Dante pisał o tym winie. Tymczasem w kanonicznym, starym polskim tłumaczeniu było po prostu białe wino, w związku z tym to funkcjonuje.
0: No tak, i żeby zrozumiał przez tyle lat, prawda, nie mieliśmy prawdziwej literatury. No
3: dobrze. Babo Pajzlerko. Czy może byśmy zjedli jakiś deser? Nie wiem, czy ty, Tomek, jesteś przy deserze.
0: No to właśnie,
2: zaczęliśmy od knedli.
0: Właśnie ze śliweczką, posypanym makiem.
2: No jesteśmy w kulturze palaczynek niewątpliwie.
0: Tak, naleśników, tak, jak najbardziej.
2: To się rozciąga na całą Europę Środkową.
0: To musi być, bo naleśniki z farszami właśnie różnego typu, to jest konieczne. Morele, tak. Tylko, że też Czesi bardziej preferują morele w innej, nieco bardziej płynnej formie mimo wszystko i rzadko je się to na no.
2: Ale też te desery na modłę pogranicza austriacko-węgiersko-słowacko, czeskiego tak. Są
0: Śmietana, mak, twaróg, dużo cukru.
3: Cukier, puder też.
0: Tak, dokładnie.
2: Torty przede wszystkim.
0: Torty. To jest fajna rzecz właśnie tu.
2: Ale też... Ale powiedzmy też sobie szczerze, że nawet
0: wafelki, prawda, różnego
2: że nawet
0: typu.
2: Na prowincji znajdziemy jednak w niemal każdym czeskim miasteczku i również w wielu słowackich taką kawiarnię z prawdziwego zdarzenia w starym stylu, w stylu wiedeńskim trochę, gdzie można spędzić pół godziny przy deserze.
0: Na Słowacji to się bardzo poprawiło przez ostatnie 10 lat. W Czechach było troszkę takich kawiarni, natomiast bardzo długo w takich innych miejscach, nawet w restauracjach, kawę podawano okropną przez lata. Nie wiem dlaczego
2: nie akurat... Nie wspominając o herbacie,
0: to prawda.
2: W kryształowych
0: nie wiem dlaczego szkanie. Tak się stało, bo Węgry na przykład nie były tym zakażone, a Czesi tak. No i Polska też dostała właśnie rykoszetem złej kawy w komunizmie.
2: Wspomnieliśmy...
0: I bardzo długo się nie odbudowało.
3: O dworcach, wydaje mi się, że Czechy i Słowacja to są kraje kultury knajp dworcowych. Tak?
0: Oj tak, kochamy to. Żelazne szynkwasy, to wszystko właśnie metalowe.
3: W Polsce jakoś to
0: kiedyś troszkę to było. Co prawda to były głównie piwiarnie, natomiast mało rzeczy podawano. Prawda. Kultura restauracyjna zniknęła razem z Austro-Węgrami dworcowa. I razem z carską Rosją. Przecież jak ja czytam menu carskiej knajpy dworcowej na linii Otwockiej, to ja bym tam chciał być teraz i natychmiast.
2: No, pamiętam jeszcze...
0: A w Czechach się przychodzi i zawsze coś dobrego dostaniemy.
2: Pamiętam jeszcze na dworcu w Brzeclawii, takim, gdzie się bardzo często ten pociąg, czy wiedeński, czy budapeszteński, zatrzymuje na przynajmniej 20 minut.
0: Tak, tam się wyprzęga lokomotywę.
2: I tam jeszcze do niedawna funkcjonował kiosk na peronie, więc nie trzeba było daleko odchodzić. Można było zjeść jakieś parki czy jakiegoś klopsa po prostu, wychodząc tylko z pociągu i pozostając na peronie.
0: No, zwłaszcza sekanina, która jest przepiękną rzeczą i też bardzo polecam.

0: i dołączyć do komentowania. Niedziela 21, program pierwszy Polskiego Radia. Przeżyj wielki finał Mundialu z radiową jedynką. Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska, czyli Andrzej Dawidziuk, Andrzej Janisz i Olaf Lubaszenko. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
15: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
17: Kamil Olak, trwają utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Lisewo a węzłem Tużno. W pobliżu Nowego Dworu zderzyło się 5 autosobowych i droga w kierunku Łodzi jest zablokowana na 128 kilometrze. Wytyczono objazdy. Problemy poważne także na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Chodzi o odcinek węzeł Udanin, węzeł Gościsław. Na 118 kilometrze autoosobowe zderzyło się z ciężarówką, zginęła jedna osoba i droga w kierunku Wrocławia także została zablokowana. Na miejscu służby kierują na objazdy. Nie odwołano też utrudnień na trasie S6 w Pomorskiem. Chodzi o odcinek Budy-Słupsk. W pobliżu Papczyc na 18 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę i tam jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Nadal problemy są w Wielkopolsce na trasie S11 między Ostrowem Wielkopolskim a Strugami. W pobliżu Trzcielin na 17 kilometrze dochowało auto osobowe i droga w kierunku Ostrzeszowa jest zablokowana. Blokada drogi także w Podkarpackiem na Krajowej 19 między Rzeszowem a Domaradzem w pobliżu Połomi na 216 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z motocyklem i nie przejedziemy w obu kierunkach. Problemy poważne także na drodze krajowej numer 32 w województwie wielkopolskim na odcinku Ptaszkowo-Granowo. W pobliżu Kotowa zderzyły się 3 auto osobowe i droga została zamknięta na 139 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Blokada drogi także na Mazowszu na drodze krajowej numer 57 na odcinku Przasnysz-Szczytno na 140. 35 km zdarzyło się 3 auta osobowe i nie przejedziemy tam w obu kierunkach. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na Pomorzu na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Owczarnia na 3.

0: 131 km w kierunku Gdyni. Jedziemy całą szerokością jezdni. Skończyły się także problemy w Pomorskiem na drodze krajowej numer 20 na odcinku Egiertowo-Kościerzyna. Przestał obowiązywać ruch naprzemienny na 275 km.
1: Jest 17. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Strażacy mają pełne ręce roboty. Burzowy front mocno uderzył w Kujawsko-Pomorskiem. MSZ kategorycznie ostrzega przed podróżami na Bliski Wschód. Przypomina o alertach najwyższego stopnia. Chełm wypełni się muzyką, przygotowaniem do koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską przygląda się nasza reporterka. Powalone drzewa, pozalewane place i ulice, strażacy sprzątają po burzach w Kujawsko-Pomorskiem. Byli wzywani ponad 100 razy. W Toruniu zalane zostało przejście podziemne pod szosą lubicką. Monika Kaczyńska rozmawiała z mieszkańcami, którzy próbowali je pokonać.
2: Szliśmy tamtę godzinę temu, to była straż pożarna i wypompowali wodę, także jak się da przejść, to przejdziemy, a jak nie, pójdziemy inną drogą, proste.
3: Jak dużo jest tutaj wody jeszcze? Do kostek czy troszkę mniej?
4: Tak. Tutaj 10 cm?
3: Pani jednak trochę się wody wystraszyła.
5: Nie wystraszyłam, bo wiem, że on nie przyniesie. Dobrze, że miałam jego.
6: Na Manhattanie to bardzo padało, że takie jezioro jest tam. Ale no padało. No. Z przerwami tak za 3 razy tak lało. A teraz już o, słoneczko.
1: A to jeszcze nie koniec niespokojnej pogody. Najbardziej intensywne burze przechodzą w pasie od Grajewa po Siedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. Anna Gryczman z IMGW mówiła Radiu Kierowców, że w tych regionach w ciągu 10 minut na metr kwadratowy może spaść 15 litrów deszczu.
7: To nie jest niby dużo, ale biorąc pod uwagę to, jak intensywny jest to opad, nawet jeżeli jest krótkotrwały, on może wyraźnie ograniczać widzialność, więc na to szczególnie trzeba zwracać uwagę na drodze i w trakcie podróży. Burze dosyć wyraźnie przemieszczają się na wschód, północny wschód, no i miejscami towarzyszy im grad. Jak na razie na naszych czujnikach nie notujemy silnych porywów wiatru, ale nie wykluczamy, że miejscami, szczególnie tuż przed nadejściem takiej burzy, one sięgają 70-80 km na godzinę.
1: Pogoda ma się uspokoić od poniedziałku, ale zrobi się chłodniej. Maksymalnie termometry pokażą 22 stopnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega turystów, przypomina o alertach najwyższego stopnia, które dotyczą większości krajów Bliskiego Wschodu. Apelujemy, potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą. Odradzamy wszelkie podróże, napisał w serwisie X rzecznik resortu Maciej Wewiór. Ministerstwo prosi też o bezwzględne śledzenie komunikatów linii lotniczych, monitorowanie sytuacji na bieżąco oraz rejestrację każdej podróży w systemie Odyseusz. Rejestracja pozwala na otrzymywanie powiadomień o zmianach sytuacji bezpieczeństwa oraz alertów dotyczących danego miejsca pobytu. Dodatkowo usprawnia to podjęcie interwencji w sytuacji kryzysowej. Dotychczasowy szef klubu parlamentarnego Chadeków w Bundestagu od dziś nie pełni tej funkcji. Dymisja jest efektem jego hipokryzji. Jens Spahn został właśnie ojcem. Tyle, że w sposób, który nie tylko jest w Niemczech zakazany, ale też przeciwko któremu jako poseł wyraźnie się opowiadał.
8: Do dymisji polityka CDU wezwał szef Chadeków, kanclerz Friedrich Merz. To była reakcja szefa rządu na zamieszanie, jakie wywołał ważny polityk jego obozu politycznego. Jens Spahn ogłosił w tym tygodniu, że został ojcem. Zaraz po gratulacjach popłynęła na niego jednak fala krytyki. Syna polityka urodziła surogatka w Stanach Zjednoczonych. Biologicznym ojcem jest mąż Jensa Spahna. Zgodnie z prawem rodzicem stał się też on sam. Spahn pełni ważne role w niemieckiej polityce od 2 dekad. Był m.in. ministrem zdrowia w ostatnim rządzie Angeli Merkel. Działacz CDU wyrażał zdecydowaną opinię w kwestii legalizacji surogatek w Niemczech. Od kilku dni szczególnie przypominana jest jego wypowiedź sprzed 11 lat. Jako gej i chrześcijanin uważam, że bardzo trudno jest zaakceptować ideę wynajętej macicy. Echo tych słów doprowadziło do dzisiejszej dymisji. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
1: Chełm szykuje się do koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską. To już 5. przystanek na wakacyjnej trasie, która przyciąga tysiące słuchaczy i telewizów. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł. Aniu, kto pojawi się na scenie w Chełmie?
10: Dzień dobry. Koncert to taki mocny akcent kończący ten pełen emocji i atrakcji dzień. I wkrótce na scenie pojawią się między

0: Inny Milan Bery, Tatiana Okupnik, Małgorzata Ostrowska i Michał Szpak oraz Ira Demono, Chłopcy z Placu Broni, a także Big Cyc. Krótko mówiąc, to projekt, który łączy pokolenia, ale też różne gusta i gatunki muzyczne. Dlatego ci, którzy brali udział w naszym radiowym pikniku, wybierają się również na to wspaniale zapowiadające się widowisko.
1: Dobrymi humorami i w ogóle pogoda dopisuje i jest mega fajnie.
2: Chyba na Krzysztofa Cugowskiego.
3: Chociaż będziemy na wszystkich.
4: Ja na Papa Dance najbardziej się wybieram, bo to też wiekowo dla mnie przybliżone lata.
5: Byłem na próbie Papa Dance nawet.
4: I?
5: Będzie lepiej.
0: Koncert odbędzie się w Chełmie na Placu Niepodległości. To informacja dla tych, którzy chętnie by się wybrali, ale nie znają adresu. Początek o 20.
6: Anna Orzeły, dziękuję za te informacje. A kolejnym przystankiem na naszej wakacyjnej trasie będzie Grudziądz. Będziemy tam za tydzień. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie przelotny deszcz, we wschodniej i południowej części kraju burze. Do 21 obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Na termometrach 18 stopni w Białymstoku, 24 w Kaliszu i Zielonej Górze, 26 w Kielcach, do 29 w Rzeszowie. Ciśnienie w Warszawie 996 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
12: Dziękuję.
14: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
19: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
20: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
19: Litorsal Senior?
20: Tak, Moja szklanka.

0: Tkanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy.
4: A wśród nich?
3: Ira.
5: Nad dachami miast nieśmiertelni jak księżyc.
3: Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja.
5: 10 minut po godzinie 17, Ula Kaczyńska. Zapraszam.
4: Letnia scena jedynki.
5: Jak zwykle o tej porze w wakacje antena jedynki zamienia się w letnią scenę muzyczną, a na tej scenie no sami fantastyczni artyści i artystki. Mam nadzieję, że te wszystkie utwory, które dziś dla Państwa przygotowałam, oddadzą klimat lata i zatrzymają jeszcze w kadrze piękne słońce, które nadal świeci w Warszawie, choć oczywiście są chmury i był już deszcz. Basia Trzetrzelewska. Na dzień dobry.

0: Zanim Basia Trzetrzelewska wyjechała z Polski i rozpoczęła międzynarodową karierę, grała między innymi w zespołach Astry i Alibabki, a także w grupie Perfect. Z zespołem Perfect koncertowała i występowała między innymi podczas pobytu zespołu w Stanach Zjednoczonych i występów w Chicago. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, 15 minut po godzinie 17.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia.
0: Zostajemy jeszcze w Wielkiej Brytanii i przenosimy się do lat 90., bo wtedy na brytyjskiej scenie pojawił się acid jazzowy zespół, który nadał brzmienie latom 90. w Londynie i nie tylko. Ten zespół to oczywiście Jamiroquai, projekt solowy, właściwie autorski projekt JK'a, lidera tej formacji, bo on jest jak skała, stoi na czele tego zespołu od lat 90., natomiast muzycy się zmieniają. Z czego słynie JK? No, z zamiłowania do bardzo oryginalnych nakryć głowy, z zamiłowania do bardzo drogich i szybkich samochodów i z licznych romansów. Ale utwór Space Cowboy naprawdę udał mu się. Zresztą nie tylko ta piosenka, jest jeszcze wiele innych, które wdrukowały się w DNA wszystkich osób dorastających w latach 90., także w Polsce.

Jedna z moich ulubionych polskich piosenek na letniej scenie jedynki to oczywiście Kaja, Supermenka z płyty Zebra, z płyty, która ukazała się w 1997 roku. Nie wiem, w jakich okolicznościach Kaja wpadła na pomysł, żeby napisać utwór Supermenka, ale niewykluczone, że te okoliczności były zbliżone do tego, co przydarzyło się Prince'owi. A mianowicie książę popu 9 września 1991 roku wydał piosenkę z płyty Diamonds and Pearls.

Earth piosenkę Cream. I proszę sobie wyobrazić, na początku wiele osób myślało, że to jest piosenka, która opowiada o bardzo zmysłowej relacji dwojga osób. Tymczasem Prince w wywiadzie przyznał, że to nie o miłość w tej piosence chodzi, tylko o afirmację, o dodawanie pewności siebie. Napisał, artysta napisał ją podobno stojąc przed lustrem i to jest taki utwór motywacyjny, który miał zachęcić go do działania, ale też wzmocnić jego przekonanie i wzmocnić jego poczucie wartości siebie. No proszę, wszyscy mówili, wszyscy myśleli, że ta piosenka jest o zupełnie czymś innym. No to Cream i Prince.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tu letnia scena Jedynki. Za 28 minut będzie godzina 18. No teraz czas na Nelly Furtado i na utwór Do It. Artystka pytana, dlaczego lubi tę piosenkę, a lubi ją bardzo. Powiedziała, że przygotowując się do pracy, wydania i do pracy nad płytą Luz, przede wszystkim inspirowała się takimi artystami jak Blondie, Madonna, Police i Prince oraz Talking Heads, ale akurat w przypadku tej piosenki postanowiła skierować swoje zainteresowanie w stronę artystek z lat 90., które bardzo dosadnie i bardzo prosto mówiły o swoich pragnieniach, marzeniach i o swoim podążaniu. W tym gronie były Queen Latifah i Salt and Pepper. Stąd też Do It i Nelly Furtado teraz w Jedynce.
2: Someone needs to rap off the top.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 20 minut będzie godzina 18, to jest letnia scena jedynki i teraz mam dla Państwa płytę, o której istnieniu właściwie zapomniałam. Tak, przyznaję się, że z mojej pamięci wyparowała informacja, że Michał Żebrowski ma na swoim koncie dwa projekty muzyczne. Będziemy do tych projektów wracać, ponieważ jestem świeżo po przesłuchaniu tych dwóch płyt i uważam, że no jest to wspaniale połączona, dobra muzyka, bo jedną z tych płyt produkował Smolik z fantastycznymi kobiecymi głosami, no i jeszcze z tym niesamowicie brzmiącym głosem pana Michała. No więc przenosimy się do roku 1999. Michał Żebrowski w roli pana Tadeusza u Andrzeja Wajdy i Michał Żebrowski jako zakochany pan Tadeusz, powiedziałam pan Tadeusz, tak? Nie pan Wołodyjski, bo już z upały mi się pomieszało. Chodzi oczywiście o film o panu Tadeuszu, Andrzej Wajda reżyseria, w roli głównej wspomniany przeze mnie Michał Żebrowski i Michał Żebrowski jako zakochany pan Tadeusz, czyli materiał, który pojawił się na płycie CD z recytacjami poezji Adama Mickiewicza i z jednym duetem. Do nagrania tego duetu Michał Żebrowski zaprosił Annę Marię Jopek i tak oto brzmi ich wspomnienie.
2: Słońce już gasło, niebo zdawało się zniżać, ścieśniać. Coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbóg jest.

gdzie z sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odmienię.

Louis Osten to jest artysta, który pochodzi z Austrii, jest klasycznie kształcony, jest śpiewakiem jazzowym, jest śpiewakiem barowym, bardzo osobą popularną w pewnym momencie na scenie elektronicznej. Dziś artysta ma 79 lat. Za 11 minut będzie godzina 18, po 18 kolejne odsłonięcie.

0: odsłona letniej sceny jedynki, a na niej mnóstwo dobrej muzyki.
1: Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Reklama. Jedynka. Polskie Radio.

0: Radio Kierowców.
1: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Niestety na A4 chyba dzisiaj padnie rekord. Mamy kolejne zdarzenie. Tym razem w Małopolsce pomiędzy węzłem Tarnów-Mościce a Tarnów-Centrum na 497 km zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga w kierunku Rzeszowa jest w tej chwili zablokowana. To utrudnienie można objeżdżać starą czwórką, czyli drogą krajową numer 94. Drugie zdarzenie na autostradzie A4 to już 291 km i województwo śląskie. Dokładnie między węzłem Łany a węzłem Kleszczów w Pławniowicach zepsuł się samochód osobowy i blokuje jeden z pasów w kierunku Katowic. I ostatnie utrudnienie, mam nadzieję, na czwórce w dniu dzisiejszym. Udanin-Gościsław, tutaj pomiędzy tymi dwoma węzłami na 118 km zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Niestety jedna osoba zmarła w tym wypadku. Droga w kierunku Wrocławia jest ciągle zablokowana. Na utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19.30. Mamy też utrudnienie na drodze ekspresowej S8 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką a Zambrowem. Dokładnie w Szumowie na 564 km pojazd osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Utrudnienie może potrwać do godziny 19. Nie ma już utrudnień na Krajowej 15 po zderzeniu dwóch samochodów osobowych.

0: w którym niestety dwie osoby zostały ranne. Służby uporały się z utrudnieniem i 15 pomiędzy Brzostowem a Górą można przejechać już bez żadnych utrudnień. 22 513 11 11, numer do Radia Kierowców.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. Front burzowy nad Polską, głównie centralną i południową. Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej zapewnia, że zgody na kolejne ekshumacje będą wydawane natychmiast. Grecja stawia sprawę na ostrzu noża w sprawie sankcji na Rosję. Na początek raport pogodowy. Burzowo w centralnej i południowej Polsce. Wyładowaniom towarzyszą silne opady i porywy wiatru.
2: Front burzowy przechodzi z zachodu na wschód Polski. Ewakuowano kilka obozów harcerskich. Jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz przekazał Polskiemu Radiu, że wszyscy na czas opuścili zagrożony teren.
3: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej zgodnie z procedurami zostało wyznaczone.
2: Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, burze stopniowo słabną.
4: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, przesuną się poza nasze granice. Niestety jutro nadal spodziewamy się burz.
2: Sytuacja pogodowa uspokoi się od poniedziałku. Synoptycy prognozują jednak ochłodzenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast, zapewnił Polskie Radio szef ukraińskiego IPN-u Aleksandr Aufiorow. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział wczoraj, że wydane zostaną dodatkowe zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Z szefem ukraińskiego IPN rozmawiał Paweł Buszko.
5: Aleksandr Aufiorow podkreślił, że według ukraińskiego prawa ekshumacje szczątków muszą być poprzedzone poszukiwaniami. Zgodę na poszukiwania wydaje Ministerstwo Kultury, a zgodę na ekshumację wydaje Komisja przy Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej. Po zakończeniu poszukiwań trzeba odczekać pewien czas, aby uzyskać zgodę na ekshumację. Jednak w obecnych warunkach mogę powiedzieć, że komisja działa bardzo szybko i zgody na ekshumację po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast. Obecnie na Ukrainie prowadzone są ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Kolejne ekshumacje odbędą się najprawdopodobniej w następnym roku w Hucie Pieniackiej, gdzie w czerwcu odkryto masową mogiłę ofiar ukraińskich nacjonalistów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Grecja stawia sprawę na ostrzu noża i blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, nie będzie zgody na 21 pakiet, jeśli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach. A chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
6: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Dlatego do 23 lipca, czyli najbliższego czwartku, unijne kraje odłożyły rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: To są aktualności jedynki.
1: A w nich przenosimy się teraz w Tatry, gdzie fiakrzy zawiesili dziś przewozy. Turyści zaś popierają protestujących na trasie do Morskiego Oka. Aktywiści domagają się wycofania transportu konnego z tej trasy. Do manifestacji dołączył się m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt oraz inne organizacje.
8: Popieramy. Edukujemy też dzieci w tym kierunku. Uważam, że to jest męczenie zwierząt.
9: Chyba nogi są najlepszą alternatywą.
10: Z dziećmi i my chcemy iść. My nie chcemy, że tak powiem, jechać. To są dzieci niepełnosprawne. Ja też mam problem. problem z sercem, też nie wiem jak moja trasa tutaj podoła i tak dalej, ale nam przede wszystkim zależy na tym, żeby spędzić przede wszystkim rodzinny czas ze sobą, podpoczywać.

0: świeżym powietrzem tutaj, a nie męczyć konie.
1: Znęcanie się nad zwierzętami, w ogóle taka skala, ja rozumiem czteroosobowe bryczki, ale no takie pociągi, których jest, potrafi wcisnąć się nie 10 osób, ale wiele razy widziałam, że to była skala naprawdę ogromna, małe dzieci.
2: Protest ma potrwać do wieczora lub do załamania pogody. I jeszcze zaglądamy na pola Grunwaldu, gdzie w dzisiejszej inscenizacji bitwy pod Grunwaldem uczestniczyło około 1500 rekonstruktorów z bractw rycerskich. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale, jak przed wiekami, ale w deszczu. Pomimo to widowisko historyczne upamiętniające zwycięstwo nad krzyżakami oglądały ze stoku wzgórza pomnikowego tysiące widzów. Zdaniem dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymona Dreja jest to największa rekonstrukcja średniowiecznej bitwy na świecie. Według jego szacunków inscenizacja, która odbywa się już od 28 lat, przyciąga co roku około 80 tysięcy widzów. Natomiast podczas całych dni Grunwaldu od środy do niedzieli przyjeżdża 150-200 tysięcy ludzi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. W Londynie odbył się prestiżowy miting Diamentowej Ligi. Startowało tam kilkoro polskich lekkoatletów, wśród nich Maria Żodzik. Wicemistrzyni świata w skoku wzwyż zaliczyła próbę na 1,96 m, po czym wycofała się z konkursu. Zajęła czwarte miejsce. Na piątej pozycji bieg na 400 metrów ukończyła Natalia Bukowiecka, wyrównując swój najlepszy wynik sezonu 50,10 sekundy. W biegu na mile rekord świata ustanowił Josh Kerr. Brytyjczyk osiągnął czas 3:42,66. To wynik o pół sekundy lepszy od rezultatu Marokańczyka Hiszama Elgerusza sprzed 27 lat. To będzie wyrównany mecz rozczarowanych drużyn. Tak o spotkaniu Francji z Anglią mówią byłe gwiazdy reprezentacji Polski w piłce nożnej. W Miami rozegrany zostanie mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania. Anglię pokonała Argentyna. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii, mieszkający w Belgii, Włodzimierz Lubański, podkreśla, że zarówno mecz o trzecie miejsce, jak i ten o złoto, który odbędzie się w niedzielę w Nowym Jorku, będą wyjątkowymi widowiskami.
4: Bo to są czołowe drużyny świata i to wszystko się może zdarzyć i będzie zależało od dyspozycji dnia jednego czy drugiego zespołu. Ale sama konstrukcja tych zespołów jest bardzo ciekawa, bo to są najlepsze w tej chwili zespoły piłkarskie w świecie. Sympatia jest dla tej drużyny, która gra dobrze w piłkę, która prezentuje swoje umiejętności, które dostarcza emocji i dostarcza radości ludziom. Te zespoły wszystkie, cała czwórka naprawdę to są zawodnicy światowej klasy. Ja się spodziewam dobrych widowisk.
3: Mecz o brąz dziś o 23, a finał jutro o 21. O tej godzinie rozpoczniemy w radiowej jedynce audycję specjalną. Gośćmi będą Andrzej Dawidziuk, Olaf Lubaszenko i Andrzej Janisz. A Słoweniec Tadej Pogacar zajął czwarte zwycięstwo w tym roku etapowej, 25 w karierze w Tour de France. Lider wyścigu zaatakował pod koniec podjazdu i po raz kolejny odjechał rywalom.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Pogoda.
2: W nocy miejscami na południowym wschodzie i wschodzie Polski przelotne opady deszczu i burze. Na północy opady deszczu tylko słabe i miejscowe, a nad ranem przelotny deszcz także miejscami na południowym zachodzie. Miejscami zwłaszcza na północy i północnym wschodzie mgła. Temperatura w nocy od 12 do 17 stopni. Wiatr słaby w północnej połowie kraju, okresami umiarkowany nad morzem, także dość silny i porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza jest teraz lokalnie na Mazowszu, w województwie łódzkim i na południowym zachodzie kraju. Dobra na pozostałym obszarze Polski. 58% energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Niemal w całej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. Na południu śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód. W lasach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu średnie zagrożenie pożarowe.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja...

0: na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Radiowa Jedynka.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
4: Dziękuję.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama. Autopromocja.
17: Największe gwiazdy.
18: A wśród nich?
17: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 15 minut po godzinie 18.
1: Letnia scena jedynki.
0: Ula Kaczyńska, zapraszam na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania, naszej muzycznej podróży. Między innymi Gloria Estefan, Kobiety, Morcziba i Barry White. A już teraz George Michael, pamiętają Państwo ten numer? To funky. Zapraszam.

Yeah, oczywiście George Michael, to funky. W teledysku plejada gwiazd wybiegu, najważniejsze modelki, supermodelki, bo tak mówiło się o dziewczynach, które na wybiegu, rządziły na wybiegu w latach 90. Prawie 19 minut po godzinie 18. Dziś kolejna odsłona naszej trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś jesteśmy w Chełmie. Oczywiście koncert o 20, u nas transmisja od 21. Już teraz Państwa bardzo zapraszam. Zachęcam też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe, bo my pokazujemy tam, co się działo dzisiaj w Chełmie i podczas audycji, i teraz, co dzieje się w trakcie prób do tego koncertu. Na scenie między innymi Ira, Małgorzata Ostrowska i zespół Demono, a z Chełma pochodzi Ania Dąbrowska. To jest artystka, którą na pewno doskonale Państwo znają. To jest też artystka, która udzieliła wywiadu Rzeki Marcinowi Wojciechowskiemu. Mówiąc o wywiadzie Rzeka, myślę o audycji, którą Państwo razem

0: wpół prowadzili na naszej antenie. Playlista Ani Dąbrowskiej do odsłuchania także na naszych stronach. A teraz u nas Ania Dąbrowska w utworze Z Tobą nie umiem wygrać.
1: Znowu płonie ostatni most.
0: No właśnie.

Nie będę chyba, nie powiem chyba tego na wyrost, nie będzie to przesada, jeśli powiem, że jeden z najpiękniejszych duetów w historii muzyki zaistniał przed momentem na letniej scenie jedynki. Tina Turner i Barry White w utworze In Your Wildest Dreams z płyty, z pięknej płyty, jednej z moich ulubionych płyt Tiny Turner, Wildest Dreams, 1996 rok. W tym utworze słychać głos Barry'ego White'a, ale kilka lat później, przy okazji takiego specjalnego wydawnictwa The Best Of, Tina Turner w tym utworze wykorzystała pewnego hiszpańskiego aktora. Znaczy wykorzystała wokalnie oczywiście, Antonio Banderasa. On też pojawia się w klipie do tego utworu. 27 minut po godzinie 18. Może mają Państwo teraz ochotę na odrobinę trip-hopu. To jest taki gatunek muzyczny, który powstał na Wyspach Brytyjskich. Lata 90. to jest ten moment, w którym pojawiały się pierwsze trip-hopowe produkcje. No oczywiście Massive Attack z jednej strony, ale także Morcheeba, która teraz zmieniła trochę kierunek działania muzycznego. Natomiast u korzeni tego, u podstaw tego zespołu rzeczywiście ten trip-hop, czyli mroczna, basowa muzyka jest. A my z Morcheebą przeniesiemy się teraz na plażę i spojrzymy na morze.

Na letniej scenie jedynki Trójmiejskie Kobiety w remiksie Smolika. Za 23 minuty będzie godzina 19. Teraz będzie nowość od zespołu Jungle, zespołu, który jest jednym z najlepszych składów koncertowych ostatnich lat. Zespół przyjedzie 10 listopada i wystąpi w Polsce w Łodzi, a właśnie zaprezentował nowy singiel zapowiadający album Sunshine. Someday Somewhere opowiada o trzymaniu się poczucia, że coś lepszego jeszcze nadejdzie. Jest w tym trochę późnoletniego optymizmu Jungle, trochę tęsknoty, trochę ucieczki i mamy nadzieję, że coś, w czym ludzie będą mogli się zatracić, mówią Jungle. To jest bardzo dobry zespół na lato. Polecam Państwu z całego serca.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 13 minut będzie godzina 19. Dziś ekipa Lata z Radiem bawi się w hełmie. Na koncercie wystąpi m.in. grupa Demono. Kochać inaczej. Czy państwo pamiętają tę piosenkę? No trudno ją zapomnieć. Utwór w pierwotnej wersji miał być piosenką w stylu reggae, bo Andrzej Krzywy, który skomponował ten numer, wyniósł taką tradycję z zespołu Dub. A potem tekst napisał Marek Kościkiewicz. No i utwór stał się rockową balladą, w ostatniej chwili trafiając na debiutancki album grupy Demono. Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

0: 10 w jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Kiedy była nadzieja, że A1 już jest bezpieczna, niestety wydarzyło się kolejne utrudnienie, tym razem na 51. kilometrze w miejscowości Kornatka. To pomiędzy węzłem Pelplin a węzłem Kopytkowo w stronę Łodzi. Mamy blokadę jednego pasa, dlatego że samochód osobowy uderzył w bariery. Utrudnienie może potrwać aż do godziny 21.30. Mamy też utrudnienie na trasie Olsztynek-Mława. Dokładnie w Nidzicy na 28. kilometrze spłonęła przyczepa kempingowa. Ruch w kierunku Warszawy jest utrudniony i odbywa się wyłącznie jednym pasem. To utrudnienie też może potrwać do około godziny 21.00. Utrudnienie w Podkarpackiem na S19 pomiędzy węzłem Łowisko a węzłem Sokołów Małopolski. Na 441 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Nic nikomu się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i ruch odbywa się wyłącznie pasem prawym. I to utrudnienie też będzie z nami do około godziny 21. Na drodze krajowej numer 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą w Niewierzy na 371 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Tutaj niestety jedna osoba ucierpiała w tym wypadku. Ruch wahadłowy służby wprowadziły w tym miejscu. Na krajowej 50 nadal ruch naprzemienny na 95 kilometrze i niestety nadal mamy zablokowaną autostradę A4 na 118 kilometrze po śmiertelnym wypadku pomiędzy węzłem Udanin a węzłem Gościsław. Jedźcie bezpiecznie.
1: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon. Burzowo dziś, burzowo jutro, zapowiadają synoptycy. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, nasz MSZ odradza tam wszelkie podróże. Prezydent Węgier ustąpił ze stanowiska, podpisał poprawkę konstytucji odwołującą go. Burze dały się dziś we znaki w różnych regionach naszego kraju. Pojawiły się w pasie od Grajewa po Siedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. To był m.in. pracowity dzień.

0: Dzień dla kujawsko-pomorskich strażaków. Zgłoszenia dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych piwnic. Pozalewane zostały ulice i place.
1: Bardzo padało, że takie jezioro jest tam. Z przerwami tak ze 3 razy tak lało. A teraz już o, słoneczko.
0: Teraz burze stopniowo słabną, ale jutro znowu będzie niespokojnie, zapowiada Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Niestety jutro nadal dynamicznie będzie w południowej i centralnej Polsce. Wciąż spodziewamy się burz, szczególnie z ulewnymi opadami deszczu i tymi silniejszymi porywami wiatru.
0: Synoptycy prognozują, że od poniedziałku sytuacja pogodowa uspokoi się, ale będzie wyraźnie chłodniej. W nadchodzącym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Tak zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Z pierwszym wnioskiem o zarządzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej prezydent wyszedł w maju. Postulował, by referendum odbyło się 27 września. A pytanie miało brzmieć, czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W maju wniosek prezydenta został odrzucony. Przedstawiciele Izby Wyższej ocenili m.in., że pytanie sformułowane we wniosku było z tezą. Prezydent zapowiedział wówczas, że złoży kolejny wniosek ze zmienionym pytaniem. A wczoraj Komisja Europejska opublikowała propozycję rewizji dyrektywy dotyczącej europejskiego systemu handlu emisjami. Minister klimatu Paulina Henning-Kloska oceniła, że ta propozycja oznacza złagodzenie obowiązującej polityki klimatycznej i zadeklarowała, że Polska będzie zabiegać o wolniejsze niż chce Komisja Europejska tempo wycofywania z rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o alertach najwyższego stopnia, które dotyczą większości krajów Bliskiego Wschodu. Apelujemy, potraktujcie nasze ostrzeżenie z najwyższą powagą. Odradzamy wszelkie podróże, napisał rzecznik MSZ-u w serwisie X. Resorty dyplomacji prosi też o śledzenie komunikatów linii lotniczych, monitorowanie sytuacji na bieżąco oraz rejestrację każdej podróży w systemie Odyseusz. Bo na Bliskim Wschodzie wciąż niespokojnie. Stany Zjednoczone od tygodnia bombardują cele w Iranie, a irańskie ataki odwetowe przestały się ograniczać do amerykańskich baz w regionie. O ich skutkach donoszą władze kolejnych państw Zatoki Perskiej.
3: 10 tysięcy Irańczyków jest pozbawionych wody po tym, jak Amerykanie zbombardowali w nocy przedsiębiorstwo wodociągowe. Irańskie media informują o 8 ofiarach ataków z ostatnich 2 nocy. Ambasador Iranu skarży się do sekretarza generalnego ONZ, że Amerykanie atakują infrastrukturę cywilną, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Irańskie ataki odwetowe, które dotąd ograniczały się do amerykańskich baz w regionie, najwyraźniej również zaczęły obejmować cele cywilne. Kuwait poinformował dziś o uszkodzeniu przez irańskie rakiety zakładów petrochemicznych, elektrowni oraz infrastruktury służącej do odsalania wody. Irańska Gwardia Rewolucyjna przyznała się natomiast do ataków na bazę lotniczą w Jordanii, podkreślając, że zbombardowała m.in. hangary z amerykańskimi myśliwcami i miejsce składowania dronów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: No i właśnie 2 żołnierzy USA zginęło, a jeden uznawany jest za zaginionego po tym ataku rakietowym i dronowym Iranu na bazę w Jordanii, poinformowało właśnie dowództwo centralne USA. 4 osoby zostały ranne, ale zostały już wypisane ze szpitala. Tymczasem najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Khamenei, w pisemnym oświadczeniu stwierdził, że powtarzające się naruszenia przez Stany Zjednoczone porozumienia podpisanego przez prezydentów Iranu i USA pokazały, że podpis prezydenta Donalda Trumpa jest, tu cytat, całkowicie bezwartościowy i pozbawiony wiarygodności. A wiceminister spraw zagranicznych Iranu powiedział w irańskiej telewizji państwowej, że Teheran zawiesił wykonywanie zobowiązań wynikających ze wstępnego porozumienia zawartego z USA i oskarżył stronę amerykańską o naruszenie warunków umowy.
4: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Węgier Tamás Sulyk podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament.
5: Jeszcze przed złożeniem podpisu Sulyk krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. powiedział Szujok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił, rząd premiera Peitera Modziora zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szujoka oznacza

0: Oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Odliczamy już godziny do rozpoczęcia meczu o brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata. W Miami Francuzi zmierzą się z Anglikami. Dla obu drużyn brak awansu do finału to spore rozczarowanie. Mimo to Marek Saganowski, były reprezentant Polski, który ma za sobą występy w angielskim Southampton, twierdzi, że piłkarzom nie zabraknie motywacji.
3: No mieć medal, a nie mieć medalu, no to jest duża różnica. Na pewno Anglicy, jak i Francuzi byli rozgoryczeni. Natomiast myślę, że to jest ważny mecz, bo wyjeżdżać z mistrzostw świata po miesiącu na czwartym miejscu, no to jest duża różnica. Jeśli drodzy są w takiej samej sytuacji, tak czy inaczej dochodzi do rywalizacji i tak czy inaczej każdy będzie grał o ten medal.
2: Początek spotkania o 23, a jutro o 21 wielki finał. Wtedy też w programie pierwszym rozpoczniemy audycję specjalną. Czwarte zwycięstwo etapowe w tegorocznym kolarskim Tour de France odniósł lider wyścigu Tadej Pogaczar. Słoweniec wygrał 14 etap o długości 155 km. Faworyt Touru zaatakował na ostatnim podjeździe, odrywając się od grupki i na finiszu uzyskał 38 sekund przewagi nad Meksykaninem Isaakiem del Toro oraz Francuzem Paulem Saksisem. Polacy daleko. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek zajęli odpowiednio 86 i 151 miejsce, a w klasyfikacji łącznej zajmują 118 i 152 lokatę. Josh Kerr pobił w Londynie 27-letni rekord świata w biegu na mile. Podczas meetingu Diamentowej Ligi Brytyjczyk osiągnął czas 3 minuty 42 sekundy i 66 sekund. Czwarte miejsce w skoku wzwyż zajęła Maria Żodzik, osiągając 196 cm, a piąta w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka z czasem 50 sekund i 10 setnych. W Zielonej Górze dobiega końca pierwsza z czterech rund indywidualnych Mistrzostw Europy w jeździe na żużlu. Do finału awansował Patryk Dudek, a musi się w nim zmierzyć z koalicją Duńczyków Leonem Madsenem, Mikaelem Mikkelsenem i Michaelem Jebsenem Jensenem. Piotr Pawlicki na siódmym miejscu, Kacper Woryna na ósmym, Przemysław Pawlicki na dziesiątym, a Maciej Janowski na 11 pozycji.
4: Pogoda.
1: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie Polski przelotne opady deszczu i jeszcze możliwe burze. Temperatura w nocy od 12 do 17 stopni. Wiatr w północnej połowie kraju umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż za środkiem 1002 hektopaskali nad Bałtykiem Centralnym przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4, temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, rano możliwy przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, stan morza 4, temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, w porywach 7. Stan morza 4. Widzialność dobra do umiarkowanej. Możliwe zamglenie. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 4. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 6 do 4. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, w porywach 7. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-zachodni 5 do 3, skręcający na kierunki południowe 2 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15...
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca Radiowa Jedynka.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Autopromocja.
15: Największe gwiazdy,
16: a wśród nich
15: Ira.
16: Dachami miast nieśmiertelni jak księżyc.
15: Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
4: Autopromocja.

0: Klub Książki.
1: Dobry wieczór Państwu, witamy w Klubie Książki. Magda Mikołajczuk
2: i Agata Kasprolewicz.
1: Za chwilę będziemy w mrocznych klimatach powieści z gatunku domestic noir. To będzie jubileuszowe spotkanie z Magdą Stachulą, autorką takich właśnie powieści, bo Magda obchodzi dziesięciolecie swojego debiutu. I będą książki dla Państwa też. A oprócz tego dwie propozycje od nas. Od Agaty?
2: Ode mnie biografia Milana Kundery, którą napisał znakomity biograf wielu znakomitych pisarzy, Aleksander Kaczorowski.
1: A ode mnie wakacyjny powrót do klasyki, bo ja mam taki zwyczaj, że w wakacje wracam do klasyki. Tym razem William Faulkner i Światłość w sierpniu. To będzie moja propozycja dla Państwa. Zapraszamy.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Domestic noir. Domestic znaczy domowy noir czarny i to są takie thrillery psychologiczne dziejące się wśród osób, które bohater czy bohaterka, najczęściej to jest bohaterka, zna. I z czyjej strony nigdy nie spodziewa się jakiegoś niebezpieczeństwa, a jednak okazuje się, że wśród najbliższych może kryć się ten człowiek, najbardziej dla nas niebezpieczny. I książki spod znaku Domestic Noir w Polsce pisze przede wszystkim Magda Stachula, która obchodzi dziesięciolecie swojej twórczości, więc właśnie o tym gatunku teraz porozmawiamy. Magda Stachula jest w krakowskim studiu Polskiego Radia. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Domestic noir to sformułowanie pojawiło się po raz pierwszy w Anglii w 2013 roku i ponieważ ty zaczęłaś swoje książki pisać, no tak jak mówię, w 2016 wydałaś pierwszą, to czy to było tak, że najpierw patrzyłaś w stronę autorek, bo to zwykle jednak są kobiety autorki, autorek brytyjskich i sobie pomyślałaś, a ja też się do tego wezmę, czy to zupełnie inaczej wyglądało?
3: Bardzo podobnie. Ja pisząc Idealną...
1: Bo to była pierwsza książka
3: napisać...
1: twoja.
3: Tak, to była moja pierwsza książka. Ja ją zaczęłam pisać w 2015 roku, czyli to było 2 lata po tym, jak po raz pierwszy padło to pojęcie domestic noir. Powiedziała właśnie je brytyjska pisarka Julia Crouch w odnośnie do swoich książek. I ja pisząc mój debiut, właśnie ten thriller psychologiczny w tym nurcie, pomyślałam, że napiszę taką książkę, którą sama chciałabym przeczytać. A wtedy właśnie czytałam i Zaginioną dziewczynę, i Dziewczynę z pociągu. I nie było czegoś takiego po polsku w wykonaniu polskich autorek. I pomyślałam, że jeżeli zadebiutować, no to właśnie z taką książką. I muszę powiedzieć, że też spotkałam się z pytaniami wydawców, a co to w ogóle jest domestic noir? Więc to było na tyle świeże, na tyle nowe, że nawet w naszym tutaj środowisku literackim nie było przez wszystkich znane.
1: Przypomnijmy, o czym jest Idealna.
3: Idealna jest o dziewczynie, która mieszka w Krakowie, natomiast podgląda świat przez kamerę zamontowaną na tramwaju, który jeździ po czeskiej Pradze. I tam jest pokazywany obraz w czasie rzeczywistym. Ona ma swoje problemy osobiste, od 2 lat bezskutecznie próbuje zajść w ciążę i zaczynają się w jej życiu dziać bardzo dziwne rzeczy. Znajduje w torebce pomadkę, która do niej nie należy. Znajduje w szafie sukienki, których nigdy nie kupiła. Zaczyna popadać w paranoję i właśnie ucieka do tego świata. Odkrywa tą kamerę i ona jest takim jakby dla niej bezpiecznym portem, gdzie może każdego dnia zacumować siebie i swoją rozdygotaną psychikę. To jest pokazanie właśnie tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. W takich historiach domestic noir nie jest ważne, kto jest sprawcą, bo często od początku, czy

0: czytelnik wie, tylko pojawia się pytanie dlaczego. Dlaczego ludzie sobie to robią, w imię czego? I najczęściej to jest właśnie osoba, której ta główna bohaterka ufa, a zdecydowanie nie powinna.
1: Powiedzmy trochę więcej o tym debiucie, skoro dzisiaj audycja jubileuszowa, bo 10 lat minęło od czasu, kiedy ta pierwsza twoja książka została wydana. Ta twoja droga do pisania nie była taka prosta wcale, chociaż, jeśli się nie mylę, to od dzieciństwa wiedziałaś o tym, że chcesz pisać. To pisanie było pasją od samego początku, ale zanim zdecydowałaś się tę pierwszą powieść idealna napisać, to pracowałaś, i to jest ciekawe, bo to chyba łączy się z fabułą tej powieści, w firmie, która produkowała takie kamery.
0: Tak, ja pracowałam w firmie, która zajmowała się właśnie takimi kamerami do monitoringu wizyjnego i wiedziałam, że takie kamery są montowane w różnych przedziwnych miejscach. I miałam taką skłonność, taką trochę słabość, że wchodziłam sobie na kamery, trochę zawodowo, a też bywało, że wieczorami prywatnie, do różnych miast na świecie i obserwowałam mieszkańców, więc wchodziłam do Tokio, do Paryża i pewnego wieczoru, ja już wtedy byłam akurat na urlopie macierzyńskim z moim dzieckiem, weszłam do Pragi, bardzo lubię w ogóle czeską Pragę i tam kamera ta była inna niż wszystkie, które do tej pory widziałam, czyli nie statyczna na jakiś plac czy na most, tylko jeździłam tramwajem po mieście i widziałam mieszkańców w czasie rzeczywistym i pomyślałam, że wtedy pomyślałam w tej chwili, że to jest świetny motyw na thriller i że ja napiszę książkę, która będzie się wokół tego toczyć. I Anita, główna bohaterka idealnej, właśnie tak podgląda mieszkańców Pragi i postanawia wejść do życia jednej z tych osób. I rzeczywiście, jak ja wchodziłam, pisząc tą postać do Pragi właśnie przez tą kamerę, to widziałam tych samych ludzi codziennie na przystanku, bo jechali do pracy czy na uczelnię, więc to było niezwykłe, że ja tak dobrze ich znam. Nie wiem, jak się nazywają, ale wiem, o której godzinie jeżdżą i z kim rozmawiają
1: wszystkie
0: na tym przystanku.
1: Oni
0: w ogóle nie wiedzą o mnie. Tak, oni w ogóle nie wiedzą o moim istnieniu i wiedziałam, że to jest świetny motyw na thriller.
2: Czy ty nie czułaś się trochę jak właśnie bohaterka tych kolejnych powieści, które miały powstać, twoich? No bo przecież te różne obsesje, które prowadzą do zbrodni w książkach typu Domestic Noir, często się właśnie tak zaczynają.
0: Tak, ale to jest niezwykle fascynujące. Ja mam taką słabość właśnie, że nie ukrywam tego, że lubię podglądać i tak jak tutaj powiedziałyśmy o tej kamerze, ale będąc gdzieś na wakacjach, widzę parę, która, nie wiem, je romantyczną kolację i wtedy ja tak tylko kątem oka zerknę i ja już sobie dopowiadam, jakie naprawdę wiążą ich relacje, gdzie się poznali, albo wiesz, w tramwaju jadę, widzę jakąś kłótnię, słyszę i sobie dopowiadam, więc to jest taka zawodowa obsesja, że ja wiem, że te inspiracje są wszędzie, mogę znaleźć je dosłownie na ulicy i lubię wchodzić w tą ciemną stronę ludzkiej duszy. Lubię zastanawiać się, dlaczego. Dlaczego właśnie tak się dzieje, że wyrządzamy sobie tyle zła? Dlaczego ten idealny nasz świat często jest tylko fasadą, a pod nią jest prawda? Lubię zgłębiać trudne tematy. Jestem blisko moich czytelniczek, dlatego poruszam kwestie społecznie ważne. Tak jak w Nieobliczalnej pisałam o przemocy w małżeństwie.
2: Zresztą Nieobliczalna została zekranizowana.
0: Tak, została zekranizowana i bardzo się cieszę, że to jest właśnie ta książka, która pokazuje, że przemoc dzieje się też w tak zwanych dobrych domach. Socjologiczne kwestie są też dla mnie bardzo ważne. Jak w serii Oszukana, Odnaleziona, Oskarżona pisałam o handlu kobietami. Też poruszam problem współczesnych technologii. Mamy to w Idealnej, w Trzeciej, w Pułapce, gdzie widzę, jakie to niesie korzyści, ale ile też wypływa zagrożeń dla współczesnego człowieka z tych technologii, które tak bardzo wchodzą w nasze życie. I nie możemy już tego jakby ani uniknąć, ani nawet wybierać, prawda? Bo jesteśmy codziennie obserwowani przez tysiące kamer, jak wracamy do domu z pracy, czy jak jedziemy na wakacje. Wszystko gdzieś jest zapisywane. To są takie kwestie, które bardzo są dla mnie ważne i zgłębiam je w moich książkach. Są też blisko moich czytelniczek, które piszą mi w wiadomościach prywatnych, że ta i ta książka poruszyła w nich to, czego oczekują od literatury. Głównie to było właśnie przy Nieobliczalnej, gdzie odzywały się do mnie kobiety, które były w związkach z młodszymi mężczyznami, co jest do dzisiaj tematem tabu, kiedy jest dojrzała kobieta i dużo młodszy mężczyzna. I dostawałam maile, gdzie kobiety dziękowały mi za tą powieść, że pokazałam, z czym one się mierzą, że się ocenia te związki tylko dlatego, że metryka jest taka, a nie inna. Natomiast po tych 10 latach też pomyślałam, że okej, spróbowałam

0: Głównie jestem w tym thrillerze Domestic Noir. Próbowałam książek dla dzieci i przyszedł czas na coś nowego, żeby poszerzyć granice tego Domestic Noir i stworzyłam serię kryminalno-thrillerową o zwodniczych zmysłach.
1: I mamy już dwa tomy z tej serii. Najpierw był Wzrok, teraz mamy Słuch, najnowsza książka.
0: Tak.
1: Temat bardzo radiowy, bo dźwięki, bo słuch właśnie.
0: Tak.
1: Zaczyna się historia w takim parku przyrodniczo-edukacyjnym Brama w Gorce, to jest koło Nowego Targu i główną atrakcją tego miejsca jest najdłuższa w Europie ścieżka w koronach drzew, licząca 1300 metrów, taka drewniana trasa. Pewien leśniczy, który każdego dnia jest w tamtym miejscu, odnajduje zwłoki kobiety wiszące przy tej właśnie trasie. Potem przenosimy się na komisariat, gdzie okazuje się, że zaginęła młoda dziewczyna, studentka Akademii Muzycznej, pianistka, która jest posiadaczką tak zwanego słuchu absolutnego, ale nasza bohaterka Sonia cierpi też na chromestazję. To jest takie schorzenie, w którym zmysł wzroku krzyżuje się ze słuchem. To znaczy ona dźwięki odbiera jednocześnie jako kolory. I to jest źródłem często bardzo intensywnych, negatywnych przeżyć, które dla otoczenia wyglądają na przykład no, jak jakiś atak, czy padaczki, czy jakiegoś szaleństwa.
0: Paniki.
1: Mhm. Paniki. Jaki był początek twojego zainteresowania się tym tematem?
0: Powstał Wzrok, pierwszy tom, bo mam takie wrażenie, że jednak ten zmysł jest dla mnie przynajmniej bardzo ważny, dominujący wręcz i temu poświęciłam pierwszy tom i tam też ten zmysł odgrywa istotną rolę. Natomiast takim moim założeniem było, że w każdym tomie będę zgłębiać każdy zmysł, ale też chciałabym, nie wiem czy mi się uda, będę się starała, żeby tak było w całej serii, aby ten zmysł też był rozwiązaniem zagadki, żeby był kluczem do tego. I tak tutaj też się dzieje, że ten zmysł słuchu pomaga bardzo komisarz Julii Koseli rozwiązać tą zagadkę i tak jak muszę tu powiedzieć, potrafię pisać, to jestem zupełnie nieuzdolniona muzycznie. Ani nie śpiewam, ani na niczym nie gram, więc tworzenie osoby, głównej bohaterki, która jest utalentowaną pianistką ze słuchem absolutnym, było dla mnie ogromnym wyzwaniem i wiedziałam, że sobie nie poradzę bez doradcy, bez osoby, która pomoże mi skomponować tą postać. I dotarłam do kompozytora, który ma słuch absolutny i on pomógł mi poczuć Sonię. On mi dawał wskazówki, on też poprawiał teksty, które ja tutaj wkładałam w usta Soni i tutaj w ramach anegdoty mogę powiedzieć, napisałam coś o tym czajniku, że ona słyszy, jak gotujący się czajnik wydaje jakąś tam nutę i on skomentował, że słuchaj, gotujący się czajnik to jest za niski dźwięk, to będzie zupełnie inny. Więc ja miałam wrażenie, jakbyśmy rozmawiali w różnych językach, bo ja w ogóle nie czułam tej muzyki. Nie, ja nigdy nie myślałam w kontekście dźwięków o gotującym się czajniku. Jaka to nuta.
1: Mhm.
0: Dokładnie. A oprócz tego, tak jak powiedziałaś, Sonia ma nie tylko słuch absolutny, co oczywiście można uważać za ogromny dar i coś, co pomaga muzykom. Ona jest synestetyczką, czyli ma sprzężenie zmysłów i ma to właśnie konkretne, gdzie zmysł z słuchu ze wzrokiem, czyli ona widzi kolory, więc jak ktoś mówi, to ona nie tylko słyszy, że to są dane dźwięki, dane nuty, ale słyszy, widzi kolory. I to pomyślałam, że to jest niesamowicie ciekawe. Ja chcę zgłębić ten temat, żeby pokazać, że to, co wydaje się takim ogromnym darem, też jakby ma drugą stronę medalu i niesie ogromne obciążenie dla tej osoby.
2: Tak sobie myślę, że jest coś naprawdę przerażającego w tym założeniu, na którym opiera się twoja seria Zwodnicze Zmysły, mianowicie na tym założeniu, że coś, czemu ufamy bezgranicznie, co jest takim naszym punktem oparcia, odniesienia, poznania w ogóle, że to może nas zwodzić, że to może nas oszukiwać, no bo przecież mówi się często o kimś, kto wariuje, że traci zmysły. A okazuje się, że nie trzeba tracić zmysłów, żeby znaleźć się w tarapatach, prawda? Żeby szaleć, żeby stracić grunt pod nogami. Więc z jednej strony to jest takie bardzo niepokojące, sama ta myśl, ale tym bardziej niepokojąca, że tak szalenie mam wrażenie aktualna w tych czasach, w których żyjemy, sztucznej inteligencji, deepfake'ów, technologii i grają z naszymi zmysłami. w tym sensie to

0: jest bardzo, bardzo aktualna i ważna, potrzebna opowieść.
1: Tak, jak ja zgłębiałam ten temat zmysłów, które są czymś, co codziennie używamy, bo codziennie te zmysły nam towarzyszą, zobaczyłam, jak bardzo są przeciwstawne opinie nawet filozofów na przestrzeni wieków. Pojęcie w ogóle zmysłów i klasyfikacje wprowadził Arystoteles w IV wieku przed naszą erą i uważał, że to jest podstawa naszego istnienia, że dzięki temu postrzegamy świat. Empirysta, ojciec empiryzmu, John Locke także twierdził, wszyscy znamy tabula rasa, dzięki zmysłom zapisujemy, rodzimy się jako czysta ta tablica i zmysły pomagają nam zapisywać ją. Natomiast po drugiej stronie w kontrze stoi choćby i Platon ze swoim pojęciem, tą alegorią jaskini, tak? Gdzie mówi, że to są tylko iluzje, my widzimy tylko cienie i te zmysły nas wodzą, nie możemy temu absolutnie ufać. I Kartezjusz, myśl Kartezjusza stała się mottem do pierwszego tomu, do Wzroku, gdzie Kartezjusz mówi, że jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek nas zwiódł, to nigdy już więcej mu nie ufamy. A nieraz nas zmysły, każdego z nas zwiodły, bo będąc w ciemnym pokoju, czasem słyszymy coś albo widzimy jakiś kontur, wydaje nam się, że to ktoś tam stoi albo coś przeszło obok, a potem zapala się światło i to jest tylko iluzja, to jest coś daleko odsunięte od rzeczywistości, więc te zmysły nas zwiodły, więc jak mamy im ufać? A z drugiej strony nie mamy innych narzędzi, bo przez zmysły poznajemy ten świat, więc tak naprawdę pomyślałam, że to jest fascynujące i to będzie doskonały motyw na serię thrillera.
2: Konsultujesz się ze specjalistami z tych dziedzin, o których piszesz, ale też jeździsz w teren, też sprawdzasz te miejsca, o których piszesz. I teraz, czy byłaś na przykład w takiej jaskini na Słowacji, do której jadą bohaterowie powieści pod tytułem Słuch, i tam jest sala koncertowa zwana śpiewalnią, w której panuje niezwykła akustyka. Byłaś tam?
1: Tam akurat nie byłam, bo jak pisałam tą książkę, to był ten czas, który też jest wspomniany w książce, gdzie ta jaskinia była zamknięta. Natomiast byłam w Wieliczce, tutaj koło Krakowa, tam jest też sala koncertowa, bardzo zbliżona.
2: Tak. Byłam kiedyś na takim ale koncercie, planach. To jest wyjątkowa rzecz w takich miejscach, słuchanie muzyki.
1: I mam plan pojechać do Bielańskiej Jaskini i zobaczyć tą akustykę. Natomiast
0: usłyszeć
1: byłam
0: wręcz
1: na tej kładce oczywiście i usłyszeć, tak, przede wszystkim. Ale widzisz, tutaj ja jakby zawsze ten zmysł wzroku u mnie jest pierwszy, ale tak, w tamtych okolicznościach jak najbardziej. Natomiast byłam kilka razy w Brama w Gorce na tej kładce i idąc, słysząc skrzypienie desek, ten śpiew ptaków tej przyrody jest tak bliski, bo jesteśmy wśród koron drzew i poczułam, że to jest tak niesamowite miejsce, że to jest niesamowity też taki potencjał na historię właśnie, na thrillerową, że tak tam ładnie, że powieszę tu trupa.
2: Tak właśnie, ja tak sobie wyobrażam tę filigranową, drobną, śliczną kobietę, jaką jest Magda Stachula, która idzie po tej kładce. Wszyscy się zachwycają, że przyroda, że spokój, że widoki piękne. A Magda Stachula myśli, o, tu będzie się jej najlepiej wisiało, a tutaj będzie ten kruk, tak, który będzie jej wydziobywał oczy. Tak to wygląda?
1: Tak troszeczkę to wygląda i wiesz, to już jest tak we mnie, ten właśnie voyeurizm, to podglądanie tej rzeczywistości, nie tylko ludzi, ale tego, co jest wokół nas, co jest potencjalnie inspiracją, więc no my pisarze, ja przynajmniej tak na to patrzę, że nigdy nie mam takich, wiesz, wakacji od tego, od pracy, bo gdziekolwiek jadę, nawet na piękną jakąś wyspę grecką, to od razu myślę, ta łódź ma potencjał, tutaj ta para niby taka idealna, ale wieczorem słyszałam, że się kłócili i wiesz, i tu już moja wyobraźnia pracuje, więc no nie ma łatwo.
2: Bardzo dziękujemy. Magda Stachula była naszą rozmówczynią w Klubie Książki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Gratulujemy tego dziesięciolecia i życzymy, żeby wszystko tak dobrze szło jak dotychczas. Bardzo ci dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi niezwykle miło gościć w Radiowej Jedynce i dziękuję, że jesteście ze mną od Idealnej.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To jest Klub Książki w programie pierwszym Polskiego Radia. Mamy z Agatą dla Państwa dwie propozycje. Jedna nowość i jedna zupełnie nie nowość. Nowość od Agaty.
2: Nowość ode mnie, czyli biografia znakomitego czeskiego pisarza Milana Kundery. Biografia, którą napisał Aleksander Kaczorowski, który ma na swoim koncie już biografię świetnych pisarzy, nie tylko czeskich, bo ta ostatnia jego biografia to była opowieść o Izaaku Bablu. No, ale oprócz tego przecież Aleksander Kaczorowski pisał o Hrabalu, pisał o Hawlu, pisał o ocie Pawlu i tak się wydawało, że napisanie biografii Milana Kundery jest oczywistością w jego przypadku.
1: Okazało... I nawet zapytałam Agatę, tak. Słuchaj, ale to jest wznowienie, prawda? Bo się... jakoś mi się tak sklejała wiedza na temat wszelkich największych czeskich pisarzy z osobą Aleksandra Kaczorowskiego.
2: No właśnie, ale okazało się, że Aleksander Kaczorowski na ten pomysł, żeby napisać biografię Milana Kundery, wpadł po jego śmierci 3 lata temu, a dokładnie tydzień temu, w zeszłą sobotę, obchodziliśmy 3. rocznicę śmierci Milana Kundery, który żył długo, 94 lata. I pamiętam, że rozmawiałam z Aleksandrem Kaczorowskim chwilę po śmierci Kundery i zabawna rzecz, bo on zaczął swoją wypowiedź od takiego zdania wtedy, że to było długie, wspaniałe, udane życie, ale takie, które wymyka się próbą napisania ciekawej biografii. No i 3 lata później mamy wspaniałą, ciekawą, fascynującą biografię Milana Kundery, którą napisał Aleksander Kaczorowski. Ale zanim więcej opowiem o tej książce, to chciałam ciebie, Magda, zapytać, pamiętasz swoją pierwszą lekturę Kundery? Kiedy to było i co to była za powieść?
1: Co to była za powieść, nie pamiętam, ale na pewno było to chyba w trzeciej klasie liceum albo w drugiej za sprawą mojego wspaniałego polonisty, nieżyjącego od roku, Jarosława Klejnockiego, który nas właśnie książkami niebędącymi w programie nauczania zarażał. I on tak opowiadał o Kunderze, że ja natychmiast, nawet gdyby mi się ta książka nie podobała, to i tak bym się po uszy w nią wciągnęła. To było chyba, Boże, nie pamiętam w tej chwili, ale później łyknęłam prawie całego Kundera.
2: Moją pierwszą powieścią, i pewnie nie jestem specjalnie oryginalna, była Nieznośna lekkość bytu. Czytałam to też pewnie w jakiejś drugiej, trzeciej klasie liceum. Szalenie podobała mi się ta książka i pamiętam do dziś taki mój ogromny zachwyt, właściwie już od pierwszego zdania, kiedy Kundera pisze o tym, że nie ma czegoś takiego jak teoria wiecznego powrotu, że wszystko co robimy, robimy jednorazowo i tak naprawdę to nasze życie przypomina szkic, ale taki szkic, z którego wiadomo, że nigdy żaden obraz nie powstanie. I ja sobie to zapamiętałam jako taką frazę, która gdzieś była mi bardzo bliska przez kolejne lata, że to nasze życie przypomina brudnopis. I teraz przy okazji tej biografii Milana Kundery wróciłam do Nieznośnej lekkości bytu i okazało się, że tam w ogóle nie ma takiego zdania jak to, że nasze życie jest brudnopisem, że sobie to wymyśliłam, ale to jest chyba w ogóle taka fajna cecha nasza czytelników, że sobie czasami coś zapamiętujemy własnego i szukamy jakichś fragmentów, których nigdy w tych książkach nie było. Nie wiem, też tak masz?
1: Absolutnie tak mam, tylko że ja się z tego absolutnie nie cieszę, bo sobie myślę, że Boże, co w tej głowie się chorej uroiło i jeszcze potem wmawiam innym ludziom, że dane zdanie, dana fraza na pewno była w tej książce, tylko wy nie pamiętacie.
2: Milan Kundera tak napisał, tak. No ale to na tym polegają właśnie te przygody z czytaniem książek. Ale wracając do biografii Milana Kundery, to jest taka biografia, która mnie uwiodła kilkoma rzeczami. Chyba przede wszystkim tym, że autor

0: autor nie prowadzi czytelnika za rękę. On wielokrotnie zostawia czytelnika samego i samodzielnie każe się czytelnikowi konfrontować z bardzo niejednokrotnie trudnymi pytaniami dotyczącego życia i wyborów Milana Kundery. No bo Milan Kundera, poza tym, że wielkim pisarzem był, to był również kontrowersyjną postacią. Był pisarzem, który niekoniecznie był kochany w swoim kraju. Powiedzmy, że kiedy w 1989 roku upadł komunizm i kiedy Milan Kundera mógł wrócić do Czech, to tak naprawdę nikt go tam specjalnie nie witał, nie miał żadnych propozycji pracy na uniwersytetach, co nie było sytuacją, która spotykała wszystkich czeskich dysydentów. Czy Milan Kundera ucieszyłby się, gdyby usłyszał, że nazywamy go dysydentem? Otóż nie. Milan Kundera bardzo mocno odżegnywał się od środowisk dysydenckich. On mówił, że on nie jest, nie chce być postrzegany jako pisarz zaangażowany. Dlaczego zaczął pisać w języku francuskim? Dlaczego w momencie, kiedy był u szczytu swojej sławy, zupełnie wycofał się z życia publicznego? Dlaczego nie chciał w żaden sposób uczestniczyć w debacie, mimo że wszyscy tego uczestnictwa jego wyczekiwali? To jest zaledwie garstka z wielu innych fascynujących pytań, które Aleksander Kaczorowski w tej biografii zadaje. Polecam bardzo Milan Kundera, Życie za zasłoną, autorstwa Aleksandra Kaczorowskiego.
1: A ja, proszę Państwa, promuję już kolejny rok wakacyjne powroty do klasyki, bo ileż można czytać nowości. Znaczy, z całym szacunkiem i do biografii Kundery, i do książek wszystkich innych nowych, o których mówimy. No ale ja mam taki zwyczaj, że na wyjazdy wakacyjne zawsze klasykę jakąś biorę. Albo nawet zanim wyjadę. Tego lata wracam do Williama Faulknera. Z mojego rodzinnego domu pamiętam kilka tomów jego powieści. Absalomie, Absalomie, Azyl, Wściekłość i Wrzask, Stąp Mojżeszu. Obok stał zresztą prawie cały Steinbeck i ja czytałam jako wczesna nastolatka tych wszystkich amerykańskich gigantów literatury. Teraz zresztą te stare wydania Faulknera są w moim domu, rozlatują się. Ale ja wracam teraz do książek Faulknera w nowych tłumaczeniach współczesnych. I najpierw zabrałam się za Światłość w sierpniu. To nie jest nowość w tym sensie, że ta książka ukazała się w 2023 roku w nowym tłumaczeniu Piotra Tarczyńskiego, a poprzednie były w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Faulkner pisał przede wszystkim o amerykańskim południu, znaczy dzieją się te jego opowieści na amerykańskim południu, ale literackie mistrzostwo, a Faulkner niewątpliwie mistrzem był, polega na tym, że możemy przenieść problemy z miejsca akcji w prawie każde inne i także często w inny czas i cały czas możemy się w nich odnajdywać i tak jest z powieściami Faulknera. Prawdę mówiąc, po Światłość w sierpniu sięgnęłam, przygotowując materiał o takich książkach. To był materiał w czasie tych potwornych upałów pod koniec czerwca, na początku lipca. Ja chciałam znaleźć takie książki, w których upał jest jeszcze gorszy niż to, czego my doświadczyliśmy, żeby się w ten sposób pocieszyć.
0: Że zawsze ktoś tam od spodu puka.
1: Tak, właśnie. I sobie przypomniałam ten skwar, Ziemię spaloną słońcem w sierpniu, właśnie z powieści Światłość w sierpniu Faulknera. Pył i wędrującą tą drogą ciężarną dziewczynę, bo tak zaczyna się ta powieść. Dziewczyna przez kilka tygodni wędruje przez drogi południa Stanów Zjednoczonych, najczęściej boso, a buty zakłada, kiedy wchodzi do jakiegoś miasta. Wędruje, żeby odnaleźć ojca swojego dziecka, które jeszcze się nie urodziło. Jest pełna nadziei, jest pełna światła właśnie, takiego ciepła, spokoju. A mamy też drugiego głównego bohatera, który zwie się Joe Christmas i to jest postać taka ponura, bardzo skomplikowana. To jest człowiek, który ma białą cerę, ale jest mieszańcem. Ma w sobie czarną krew, więc nie czuje, że przynależy ani do białych, ani do czarnych. W związku z tym będzie to opowieść o wykluczeniu, o dyskryminacji, o takiej też wściekłości. Nowe tłumaczenie Piotra Tarczyńskiego i opowieść o tym, jak się rodziło, to jest równie ciekawa, osobna część tej historii. Piotr Tarczyński pisze, w jaki sposób w ogóle zapoznawał się z Williamem Faulknerem. Potem o trudnościach z tłumaczeniem, ale też o frajdzie, jaka wynika z tłumaczenia Williama Faulknera, w którego prozie jest dużo neologizmów. Tu w tej książce trochę czytelnik musi takie puzzle sobie składać, ale to się tak czyta, że nie można się oderwać.
0: Jakie to jest aktualne?

0: Ale dzisiaj,
1: prawda?
0: mimo że wiele dekad temu przecież ta powieść ukazała się po raz pierwszy.
1: Głównie chodzi o tę inność,
0: tak,
1: prawda?
0: I w ogóle to jest taka opowieść o Ameryce, która dzisiaj mam wrażenie, że jest bardzo potrzebna. No na tym polega wielka literatura, że bez względu na to, ile lat, dekad, czasami stuleci minie od tego pierwszego wydania, to ta aktualność się tylko i wyłącznie pogłębia.
1: A
0: i my
1: pierwsze wydanie
0: tego.
1: Światłości w sierpniu było w 1932 roku.
0: A no właśnie. Chyba warto wspomnieć, że nie tylko Piotr Terczyński na nowo tłumaczy Faulknera, ale też Michał Tabaczyński, też Jacek Denel. Zdaje się, że we wrześniu, czy w październiku będziemy mieli kolejne dzieła Williama Faulknera w nowych tłumaczeniach. To jest w ogóle taki trend, z którego bardzo się cieszę, bo dzięki temu możemy przypominać sobie o tych wielkich powieściach, o których być może inaczej byśmy nie pamiętali.
1: W natłoku nowości.
0: No, w natłoku nowości.
1: Światłość w sierpniu i inne powieści Williama Faulknera. Myślę, że to jest dobry pomysł chociażby na wakacje, żeby właśnie powrócić do tej absolutnie wspaniałej mistrzowskiej literatury. Dziękujemy Państwu za dziś.
0: Agata Kasprolewicz
1: i Magda Mikołajczuk. To był Klub Książki w Radiowej Jedynce.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Ja też nie, tak mówili zanim nastał. Słyszysz ruchy, jakiś dreszcz.

0: Lektury jedynki.
1: Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego fragmentu pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa. Krzysia przyjęła oświadczyny Wołodyjowskiego, ale pod jego nieobecność poznała Kettlinga, w którym się zakochała z wzajemnością. Uważając, że nie może złamać obietnicy danej Michałowi, postanawia wstąpić do klasztoru. Kiedy Wołodyjowski wraca, nie może zrozumieć zmiany w zachowaniu ukochanej.
2: Mały rycerz chodził po komnacie jak zwierz dziki po klatce. Czoło miał groźnie namarszczone, oczy szklane. Cierpiał niezmiernie. Ujrzawszy pana za głowę, stanął nagle przed nim i założywszy ręce na piersiach zakrzyknął: Powiedz mi, waćpan, co to wszystko znaczy? Michale, odrzekł Zagłoba, pomyśl, ile to dziewek co rok do klasztorów wchodzi. Zwyczajna rzecz.

0: Są takie, które wbrew woli rodzicielskiej idą, dufając, że Pan Jezus będzie po ich stronie. A cóż dopiero taka, która jest wolna? Nie masz już dłużej tajemnicy, zawołał Michał. Ona nie jest wolna, bo mi afekt i rękę przed odjazdem przyrzekła. A, rzekł Zagłoba, tego mnie wiedział. Tak jest, powtórzył mały rycerz. Może tedy perswazji usłucha. Nie dba już o mnie. Nie chciała mnie widzieć, zawołał z głębokim żalem Wołodyjowski. Jam tu dzień i noc dążył, a ona już mnie widzieć nie chce. Co mnie takiego uczynił? Jakie grzechy na mnie ciążą, że mnie gniew Boży ściga, że mną wiatr jakoby liściem zeschłym żenie. Jedna umarła, druga do klasztoru idzie. Obie Bóg mi sam odjął, bom widać przeklęty. Bo dla każdego jest zmiłowanie, dla każdego łaska, jeno nie dla mnie. Pan Zagłoba zadrżał w duszy, by mały rycerz, żalem uniesion, znów bluźnić nie zaczął, jako niegdyś po śmierci Anusi Bożobohatej, więc by myśl jego w inną stronę odwrócić, ozwał się. Michale, nie wątp, że i nad tobą jest miłosierdzie, bo to grzech. A przecie nie możesz tego wiedzieć, co cię jutro czeka. Może ta sama Krzysia, wspomniawszy na twoje sieroctwo, jeszcze intencji odmieni i słowo ci zdzierży. Powtórę, słuchaj mnie, Michale, zali i to nie pociecha, że ci one gołębie sam Bóg, nasz Ojciec Miłosierny, zabiera, nie zaś mąż po ziemi chodzący. Sam powiedz, czyliby tak było lepiej. Na to mały rycerz począł straszliwie wąsikami ruszać. Zgrzyt dobył się z jego zębów i zakrzyknął przyduszonym i urwanym głosem. Gdyby to był człowiek żywy, ha! Niechby się taki znalazł, wolałbym. Zostałaby pomsta. A tak zostaje modlitwa, rzekł Zagłoba. Słuchaj mnie, stary przyjacielu, bo lepszej rady nikt ci nie da. Może też Bóg zmieni jeszcze wszystko na dobre. Ja sam, wiesz, innej ci życzyłem, ale widząc twoją boleść, boleję razem z tobą i razem z tobą będę Boga prosił, by cię pocieszył i serce tej nieużytej panny ku tobie znowu nakłonił. To rzekłszy, pan Zagłoba począł ocierać łzy. Były to zaś łzy szczerej przyjaźni i politowania. Gdyby to było w mocy pana Zagłoby, byłby w tej chwili odrobił wszystko, co dla usunięcia Krzysi uczynił i pierwszy rzucił ją w ramiona Wołodyjowskiemu. Słuchaj, rzekł po chwili, rozmów się jeszcze z Krzysią. Przedstaw jej swój lament, swoją boleść nieznośną i niech cię Bóg błogosławi. Chyba by w niej było serce z kamienia, gdyby nie miała się nad tobą ulitować, ale dufam, że tego nie uczyni. Chwalebna to rzecz, habit, ale nie z krzywdy ludzkiej uszyty. Powiedz jej to.
1: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa, usłyszą państwo jutro około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową Jedynką.
4: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
3: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
4: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową Jedynką.
4: Filip Jastrzębski,
3: Tomasz Kowalczyk
4: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
3: Czyli Andrzej Dawidziuk,
4: Andrzej Janisz
3: i Olaf Lubaszenko.
4: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia.

0: W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera. Świetni goście, wśród nich Anna Dymna. Wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Radiowa Jedynka.
2: Poproszę oryginalnego plusza. Który

0: Dziękuję.
1: Tylko Oryginalny Plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
7: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
9: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Niestety mamy nowe utrudnienie na autostradzie A1, tym razem pomiędzy Pyrzowicami a Woźnikami. To 465 km A1 w województwie śląskim. Zderzyły się dwa auta, osobowe i ciężarowe. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Częstochowy. Ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem. Muszą Państwo się przygotować na utrudnienia w tym miejscu nawet do godziny 21.30. Kolejne utrudnienie na A1C to utrudnienie pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem. W miejscowości Kornatka, 55 km w województwie pomorskim. Tutaj osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się jednym pasem w kierunku południowym. Tutaj czas trwania służby przewidują na około 2 godziny. S7 pomiędzy Olsztynkiem a Mławą. Służby ugasiły przyczepę kempingową, ale utrudnienie jeszcze trwa. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Podobna sytuacja jest na drodze krajowej nr 15 pomiędzy Toruniem a Brodnią. W miejscowości Niewierz. Na 371 km zderzyły się dwa auta osobowe. Niestety jedna osoba została ranna w tym wypadku. Obowiązuje ruch naprzemienny jednym pasem. Nie ma już utrudnień na S19. To pomiędzy Łowiskiem a Sokołowem Małopolskim w województwie podkarpackim. Tutaj służby uprzątnęły efekty zdarzenia. Nie ma już utrudnień na A4. I najważniejsza wiadomość. Służby odblokowały autostradę A4 na 118 km pomiędzy węzłem Udanin a węzłem Gościsław po śmiertelnym wypadku z godziny 15. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
7: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Marzena Godon. Politycy oczekują, że za deklaracjami władz w Kijowie pójdą czyny. Prokuratura bada nowe wątki w śledztwie dotyczącym znieważenia młodych Ukrainek w Bielsku Białej. Za 2 godziny mecz reprezentacji Francji i Anglii o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Polscy politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć m.in. zwiększenie liczby zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz otwarcie archiwów ukraińskich służb dotyczących tej zbrodni.
10: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
11: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
10: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
12: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
10: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji,

0: i Witold Tumanowicz.
1: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
0: Relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę Bohaterów UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków w II RP. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Prokuratura bada nowe wątki w śledztwie dotyczącym znieważenia młodych Ukrainek w autobusie w Bielsku-Białej w ubiegłą niedzielę. Nagranie trafiło do sieci i pojawiły się opinie, że fragment był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Apelujemy o powstrzymanie się od rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, mówi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka.
3: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
2: 54-latek, który obrażał Ukrainki, usłyszał zarzuty. Na trasie do Morskiego Oka protestowali dziś aktywiści, którzy walczyli o wycofanie stamtąd transportu konnego. Z powodu manifestacji fiakrzy zawiesili dziś przewozy, mówi organizatorka protestu Joanna Marcinkowska.
4: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne, ale przede wszystkim idąc tutaj warto by było iść na własnych nogach i to jest też nasz dzisiejszy przekaz.
2: Jeden z uczestników demonstracji wyzywał pozostających pikietujących, wyrwał transparent i zniszczył go ciupagą. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Nikomu nic się nie stało.
5: To są aktualności jedynki.
2: Hełm bawi się dziś z Latem z Radiem. Na scenie gwiazdy m.in. Tatiana Okupnik czy Krzysztof Cukowski. To piąty przystanek na koncertowej wakacyjnej trasie organizowanej przez Polskie Radio i Telewizję Polską. Na miejscu jest Anna Orzeł. Dobry wieczór, jak zabawa?
6: Dobry wieczór. No piękny letni wieczór, ciepły, na scenie znakomici artyści i żywiołowe reakcje publiczności. Czego chcieć więcej? W repertuarze piosenki znane i lubiane, nucone przez pokolenia i te całkiem nowe, które już wpadły w ucho i zapadły w pamięć. Hełmianie liczą na to, że to pierwsze takie spotkanie, ale nie ostatnie.
7: Bardzo nam się podoba. Stare przyboje, ale fajne.
8: Jesteśmy tutaj z całą rodzinką, fajne zespoły. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj.
7: Hełm jest promowany, bardzo się cieszy, bardzo ładne miasto. Niech cała Polska zobaczy.
9: Fajnie, koncertowo.
10: I czekamy na Małgorzatę Ostrowską. Bardzo fajnie się bawimy. Oby więcej takich imprez w Hełmie.
6: Za rok spotykamy się znowu?
10: Oczywiście, obowiązkowo.
6: Teraz mamy krótką przerwę, a potem usłyszymy ponownie Tatiana Okupnik i Michała Szpaka oraz zespół Demono.
2: Hełm, Anna Orzeł, dziękuję za relację, a ten koncert już za chwilę na antenie radiowej jedynki. I jeszcze przenosimy się za ocean. Za 2 godziny reprezentacje Francji i Anglii przystąpią do meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To po bolesnych porażkach w półfinałach. Spotkanie pocieszenia, w którym, jak otwarcie przyznają obie drużyny, nikt nie chce grać.
11: Na południowej Florydzie spodziewane są trudne warunki pogodowe. Na godzinę rozpoczęcia meczu, 23 czasu obowiązującego w Polsce, prognozuje się odczuwalną temperaturę przekraczającą 35 stopni Celsjusza. Obie drużyny prawdopodobnie dokonają znaczących zmian w składach, jednak gwiazda reprezentacji Francji Kylian Mbappé współdzieli pozycję lidera klasyfikacji strzelców Mundialu 2026 dorobkiem 8 bramek, tracąc zaledwie 1 gola do rekordu kariery Leo Messiego i najprawdopodobniej rozegra istotny fragment meczu, by zakończyć turniej mocnym akcentem. Na Mundialu zostało nam już tylko jedno spotkanie. Nie odpuścimy. Będziemy chcieli jak najlepiej się zaprezentować. Nasz selekcjoner i kibice zasługują na to, aby godnie zakończyć ten turniej, mówi przed dzisiejszą rywalizacją w telewizji Fox Kylian Mbappé. Będzie to ostatni mecz w roli selekcjonera trójkolorowych, legendarnego Didiera Deschampsa. Pracował on z reprezentacją 14 lat, zdobywając w 2018 roku Mistrzostwo Świata. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie kraju przelotne opady deszczu i jeszcze możliwe burze. Temperatura od 12 do 17 stopni. Wiatr w północnej połowie Polski umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty.
5: Klimat.
2: Umiarkowany. umiarkowana jest teraz jakość powietrza w Radomiu. Bardzo dobra na Warmii, w Augustowie, Cieszynie, Wałbrzychu i Krępnej. Na pozostałym obszarze kraju powietrze

0: jest po prostu dobre. Tylko 30% energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
1: Poleca Radiowa Jedynka.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza Ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania.
13: Jak stracony czas.
12: Szczęśliwe powroty.
13: Wróć do mnie.
12: W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie. 10 minut po godzinie 21. O tej porze przenosimy się do Chełma. To piąty przystanek tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na Placu Niepodległości od godziny 20 występują m.in. Lanbery, Michał Szpak, Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i zespół Big Cyc.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.
2: Big Cyc, Gołak Lata, Symbol Lata.

Witamy gorąco Chełm i wszystkich przed telewizorami. Dzięki, że jesteście z nami! A teraz zaśpiewamy razem o słodko-kwaśnych żelkach.

Na scenie w hełmie śpiewają artyści reprezentujący różne muzyczne style i pokolenia. Słyszana przed chwilą Lanbery na przykład specjalizuje się w nowoczesnej muzyce pop, ale przed chełmską publicznością zaprezentował się również legendarny rockman Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.

Jedynka. Polskie Radio.

0: To był Michał Szpak. Michał Szpak już po raz kolejny występuje na trasie koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską, tym razem w Chełmie. A słyszana przed chwilą piosenka Fire to jeden z nowszych utworów tego bardzo charakterystycznego artysty. Utwór, który zapowiada nowy etap w twórczości Michała Szpaka. Będzie więcej na pewno muzyki rockowej. Program pierwszy Polskiego Radia za 6 minut, godzina 22. Do koncertu wracamy tuż po godzinie 22.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową Jedynką.
3: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
2: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
3: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową Jedynką.
3: Filip Jastrzębski,
2: Tomasz Kowalczyk
3: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
2: Czyli Andrzej Dawidziuk,
3: Andrzej Janisz
2: i Olaf Lubaszenko.
3: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24

0: 5 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...

0: a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
3: Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Odblokowano autostradę A4 w pobliżu Gościsławia, a dokładnie pomiędzy Udaninem a Gościsławiem na 118 km po śmiertelnym zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Droga w kierunku Wrocławia była zablokowana przez kilka godzin. W tej chwili przejadą Państwo już tym odcinkiem bez kłopotów. Bez kłopotów też na autostradzie A1 pomiędzy Pyrzowicami a Woźnikami. Na 465 km zderzyły się dwa samochody osobowy i ciężarowy. Zablokowane były dwa pasy ruchu. W tej chwili w kierunku Częstochowy można jechać już bez żadnych kłopotów. Bez kłopotów można jechać też po S5, chociaż to utrudnienie na mapie jest jeszcze aktywne. To 4. kilometr w województwie wielkopolskim. Zdarzyły się 3 pojazdy osobowe. Blokują jeden pas w kierunku Poznania, ale niewielki ruch nie powoduje tam żadnych zatorów i można S5 w stronę Poznania podróżować bez większych problemów, jednak z uwagą. Na A1 mamy jeszcze jedno utrudnienie, chociaż też nie generuje żadnych problemów kierowcom. To 55 km w Kornatce pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem. Tutaj zderzyły się dwa auta. Jedno z nich uderzyło w bariery. Prosimy o uwagę w tamtym rejonie. Nie ma problemów na Krajowej 15 pomiędzy Toruniem a Brodnicą. Zakończyły się też utrudnienia pomiędzy Łowiskiem a Sokołowem Małopolskim na drodze ekspresowej numer S19 na Podkarpaciu. 22 513 11 11. Gdyby Państwo coś zauważyli, to bardzo prosimy o telefon do Radia Kierowców.
1: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. To już za godzinę. Francja kontra Anglia. Mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata. Trenerzy i piłkarze obu drużyn mówią otwarcie, że po przegranej w półfinale najchętniej wróciliby do domu, zamiast grali tak zwany finał pocieszenia. Ten mecz na stadionie w Miami na Florydzie w USA, a jak do sprawy podchodzą w Nowym Jorku, sprawdzał specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
4: Publiczne oglądanie tego meczu w strefach kibica może dziś nie dojść do skutku, bo przez Nowy Jork przechodzi fala burz i nawałnic. Lokalne władze proszą o unikanie podróży. Sami kibice najchętniej wybraliby się w podróż, ale już do Europy. Słyszałem, że nawet nasz trener mówił na konferencji, iż w ogóle nie dba o to spotkanie. Dla mnie to jak mecz o ostatnie miejsce. Jesteś rozczarowany odpadnięciem z turnieju. Pewnie wystawimy rezerwowy skład tych zawodników, którzy dotąd nie grali, i obawiam się, że atmosfera na trybunach też będzie przygnębiająca. Z plusów, w Miami chyba nie pada, chociaż jak widzę obraz z tamtejszych kamer, to zachmurzenie, podobnie jak tu u mnie, całkowite. Kacper Merk, Polskie Radio, Nowy Jork.
1: A jutrzejszy finał mundialu Argentyny z Hiszpanią o godzinie 21:00. W związku z tym specjalna audycja w radiowej jedynce. Burzowo było dziś w centralnej i południowej Polsce. Były silne opady deszczu i silne porywy wiatru. A to nie koniec.
5: Ewakuowano kilka obozów harcerskich. Jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Rzecznik wielkopolskich strażaków, Martin Halasz, przekazał Polskiemu Radiu, że wszyscy na czas opuścili zagrożony teren.
6: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce.
5: Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, burze stopniowo słabną.
7: Te najbardziej intensywne przesuną się poza nasze granice. Niestety jutro nadal spodziewamy się burz.
5: Sytuacja pogodowa uspokoi się od poniedziałku. Synoptycy prognozują jednak ochłodzenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Rodzina i współpracownicy.

0: Pracownicy kontynuują misję zmarłego w kwietniu posła Nowej Lewicy Łukasza Litewki. Działalność rozpoczęła fundacja jego imienia. We wpisie w mediach społecznościowych jej założyciele wyjaśnili, że decyzja o założeniu nowej instytucji była konieczna z powodu skomplikowanej sytuacji prawnej oraz rozbieżności co do wizji rozwoju istniejącej fundacji Team Litewka. Fundatorzy podkreślili, że nie zamierzają zastępować posła, ale chcą utrzymać stworzoną przez niego społeczność. Do wpisu załączono nagranie z niepublikowanym dotąd materiałami z udziałem tragicznie zmarłego Łukasza Litewki. Poseł zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem w Dąbrowie Górniczej.
1: To są aktualności jedynki.
0: Szczęk oręża, tętent koni i około 1500 rekonstruktorów na polu bitwy. Na polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja starcia z 1410 roku.

0: Dzień to był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i krańskiej, ale i chwały.
1: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto. I to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
2: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
3: Jak każdego roku inscenizacja bitwy pod Grunwaldem zgromadziła tysiące miłośników historii z całej Polski. Około 100 osób, również rodziców z dziećmi, wzięło dziś udział w 9. rajdzie rowerowym śladami ofiar obławy augustowskiej z 1945 roku. 21-kilometrowa trasa rajdu wiodła przez miejsca związane z niewyjaśnioną zbrodnią dokonaną na Polakach tuż po II wojnie światowej. Rajd rozpoczął się w Gibach. Jego uczestnicy przejechali pod Wzgórze Krzyży, gdzie co roku odbywają się obchody upamiętniające ofiary sowieckiej zbrodni. Jutro pod Wzgórzem Krzyży mają się odbyć uroczystości upamiętniające ofiary obławy. Obchody są organizowane w tym miejscu od 35 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie kraju przelotne opady deszczu i jeszcze możliwe burze. Temperatura od 12 do 17 stopni. Wiatr w północnej połowie kraju umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Autopromocja.
6: Barytonem
7: i tenorem.
6: Zapraszamy Państwa
7: na dwa głosy.
6: W rytmie rocka albo hip-hopu.
7: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
7: Paweł Sztompkę
6: i Marcin Kuse.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Autopromocja.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jest 6,5 minuty po godzinie 22. Program pierwszy Polskiego Radia. Dziś, proszę Państwa, o godzinie 20 rozpoczął się kolejny koncert w ramach wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Koncert, który odbył się w Chełmie, to był wieczór pełen muzycznych emocji, wspólnego śpiewania i największych przebojów, które od lat łączą pokolenia słuchaczy. Swoje piosenki śpiewali m.in. zespół Demono, grupa Video, Papa D, Ira i Tatiana Okupnik.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.
2: Kochani, pośpiewacie ze mną? Dajcie się usłyszeć! Dziewczyny, pomóżcie! Jestem słodka, daję niebo. Jestem gorzka, daję piekło. Gotowi?

Jak kochani, jak się macie? Cudowna pogoda. Cudowni ludzie. Chciałbym teraz zaprosić was na piosenkę, która ma już prawie 40 lat. Ale mam nadzieję, że w waszych głowach gdzieś jest i razem ze mną zaśpiewacie refren. Specjalnie dla was. Kochać inaczej.

0: piosenki Bogusia Łyszkiewicza. Pamiętajcie o Bogusiu Łyszkiewiczu, pamiętajcie o polskich twórcach i polskich artystach.
1: Polskie Radio.
0: Jest taka dziewczyna.
1: Jedynka.

0: zrzucić i z szadem. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić.
1: Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską zatrzymała się tego wieczoru w Chełmie. Zespół Mistrzów z Krzysztofem Cugowskim na czele. Chłopcy z Placu Broni, Tatiana Okupnik, Grupa Demono, Michał Szpak. To ci artyści między innymi zapewnili publiczności świetną zabawę, pełną także muzycznych wspomnienia. Za tydzień muzyczne emocje czekają nas w Grudziądzu. Wystąpią między innymi Natalia Kukulska, Edyta Górniak, Anna Wyszkoni i Grzegorz Chyży. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio.
2: Minęła 22:34, pora na przegląd najważniejszych sportowych wydarzeń dnia.
3: Woli strzela i prędzej strzela! Jest!
4: Kronika sportowa.
2: Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na sportowe podsumowanie soboty. Przed nami ostateczne rywalizacje o medale piłkarskich mistrzostw świata. Dziś mecz o brąz, jutro o złoto. Za kilkadziesiąt minut starcie Anglików z Francuzami.
5: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
2: Co mogą zaprezentować dwie rozczarowane porażkami w półfinałach drużyny? To pytanie do Tomasza Kowalczyka, który jest w studiu Kroniki Sportowej. Dobry wieczór, Tomku. Przede wszystkim, w jakich składach mogą to zaprezentować? Bo już tutaj mamy niespodzianki.
6: Tak, tylko po czterech zawodników z jednej i drugiej drużyny z tych meczów o półfinałowych gra i w reprezentacji Francji, i w reprezentacji Anglii. Ja myślę, że mogą zaprezentować no jednak kawałek niezłej piłki, że jednak mogą się postarać, bo to pożegnanie z mundialem i ta świadomość może przebić się do głów piłkarzy, kiedy wyjdą na boisko. Gra toczy się o koronę króla strzelców, być może dla Kyliana Mbappé. On ma 8 goli, tak jak Leo Messi, więc może tutaj poprawić swój dorobek i stać się pierwszym w historii królem strzelców, który obronił koronę króla, więc to jest o co grać dla tego zawodnika. O pożegnanie Didiera Deschampsa, godne trenera reprezentacji Francji, który kończy swoją bardzo długą kadencję, która trwała od 2012 roku. Zespół angielski chyba ma jeszcze mniej motywacji niż reprezentacja Francji, bo i Harry Kane, i Jude Bellingham na ławce rezerwowych, tak jak wspominałem, też tylko czterech zawodników ze składu półfinałowego, ale wrócił Quensa, który w półfinale nie mógł grać przez czerwoną kartkę, więc no, jest tutaj też pewnego rodzaju wzmocnienie. No i zobaczymy, którą drużynę będzie stać na coś więcej. W ostatnim meczu na Mistrzostwach Świata w Katarze lepsza była Francja w ćwierćfinale. Wygrała 2-1. Kane wtedy raz z karnego strzelił, raz nie trafił. No, ciekawe, jakby to wszystko wyglądało tym razem, no ale przekonamy się być może w drugiej połowie, kiedy szansę dostanie, czy to Harry Kane, czy Jude Bellingham.
2: 103 mecz tego mundialu, bo 104 to będzie ten finałowy jutro. Widać już zmęczenie na pewno, ale także, no może nie powiedziałbym brak motywacji, bo to zawsze lepiej mieć medal niż go nie mieć. Jednak no, jest pytanie o sens rozgrywania takich meczów.
6: Tak, ale kilka lat temu po Mistrzostwach Europy w 2000 roku było pytanie, dlaczego na Euro nie gra się meczu o trzecie miejsce? Przecież taki fantastyczny turniej i drużyny by pewnie chętnie zagrały. Ten punkt widzenia zależy często od punktu siedzenia i mamy tutaj do czynienia z meczem, gdzie i Francja, i Anglia

0: chodziły za faworytów w półfinałach, stąd ta motywacja obu drużyn spadła, no ale myślę, że warto grać i rozstrzygać sprawę medalu, żeby to jedna drużyna dostawała tylko ten brązowy krążek, bo o przegranych w półfinałach, którzy dostają medale na Euro, pamięta się jeszcze mniej niż o tej drużynie, która wygrywa przedostatni mecz na Mundialu. I myślę, że obie drużyny mogą sobie to uświadomić, tylko niekoniecznie dziś.
1: No i do swoich krajów i do swoich klubów wraca się później jako medalista Mistrzostw Świata. Tomasz Kowalczyk, dziękuję ci serdecznie za tę rozmowę, a jutro wielki finał. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. W atmosferę tego starcia wprowadzi nas Filip Jastrzębski.
2: Za 24 godziny będziemy odliczać minuty do zakończenia spotkania albo czekać na dogrywkę, która przecież była potrzebna w 4 z 5 ostatnich finałów Mundialu. Bo co to za finał bez dogrywki albo karnych, które rozstrzygnęły kwestię tytułu na ostatnich Mistrzostwach Świata w Katarze 20 lat temu w Niemczech oraz w 1994 roku właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jutrzejszy mecz będzie 12. międzykontynentalnym finałem. Oczywiście za każdym razem o złoto grali przedstawiciele Europy i Ameryki Południowej. W 8 z tych finałów triumfowali Latynosi, 5-krotnie Brazylijczycy i 3-krotnie Argentyńczycy. Hiszpania może pochwalić się mianem niepokonanej drużyny w finale, ale to dlatego, że La Furia Roja wystąpiła w decydującym meczu raz w 2010 roku, gdy po raz jedyny sięgnęła po Puchar Świata. Argentyna ma dużo większe doświadczenie. Albiceleste zgrali w finale aż 6 razy, wygrali 3-krotnie. Pierwszy triumf smakował wyjątkowo przed własną publicznością w 1978 roku. Finałowy mecz z Holandią relacjonował na naszej antenie Dariusz Szpakowski, który po latach mówi tak.
3: Niebiesko-biało-niebieskie flagi, małe dzieci. Z głośników płynie tutaj, prawda, słynne argentyńskie Mario Kempes i ten zapiewają, który krzyczy gol! Argentyna żyła tym sukcesem, pokazała się światu.
2: 8 lat później znów finał i znów sukces. Na Estadio Azteca Argentyna ograła RFN.
4: Maradona wypuszcza teraz płynnie pilnowanego Burczaka. Burczaka jest niedaleko linii pola karnego. Burczaka spada, strzela i gol! Argentyna mistrzem świata. Biało-niebiesko-biało.
2: Relacjonował Jerzy Góra. Na następny triumf Argentyna czekała 36 lat. Była znów najlepsza na boiskach w Katarze.
5: Montiel, prawa noga. Argentyna! Argentyna mistrzem świata!
2: To Tomasz Kowalczyk i decydujące trafienie w rzutach karnych, które rozstrzygnęły finał z Francją. Najpiękniejszy ze wszystkich finałów, ale zostawmy już historię. Jutro Argentyńczycy i Hiszpanie napiszą jej kolejny rozdział. Argentyński geniusz Lionel Messi i spółka kontra fantastyczny hiszpański zespół Luisa de la Fuente. Albiceleste z presją obrony tytułu Mistrza Świata, co ostatnio udało się Brazylii 64 lata temu, ale też z trudną drogą do finału. Dogrywka z Republiką Zielonego Przylądka, zwycięstwo w dramatycznych okolicznościach nad Egiptem, znów dogrywka ze Szwajcarią i w końcu odwracanie wyniku z Anglią. Hiszpania nieco spokojniej, mniej efektownie, ale też mniej nerwowo. La Furia Roja poradziła sobie dość łatwo z Austrią, z Portugalią wystarczył jeden gol, z Belgią trzeba było strzelić dwa, podobnie jak z Francją, z którą poszło zadziwiająco gładko. Hiszpanie pod wodzą Luisa de la Fuente są niepokonani na mistrzowskich imprezach.
6: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią.
2: Zapowiada medalista Mistrzostw Świata Zbigniew Boniek.
6: Zbyt dobrze zorganizowani. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej. To wtedy znaczy, że musi wygrać.
7: Faworytem jest Hiszpania.
2: Dodaje wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz.
7: Hiszpania ma zdecydowanie lepszą drużynę. Wydaje mi się trenera, który taktycznie potrafi lepiej ustawić zespół przeciwko każdej drużynie, z którą La Furia Roja gra.
2: Czy Hiszpania po raz drugi w historii będzie górą, czy jednak Argentyna znów zadziwi piłkarski świat? Przekonamy się jutro, późnym wieczorem, a finał mogą Państwo obejrzeć w doborowym towarzystwie, słuchając specjalnej audycji w programie Pierwszym Polskiego Radia.
1: To już jutro po 21:00 w studiu goście Andrzej Dawidziuk, Olaf Lobaszenko i Andrzej Janisz, nasi wysłannicy w Argentynie i Hiszpanii, a na antenie telefony od słuchaczy. Zaprosimy Państwa do udziału w tej audycji. Tymczasem Nowy Jork już szykuje się na wielkie sportowe wydarzenie. Wszystko na miejscu śledzi Jan Pachlowski.
8: Według FIFA mecz finałowy ma przyciągnąć przed ekrany więcej

0: Jeśli się jedzie, tym mniej błędów się popełnia. Przez to, że jechaliśmy bardzo szybko i sprawnie, uniknęliśmy większości problemów.
1: A czy dzisiejsze trasy pozwalały na szybką jazdę?
0: Dzisiejsze trasy były znacznie wolniejsze i dużo bardziej rozkopane, przypominające bardziej polskie, więc coś dla mnie. Po wygranej w tym rajdzie będę wiceliderem WRC3, ale na razie skupiamy się na jutrzejszym dniu. Są jeszcze dwa odcinki do przejechania, też bardzo fajne, też bardzo, można powiedzieć, trudne, bo jedne z bardziej technicznych odcinków na tym rajdzie, więc na pewno najpierw się skupiamy na jutrze, a potem liczymy punkty i przygotowujemy się do Finlandii.
1: A zatem powodzenia.
2: To tyle, jeśli chodzi o rajdy samochodowe. A przypomnę, że już piłkarze Francji i Anglii przygotowują się, już są na płycie boiska i wkrótce początek meczu o brązowy medal. Tymczasem ostatni trening piłkarzy reprezentacji Hiszpanii przed jutrzejszym finałem Mistrzostw Świata z Argentyną został odwołany z powodu burzy. Tak poinformowała FIFA. Natomiast trening Argentyńczyków w Morristown w stanie New Jersey rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem. I w dzisiejszej audycji to już wszystko. Ponownie o sporcie w aktualności. Bo przecież będziemy Państwa informować o meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
5: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
6: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
5: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
6: Niedziela, 21, program pierwszy Polskiego Radia.
5: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
6: Filip Jastrzębski,
5: Tomasz Kowalczyk
6: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
5: Czyli Andrzej Dawidziuk,
6: Andrzej Janisz
5: i Olaf Lubaszenko.
6: Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Marian,
8: a?
7: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara?
7: No.
8: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę...
10: Oryginalnego plusza?
11: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

0: i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Kuba Hanak, zapraszam na ostatnie już dzisiaj wiadomości drogowe. Zaczynamy od nowego utrudnienia na drodze krajowej nr 8 pomiędzy Raczkami a Augustowem. W pobliżu miejscowości Janówka w województwie podlaskim na 11 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy, osobowy i ciężarowy. Zderzenie miało miejsce na pasie w kierunku Augustowa i wprowadzony tam został ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać do godziny 23. Utrudnienie na trasie S5 pomiędzy Stęszewem a Konarzewem w pobliżu samego Konarzewa na 4 kilometrze. Tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Ruch odbywa się lewym pasem, ale małe natężenie ruchu nie powoduje kłopotów w tym miejscu. Nie ma utrudnień na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Woźnikami, gdzie wcześniej zderzył się pojazd osobowy z ciężarowym. Tym fragmentem przejadą Państwo bez problemu. Bez problemów też na odcinku A1 pomiędzy Pelplinem a Kopytkowem, gdzie w miejscowości Kornatka na 55 kilometrze pojazd osobowy uderzył w bariery. I najważniejsza wiadomość, odblokowana jest autostrada A4 pomiędzy Udaninem a Gościsławiem, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku na 118 kilometrze autostrady. Ja życzę Państwu spokojnej nocy i do

0: usłyszenia. W razie czego 22 513 11 11.
1: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon, zapraszam. Anglia czy Francja, zastanawiają się teraz kibice na całym świecie. W Miami rozpoczyna się właśnie mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Czy drużyny przystąpiły do tego spotkania w najmocniejszych składach? To pytanie do Tomasza Kowalczyka z redakcji sportowej Radiowej Jedynki, który ze mną w studiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Tylko po czterech zawodników w barwach jednej i drugiej drużyny z pierwszego składu na półfinały występuje od pierwszej minuty. W reprezentacji Francji nie brakuje wprawdzie walczącego o koronę króla strzelców Kyliana Mbappé, ale na ławce między innymi Dembele czy Barcola, a poza tym na boisku bramkarz Mike Maignan, Adrien Rabiot czy Michael Olise. W reprezentacji Anglii brakuje za to dwóch najlepszych zawodników tego turnieju, Harry'ego Kane'a i Jude'a Bellingham'a, którzy mają po 6 goli i ich szanse na to, żeby walczyć o koronę króla strzelców maleją do rozmiarów bardzo niskich. Tylko raz w historii w meczu o trzecie miejsce potrzebna była dogrywka, żeby rozstrzygnąć losy rywalizacji. Dziś obie drużyny też będą chciały wszystko rozstrzygnąć w 90 minut, bo są w dość ponurych nastrojach po półfinałowych porażkach. Druga minuta tego meczu 0-0 w spotkaniu Francji z Anglią.
1: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję za te informacje. Prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. To reakcja na przedstawienie przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker we wpisie na portalu X ocenił, że opublikowana przez Komisję Europejską koncepcja nie oznacza rzeczywistej reformy. Jak napisał, przewidziane rozwiązania nie rekompensują kosztów, jakie jego zdaniem ponosi polski przemysł w związku z obowiązującym systemem. Poprzedni wniosek referendalny w tej sprawie złożony na początku maja został odrzucony. Starosta tatrzański Andrzej Skupień zabrał głos w sprawie dzisiejszego protestu na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Jak zapewnia, transport konny nie zostanie wycofany z tej trasy, a tego domagali się protestujący dziś w Palenicy Białczańskiej aktywiści, m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Przewozy konne to część tradycji regionu, podkreśla starosta tatrzański.
3: Na pewno nie zgodzę się na to, że ma być ten rodzaj transportu miałby stamtąd zniknąć. Na to na pewno mojej zgody, tak samo zarządu powiatu, jak i rady i tak samo mieszkańców Podhala nie będzie. Protestuję przeciwko takiemu traktowaniu, że ktoś przyjedzie i będzie te żądania rzucał na wiatr. Tym bardziej, że wiemy, te materiały mamy w posiadaniu, że te organizacje nie są zupełnie w porządku.
1: Z powodu protestów jakże zawiesili dziś przewozy do Morskiego Oka. Aktywiści domagają się też odwołania minister klimatu i środowiska oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zarzucają im brak działań na rzecz wycofania transportu konnego z tej trasy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański rozważa zmianę na stanowisku naczelnego dowódcy Armii Ukraińskiej i zwolnienie z tej funkcji generała Aleksandra Syrskiego. To w związku z trwającymi protestami. Tak podał dziś Financial Times, powołując się na źródła w administracji prezydenckiej w Kijowie. Zgodnie z ustaleniami brytyjskiego dziennika, do zwolnienia Syrskiego ze stanowiska mogłoby dojść w przypadku znalezienia kandydata na jego miejsce. Warunkiem byłoby sprawne przekazanie dowodzenia bez negatywnych skutków dla działań na linii frontu. Według Financial Times konflikt między naczelnym dowódcą armii a ministrem obrony Michałem Fedorowem był jedną z przyczyn dymisji tego ostatniego 14 lipca wraz z wymianą rządu premier Julii Sfirydenko. Odejście Fedorowa ze stanowiska spowodowało masowe protesty społeczne na Ukrainie, a przede wszystkim w Kijowie oraz w większych miastach takich jak Lwów, Odessa i Charków.
4: To są aktualności Jedynki.
1: A w nich jeszcze hełm, który bawił się dziś na koncercie Lata z Radiem. Na scenie pojawili się m.in. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i Michał Szpak, a na finał Krzysztof Cugowski, dla którego udział w Lecie z Radiem ma sentymentalny wymiar.
5: W 2004 roku dwa miesiące jeździliśmy z Latem z Radiem. Każda rzecz, która ma swój background, która ma swoją tradycję, To zupełnie inaczej to wygląda.
6: Widzimy się w Lublinie?
5: Tak, oczywiście.
6: Bliski panu bardzo ten Lublin.
5: Na pewno. No. Hełm też niedaleko. Także.
6: No w sumie.
5: Także bardzo lubię grać blisko.
1: Za tydzień przystankiem na koncertowej trasie

0: Lata z radiem będzie gruziąc. I przenosimy się jeszcze do Miami, tak przynajmniej mentalnie. Tomasz Kowalczyk nadal w studiu, bo tam zmiany.
1: Zmiana wyniku. Anglia objęła prowadzenie. Declan Rice przejął piłkę przed polem karnym i to on zdecydował się na strzał, który wpadł do siatki Francuzów. To było w trzeciej minucie, a teraz 5 minut tego spotkania za nami. To oznacza, że Anglia prowadzi z Francją 1-0.
0: Tomasz Kowalczyk, dziękuję. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie kraju przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem przelotny deszcz także na południowym zachodzie Polski. Na północy i północnym wschodzie silne zamglenia lub mgła. Temperatura od 12 do 17 stopni. Wiatr słaby. W północnej połowie kraju umiarkowany. Nad morzem dość silny i porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
7: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
6: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Program pierwszy Polskiego Radia, Damian Sikorski. Dobry wieczór, 10 minut po godzinie 23. Audycja Tu jest muzyka, nowa polska muzyka i nowością się przywitałem z Państwem. Formacja Ewa Koc. Myślę, że nazwa może jeszcze nic Państwu nie mówić, bo to jest dopiero pierwszy singiel, ale za składem tego zespołu stoją naprawdę fantastyczni muzycy. Błażej Król, już bliżej, prawda? Dawid Tyszkowski, ale oprócz nich znakomici muzycy sesyjni jak Kamil Pater, Kuba Staruszkiewicz i Wawrzyniec Topa. Z ciekawostek muszę powiedzieć, że nazwa Ewa Koc wzięła się od leśnego studia Kocewka, gdzie spotkali się artyści. Na początku była taka sytuacja, że przyjechał Błażej Król do Dawida Tyszkowskiego, by gościnnie na jego płytę nagrać partię wokalu, no ale tak dobrze się zgrali, że powstał zespół. Obecnie grają trasę koncertową tuż przed wydaniem swojego albumu, a jesienią ukaże się album długogrający. Tymczasem kolejna nowość, Franklin. Powiem, nie powiem.

Szkoda Brafi Nosowska w programie pierwszym Polskiego Radia na 18 minut po 23. Cztery single wydała jednego dnia, ale artystka, która od 30 lat jest na scenie, może sobie na to pozwolić, nie musi nas karmić z miesiąca na miesiąc nowymi kompozycjami, tylko od tak po prostu wydać cztery piosenki, może później dopiero album długogrających, choć też sama zapowiada, że będzie dużo więcej singlowych kompozycji. Nowy album w drodze i czterech producentów, ludzi, którzy są bardzo związani z Nosowską i z jej twórczością niemalże od początku. Paweł Krawczyk, Michał Fox-Król, Andrzej Smolik oraz Marcin Macuk-Toni odpowiadają za nowe piosenki. Sos chaosu teraz w programie pierwszym Polskiego Radia od Katarzyny Nosowskiej.

wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

Dla mnie właśnie to outro jest bardzo zaskakujące, bo tam pojawia się taka gitarka, która wprowadza nas nagle w zupełnie inny świat, ale warto posłuchać całego nowego albumu Wojtka Baranowskiego, właśnie już nie Baranowskiego, tylko Wojtka Baranowskiego, a w zasadzie Wojciecha Baranowskiego, bo wrócił do korzeni, wrócił do swojego imienia i nazwiska, zrezygnował z pseudonimu Baranowski i ukazał się nowy album zatytułowany Waniliowy, który naprawdę jest fenomenalny. I to jest taki krążek, który warto posłuchać od początku do końca. Jest to bardzo konceptualny album, świetnie wyprodukowany, inaczej zaśpiewany przez Wojtka, bo trzeba przyznać, że jest dużo więcej melorecytacji, nie tyle co rapowania, chociaż to środowisko rapowe jest bardzo bliskie Wojtkowi, on na co dzień dużo hip-hopu słucha i też tak mogę powiedzieć, że w swoim studiu produkuje dla artystów hip-hopowych, ale melorecytuje i nagrał do bólu szczery album. Trochę chciał się już odciąć od tego, co spotykało go dużo wcześniej, tego komercyjnego świata i na własnych warunkach wydać po prostu muzykę. No i w zasadzie sam wydał całą płytę, która brzmi dobrze, a jeszcze lepiej brzmi na żywo. Byłem na przedpremierowym koncercie w Poznaniu, który był fenomenalny i polecam Państwu naprawdę przy okazji wizyty w jakimś mieście, gdzie będzie Wojtek Baranowski, to żeby posłuchać i zobaczyć na żywo. To jeszcze jedna kompozycja z waniliowej płyty Uśmiech.

Wiktor Waligura w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jego bardzo przebojowy wakacyjny utwór zatytułowany To jest to. Debiutancki album pokrył się złotem. Dostał również nagrodę w kategorii fonograficzny debiut roku. W 2020

0: 2025 roku i dużo ambitnych, takich trochę nawet awangardowych było kompozycji na tym krążku. Boję się troszeczkę, że Wiktor Waligura idzie w bardzo popową nutę. To się okaże. Mam nadzieję, że zapowiedź drugiego albumu singlem To jest to, to jest na razie taka wakacyjna historia, ale że będzie dużo też alternatywnego grania, takiego bardziej ambitnego, z którego Wiktora poznałem przy okazji jego debiutu i naprawdę fantastycznych koncertów, bo ten artysta na żywo ze swoim zespołem bardzo się broni. Tymczasem To jest to, bardzo pozytywna energia, singiel opatrzony jest też świetnym teledyskiem, w którym kamera prowadzona jest z perspektywy towarzyszki Wiktora, no bo utwór jest przede wszystkim o miłości, o pierwszych motylach w brzuchu i tak dalej. Drodzy Państwo, Morze Aniołów teraz, Kowalonek, Górski, a także Krępeć.
1: Mam jedno skrzydło, z którym chodzę tam, gdzie chcę. Im bliżej siebie jestem, tym bliżej ciebie też. Tu zaufanie i otwartość kluczem jest.

Piotr Zioła, Vito Bambino i nowa wersja utworu Safari. Safari X albo jak kto woli Safari 10 i ponowne spotkanie z Marcinem Borsem. Z Piotrem Ziołą miałem ostatnią okazję porozmawiać o nowej wersji. Też zapowiadaliśmy nowości, które będą się systematycznie ukazywać. 10 lat się nie widzieli Piotr Zioła i Marcin Bors i po tylu latach w końcu spotkanie w studiu, by nagrać nową wersję. Długa rozmowa w samochodzie z Vito Bambino, spotkanie w studiu, nagranych 16 take'ów i wybrany ten najlepszy. Safari X, debiutancki album od Piotra Zioły ponownie.

ukaże się na winylu, a w kolejnym roku nowy album, na który bardzo czekam. Tymczasem nowość od Magdy Beredy i Natalii Mujangi. Dzień dobry, to ja.

Wcześniej z zespołem Ewakuacja, teraz solo Błażej Król w programie pierwszym Polskiego Radia. Miałem zabrać cię nad rzekę. Singiel Błażeja zapowiadający album Łączy Nas, stworzony we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Okazuje się, że do pewnych albumów, do pewnych piosenek trzeba dojrzeć, bo już jedna propozycja, nawet dwie, a może i nawet i trzy były propozycje, żeby Błażej stworzył taką płytę, ale dopiero w tym roku się zdecydował. No i jestem ciekaw wszystkich historii, które zapisał na tym krążku. Premiera już niebawem, bo 25 lipca. Na koniec naszego spotkania, drodzy Państwo, będzie Anna Andrzejewska. Czekałem na ten powrót bardzo. Zapowiada nowy album z singlem Dobrze Mi, a tuż po północy Kamil Wicik i Muzyka Nocą. Damian Sikorski, dobrej nocy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami 13 fragment kryminału Camille Legberry zatytułowanego Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
2: Po powrocie do komisariatu Patrick nie mógł przestać myśleć o pełnym wdzięczności spojrzeniu Yvonne Rudberry. Tyle lat życia w niepewności. Razem z Jestą zawiadomiliśmy już rodzinę. Zważywszy na okoliczności, przyjęli to spokojnie. Chyba im nawet ulżyło, że wreszcie została odnaleziona, chociaż oznacza to jednocześnie utratę resztek nadziei. Musimy znaleźć sprawcę, powiedział zdecydowanym tonem Martin. Jeśli jeszcze żyje, oczywiście. Tyle lat minęło. Zapatrzył się w stół i plamę po kawie. Jak wiecie, 30 lat temu brałem udział w tamtym dochodzeniu. Odezwał się cicho Jesta głosem, który nie brzmiał tak mocno jak zwykle. Wiem, że wszyscy o tym czytaliście i słyszeliście, jednak znajdowanie się w środku tego wszystkiego to coś zupełnie innego. Rozmawianie z rodzicami było straszne. Przyjaciele Sophie też byli zrozpaczeni. Po pewnym czasie odbyło się w Fielbace upamiętniające ją nabożeństwo. Jak sobie przypominam, kościół był przepełniony. Chrząknął i upił łyk kawy. Patryk chciał coś powiedzieć, ale nie bardzo wiedział co. Panował też strach, ciągnął Jesta, teraz już mocniejszym głosem. Ludzie bali się, że ktoś chce skrzywdzić ich dzieci. Rodzice wyzwaniali codziennie na komisariat i domagali się, żeby znaleźć sprawcę. Składali doniesienia na sąsiadów, przyjaciół, nauczycieli, nawet krewnych. Nikt nikomu nie ufał, obcy byli postrzegani jako zagrożenie. Był to mroczny okres, naprawdę mroczny. Patryk przytaknął. Strach może nawet dziś doprowadzić do polowania na czarownicę. Sam bywał tego świadkiem. Musimy wrócić do samego początku, powiedział. Jesta, wyciągniesz wszystkie materiały ze starego dochodzenia, żebyśmy mogli przejrzeć kolejno wszystkie zeznania, doniesienia i sprawdzić każdy szczegół. Jadąc tutaj, dzwoniłem do zakładu medycyny sądowej, ale wydaje się, że musimy poczekać na wyniki badań, czyli zaczynamy od tego, co mamy już teraz. Patryk kupił trochę kawy. Dzwoniąc tam, niby wiedział, jaką dostanie odpowiedź, ale i tak się złościł. Chciałbym również przesłuchać na nowo rodzinę Sophie i jej przyjaciół, ciągnął. Trzeba spojrzeć na wszystko świeżym wzrokiem. Dziś są inne możliwości. Technika poczyniła postępy. Jeśli istnieją jakieś dowody materialne, które można zbadać, ponownie zrobimy to. Coś mogło zostać przeoczone, jakiś szczegół pominięty.
1: Marcin Perchuć przeczytał 13 fragment kryminału Camille Legberry pod tytułem Płaczka. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
4: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
3: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
4: Niedziela, 21, program pierwszy Polskiego Radia.
3: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
4: Filip Jastrzębski,
3: Tomasz Kowalczyk
4: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
3: Czyli Andrzej Dawidziuk,
4: Andrzej Janisz
3: i Olaf Lubaszenko.
4: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon.

0: Telefon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
2: Tak.
5: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
5: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Reklama.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Ewa Worobiec, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Trwa mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Walczą dziś Anglia i Francja. W studiu jest Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej radiowej jedynki. Dobry wieczór.

0: Więc jak wyglądała pierwsza połowa?
1: Dobry wieczór. Reprezentacja Anglii prowadzi bardzo wysoko. 4-0. Francuzi zapomnieli o grze obronnej i ich nastrój nie uległ zmianie. Anglia natomiast jest dobrze nastawiona. Już w trzeciej minucie objęła prowadzenie. Najpierw fatalnie rozegrana piłka przez Francuzów. Dopada do niej Declan Rice. Strzela mocno zza pola karnego i 1-0. W 18 minucie Rice dośrodkowuje z rzutu rożnego na głowę Konsy i mamy 2-0. 37 minuta to trzeci gol. Zabawili się z francuską obroną Anglicy. W dużym zamieszaniu Bukayo Saka podwyższył na 3-0, a ten sam zawodnik w ostatniej minucie pierwszej połowy trafił na 4-0. Francja straciła w 45 minut tyle samo goli, co dotychczas w 7 spotkaniach na tym turnieju. Rozpoczynamy za moment drugą połowę.
0: A dziś wieczorem jeszcze jeden mecz, mecz finałowy i specjalna audycja.
1: Tak, zapraszamy z Filipem Jastrzębskim, z naszymi gośćmi, z Olafem Lubaszenko, Andrzejem Janiszem i Andrzejem Dawidziukiem. Będziemy mówić o tym, co działo się podczas turnieju. Będziemy Państwu podsumowywać też finałowe spotkanie.
0: Relacjonował i zapraszał Tomasz Kowalczyk. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: W centralnej i południowej Polsce intensywne burze, głównie w pasie od Grajowia po Siedlce oraz od Kętrzyna po Maków Mazowiecki. Wyładowaniom towarzyszą silne opady i porywy wiatru.
2: Front burzowy przechodzi z zachodu na wschód Polski. Ewakuowano kilka obozów harcerskich, jeden z nich w powiecie wolsztyńskim. Rzecznik wielkopolskich strażaków, Martin Halasz, przekazał Polskiemu Radiu, że wszyscy na czas opuścili zagrożony teren.
3: Jeden z obozów harcerskich na terenie powiatu wolsztyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem tej nawałnicy został ewakuowany w bezpieczne miejsce, które wcześniej zgodnie z procedurami zostało wyznaczone.
2: Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, burze stopniowo słabną.
4: Już teraz te najbardziej intensywne, które występują właśnie na wschodzie, północnym wschodzie kraju, przesuną się poza nasze granice. Niestety jutro nadal spodziewamy się burz.
2: Sytuacja pogodowa uspokoi się od poniedziałku. Synoptycy prognozują jednak ochłodzenie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Presja ma sens, mówią politycy komentując deklarację prezydenta Ukrainy w sprawie odtajnienia archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to test wiarygodności prezydenta Ukrainy.
5: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, jeżeli pokażemy, że historycy mogą to robić w skali nieporównywalnej do tego, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę. Powinniśmy liczyć na to. To będzie sprawdzian dobrej woli ze strony prezydenta Zełenskiego.
0: Doradca prezydenta Jarosław Margielski zauważył, że decyzja Wołodymira Zełenskiego zapadła po rozmowie z Karolem Nawrockim na szczycie NATO.
6: To spotkanie odbyło się na prośbę prezydenta Wołodymira Zełenskiego. Trwało godzinę i prawie w całości było poświęcone kwestiom historycznym. Dlatego to jest pozytywny aspekt, że konflikt, który wywołała Ukraina, deeskaluje i dąży do poprawy tych stosunków. Cieszy przede wszystkim zapowiedź, że te zgody na kolejne ekshumacje będą wydawane.
0: Do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich doprowadziła decyzja Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. W reakcji na tamtą decyzję prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego, przyznany jeszcze przez Andrzeja Dudę. OUN i UPA jest odpowiedzialna za dokonanie ludobójstwa nad ponad 100 tysiącach Polaków mieszkających w II Rzeczpospolitej na terenach należących dziś do Ukrainy. Najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei w pisemnym oświadczeniu stwierdził, że naruszenie przez USA porozumień podpisanych przez prezydenta Donalda Trumpa pokazuje, że podpis amerykańskiego przywódcy jest całkowicie bezwartościowy. Stany Zjednoczone od tygodnia bombardują cele w Iranie. Coraz częściej niszczą one infrastrukturę cywilną. Irańskie ataki odwetowe przestały się ograniczać do amerykańskich baz w regionie, a o ich skutkach donoszą władze kolejnych państw Zatoki Perskiej. Trwają poszukiwania pumy na Dolnym Śląsku. Kot był widziany na terenie gminy Jerzmanowa. Leśnicy i samorządowcy proszą, by unikać terenów, na których może przebywać drapieżnik i zachować ostrożność w razie spotkania z kotem, mówi Barbara Matyjasik z Nadleśnictwa Głogów.
7: Jeśli spotkamy poszukiwaną pumę w lesie, starajmy się jednak zachować spokój. Absolutnie nie próbujmy do tej pumy podchodzić, nie próbujmy jej łapać na własną rękę, nie próbujmy jej straszyć. Postarajmy się tylko w miarę spokojnie od tego zwierzęcia oddać.

0: oddalić i od razu powiadomić służby.
1: Służby podkreślają, że zachowania dzikiego drapieżnika nie da się przewidzieć. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem przelotny deszcz także na południowym zachodzie. Na północy i północnym wschodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. W dzień na południowym zachodzie i południu kraju przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura w niedzielę od 19 stopni na krańcach południowo-zachodnich do 25 w centrum i 28 na południowym wschodzie kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest niedziela, 19 lipca, 200 dzień roku. Słońce w znaku raka wzejdzie o godzinie 4:37, a zajdzie o 20:46. Dzień będzie trwać 16 godzin i 9 minut. Imieniny obchodzą Alfred, Ambroży, Marcin, Piotr, Teodor, Wincenty i Wodzisław. Nasze najlepsze życzenia. A oto kartka z kalendarza. W 1655 roku król Karol X Gustaw wypowiedział wojnę Rzeczpospolitej i rozpoczął się tak zwany Potop Szwedzki. W pięcioletniej wojnie zginęło 4 400 000 mieszkańców Polski, czyli 40% całej ludności. Rzeczpospolita straciła też połowę całego majątku. Zrabowane z Zamku Królewskiego w Warszawie dwa brązowe lwy do dzisiaj zdobią siedzibę królewską w Sztokholmie. W 1900 roku w Paryżu w związku z wystawą światową otwarto pierwszą linię metra. Trasę długości 10 km pociągi pokonywały w 33 minuty, a dziś paryskie metro to trasy o łącznej długości 245 km i ponad 300 stacji. W 1945 roku przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie ponownie ustawiono odnowioną figurę Chrystusa dźwigającego krzyż. Rok wcześniej brązowa figura upadła na bruk i leżała z ręką uniesioną w górę. Niemcy wywieźli ją z Warszawy, by przetopić, ale ostatecznie porzucili. W 1972 roku w zakładach piwowarskich w Warszawie rozpoczęto licencyjną produkcję Coca-Coli. Zgodnie z umową między władzami PRL a koncernem, napój był produkowany na amerykańskiej licencji też przez browary warszawskie oraz górnośląskie zakłady piwowarskie w Zabrzu i Tychach. A w 1989 roku Ryszard Kaczorowski został ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie. 22 grudnia 1990 tego roku złożył urząd na ręce Lecha Wałęsy.
2: Autopromocja.
3: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Na zegarze prawie 13,5 minuty po północy, muzyka nocą w radiowej jedynce. Kłaniamy się Państwu nisko. Audycję realizuje Miłosz Duda, prowadzi Kamil Wicik.
0: Polskie Radio. Jedynka.

Pierwszą część muzyki nocą wypełni muzyka zimnofalowa, a to za sprawą naszego wspaniałego gościa, a będzie nim Maciek Dobosz, wokalista zespołu Cieplarnia. Dzisiaj także nie tylko prezentacja kompozycji z płyt, które Państwo już, mam nadzieję, znają.

Znają na pewno z naszej anteny, ale także premiera pewnej piosenki. O szczegółach za chwilę nasz gość Państwu opowie. Maciek Dobosz za moment z nami. Słuchają Państwo radiowej jedynki.

ręce bezwładnie posłuszne, dłonie nabrzmiałe klaskaniem. Czego zażądasz jeszcze? Od

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. Naszym gościem zgodnie z zapowiedzią jest Maciej Dobosz, wokalista zespołu Cieplarnia. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, tym bardziej, że za moment na antenie pojawi się jedna z kompozycji, której nasi słuchacze mogą jeszcze nie kojarzyć. Ale zanim ta kompozycja, to muszę cię zapytać o tworzenie, o przebywanie w świecie muzyki zimnofalowej. Bo ja mam takie wrażenie jako słuchacz, że jest to faktycznie obcowanie ze światem nietuzinkowym, niecodziennym, zupełnie niezwykłym. Jak ty to odbierasz?
2: Bardzo się cieszę, że masz takie odczucia i są one jak najbardziej prawdziwe i prawidłowe. Ta muzyka nosi w sobie ogromny bagaż emocji i stara się te emocje słuchaczom przekazywać. Jeżeli coś takiego odczuwasz, to już jest naszym wielkim sukcesem. Zespół Cieplarnia powstał właśnie po to, żeby odtworzyć te emocje, te wrażenia, jakie mieli słuchacze w połowie lat 80. Wiesz, że nie jest to łatwe, ponieważ

0: dzisiejsze czasy proponują zupełnie inne wartości. Wszystko odbywa się bardzo szybko, bardzo skrótowo, bez żadnych większych przemyśleń dotyczących zarówno życia, jak i tego, co dotyczy nas, ludzi dorosłych, że tak powiem, ludzi, którzy mają już za sobą jakiś bagaż doświadczeń. Stąd nasze teksty też opowiadają o innych rzeczach niż te, które pojawiają się w utworach popowych czy hip-hopowych, bo jak wiadomo, hip-hop jest w tej chwili chyba najpopularniejszym gatunkiem muzycznym.
1: Powiedziałeś o tym, że kreowanie tego świata proste nie jest i właściwie to jest kolejna kwestia, o której chciałem z tobą porozmawiać, bo wydaje mi się, że to jest trudne, żeby do tego świata od tak wejść, ale jak przypuszczam, ten świat tworzysz sobie wewnątrz i on ci pozwala dobrze funkcjonować.
0: Dokładnie tak jest, czyli po raz kolejny masz właściwe odczucia. Ten świat jest we mnie, ten świat mnie otacza i w tym świecie dorastałem. To jest dla mnie rodzaj podróży sentymentalnej do przeszłości, a jednocześnie próba przekazania tego, co mam w sobie, tych wszystkich emocji, które mi towarzyszyły w dorastaniu, w dojrzewaniu. Teraz staram się je po prostu odtworzyć. Jestem już starszym człowiekiem, w związku z tym mam bagaż doświadczeń i wiem, ile ta muzyka i te teksty dla mnie znaczyły wtedy i w jaki sposób ukształtowały moje życie, bo nie ukrywam, że tak właśnie się stało. Nadal jest to moja wielka pasja, nadal słucham zarówno archiwalnych utworów, jak i wyszukuję te nowe, ponieważ od paru lat mamy renesans muzyki nowo- i zimnofalowej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nazywa się to New Wave Revival. Taka jest nazwa angielska tego gatunku, a ja na potrzeby własne ukułem sobie określenie przebudzenie. Jest to rodzaj przebudzenia gatunku muzycznego, który święcił triumfy w połowie lat 80., ale i dzisiaj wielu młodych ludzi po niego sięga, poznają zarówno nagrania archiwalne, jak i szukają czegoś nowego. I w tym celu właśnie powstała cieplarnia, żeby zrealizować moje niespełnione z młodości marzenia oraz zaproponować słuchaczom wspólną podróż do przeszłości, ale również czasami i szczególnie jeżeli chodzi o realizację, opieramy się na tym, co oferuje nam współczesna technika.
1: To a propos przebudzenia, to ja przypomnę, że płyta sprzed lat nosi tytuł Przebudzony zespołu Cieplarnia, a piosenka Do wtóru i bez końca, której słuchaliśmy kilka minut temu, właśnie z tego albumu pochodzi. Myślę, że to jest warte przypomnienia, bo wasza muzyka przecież w Jedynce też jest już prezentowana od dłuższego czasu. Jeszcze chcę cię zapytać o to wejście do tego świata, bo dla mnie spotkanie choćby z twoim zespołem to zawsze jest rodzaj takiej przygody i wyłączenia się. I też taki dowód na to, że muzyki można słuchać w taki sposób, że rzeczywistość dookoła, jaka ona by nie była, nas nie obchodzi. U ciebie proces twórczy, nagrywanie, obcowanie z tą muzyką jest czymś podobnym, czy jakoś inaczej na to patrzysz?
0: Jest czymś podobnym, jest próbą przekazania pewnych emocji, ale dbam też o to, żeby nie było to wykładane jak przysłowiowa kawa na ławę, żeby każdy ze słuchaczy mógł na swój własny sposób zinterpretować sobie te teksty, żeby ta muzyka podbijała ich znaczenie. I zrobiłem swego czasu taki eksperyment wśród osób, które były bardzo żywo zainteresowane wspomnianym albumem, który ukazał się w 2009 roku, czyli Przebudzony. Poprosiłem tych takich najbardziej zaangażowanych słuchaczy o ich interpretację tych tekstów. I dostałem od kilku osób opis tego, jak oni sobie wyobrażają znaczenie utworów i tego, jakie emocje im towarzyszą w czasie ich słuchania. Powiem ci, że to była niesamowita podróż i kolejny dowód na to, że warto teksty pisać w taki sposób, żeby każdy mógł sobie je zinterpretować dla własnych potrzeb, a nie dokładnie artykułować, o co chodzi. Jak zresztą robią zespoły hip-hopowe, które prezentują teksty o tym, co jest tu i teraz w sposób łatwy do zrozumienia. Cieplarnia i muzyka zimnofalowa miała zupełnie inne cele i zadania i myślę, że udaje nam się do dzisiaj odtwarzać tamte emocje, a kolejne pokolenia zapoznają się zarówno z tekstami, jak i z muzyką i skoro się to podoba, a takiej

0: informacje do mnie docierają, to pozostaje mi się tylko z tego cieszyć.
1: To o emocjach jeszcze sobie pomówimy, bo w ogóle mnie się wydaje, że muzyka zimno- czy nowofalowa to przede wszystkim są emocje i oby tych emocji różnych było jak najwięcej. Przed nami Widmo, to jest ta kompozycja, którą dzisiaj pierwszy raz prezentujemy w Jedynce. To pozwól, Macieju, że będziemy się rozkoszować tymi dźwiękami w Jedynce, a za chwilę poproszę cię o kilka zdań na temat tej kompozycji. Maciej Dobosz, wokalista zespołu Cieplarnia, gościem programu pierwszego Polskiego Radia.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki, to widmo zespół Cieplarnia. Naszym gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest Maciej Dobosz, wokalista Cieplarni. Macieju, kompozycja zupełnie niezwykła, bo to jest cover, jeżeli dobrze pamiętam.
1: I tak, i nie. Jest to utwór, który powstał w okolicy 1985 roku. Pochodzi z repertuaru zespołu Pax Romana, którego byłem wokalistą. Również jeden z muzyków Cieplarni grał wtedy na perkusji w zespole Pax Romana. Wróciliśmy do tego utworu ze względu na to, że minęło 40 lat od jego powstania. Postanowiliśmy go nagrać tak, jak nie byliśmy w stanie tego zrobić w połowie lat 80. Zespół istniał bardzo krótko, rozpadł się, nie było szansy na to, żeby dokonać jakichś nagrań czy radiowych, czy nagrać coś w tą presie. Byliśmy zespołem amatorskim z Rzeszowa, nie było na to szans. Ponieważ uznaliśmy jednak, że ten utwór ma swoją wartość, zarówno sentymentalną dla nas, jak i pod względem przenoszonych emocji, o których rozmawiamy dzisiaj od samego początku naszej rozmowy, postanowiliśmy go nagrać tak, jak chcieliśmy go nagrać w połowie lat 80. we wspomnianym studiu Tompressu. Czyli miało być to zrobione tak, jak gdybyśmy dostali taką szansę i mogli go sobie tam nagrać. Właśnie tak chcieliśmy, żeby zabrzmiał. Oczywiście mam nadzieję, że udało mi się go trochę lepiej zaśpiewać niż wtedy, kiedy miałem lat 16 i próbowałem to zrobić w sposób bardzo dzielny, bo zespoły zimnofalowe oczywiście wszystko musiało być zaśpiewane bardzo niskim głosem, w sposób taki, który powoduje dreszcz emocji. Nie o to w tym momencie chodziło. Nie używaliśmy zbyt wielu sztuczek studyjnych. Jest tylko jedna gitara, bas, perkusja i wokal. Utwór jest podniosły, majestatyczny, jak wspomniałem, w jakiś sposób też dzielny. Mam nadzieję, że wokal taki nie jest. I zaproponowaliśmy go współczesnym słuchaczom, którzy nie znają zespołu Pax Romana i nigdy nie mieli okazji posłuchać tego nagrania, ponieważ otrzymaliśmy propozycję udziału w składance, na której znajdzie się 20 utworów i 20 zespołów grających współcześnie. Postanowiliśmy na zasadzie przekory zaproponować nagranie, które ma 40 lat, ale przez to, wydaje mi się, ma też swój walor i jakiś autentyzm w sobie. Jak zostanie przyjęte przez słuchaczy, zobaczymy. Absolutna premiera radiowa w jedynce. Płyta ukaże się za około 10 dni i wtedy słuchacze będą mieli okazję poznania innych propozycji z tego wydawnictwa. Będzie to płyta Najmłodsza Generacja, część druga, za wydanie której odpowiada Zima Records i No Pasaran Records wspólnie. Płyta tylko na winylu dwupłytowym.
0: Jestem zachwycony tą kompozycją, jak zresztą wszystkimi, które wychodzą spod produkcji zespołu Cieplarnia. Bo pamiętam swoje emocje, Macieju, kiedy Przebudzony się ukazał właśnie w roku 2009. I to było dla mnie zupełnie niesamowite, że właśnie współcześnie zespół może tak brzmieć i może przywoływać te emocje tożsame dla dekady lat 80. A jeszcze muszę cię zapytać, no właśnie, znowu o te odczucia, bo czy... No to, że serce pewnie ci mocniej zabiło, gdy nagrywałeś tę piosenkę albo wpadłeś na pomysł, żeby ją przypomnieć, ale odkryłeś może na nowo dla siebie tę kompozycję?
1: Tak, i powiem ci, że zadziwiające było to, że żeby ją nagrać, musiałem odkopać tekst. Miałem go oczywiście u siebie w swoim domowym archiwum. Przeczytałem go raz, po czym trzykrotnie zaśpiewałem ten utwór, nie patrząc na kartkę, i trzeci raz, który śpiewałem, wszedł na płytę. W związku z tym ten utwór, okazało się, żył we mnie przez te wszystkie lata, gdzieś głęboko zakopany. Nie wracałem do niego, nie słuchałem go, nie śpiewałem go. Ale gdy przyszedł odpowiedni czas, udało się, wydaje mi się,

0: się, że udało się uchwycić te emocje i przekazać za pomocą głosu. Oczywiście uprzedzam słuchaczy, że tekst jest mocno infantylny. Był pisany przez człowieka, który miał niespełna 16 lat, który starał się wpasować w ten gatunek muzyczny i w te emocje, które wtedy prezentowały zespoły nowo- i zimnofalowe. Obserwowałem rozwój tego gatunku, zespoły typu 1984, Made in Poland, Varieté czy Madame wyznaczały kierunki. Starałem się, aby ten utwór pasował do wyżej wymienionych, gdyby kiedyś była szansa, żeby znaleźć się na składance z tymi zespołami, żeby nie odstawać za bardzo. Myślę, że wyszedł całkiem zgrabny utwór, pasujący zarówno do tej składanki, jak i pokazujący, jak tworzyło się tę muzykę w połowie lat 80.
1: Tak jak wspomniałem, jestem pod wrażeniem tego utworu i na pewno będę wracał w Jedynce do prezentacji tej piosenki z ogromną przyjemnością. Czy jest więcej piosenek z tamtego czasu niepublikowanych, a takich, które są warte przypomnienia przez cieplarnię?
0: Piosenek na pewno znalazłoby się więcej. Zespół Pax Romana stworzył 6-7 utworów z wokalami. Były one zarówno pracowaliśmy nad nimi na próbach, jak i na dwóch występach, jakie udało nam się zagrać, ale nie chciałbym chyba wracać do Pax Romany i robić tych nagrań na nowo teraz. Wiesz dlaczego? Głównie dlatego, że nie brakuje nam pomysłów. To nie jest tak, że sięgamy po stare nagrania, bo wyczerpała się już nasza inwencja twórcza, nie potrafimy już nic sami zrobić nowego, to będziemy sięgać po archiwalia. Zresztą jak wiesz i możemy też przypomnieć słuchaczom, zespół Cieplarnia nagrał też cover zespołu Republika pod tytułem Wielki Hipnotyzer. Potem nagraliśmy cover Brygady Kryzys Centrala, utwór poświęcony pamięci Roberta Brylewskiego, niezapomnianego twórcy i lidera tego zespołu. Także mamy na najnowszym albumie Boję się ognia, to kompozycja 1984 i rodzaj hołdu złożonego dla tego zespołu. Piotr Mizerny Liszcz osobiście pobłogosławił ten utwór oraz on wybrał osobiście utwór 1984, którego chciałby posłuchać w wykonaniu Cieplarni. Zrobiliśmy, wydaje mi się, dobrą robotę. Słuchacze to ocenią. Boję się ognia zamyka album, który ukazał się 3 lata temu, płyta Pętla, to właśnie to wydawnictwo, na którym utwór się znalazł.
1: To na Pętlę zajrzymy, ale ja wybrałem dzisiaj utwór Reaktor, jeśli pozwolisz, więc posłuchamy sobie tej kompozycji, a za moment wrócimy jeszcze do rozmowy. Maciej Dobosz, wokalista zespołu Cieplarnia, gościem programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki, to reaktor zespołu Cieplarnia z płyty Pętla. O tym krążku nasz gość wspominał, Maciej Dobosz, z nami dzisiaj z Cieplarni właśnie. Macieju, warto przypomnieć, że ty na co dzień mieszkasz za oceanem już od wielu, wielu lat. Jak ten fakt wpływa na pracę twoją i kolegów w Cieplarni?
1: W dzisiejszych czasach jest to bardzo łatwe, jak zapewne orientujesz się zarówno ty, Kamilu, jak i słuchacze. Jest masa programów komputerowych, które umożliwiają niemalże kontakt, nazwijmy to bezpośredni, czyli w czasie rzeczywistym możemy się widzieć, w czasie rzeczywistym możemy się wymieniać dźwiękami. Jest to teraz bardzo proste. Parę lat temu nie było tak łatwo, w związku z tym powstawanie każdego albumu Cieplarni to okres około 10 lat. Albumu, na którym znajduje się 10 utworów. Jak łatwo policzyć, zrobienie jednej piosenki zabiera około roku. No tak to wygląda. Ze względu właśnie na to, że utrudniona jest praca zespołu, jak i nagrywanie, to trzeba to wszystko jakoś skoordynować. Wiele rzeczy robi się przy okazji moich wizyt w Polsce. Staram się być co roku w Polsce i wtedy popychać troszkę do przodu te utwory, te nagrania, ale ja często śmieję się, mówiąc, że nie mamy się gdzie spieszyć, dlatego że muzyka zespołu Cieplarnia już bardziej się nie zestarzeje, w związku z tym nie musimy się spieszyć z nagrywaniem kolejnych utworów czy wydawaniem kolejnych płyt. Jak długo sprawia nam to przyjemność, a słuchacze dobrze reagują na nasze nagrania, tak długo będziemy ciągnąć ten wózek, chyba że komuś się ewidentnie znudzi i już nie będzie chciał brać w tym udziału. Na razie na to się nie zanosi, na razie nowe nagranie pojawi się na winylu. Zresztą będzie to pierwsze nagranie na winylu. A jak wspomniałeś, słuchaliśmy przed chwilą Reaktora, który był pierwszą zapowiedzią albumu Pętla. Ukazał się na długo przed albumem. Był to singiel, który miał na celu wysondowanie reakcji słuchaczy, reakcji ludzi, którzy słuchali Przebudzonego, ponieważ zaproponował zupełnie inne podejście do muzyki nowofalowej. Było to podejście takie bardziej w okolicach roku 1987, kiedy to pojawiły się pierwsze prywatne studia nagraniowe w Polsce. Do Polski trafiło trochę sprzętu z zachodu i były możliwości, aby nagrać te utwory znacznie bardziej w stylu brytyjskim czy amerykańskim, bogaciej je zaaranżować. I taki właśnie utwór zaproponowaliśmy i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu spotkał się z dość chłodnym przyjęciem.

0: podejściem tych, którzy znali Przebudzonego, wręcz zadawali pytanie, to cieplarnia teraz tak będzie grała? Oznaczało to, że jednak ta stylistyka, którą proponowaliśmy na pierwszym albumie, czyli ta muzyka bardziej archaiczna, nie mylić z anachroniczną, bo o to zawsze dbam, żeby nie mylić tych dwóch słów, bo znaczą coś zupełnie innego. Gramy archaicznie, ale nie anachronicznie. Okazało się, że ludziom bardziej podoba się właśnie to, co prezentowały zespoły w połowie lat 80., jeszcze zanim były możliwości techniczne, żeby tą muzykę wzbogacić. Ja też od samego początku dbam bardzo o to, żeby albumy były urozmaicone, bo muzyka nowofalowa ma to do siebie, że często zespoły popadają w swego rodzaju powtarzalność, monotonię, a nie zawsze służy to temu, żeby można było przesłuchać płytę od początku do końca bez znużenia. Z jednej strony służy temu to, że płyty są krótsze, nie trwają, nie ma tam 15 utworów i nie trwają ponad 60-70 minut, tylko przysłowiowe 42 minuty. Wtedy można też łatwo wydać winyla, bo mieści się to ładnie na płycie winylowej. A z drugiej strony staram się urozmaicać w ten sposób płyty, żeby pokazać całą paletę możliwości nowej fali, bo okazuje się, że można to zrobić i wydaje mi się, że udaje nam się to zrobić, przynajmniej takie głosy do nas docierają.
1: Tak, jestem też w tej grupie, która uznaje, że się udaje, dlatego że jak słucham Cieplarni, to myślę sobie, że to jest taka zimna fala XXI wieku, aczkolwiek rzeczywiście z dużym szacunkiem do tradycji lat 80. i mam nadzieję, że to się w waszym przypadku kończyć nie będzie. Mamy kompozycję Widmo dziś zaprezentowaną. Czy możemy spodziewać się kolejnych singli, kolejnych utworów?
0: Dostaliśmy propozycję udziału w kolejnej składance, ale jest to na razie jeszcze sprawa nieoficjalna. Zastanawiamy się nad tym, ponieważ przez te wszystkie lata zostało nam wiele utworów, które przygotowaliśmy, są na mniej lub bardziej zaawansowanym etapie. Utwory, do których są teksty, które zostały przeze mnie zaśpiewane. Zastanawiamy się w tym momencie, który z tych utworów dokończyć i na wspomnianą składankę, na wspomnianej składance umieścić. Nie oznacza to absolutnie, że od tego momentu Cieplarnia będzie tylko umieszczała pojedyncze nagrania na różnych składankach, ale jeżeli taka możliwość się pojawia, to dlaczego z niej nie skorzystać? Na pewno będzie to premierowy utwór, na pewno będzie to coś, co bardzo pieczołowicie przygotujemy i pewnie będzie się bardzo różniło od Widma, które, przypominam, ma już ponad 40 lat. Tym razem na pewno zaprezentujemy coś, co będzie przygotowane teraz, współcześnie, oczywiście ze wspomnianym przez ciebie szacunkiem do klasyki gatunku połowy lat 80., bo to w naszym wydaniu już na pewno się nie zmieni.
1: Niech tak będzie. Ja słuchając Cieplarni myślę sobie jeszcze, że jest to taka rola niezamierzona pewnie, ale edukacyjna właściwie, bo myślę, że osoby, które zetkną się ze współczesną Cieplarnią, która, jak już wiadomo, nagrywa z szacunkiem do tradycji, pewnie będą tacy, którzy będą chcieli sięgnąć także po nagrania tych formacji mniej lub bardziej znanych, które tworzyły w latach 80. czy w Polsce, czy za granicą. Macieju, dziękuję ci bardzo serdecznie za spotkanie w Jedynce. Czekam na kolejne, oby jak najszybciej. No i gratuluję tego nowego utworu, nowego starego utworu, którego dzisiaj słuchaliśmy wspólnie w Jedynce. Maciej Dobosz, wokalista zespołu Cieplarnia, a ja, proszę państwa, z jeszcze większą rozkoszą zajrzę ponownie na płytę Przebudzony. To będzie utwór Czekałem.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Wracają wspomnienia, jak słucham razem z Państwem piosenki Czekałem zespołu Cieplarnia z albumu Przebudzony, bo pamiętam moje emocje, ogromny zachwyt nad brzmieniem tego wydawnictwa. Cieplarnia, jak Państwo dzisiaj słyszeli, w formie znakomitej, bo widmo ta kompozycja się na antenie pojawiła. Natomiast mam nadzieję, że będziemy mieli szansę także już wkrótce posłuchać zupełnie nowych piosenek. A dzisiaj w jedynce gościł Maciek Dobosz, wokalista Cieplarni, a przed Państwem inna znana osoba polskiej sceny.
1: Dobry wieczór, to Mariusz Duda. Pozdrawiam słuchaczy radiowej jedynki.
0: Mariusz Duda, wielka postać polskiej sceny, jak wspomniałem, wokalista, autor tekstów, basista, instrumentalista, który niedawno, no, kilka miesięcy temu, zdecydował się opuścić zespół Riverside i będzie już występował pod szyldem swojego autorskiego projektu, czyli Lunatic Soul. My wracamy po aktualnościach, my, czyli Miłosz Duda, realizujący audycję, i Kamil Wiecik.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. A zaczynamy od gorącej drugiej połowy meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w piłce nożnej Anglia-Francja. W studiu jest Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej radiowej Jedynki.
4: Dobry wieczór. Rzeczywiście, po pierwszej części spotkania wydawało się, że losy są rozstrzygnięte. Anglia prowadziła 4-0. Rice trafił na początek, potem Konsa i dwa razy Bukayo Saka. Ale wtedy rozpoczęła się pogoń Francuzów. Gol Mbappé, Barkoli, ponownie Mbappé. Anglicy wrócili do gry po strzale Bukayo Saki w 87 minucie i już prowadzili 5-3, ale Francja jeszcze raz podjęła rękawice. Ousmane Dembele i 4-5 w doliczonym czasie, a przed momentem Jude Bellingham trafia na 6-4 dla Anglii i chyba już takim wynikiem zakończy się to spotkanie, ale ważne jest to, co zrobił Kylian Mbappé. Strzelił swojego 9. i 10. gola na tym mundialu. Ma ogromną szansę na koronę króla strzelców i w tym momencie staje się też najlepszym strzelcem mundiali w historii. Ma 22 gole na trzech mundialach. Wyprzedza w tej

0: klasyfikacji Leo Messiego.
1: Tomasz Kowalczyk, a ile jeszcze do końca meczu?
0: Do końca meczu, właśnie, to spotkanie w tym momencie się już zakończyło.
1: Czyli
0: Anglia wygrała
1: wynik.
0: 6-4.
1: Bardzo dziękujemy, Tomasz Kowalczyk. Jeszcze przypomnijmy, że dziś wieczorem emocje, miejmy nadzieję, będą równie gorące, bo to już finał i też specjalna audycja w Radiowej Jedynce. Ta audycja o 21.
0: O 21 zapraszamy na audycję. Andrzej Janisz w studiu, Andrzej Dawidziuk, także Olaf Lubaszenko razem z Filipem Jastrzębskim. Moc emocji z telefonu od słuchaczy. Zapraszamy na tą niezwykłą jutrzejszą niedzielną finałową noc.
1: Bardzo dziękuję, Tomasz Kowalczyk. Emocje były spore. Nie milkną też emocje i polityczne komentarze. Po wecie prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej, Andrzej Szejna z Lewicy krytycznie ocenił decyzję prezydenta.
2: Krótko mówiąc, te miliony Polaków oszukał. I być może gdyby przed wyborami powiedział, że zawetuje każdy projekt, który będzie zmierzał do sprawiedliwego, zgodnego z poczuciem sprawiedliwości, uregulowania ich relacji, a więc dania prawa do życia godnego, do równego traktowania w świetle konstytucji, do po prostu kochania się tak, jak sobie to ci ludzie wyobrazili i wymarzyli, to te 200, 300, 400 tysięcy głosów by stracił. I być może by przegrał wybory, ale był na tyle sprytny, że skłamał.
1: Poseł PiS Jarosław Sellin uważa, że prezydent wetując ustawę stanął po stronie konstytucji, bo proponowane przepisy ją naruszały.
3: Tak naprawdę jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. Mało tego, ta ustawa, na to prezydent zwrócił uwagę, nowelizowała 238 ustaw. Jest to więc ustawa nie rozwiązująca jakąś prostą sprawę, tylko absolutnie wywracająca do góry nogami cały ustrój prawa rodzinnego w Polsce. To jest ustawa, można powiedzieć, konstytucyjna. Miała w gruncie rzeczy taki charakter. Dlatego taka reakcja prezydenta, bo on jest strażnikiem konstytucji.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej przewidywała, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę, rejestrowaną potem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Regulowała sprawy majątkowe, obowiązek alimentacyjny czy możliwość korzystania z mieszkania. Nie będzie przestojów i inwestycja zajmie mniej czasu. Port Polska podpisał umowę z Energa Operator w sprawie budowy kolei dużych prędkości. Wiceprezes Portu Polska Piotr Rachwalski mówi, że porozumienie obejmuje też budowę infrastruktury zasilającej nowe linie kolejowe.
4: Pojawia się cały szereg wyzwań dotyczących i projektowania, i późniejszej budowy, a także eksploatacji tego typu infrastruktury. To są kwestie tego chociażby finansowania tych obiektów, finansowania linii zasilających, miejsc, punktów styku. Wszystkie te rzeczy, między innymi nasze porozumienie, dzisiaj załatwia.
1: Jako pierwszy powstanie odcinek kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią. Pociągami będzie można dojechać z obu tych miast na nowe lotnisko w Baranowie. Prezes Energa Operator Robert Świeżyński podkreślił korzyści płynące z porozumienia.
5: Port Polska jest pierwszą organizacją tego typu, która prowadzi takie projekty infrastrukturalne, z którą udało nam się podpisać takie porozumienie. To bardzo ważne, dlatego że oznacza, że na terenie całego kraju, we wszystkich tych 8 województwach, w których możemy się spotkać, postępować będziemy według tych samych zasad. To jest korzystne dla obu stron.
1: Koleje dużych prędkości docelowo połączą Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Możliwe będzie też wyprowadzenie do granicy z Czechami i Niemcami. Przeterminowane produkty, bałagan i brak dokumentów to najczęstsze grzechy nadmorskiej gastronomii. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu.
6: Sanepid już na starcie wakacji wystawił ponad 30 mandatów przekraczających łącznie 9 tysięcy złotych. Najczęściej za, łagodnie to ujmując, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.
7: Ale zdarzyły się również takie sytuacje, że w jednym z lokali sosy były bez oznaczonej daty przydatności do spożycia. Zdarzyły się wafle i mieszanki do produkcji lodów po upływie terminu przydatności.
6: Inspektorzy przypominają, by zwracać uwagę na to, gdzie jemy, czy w środku i na zewnątrz jest czysto, ale też jak zachowują się pracownicy.
7: Czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki, jak wygląda postępowanie, na przykład kiedy biorą od nas pieniądze, a potem na przykład nieumytymi rękoma, czyli bez rękawiczek na przykład nakładają nam jedzenie.
6: Wszelkie nieprawidłowości można od końca czerwca zgłaszać do sanepidu przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze, nad ranem opady deszczu również na południowym zachodzie. Na północy i północnym wschodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu, a w dzień od 19 na krańcach południowo-zachodnich, 25 w centrum do 28 na krańcach południowo-wschodnich. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niższy z ośrodkiem 1000 hektopaskali nad południową Finlandią przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, miejscami w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Widzialność dobra do umiarkowanej. Możliwe przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Możliwe zamglenia. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Barytonem
3: i tenorem.
2: Zapraszamy Państwa
3: na dwa głosy.
2: W rytmie rocka albo hip-hopu.
3: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
3: Paweł Sztompkę
2: i Marcin Kuse.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Ten głos niezapomniany, niesamowity, no i słowa, które tenże artysta pisał, pozostały w naszej pamięci i zawsze z nami będą. 15 lipca minęła 70. rocznica jego urodzin. Mam tu na myśli oczywiście i Jana Curtisa, wokalistę, gitarzystę, autora tekstów, także współkompozytora piosenek zespołu Joy Division. 14 minut po pierwszej, muzyka nocą w radiowej jedynce. Ponownie się Państwu kłaniamy. Miłosz Duda i Kamil Wicik.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Będąc z Państwem na antenie i prezentując twórczość, bardzo bogatą zresztą, zespołu Joy Division, nie sposób nie wspomnieć o tej kompozycji, która myślę, że nam wszystkim się kojarzy po prostu z radiem.

Radio Live Transmission. Od tych słów zaczyna się tekst tej piosenki. To Transmission zespołu Joy Division. Jakże dobrze jest przypomnieć Państwu ten utwór w jedynce o tej porze. Jakże dobrze jest skojarzyć go z audycją, z nadawaniem. Bo tym, że jest, tym, że są nasze spotkania w muzyce nocą także. kamil.wicik@polskieradio.pl, facebook.com/1. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami. Propozycja kolejna to także brytyjska formacja, na co dzień powiedziałbym grająca inną muzykę, bo po prostu piosenki. Ale jest wśród tych utworów napisanych przez Tears for Fears kompozycja także niezwykła, zjawiskowa. Taka, która się zdecydowanie wyróżnia ponad inne propozycje Brytyjczyków. Kultowa płyta Songs from the Big Chair to był luty 1985 roku.

0: Przyznają państwo, że zjawiskowa to kompozycja, jakże wyróżniająca się ponad inne propozycje duetu Tears for Fears. To Listen, utwór, który pod koniec płyty Songs from the Big Chair pojawia się i myślę, że jest doskonałym zwieńczeniem tego dzieła. Pan Darek pisze, że wraca właśnie z koncertu męskiego grania i dziękuję za Joy Division. A cieszę się, że nie tylko my tutaj w jedynce, w studiu kochamy Joy Division, ale państwo także. Panie Darku, wszystkiego dobrego panu życzę, no i szerokości oczywiście. 26 minut po pierwszej.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Zostajemy w klimacie zespołu Tears for Fears, ale z takiego, powiedziałbym, z pozycji utworu instrumentalnego przeniesiemy się do typowej piosenki. To bardzo, bardzo energetycznej, bo to będzie kompozycja koncertowa. Myślę, że ona rozbudzi, jeżeli państwo czują się senni. Ponownie

Nie powiem, że był to stały zabieg zespołu Tears for Fears, ale oni na swoje studyjne płyty także nagrywali utwory koncertowe. Tak też było na albumie The Seeds of Love w przypadku kompozycji Year of the Knife. To, słyszeli państwo oklaski, utwór koncertowy. Mało tego, kompozycja, której posłuchaliśmy kilka minut temu, czyli Listen z albumu Songs from the Big Chair z połowy lat 80., to także była kompozycja koncertowa na tej płycie, a wersje są dwie, jest i z oklaskami, i bez oklasków. Druga będzie za 27 minut, kamil.wicik@polskieradio.pl, facebook.com/1. Bardzo serdecznie zachęcam państwa do kontaktu. Przed nami Mrozu i piosenka, która przed laty wywarła na mnie piorunujące wrażenie. Jakież były okoliczności? O tym za chwilę.

Zanim usłyszałem tę piosenkę, nie byłem słuchaczem Mroza, tak oględnie może powiem. Wręcz jakoś ta twórczość mnie w ogóle nie interesowała. I swego czasu, jadąc, pamiętam, samochodem, usłyszawszy piosenkę Szerokie Wody, aż zatrzymałem się w pewnym konkretnym miejscu, wyszedłem z samochodu, poszedłem i kupiłem płytę Zew. No i od tamtej pory już słucham namiętnie, polecam wszystkim i uważam, że Mrozu to jest no, absolutnie zdolny artysta. Nawiasem mówiąc, współtwórcą piosenki Szerokie Wody jest Rubens, czyli Piotr Rubik, który ostatnio, no już od kilku lat rozwija swoją solową działalność pod pseudonimem Rubens właśnie. Pan Piotr napisał wiadomość mailową. Przesyłam pozdrowienia serdeczne dla pana i całej ekipy ukochanej jedynki, której słucham od najmłodszych lat, od kiedy dostałem swoje pierwsze radio w wieku 8 lat. Pozdrawiam także wszystkich słuchaczy ze Złotoryi, stolicy Polskiego Radia, programu pierwszego, najstarszego miasta w Polsce. Panie Piotrze, dziękuję za wiadomość. Cieszę się, że o tej porze także jest pan z nami. A na antenie jedna z ukochanych moich formacji zza oceanu, artyści obdarzeni także nietuzinkowym poczuciem humoru. Nazywają się The Dandy Warhols.

To Ade Wise zespołu Morcheeba. Proszę Państwa, trudno w to uwierzyć, ale to naprawdę był rok 2002. Wtedy wokalistką Morcheeba była Sky Edwards, która na jakiś czas później zespół opuściła, aby do niego powrócić. No i do dzisiaj jest już głosem Morcheeby. No to przypomnijmy sobie jeszcze jedną piosenkę, kiedy to Sky Edwards w zespole nie było. Na antenie ponownie Morcheeba.

Daisy Martey zastąpiła Sky Edwards w Morchibie. No i tak powstała płyta The Antidote w roku 2005, a to piosenka Wonders Never Cease. Zostajemy w Wielkiej Brytanii, proszę Państwa, to będzie bożyszcze tłumów. No, sprzed lat na pewno. Dzisiaj trochę ta gwiazda nieco wyblakła, ale śpiewał fantastycznie. Nazywa się Jamie Woon.

Wierzę, że Jamie Woon zachwycił państwa serca i umysły, tak jak widzę, że zachwycił realizującego audycję Miłosza Dudę, choć Miłosz oczywiście zna Jamie'ego Woona, ale z innej piosenki. Mam nadzieję,

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Anglii trzecią drużyną świata w meczu o brązowy medal mundialu pokonała finalistę sprzed 4 lat Francję 6-4, a do przerwy Anglicy prowadzili 4-0. Po raz ostatni na medalowej pozycji w piłkarskim mundialu synowie Albionu byli 60 lat temu. Wtedy zostali mistrzami świata. Dziś finał mistrzostw, mecz Hiszpania-Argentyna. W radiowej Jedynce specjalna audycja sportowa od 21:00. Polscy politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć m.in. zwiększenie liczby zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz otwarcie archiwów ukraińskich służb dotyczących tej zbrodni.
4: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
5: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
4: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
6: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
4: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
7: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
4: Relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę Bohaterów UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków w II